0: Mam 42 lata, jestem mężem i ojcem dwóch synów. Już przed przystąpieniem do bierzmowania wiara katolicka i kościół katolicki były mi obojętne. Do roku 23 żyłem permanentnie w grzechu ciężkim. Pornografia, samogwałt, alkohol, narkotyki, kradzieże, kłamstwa, muzyka punkowa, metalowa, hardcore, reggae. Palenie marihuany przez blisko 25 lat kilka razy w tygodniu. Rzadko bywałem trzeźwy. Częste imprezy, najważniejszy byłem ja, moja przyjemność. Byłem totalnym egoistą, potem zobaczyłeś, że buddyzm niewiele wymaga i znalazłeś jakąś medytację.
1: Tak, to już była pewna suma przyjemności w moim życiu, które tak naprawdę donikąd mnie nie doprowadziły. Tak? Ja sobie żyłem, tak jak tu przeczytałeś, w sposób całkowicie beztroski. Nie liczyło się dla mnie nic.
0: Było fajnie?
1: Fajnie, czy było... Ciekawie było, ale było bez sensu, tak? Ostatnio doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie zrobiłem nic dobrego w życiu. No, tak, to wszystko tak przeminęło i tyle. No.
0: I przeskoczmy do momentu, kiedy masz dzieci i buddyzm nagle.
1: Może jak mój pierwszy syn się urodził, to w pracy właśnie były takie rozmowy, między innymi o religii, tam jakoś luźno sobie gadaliśmy i doszedłem do wniosku, coś mi mówiło, że ten katolicyzm, chrześcijaństwo to jest takie strasznie opresyjne. Tam nic nie można, nie ma w tym przyjemności, tylko wszystko jest zakazane, tak?
0: Kochaj, mówię... czwarte przekazanie, kochaj matkę i ojca swego, to nie jest zakaz, tylko raczej wręcz odwrotnie. Nie? I tego się nie widzi, tak, tylko ale... się widzi... Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij.
1: Tak, dokładnie. Nie rób nic tak naprawdę. Życie polegało wtedy na tym, że to wszystko trzeba było robić, żeby w ogóle jakoś towarzysko funkcjonować i sobie... Nie wiem, to dziwne to jest.
0: Świat bez Boga po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie. I tak jakoś wpadł mi Budda i ten cały buddyzm, kim on był, zacząłem sobie tam czytać jakieś audiobooki, dojeżdżałem pociągiem do pracy, tak, jakoś tam spędzanie czasu. No później bardzo szybko trafiłem właśnie na Sadguru bodajże.
0: Sadguru.
1: No już wybieram go ze swojej świadomości, bo on prześladował mnie widok tego człowieka przez jakiś czas. Trafiłem na to i trafiłem na filmik do medytacji, taka instrukcja obsługi tak naprawdę, jak to się robi, tak? Czyli filmik może trwał 15 czy 20 minut, włączało się, ja sobie akurat włączałem.
0: Jaka obietnica, która padała, bo tam jest mnóstwo tych filmików codziennie, chyba nawet te medytacje, jest jakaś strona tej grupy niby religijnej. Jaka obietnica cię tam tak naprawdę pociągnęła? Co
1: ja wszedłem...
0: widzieli, że ci, jaki deficyt zaspokoił?
1: Tam oprócz tego filmiku to jeszcze jest taka jakby reklamówka całej tej grupy, całego tego jego, nie wiem jak to nazwać, sekta może to nazwać, czy coś w tym stylu, tak? Całego towarzystwa. I on tam w pewnym momencie, to są takie urywki, pokazują tak. Twarze różnych ludzi, oni tam sobie siedzą, czy na jakiejś sali.
0: Wspólnota.
1: Wspólnocie, tak? I tak dalej. I tam, bo czego szukasz? Wystarczy, że usiądziesz tu z nami i już. I tyle, nie? Ja mówię, o, właśnie, ja czego szukam? A sobie tu usiądę i będzie okej, nie?
0: I ale mówię... uwierzyłeś, że facet, że nic nie będziesz musiał robić i nagle pstryk, wszystko się zmieni?
1: Ja już byłem tak znudzony tym wszystkim, czego w życiu nie osiągnąłem tak naprawdę. Tym wszystkim, czego spróbowałem.
0: Ale miałeś rodzinę.
1: Tak. Miałem rodzinę, ale byłem totalnym egoistą. Tutaj nadal liczyłem się tylko ja. Miałem rodzinę, kochałem moją żonę, ale moja przyjemność była wtedy dla mnie ważniejsza. Tak samo stosunki między nami. To teraz jak z punktu widzenia wiary katolickiej na to patrzę, to bardzo często aż wstyd powiedzieć, ale po prostu używałem żony, tak? To tak było... No... Czysty egocentryzm, czysty egoizm. Tylko ja i moja przyjemność się liczyła dla mnie. Ja to teraz to już widzę, tak? Wtedy ona wielokrotnie mi to mówiła, a ja...
0: Mówiła ci?
1: Tak.
0: Czuła, że jest coś nie tak, że to nie jest miłość, tylko...
1: Ja byłem po prostu niedobry często. Często byłem... Potrafiłem się odwrócić, iść do lasu, kopać skocznie. Ona musiała siedzieć z malutkim dzieckiem, tak, a ja po prostu wychodziłem już.
0: No, rower sam nie skoczy, skocznia musi być.
1: No dokładnie, to wszystko tak się toczyło.
0: I nagle jest facet, mówi ci, że czego pragniesz, to dostaniesz. Usiądź, wyprostuj kręgosłup.
1: Czego szukasz? Ja mówię, ja muszę jakiegoś spokoju, coś muszę zmienić w swoim życiu, żebym po prostu się ogarnął w końcu, chociaż trochę, tak? No i zacząłem. I później się trafił ten filmik, zacząłem stosować. Raz w jakiś tam sposób kaleki, drugi, trzeci, później szło coraz lepiej. Bardzo szybko się stało, że szło coraz lepiej. On to tam pięknie tłumaczył, przez całą tą medytację prowadzi delikatny głosik tego gościa, plus jest lektor też taki fajnie dobrany, że jest tak ten głos fajnie cichutko to tam ze sobą gra, mówi co masz robić, że na trzecim oku się skoncentruj, w głowie nie masz nic i była pewna sentencja, którą trzeba w myślach powtarzać. Nie chcę tego powtarzać, bo szczerze mówiąc to nawet nie chcę już tego pamiętać, co tam było powtarzane. No i zaczęło działać.
0: Ja to znaczy?
1: Tak jakoś zacząłem cyklicznie to robić, czy jak wracałem...
0: Ale co to znaczy zaczęło działać?
1: Zaczęło mnie to wciągać, zaczęło mi się podobać, zacząłem widzieć, że mnie to uspokaja, że znalazłem coś, co daje mi zastęp...
0: Obiecał, dał.
1: No coś w tym stylu, można tak powiedzieć, nie? Zaczęło mi to zastępować wiele rzeczy. Tam jakieś palenie było w międzyczasie tak samo, ale kiedy szedłem na sesję tą medytacyjną, zawsze starałem się być trzeźwy. O tak o, to jakoś tak, nie wiem dlaczego to się tak działo, ale to tak się działo, nie? Że starałem się robić to na trzeźwo.
0: Czyli dostajesz spokój wewnętrzny.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli coraz bardziej cię to pociąga.
1: Tak, no i tak się ciągnęło. Zacząłem wręcz opowiadać nawet znajomym, jakie to fajne, że może by spróbować. No,
0: misjonarzem się stałeś.
1: I w ogóle, nie. Dokładnie. Nie, na jakąś ogromną skalę, tam parę osób.
0: Jasne.
1: Tak? Paru osób.
0: Dostałeś coś fajnego, to chcesz się podzielić. Jesteś fajnym gościem.
1: Tak, dokładnie.
0: I jest moment, w którym czujesz mrowienie.
1: Tak.
0: Bo to jest moment przełomowy, kluczowy.
1: To jest...
0: I opowiedz tę sytuację.
1: To jest pierwsza z takich... W sumie były dwie takie medytacje, ale ta była pierwsza. Czyli wróciłem sobie do domu spokojnie po pracy, tak jak zawsze. I byłem sam wtedy z dziećmi. Ile oni mieli? 5 i 3? Może coś w tym stylu, tak? No i tam sobie się bawili, ja sobie poszedłem do pokoju. Zawsze sobie siadałem tak w sypialni, plecami do szafy. W tej po turecku, czy tam kwiat lotosu, tak? Rączki tam trzeba było sobie ułożyć. No i włączyłem sobie ten instruktaż, ten prowadzący głos. I udało mi się osiągnąć tak niesamowity stopień tej koncentracji, tak? To było coś takiego, że po prostu ja czułem te trzecie oko na czole wręcz, autentycznie. No. Oddech był równiutki, powtarzanie w głowie tej sentencji cały czas trwało, on sobie tutaj mamrotał na końcu tę swoją modlitwę jakąś, nie wiem co to znaczy.
0: Bardzo ważna rzecz,
1: jest coś, teraz już to wiem, nie wiem co to w dalszym ciągu co to jest, ale tam na końcu przez jakieś 5 minut on się modlił w nieznajomym dla mnie języku za każdym razem.
0: I ty to akceptowałeś.
1: Tak, bo ja nie wiedziałem kompletnie, że to jest coś złego.
0: Bo to była całość.
1: Tak.
0: I teraz... jest.
1: Jeszcze to, co słyszałem zawsze wcześniej, wszystkie religie prowadzą do Boga tego samego. To też...
0: Czyli czułeś się bezpiecznie.
1: Dokładnie tak.
0: I stopień koncentracji jest wielki. I dalej coś...
1: Jest się... wielki. I w pewnym momencie ja poczułem mrowienie na głowie i takie ciepło. I później tam była cisza... Przestawało się chyba powtarzać tę sentencję i już tylko siedziałem i skupiałem się na tym trzecim oku, czy jak to tam się nazywa, nie? I poczułem takie coś, co jakby od głowy, nie wiem, mrowienie te przeszło mi przez kręgosłup, coś w tym stylu. Tak?
0: Coś ci przeszło przez kręgosłup. Miałeś doznanie, że coś wędruje w środku twojego organizmu.
1: Dokładnie, dokładnie. No i później koniec tej medytacji, otworzyłem oczy. Miałem wrażenie, jakby to za dotknięciem palców to wszystko się stało. Te 20 minut to jakby było tak pyk, pyk i po 20.
0: Byłeś poza czasem.
1: No, być może tak się to nazywa.
0: Nie, nie wiem, jak się to nazywa, po prostu... Wychodzi człowiek, wchodzi w pewien stan transu, który sprawia, że ma takie odczucie.
1: Tak to było. I tutaj doszły mnie wtedy hałasy zabawy moich dzieci. Jak to dwóch chłopców, oni tam sobie biegali. Do tej pory tak jest, że po prostu jest jeden wielki hałas, jak się bawią. Tak? I pamiętam, że wtedy to już było kilka miesięcy tak naprawdę, może ze 3 miesiące, jak już stosowałem tę medytację.
0: Regularnie medytowałeś.
1: Tak. I wtedy się ocknąłem, jak trzymałem mojego starszego syna tak za ramiona, tak, w kuchni, a on taki przerażony, aż się trząsł i patrzył się na mnie taki blady. Ja się zorientowałem wtedy, że tak się wydarłem na niego, że mówię, co tu jest grane w ogóle, nie? Jak...
0: Czyli nie pamiętasz momentu, tak, w którym doskoczyłeś do syna?
1: Tak.
0: I zacząłeś z nim... I użyłeś przemocy.
1: Dokładnie. Dokładnie.
0: Werbalnej, można głosem człowieka wbić w ziemię i jeszcze fizycznej.
1: Tak, to małe dziecko. Nie? To
0: 5-letnie dziecko.
1: Dokładnie, to nie trzeba nie wiadomo czego, a ja zrobiłem to tak, jakbym nie wiem z kim walczył. Tak wyglądało z jego wyrazu twarzy, nie? Młody gdzieś tam, młodszy gdzieś tam był. Nie wiem, gdzie on był.
0: Miał
1: wtedy,
0: szczęście,
1: ale tak, być może. No i wtedy się zorientowałem, mówię, co tu jest grane, co się wydarzyło, gdzie ten spokój, tak? Gdzie ten spokój, który...
0: Ale skąd ta agresja?
1: No, dlatego, że oni krzyczeli, przerwali mi coś.
0: Nie, ale chodzi o to, że skąd taka niewspółmierna, kompletnie. Czy wtedy nad tym myślałeś?
1: Nie. Wtedy jeszcze nie myślałem nad tym, nad poziomem może agresji czy sposobem tej, tylko mówię, co tu jest grane, dlaczego ja tak zrobiłem, przecież co to? No ale mówię, dobra, pewnie coś muszę źle robić, tam ćwiczymy dalej, postaramy się tak nie robić. No i tak sobie człowiek żył dalej, mijał dzień za dniem. Później przyszły jakieś chyba już początek lata.
0: Pojechałeś do tego domu.
1: Pojechałem do tego domu, do moich rodziców. Pojechaliśmy.
0: Zostałeś z dwoma chłopakami.
1: Zostałem z dwoma chłopakami, dokładnie. I tam była druga medytacja.
0: Znaczy przez ten czas były cały czas
1: cały czas były kontynuowane.
0: Ale druga znacząca.
1: Druga znacząca. Tam znowu jest taka bujawka, takie bocianie gniazda. Tak, takie okrągłe kółko na sznurkach. I tam sobie można się...
0: Huśtawka, mówiąc krótko.
1: Huśtawka.
0: Hamaku huśtawka.
1: Bocianie gniazdo.
0: Tak. Cokolwiek to znaczy, drodzy
1: tak
0: państwo.
1: To nazywa. I tam sobie się położyłem na tym. Nóżki sobie tak założyłem, tak do góry znowu skrzyżowane. Rączki sobie położyłem. Rzuciłem sobie telefonik. Słonko sobie świeciło. Ja się tak bujałem na tym. Się bujałem i robiłem wszystko to, co pan z głośniczkami cały czas mówił, żebym robił i co robiłem już przez jakiś czas, tak? I znowu było uczucie takiej utraty tych 20 minut tak momentalnie. Ale kiedy zakończyłem, to był ogromny spokój wtedy. Ja wstałem z tej huśtawki, uśmiechnięty, zadowolony, ale fajnie mi poszło i tak dalej. I nawet pochwaliłem się dla żony bodajże wtedy jeszcze i tak dalej. No i okej. Okay. Później zostaliśmy sami. Moja małżonka by musiała wracać do pracy. To pojechała do domu, a ja zostałem z dzieciakami sam. Mówię, jeszcze na tydzień mogę zostać, tak? Przyszła noc. I byłem sam z dziećmi, moich rodziców też nie było, bo pojechali do mieszkania w mieście, tak? Starszy syn, na górze są dwa pokoje. Wchodzi się schodami, na prawo jest jeden większy, w którym spałem ja w dużym łóżku z młodszym synem. Na lewo jest drugi z dwoma łóżkami, już teraz one są dla chłopaków jak jedziemy, ale wtedy mały był za mały i on musiał po prostu spać ze mną. Położyliśmy się spać, Wiktor poszedł spać, ja z Mikołajem sobie leżałem. Wszyscy zasnęli i w pewnym momencie w nocy się obudziłem i czułem ogromny niepokój. Coś, zacząłem się przewracać, nie mogłem w ogóle zasnąć i tak dalej. I cały czas zaczęły się pojawiać jakieś dziwne trzaski w tym domku.
0: Normalny dom nad jeziorem.
1: Drewniany, nie?
0: Tak.
1: Tak, tak jakby, ale te trzaski zaczęły się pojawiać z taką częstotliwością, że po prostu jakby ta chałupa tam się miała, jakby ktoś łaził po tym domu, czy na zewnątrz, dookoła.
0: A jakiś horror opowiadasz teraz.
1: Dokładnie. Ja miałem wrażenie, że coś obłazi ten dom, że coś jest ze mną.
0: Może spałeś?
1: Nie mogę powiedzieć, żebym spał, bo nerwowo cały czas ręką tylko sprawdzałem, czy jest mój syn obok ze mną, nie? Ja byłem tak sparaliżowany strachem, że nie byłem w stanie się po prostu ruszyć. Leżałem i słuchałem. I kiedy nagle słyszałem coraz mocniejsze, bo w pewnym momencie było wrażenie, że na zewnątrz coś jakby chodziło. Nie było słychać rozmów, tylko takie, że coś tam łazi i wewnątrz. Jakby coś łaziło. Ja nie byłem w stanie się ruszyć kompletnie. Ja byłem sparaliżowany po prostu ze strachu.
0: 40-letni mężczyzna.
1: Tak, nie wiedziałem, co się dzieje. Ja się bałem wystawić stopę spod kołdry. Dosłownie, że miałem wrażenie, że coś jest ze mną w tym domku, że coś... Tylko nie wiedziałem, co. Tak? I stwierdziłem, że zacznę się modlić. I przyszły mi do głowy dwie modlitwy. Ojcze nasz, byłem w stanie wypowiedzieć kilka pierwszych słów, później pustka. Zero. Więc wyzdrowaś Mario. Znowu kilka słów i koniec.
0: Ale znałeś te modlitwy normalnie. Czy mogłeś zapomnieć?
1: Czy mogłem zapomnieć? Mogłem je zapomnieć, bo nie stosowałem tych modlitw tak naprawdę przez całe moje życie. One były gdzieś tam z boku. No ale pamiętam, że się modliłem z babcią, pamiętam, że szedłem do pierwszej komunii świętej, pamiętam bierzmowanie, trzeba było zaliczać te modlitwy i tak dalej. No,
0: prawilny Polak.
1: Dokładnie.
0: Wszystko po kolei.
1: Dokładnie.
0: I boisz się i te dźwięki...
1: One cały czas są.
0: I do środka jakby, tak? Mówisz, że najpierw niby z zewnątrz?
1: Tak. Najpierw z zewnątrz na dole ten domek jakby coś tam obłaziło. Później miałem wrażenie, że coś jest na tym domku, tak? Że jakby coś tam łaziło. I później był taki, tak jak ja leżałem, to jest tak jak tutaj jest narożnik, tak? Dwuspadzisty dach i w tym narożniku jest okropnie ciemno. W ogóle w tym pokoju było tak ciemno, że tam nic nie było widać. I ja miałem wrażenie, że tam coś jest. Na mnie się, nie wiem, czy się na mnie patrzy, czy co tam się w ogóle dzieje. I bardzo się starałem, stwierdziłem, że okej, no co, no do Boga. Co ja sam? Sam nic to było, teraz to widzę, że w tym momencie ja zauważyłem, że ja nic nie znaczę. O, taki sobie cwaniak, całe życie coś tam kombinował, całe życie zabawy, to rowery, to jakieś tam inne przygody, a tu w pewnym momencie trzaskanie drewna i koniec. Po chłopie, tak? I zacząłem szukać, wygrzebałem spod poduszki telefon i znalazłem Ojcze Nasz i Zdrowaś Maria. I zacząłem czytać. Raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą i nie wiem ile razy, obudziłem się rano. No i tutaj, kiedy się obudziłem rano, już stwierdziłem, no coś tutaj się dzieje, tak? Później zacząłem, więc mówię, no gdzie szukać? W internecie. No i zacząłem szukać w internecie. Trafiłem na twój kanał, między innymi na... Tam było coś o medytacji. Coś było o tych rzeczach. Trafiłem w ogóle, że jest coś takiego jak zagrożenie duchowe, tak? Że w ogóle takie coś istnieje, że to... I przesłuchałem kilka tych filmów i mówię, no przecież to wszystko pasuje, nie?
0: Co ci pasowało?
1: No pasowało mi to, co znalazłem w tym internecie wcześniej, co zacząłem robić.
0: Czyli medytowanie.
1: Medytowanie.
0: Joga z hindusem.
1: Dokładnie, medytowanie.
0: On ma mroczy coś 5 minut, nie wiesz co?
1: Dokładnie tak, że jest tam jakaś modlitwa, to może trochę później, że modlitwa jest i tak dalej. I te rzeczy, które mnie spotkały, ten i paraliżujący strach. To, że ja byłem tak mocno przerażony czymś, czego nie widziałem realnie, bo ja nic realnie nie widziałem, tak?
0: I to są albo sytuacje głębokiej choroby psychicznej, której nie masz i nie miałeś, albo sytuacje, jeśli ktoś takiego lęku nie przeżył, to nie wie w ogóle, o czym mowa, bo to jest tak. Coś, co masz świadomość, że za chwilę możesz zostać starty w pył, pochłonięty, nie wiem.
1: Dokładnie, że
0: że jesteś niczym.
1: Jesteś po prostu niczym. Nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby się obronić, żeby uciec, żeby w ogóle jakiekolwiek działanie z twojej strony jest wręcz niemożliwe. Tak się boisz. I znalazłem te informacje. I mówię, no dobra, Panie Boże, ratuj. I zacząłem szukać wtedy pomocy już konkretnie u księży katolickich. Tak? Tam jasno mówisz, że tylko Pan Jezus, tylko święta wiara katolicka, tylko ten tutaj...
0: To, mówię to z doświadczenia.
1: Tak.
0: To ja byłem 35 lat człowiekiem niewierzącym, byłem poza Kościołem. Mhm. Bóg dla mnie był jakąś miłą ideą, ale dla kogoś, kto w ogóle nie ma kontaktu z rzeczywistością prawdziwą, tak? A diabeł był z bajek o czarcie z kozią...
1: W ogóle nie było czegoś takiego.
0: Nóżką,
1: to, tak. To tak jak dla mnie. Jeżeli... Był jakiś Bóg, to to był, ale...
0: Gdybym spotkał jednego świeckiego egzorcystę, który wyzwolił jakiegoś człowieka, to bym o tym mówił, ale nie ma czegoś takiego. Tylko i wyłącznie władzę mają chrześcijanie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: A stuprocentową pewność, że można człowieka doprowadzić do pełnej wolności mam w przypadku kapłanów katolickich.
1: Dokładnie tak. I zacząłem szukać konkretnie kapłanów katolickich. Było trzech kapłanów. Ja przesłuchałem wszystkie konferencje tych księży. Wszystkie konferencje. Tam się dowiedziałem, jak wygląda zniewolenie w ogóle człowieka. Co to jest grzech? Do czego prowadzi grzech? Dlaczego grzech? I tak dalej.
0: Czyli miałeś katechezę.
1: Dokładnie, przyspieszoną.
0: Ze strachu zacząłeś słuchać.
1: Zacząłem szukać ratunku po prostu. Zacząłem szukać ratunku i jak to zrobić. Dlatego, że twój kanał nakierował mnie na to, że Kościół katolicki i księża katolicy. Więc zacząłem słuchać, no i tutaj zacząłem tak naprawdę odbywać przyspieszony kurs religii, taki, który powinienem przeżywać chyba
0: nie w szkole i nie tak. Przy kościele.
1: Dokładnie. Było trzech księży, których słuchałem. Był to teraz aktualnie popadł w niełaskę, tak to nazwijmy, ksiądz Piotr Glas i...
0: Dużo od niego dostałeś.
1: Bardzo dużo dostałem, bo on mi wskazał Maryję.
0: Amen.
1: On mi wskazał Najświętszą Maryję Pannę i jestem święcie przekonany, że to jest wszystko dzięki niej, że ja w ogóle tutaj siedzę, tak? I że rozmawiamy.
0: Drugi
1: księdzem był ksiądz Dominik Chwielewski i jego kazania, jego konferencje. Między innymi od niego wziąłem modlitwę leżąc krzyżem. On w którejś konferencji powiedział, że jest to modlitwa, która jeżeli robisz to szczerze i z sercem, zawsze zostaje wysłuchana. Ja sobie to wziąłem do serca i mówię...
0: Raz w roku kapłan robi to w Wielki Piątek, dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Idzie i po prostu kładzie się krzyżem i leży i modli się w kościele.
1: Dokładnie. Oni też chyba w czasie święceń leżą krzyżem, tak. Czy coś takiego, tak? I był jeszcze ksiądz Sławomir Kostrzewa. Jego słucham do dzisiaj, jego kazań, tak? Bo kiedy zawsze miałem jakieś takie załamanie, jakieś coś, to tak się składało, że te kazanie zawsze było tak jakby do mnie. On tam publikuje te kazania swoje, jeździ... Czy nawet u siebie w kościele, nie wiem gdzie on jest proboszczem, czy jak to wygląda. No i zawsze te kazania jego były tak jakby do mnie, tak? I on już tutaj o wiele mniej mówi o zagrożeniach duchowych, ale one są jakby mówi bardziej o miłości Bożej i o tym, jak ta miłość jest nam potrzebna do tego,
0: czyli
1: żeby
0: krok po kroku dotarłeś do Jezusa, do tego, że
1: tak.
0: On jest...
1: Dokładnie tak. I od księdza Piotra Glasa miałem jeszcze nabożeństwo do oddania się w niewolę Panu Jezusowi przez najczystsze serce Najświętszej Marii Panny według świętego Ludwika Grignion de Montfort. I zacząłem też czytać na ten temat, co to jest. I tak jak mi się to jawiło, to jest pewna droga do tego, żebym ja się ogarnął. Tak naprawdę tutaj uzyskam pomoc, ale uzyskam to tylko wtedy, kiedy ja zmienię moje życie, bo to nie będzie coś takiego, że ja...
0: Dostaniesz śrubokręt i przekręcasz śrubki.
1: I się naprawię, tylko ja muszę zmienić moje życie, a co za tym idzie, muszę zerwać z grzechem.
0: Czyli tak, umysł, wola, serce i decyzja.
1: Dokładnie. Dokładnie tak.
0: Dowiedziałeś się, jaki popełniłeś błąd, tak? Twoje serce cię wciągnęło poprzez pustkę, którą miałeś, wciągnęło cię w coś, co ci miało dać zaspokojenie, a dało ci demona?
1: Tak, to jest wszystko to, że ja byłem po prostu w pewnym momencie samotny, tak? Tak naprawdę miałem rodzinę i tak dalej, przyjaciół, jakieś tam życie, ale ja byłem sam w tym wszystkim. Tak. Nic nie miałem.
0: I Maryja doprowadziła cię do Jezusa.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak to było. Mam
0: to źródło mocy.
1: Pierwsze, kiedy już zacząłem w ogóle szukać, no ale wtedy się zaczęły...
0: Kontrataki.
1: Dokładnie. Wtedy zaczął się strach, który pojawiał się każdego wieczoru tak naprawdę. Ja, kiedy kładłem się spać, to ja się bałem, tak? Jeździłem rowerem do pracy na przykład rano, kiedy schodziłem do piwnicy, to ja się bałem schodzić do tej piwnicy. I na przykład chodząc do piwnicy po rower, zawsze towarzyszyło mi pod twoją obronę. Za każdym razem, kiedy się bałem, było pod twoją obronę. Za każdym razem było zdrowaś Maryjo. Za każdym razem prosiłem Matkę Bożą, żeby mi pomogła, tak?
0: Stary chłop.
1: Dokładnie.
0: Z brodą, łysy. I do jakiejś dokładnie panienki.
1: Tak. Dokładnie tak.
0: Najświętszej. O pomoc.
1: Dokładnie tak to wygląda. Pierwszy
0: jak sygnał... piję sobie, ponieważ opisujesz moją historię, tak samo.
1: Pierwszy sygnał, kiedy Duch Święty może pokazał mi, że tak, tędy chłopaku, to było, jechałem z dziećmi na działkę rowerami. Drogą, którą zawsze jeździmy rowerami sobie na działkę. I to był już moment, kiedy już ja stwierdziłem, że koniec z samogwałtem, koniec z pornografią, koniec z narkotykami, koniec z wieloma rzeczami, tak? Na przykład z tego samogwałtu i z pornografii to było po mojej decyzji pyk.
0: Niemożliwe.
1: Koniec.
0: To jest niemożliwe.
1: Tak było.
0: I było to nie twoją mocą.
1: Nie, ale to było moją decyzją. Tak. To było moją decyzją. Ja naprawdę, naprawdę chciałem przestać to robić, tak? Tylko, że co się zaczęło dziać? Ja szedłem ulicą i widziałem kobietę i ja miałem od razu myśli. Ja miałem od razu brzydkie myśli, wiadomo na jaki temat.
0: One ładne w sumie były, tylko grzeszne.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. I co robiłem wtedy? Na siłę odwracałem się i pod twoją obronę.
0: Mnisi chodzą z wzrokiem wbitym w ziemię.
1: No ja, podobna praktyka. Odwracałem się, patrzyłem w ziemię i coś innego. I jedziemy sobie z dziećmi.
0: Co z oczu, to z serca. Mhm.
1: Jedziemy sobie z dziećmi i widzę jakąś dziewczynę i ogarnia mnie właśnie...
0: To, co normalny mężczyznę ogarnia, kiedy widzi piękną dziewczynę.
1: Ale nie, to mocniejsze jest, bo ty tego wtedy nie chcesz i ty wtedy to czujesz zdwojoną siłą,
0: że... Ktoś cię nakręca.
1: Dokładnie. Czujesz ze zdwojoną siłą, a tak jak wcześniej patrzyłeś, to żyłeś, fajna kobieta, tam sobie pomyślałeś i poszłeś dalej w swoją stronę, tak? A tutaj wręcz człowiek aż... I musiałem, wiesz, i odwracam się, mówiąc, Matko Boża, mówię, pomóż mi, i zaczynam mówić pod twoją obronę. Odwracam się w lewo i co jest? figura Matki Bożej na podwórku, tam przy domku jednorodzinnym, gdzie ja tam tyle razy przejeżdżałem, nigdy tego nie widziałem.
0: Robert opisuje walkę duchową. W tej chwili jest kontratak, ponieważ zwrócił się do Boga, wcześniej został opanowany przez złego ducha, którego wpuścił poprzez medytację i teraz ten zły duch, który był w nim, nie na zewnątrz, jak wokół wszystkich ludzi są pokusy, tylko on był w nim i te pokusy nie były naturalne, tylko były nakręcone.
1: Tak, ja to czułem o wiele mocniej, tak, niż normalnie. I patrzę, a tam jest figura właśnie Maryi, tak? I to... Tu, z tego medalika, tak?
0: To jest medalik, który między innymi w Polsce ojcowie w Niepokalanowie szerzą kult.
1: Święta Katarzyna z Labourę bodajże. Tak, już tak, później
0: tak, tak.
1: Się...
0: Tej wielkości, drodzy państwo. I taki dość ciężki, nie taki jakiś pitu-pitu.
1: Później wrócę do tego medalika, skąd on się w ogóle wziął może. To był pierwszy sygnał, że tak, to jest... Tędy należy iść, tak? Że nagle taki zbieg okoliczności, tak? Nagle jest ta figura, tak jakbym zobaczył no, żywą postać, tak? W pewnym momencie, no. Mówię, no jak? Taka sytuacja, tutaj się modlę i odwracam głowę w tym momencie, tam i w cały ten zbieg okoliczności, mówię, przy tym, co się zdarzyło,
0: modlitwa,
1: to mówię, to nie może być zbieg okoliczności, absolutnie. No i później spowiedź, tak? Tutaj też od księdza Piotra Glasa, że spowiedź, że przede wszystkim spowiedź święta i najlepiej, żeby to była spowiedź z całego życia.
0: Bo na grzechu zostało zbudowane otwarcie transowe, ale najpierw był grzech.
1: Tak, całe życie.
0: I on osłabił tarczę obronną, tak to powiedzmy.
1: Tutaj tej tarczy...
0: Katolika, ochrzczonego, bierzmowanego.
1: Dokładnie, ale to było takie dla mnie, tak jak mówię, element kulturowy, tak, gdzie ja gdzieś tam... No...
0: Ale na szczęście sakramenty nie są elementem kulturowym.
1: Tak. No i no okej, zaczęły się przygotowania do spowiedzi. Zacząłem słuchać nadal, jak w ogóle do tego podejść. Czym jest spowiedź? Jak powinna wyglądać spowiedź i u kogo się wyspowiadać, tak? Poszedłem do spowiedzi do mojego... Zacząłem też ogólnie uczęszczać do kościoła parafialnego tam, gdzie mieszkam, co w ogóle dla mnie było... Zacząłem chodzić tam msze. Początkowo nie przystępowałem do Komunii Świętej, bo już wiedziałem, że nie jestem w...
0: Nie ta kolejność.
1: Nie ta kolejność, dokładnie. Więc poszedłem do spowiedzi... Pierwszy raz i ja nie byłem w stanie się odezwać. Przygotowałem się do tej spowiedzi, bardzo dużo informacji, ale nie po kolei, nie jakoś tak tego nie przyswoiłem, tak? Okej, poszedłem, powiedziałem kilka rzeczy i mówię, że ja nie wiem dalej, nie, że mówię, że ja chciałbym spowiedź generalną, nie? No i ten kapłan powiedział, że okej, ale do takiej spowiedzi trzeba się, na taką spowiedź trzeba się umówić. Mówię, no dobra, no to mówi, że spowiedź, tylko że ogólnie pojawił się problem. Kiedy? Bo oni wszyscy mają bardzo dużo zajęć i ta spowiedź jest...
0: Wielu ludzi do niego przychodzi po to, tak, żeby się wyspowiadać.
1: Tak, no i ta spowiedź jest tu 5 minut, tam 10 minut i tak dalej. To wszystko tak wygląda. No i okej, umówiliśmy się, że będzie, że przyjdę na tą spowiedź 20 minut przed wieczorną mszą wcześniej. Ksiądz siedział w konfesjonale, czekał na mnie, okej. I tutaj już udało mi się powiedzieć kilka rzeczy. O tym samogwałcie, o tej pornografii, o narkotykach, o muzyce, o medytacji, o akcji w domku. I tutaj ksiądz tylko powiedział, że zły był blisko, nie? W tym momencie ja wtedy...
0: Pozdrawiam księdza.
1: Wtedy się popłakałem się w tym konfesjonale i okej.
0: Opisał ci sytuację...
1: Tak, on nie zagłębiał się za bardzo. Powiedział jasno, zły był blisko. I powiedział, że Bogu dzięki, bracie, że wyszedłeś z tych narkotyków wszystkich, tak? No bo tam marihuana to był taki dodatek dla mnie, ale tam była i amfetamina na potęgę i ogólnie dużo rzeczy się działo, jak byłem młodszy. No ogólnie wyszedłem z tego. I że Bogu dzięki, że wyszedłeś z tych narkotyków. Dobra. Wtedy przystąpiłem do Komunii Świętej i zacząłem, mówię, okej, to trzeba by było w takim razie teraz wziąć się za te nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny na poważnie, żeby po prostu poprosić o tę pomoc, żeby się ofiarować Panu Jezusowi, żeby po prostu przestać się bać, tak? Żeby
0: schodząc po rower.
1: Dokładnie. Dobre. Schodząc po rower, fakt. Żeby przestać się bać. No i wydrukowałem sobie ten traktat cały, bo znalazłem go w internecie.
0: Był taki facet, napisał świetną książkę, jest cudownie napisana i zawiera wielką mądrość i pewne nabożeństwo.
1: Tak, to nabożeństwo jest niesamowite ogólnie.
0: Można poczytać w internecie, co to jest nabożeństwo.
1: Ogólnie wszystkim polecam, nie, jeżeli chodzi o akurat ten traktat. I zacząłem, właśnie przeczytałem ten traktat. W międzyczasie też jakoś wysłuchałem w internecie też, jak pewien kapłan czytał te objawienia do Polka taka. Kurczę, zapomniałem.
0: Lęczewska?
1: Lęczewska. I ja wysłuchałem kilka tych fragmentów.
0: To są słowa pouczenia, gdzie człowiek może być prowadzony dzień po dniu. Człowiek, który chce całym sobą zbliżyć się do Boga, ma jeszcze zasłoniętą tą całą sferę poznania prawdziwego, poznania sercem, jeszcze nie chodzi w mocy Chrystusa, ale to jest osoba, która wie, o czym mówi, bo przez tę drogę przeszła.
1: I ja po wysłuchaniu tych czytań ogarnęła mnie po prostu, ja chodziłem w skowronkach przez 3 dni. Mówię, no czysta radość, po prostu coś pięknego, tak? I mówię, przecież to jest ta sama ogromna miłość tutaj i co w tym traktacie? Ja mówię, przecież to jest to samo. Ja na takim czymś się...
0: Jasne słowo.
1: Dokładnie tak, nie? Że i mówię, przecież ja nie jestem sam. Ja tutaj potrzebuję być, a nie szukać tych wszystkich rzeczy, że ktoś mi coś da. Ja mówię, ja już to mam, tak? Tu. No i przystąpiłem do traktatu w takim razie i...
0: Do nabożeństwa.
1: Do nabożeństwa. Dokładnie. Nabożeństwo wiąże się z tym, że najpierw mamy 12 dni, żeby pozbyć się tak jakby samego siebie, żeby starego ja, żeby odsunąć, tak? Żeby pozbywamy się wielu przyzwyczajeń i tak dalej. To było dosyć takie dla mnie niespotykane. Oczywiście jeszcze kupiłem książkę, też księdza Piotra Glasa, który... Ratunek w Maryi, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam już teraz. Ale on tłumaczy tam już swoimi słowami, co to jest ten traktat. I są czytania na każdy dzień. I jego interpretacja, jak on to rozumiał, możesz to wziąć, albo możesz szukać innej. No i zacząłem praktykować każdego dnia, każdego dnia czytanie, każdego dnia modlitwa, każdego dnia różaniec.
0: W nabożeństwo, które trwa...
1: 33
0: dni. 33
1: dni.
0: 12 pierwszych to jest...
1: Przepraszam.
0: Widziałeś o nich.
1: To jest pozbycie się tak starego człowieka, tak? I te 12 dni jest tam są pewne modlitwy, są litanie, jest codzienny różaniec i tak dalej. Są rozważania, czytania z Pisma Świętego, to zależy... Bo są różni kapłani, różni mają swoje jakieś sposoby.
0: Mówimy o traktacie.
1: Cały czas o traktacie.
0: I następny okres, następny etap.
1: Następny etap to później są jeszcze tygodnie. I pierwszy tydzień jest... pierwszy tydzień jest poznanie Najświętszej Maryi Panny.
0: Ja na innej drodze trafiłem do niej. Nieważne. Są kolejne etapy.
1: Kolejne etapy. Są, każdy typ później jest...
0: Facet gdzieś tam w XVII czy w którymś wieku napisał. Uh-huh. Ty to przerobiłeś w wolności.
1: Przerobiłem to...
0: W 33 dni.
1: W 33 dni, dokładnie.
0: I?
1: Pod koniec tych 33 dni mówię, okej, teraz będzie spowiedź konkretna. Tak jak ma to wyglądać zgodnie z traktatem. Przygotuję się do tego, przemodlę, poproszę o pomoc, pomodlę się o światło Ducha Świętego dla kapłana, o to, żeby miał dla mnie czas i żeby wszystko się udało, tak? No i znalazł się taki kapłan, oczywiście za pierwszym razem się nie udało. Później szedłem na adorację, bo zacząłem uczęszczać też na adorację, do kościoła jest co piątek.
0: I co koledzy?
1: Moi koledzy?
0: No, tak. Bo jeszcze na mszę, no to powiedzmy, no żona tutaj, tego, to zaczął chodzić, nie? Ale adorację to już chyba przegięcie.
1: Znaczy w sumie to moi koledzy to już tak byli trochę z boku ode mnie, tak?
0: Już nawet nie wiedzą może, tak?
1: No to już później się potoczyło moje życie też całkowicie inaczej. Ja już później przestałem pracować w Warszawie, zacząłem pracować bliżej domu, tak? Te towarzystwo poprzednie, tak jakby się urwał się kontakt.
0: No, znów przypadkiem
1: tak,
0: zdarzyło się tak, że w twoim życiu
1: pojawiły się nowe całkowicie osoby, tak?
0: I nowe środowisko, w którym ten traktat robienie go ma sens. I znaczy, idziesz do spowiedzi.
1: Znaczy tutaj nikomu tak jakby nie reklamowałem tego traktatu.
0: Nie, ale o coś innego mi chodzi, nieważne. Idźmy dalej. Spowiedź.
1: Tak.
0: Już taka... Wyproszona,
1: wymodlona. Dokładnie z konkretnym rachunkiem sumienia, z przypominaniem sobie swojego życia, ale doszedłem do wniosku, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo tak jak powinna wyglądać spowiedź, jak to jest uczone, że masz powiedzieć konkretny grzech, ilość razy i sytuację, i co zrobiłeś.
0: Wieki temu tak było.
1: Tak, no ale takie miałem wyobrażenie. No ale okej, poszedłem do ksiądz Sebastian bodajże, ode mnie z parafii. Jestem bardzo wdzięczny księdzu, że
0: pozdrawiamy,
1: że on mi pomógł, tak, bardzo mi pomógł.
0: Współczujemy tych ilości osób spowiadających się, które po emisji tego programu będą...
1: on mi bardzo mi pomógł, bo wyciągnął do mnie rękę. Gdzie... Widziałem, że tak, co za gość przyszedł, tak popatrzył, ale chyba tutaj było to światło Ducha Świętego, że jednak trzeba tam przysiąść z nim. I odbyłem tę spowiedź, co też uzgodniłem już w konfesjonale z księdzem Sebastianem, że zrobimy to w formie opowiadania, że ja mu po prostu opowiem moje życie, na czym polegało, bo nie jestem w stanie... wymienić wszystkich grzechów, a kiedy mu opowiem, to te grzechy po prostu same wyjdą, tak?
0: On poświęcił ci czas.
1: Spowiedź trwała blisko 3 godziny. W konfesjonale zamkniętym, tak, już nikogo nie było w kościele. Tak fajnie było okienko na tabernakulum, ja tak sobie zerkałem tak co jakiś czas na te tabernakulum. Tam był i płacz, i w ogóle tak trudne to było dla mnie, bo musiałem... Po prostu otworzyć się całkowicie, powiedzieć wszystko, ale to dosłownie wszystko, całe moje życie opowiedziałem, grzeszne życie, to tak jak sobie pomyślę, to ciężko znaleźć grzechu, do którego bym nie miał na sumieniu, tak? Okej, wyszedłem z tego, to już był koniec 33-dniowych przygotowań. Uzgodniłem z księdzem, że jeszcze potrzebna będzie to już wcześniej. Wyszedłem z tego konfesjonału i poczułem tak, że okej, w końcu mi się udało. Udało mi się wyznać dla Pana Jezusa te wszystkie rzeczy. Mówię, no nareszcie, tak? Ja czułem, że zrobiłem coś naprawdę, co powinienem był zrobić już dawno. I mówię, okej, modlitwa uwolnienie, co było uzgodnione jeszcze przed odczytaniem tego aktu zawierzenia się. Też byłem umówiony po kolejnej mszy świętej. Ksiądz został, zamknął kościół, ja sobie klęknąłem. On nałożył ręce, pobłogosławił i odczytałem modlitwę o uwolnienie. Również modlitwa pochodziła od księdza Chmielewskiego. Ściągnąłem sobie z internetu, wydrukowałem, przyszedłem ze swoim materiałem, gdzie

0: Okej, odbyła się ta modlitwa, kolejny dzień, odczytanie aktu. Zawierzyłem się, wróciłem do domu, mówię, dobra, wszystko jest okej, już teraz będzie, a nie, jeszcze wcześniej, przed aktem, to co czytałeś na początku.
1: Tak.
0: To był grudzień. To był te drugie zdarzenie, kiedy ja byłem przerażony. Jeszcze przed aktem, w trakcie poszukiwania, bodajże po pierwszej próbie spowiedzi, święta Bożego Narodzenia, pojechałem do domu. Oczywiście tam się otworzyłem przed moją rodziną i powiedziałem, co mnie spotkało w związku z tą medytacją, którą tam niektórym proponowałem wcześniej. Powiedziałem, co zaczęło się dziać. Czy się na mnie patrzeć dziwnie. Wariat. Powiedziałem, gdzie jest ratunek. Powiedziałem, co trzeba zrobić i ogólnie powiedziałem, że to nie są żarty, że Pan Bóg istnieje i mówię, i diabeł też istnieje. To nie są bajki, nie? Oczywiście nikt mi nie uwierzył. W tym wszystkim była tylko moja żona, która cały czas ze mną była i ona widziała zmianę w moim życiu, tak?
1: Wiesz, dlaczego on warczał?
0: Nie wiem.
1: Dlatego, że musiał wrócić do piekła. A to jest najgorsze miejsce, jakie sobie można wyobrazić. I demony nie chcą tam być.
0: To było takie, tak jak tu, tak jak... No, nie będę naśladował może, ale... Przerażająca rzecz. Ja wtedy leżałem na boku.
1: On próbował cię przestraszyć po prostu, żebyś tak. nie kontynuował tego, co robisz w życiu.
0: Tak. I okej. Okay. Tutaj to był ten etap, później wszystkie te przygotowania, spowiedź i tak dalej, odczytanie aktu i mówię, nareszcie. Oczywiście każdego dnia, chociaż dziesiątka różańca. Później było jeszcze przed, czy pod koniec Wielkiego Postu, duchowa adopcja.
1: Mówię, czyli zacząłeś służyć w kościele, po prostu robić coś nie tylko dla siebie, ale tak. dla innych. A tak. leżenie krzyżem, kiedy? Były takie momenty, kiedy w nocy musiałeś...
0: To było w trakcie tak naprawdę przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do tego nabożeństwa. W trakcie? Tak, przed i w trakcie.
1: Czyli
0: tak.
1: byłeś atakowany w nocy znów.
0: Tak, ja się budziłem bardzo często. To trwało tak naprawdę może od tego grudnia. Ciężko mi jest znaleźć teraz czasowo, jak to było, tak? Bo to na pewno trwało to ze 2-3 miesiące. Ja się budziłem permanentnie, co dzień, co drugi dzień, między 2:30 a 3:30, 4 rano. Codziennie się tak... co dzień, co drugi dzień, bardzo często tak bywało. I wtedy trafiło do mnie słowo właśnie księdza Chmielewskiego o modlitwie leżenia krzyżem. Mówię, no co? Trzeba po prostu prosić Pana Boga o pomoc, tak? No bo jak mam sobie z tym radzić?
1: Ale budziłeś się i co? I mogłeś sobie poleżeć?
0: Nie, to nie było takie leżenie. To było cały czas takie... cały czas towarzyszył mi strach. Tak jak schodzę okay. po ten rower.
1: Okay.
0: Cały czas towarzyszył mi jakiś lęk, niepokój.
1: Trzy miesiące praktycznie co noc leżałeś krzyżem, bo budziłeś się i dzięki temu, że leżałeś krzyżem, jakiś etap władzy zła nad tobą został zamknięty.
0: Konkretnie kładłem się krzyżem, znalazłem jedną, jedyną modlitwę ze świadectwem dziewczyny, którą ona odmawiała, prosząc o pomoc, i również leżąc krzyżem, tak? Więc połączyłem sobie fakty. Okej, jest ksiądz katolicki, który mówi mi o modlitwie leżąc krzyżem, że ta modlitwa, jeżeli jest z serca, zawsze jest wysłuchana.
1: Tak.
0: O cokolwiek byś nie prosił. Jeżeli z sercem, zawsze zostaniesz wysłuchany. I tutaj konkretne słowa modlitwy. Kładłem się. To już to po miesiącu to już było. Ja się budziłem. Okej, wiem, co mam robić. Kładę się, modlę się i za każdym razem prosiłem o pomoc i przepraszałem. Za każdym razem przepraszałem za całe moje życie, za wszystko,

0: to, co zrobiłem i czego nie zrobiłem, a powinienem był zrobić. I cały czas prosiłem o pomoc, tak, żeby uwolnił mnie po prostu Jezus od tego, co się ze mną dzieje, bo to jeden dzień był może w miarę lepszy, ale drugi był już gorszy, tak? To wszystko tak się mieszało. I pod spowiedzi generalnej, tej już trwającej trzy godziny, tutaj nie wiem, czy to było...
1: Nie musisz precyzować.
0: Po odczytaniu traktatu, po modlitwie uwolnienie, czy przed. Tutaj, bo to są dni już, tak? I ja już nie jestem w stanie sprecyzować. Obudziłem się w nocy i to było też gdzieś koło trzeciej w nocy. Położyłem się krzyżem i zacząłem przepraszać Pana Boga, Pana Jezusa za wszystkie grzechy, które popełniłem i nie wymieniłem ich w tej spowiedzi. Te wszystkie grzechy do mnie przyszły i ja wymieniałem je z nazwy, płakałem normalnie leżąc krzyżem i wymieniałem każdy ten grzech i przepraszałem za niego, że to zrobiłem i obiecywałem, że więcej tego nie będę robił, tak? I wtedy stało się coś, że ja skończyłem tę modlitwę, tak wstałem na kolana i ja poczułem to przebaczenie. Ja poczułem to, że zostałem wysłuchany, tak? Dla mnie zrobiło mi się nagle ciepło i naprawdę bardzo miło, tak? Łzy mi leciały, patrzyłem na ten krzyk i mówię: Jezu, kocham Cię, dziękuję Ci, że w ogóle jesteś ze mną tutaj. No, że poczułem, że naprawdę jest ten ratunek, tak? No i później życie codziennie, już różaniec. Od tego momentu lęk jakby zaczął maleć, tak? To nie było tak, że nagle przestałem się bać, ale z każdym dniem było mi już łatwiej. Ja już wtedy rozumiałem, na czym to wszystko polega, na czym polega wiara, jak należy to robić. Do tej pory mam problem na przykład z modlitwą swoimi słowami. Jeszcze tego nie opanowałem, tak? Dla mnie to jest jeszcze takie, próbuję, ale nie potrafię się tak modlić jeszcze na razie. I już różaniec. Bardzo, bardzo... Znaczy... Na pewno są ludzie, którzy odmawiają o wiele więcej różańców niż ja.
1: Jesteśmy już dzisiaj, tak? W tej historii twojej.
0: Nie. Jeszcze jesteśmy po zawierzeniu się.
1: To ten etap opowiedz i dojdź do dzisiaj, bo muszę zapytać o żonę.
0: Dobra. Po zawierzeniu się jesteśmy i jest po Wielkim Poście, już później są wakacje i tak dalej. Ja już sobie żyję w ogóle innym życiem. Chodzę sobie do pracy, codziennie się modlę, chodzę w każdą niedzielę z rodziną już do kościoła, modlimy się z rodziną codziennie i z dziećmi, klękamy całą rodziną do pacierza wieczorem, tak? Modlę się codziennie rano odmawiam akt zawierzenia skrócony. Najpierw odmawiam codziennie rano modlitwę, zanurzając w najświętszej krwi Pana Jezusa cały dzień i wszystko, co mnie spotka, wszystkich, których spotkam i tak dalej. Odmawiam ten...
1: Krew tak. Chrystusa czyni człowieka, ale też przedmioty, sytuacje, rzeczy niewidzialnym dla złego ducha. Ma tak potężną moc, że tak, wypowiada nas wiarą, jest... a ty wierzysz w to, że krew Chrystusa ci uratowała życie.
0: Oczywiście. I tutaj
1: ta modlitwa
0: też mogę
1: jest
0: powiedzieć,
1: małym egzorcyzmem.
0: Tak jak pod twoją obronę. Tutaj to modlitwę też na przykład polecił mi ksiądz Sławomir Kostrzewa, tak?
1: I do dzisiaj zmierzajmy, bo muszę o żonę zapytać.
0: Jeszcze była jedna sytuacja później. Później leżę sobie już wrzesień może w łóżku i sobie wieczorkiem sobie tak myślę już po odmówieniu jednej części różańca. Mówię, no teraz to już jestem bezpieczny. Nareszcie mówię, jest stan łaski uświęcającej, częsta komunia święta, adoracja, mówię, modlitwa. Mówię, teraz jestem już bezpieczny. Zasnąłem. I tutaj już nie wiem, czy to był sen, czy to nie był sen. bo ja byłem w takim stanie jakimś takim dziwnym. Skacze mi coś na klatkę piersiową i mnie i czuję ogromny ucisk na klatce piersiowej.
1: Kiedyś nazywano to zmora.
0: Co robię?
1: Zmora dusi.
0: Co robię? A, jeszcze jedna rzecz. Odmawiałem różaniec. Wtedy jeszcze też miałem na ręku zawinięty różaniec i tak sobie leżałem na boczku, mówiłem którąś tajemnicę. Zasnąłem. No i jest moment z tym, że czuję ten ciężar, coś mnie zaczyna uciskać. Więc co robię? Zdrowaś Mario. Tylko, że teraz ja te zdrowaś Mario doskonale pamiętam. Zaczynam odmawiać zdrowaś Mario i czuję, że coś mi dotyka mi usta. Więc zaczynam przez zatkane usta krzyczeć, zdrowaś Mario, łaski pełna. I nagle wszystko puszcza. Ucisk znika, ręce z ust, czy te zatkane usta przestają, w ogóle przestaje to odczuwać. I jest jedna rzecz, która jest całkowicie inna. Ja się nie bałem. Ja wiedziałem, że jest Maryja i że ona to wszystko zrobiła i że ona mi pomoże, tak? Jeszcze jedna była sytuacja też, tak jak na początku, z tą figurą Maryi. To kolejny był taki znak, on jest może śmieszny taki, ale to był akurat dzień. Też byłem jakoś w domu, moja żona była w pracy, ja byłem z dziećmi w domu. No i codziennie oczywiście ten różaniec bardzo często staram się odmawiać i tak dalej. Poszedłem sobie do pokoju, tam gdzie kiedyś była ta medytacja. Klęknąłem sobie tak przed łóżkiem, tam jest okno. Piękny błękit po prostu nieba za oknem, nawet cienia chmurki, nic. Odmawiam część chwalebną i była tajemnica w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. I co widzę? Modlę się, skupiam się nad tą sytuacją. Przypominałem sobie wtedy akurat, bo słyszałem też apokryficzne Ewangelie co do w niebowzięcia. Nie wiem, czy znasz, czy nie znasz, ale są takowe. Sobie przypominam, tam bardzo, bardzo fajny jest ten opis.
1: Tak, bajki dla dzieci.
0: Dokładnie, bardzo ale miłe. Ale tak sobie wyobrażałem.
1: Jak sobie tam paisan wyobrażał tak, w drugim wieku.
0: I modlę się, podnoszę głowę, patrzę w ten błękit i taki ping, takie światełko. Gdzieś w oddali, daleko, bardzo daleko, rozumiesz? I mówię tak, samolotu nie ma. Nie ma śladu po samolocie, skąd ten błysk?
1: To jest dla ciebie.
0: Tak.
1: To, znak.
0: To ktoś może się z tego śmiać, tak?
1: Tak, będą się śmiać.
0: Ja od razu w serduszku poczułem tak, jakby mi pomachała.
1: Ale ty wiesz, że to było dla ciebie.
0: Tak.
1: I jest to dla ciebie bardzo ważne.
0: Tak, ja jestem bardzo przekonany o tym, bo to dla mnie to był tak jakby dowód tego wszystkiego, że cały czas jestem. Nie martw się, ja tu cały czas jestem, tak?
1: I teraz dwa ostatnie pytania. Pierwsze to jest takie... Jak żona dzisiaj, gdyby tutaj była, bo nie pokazujesz twarzy z konkretnego powodu, żeby chronić rodzinę. Mhm. Akurat jest taka sytuacja i to jest oczywiste. Jak żona by powiedziała o tej akcji, która ile trwała? Od momentu, kiedy usiadłeś z Sadhguru do dzisiejszego dnia.
0: To już może z... drugi rok.
1: Dobra, nieważne, jest... dwa lata. I teraz co żona... Dzisiaj by powiedziała na temat tamtego Roberta i tego Roberta.
0: To trzeba by się jej zapytać.
1: Zapytamy się za jakiś czas, kiedy będziecie dawali tu świadectwo razem.
0: Co ona by na ten temat powiedziała? No na pewno...
1: Czy zauważyła zmianę?
0: Na pewno nie robię wszystkich tych rzeczy, które robiłem. Tak?
1: Powiedziała ci chociaż raz, że jest trochę lepiej?
0: Oczywiście. Wielokrotnie mi powiedziała, że jest lepiej. No, natomiast teraz jest...
1: Drodzy Państwo, to już jest... Absolutne świadectwo cudu, jeśli żona mówi, że mąż jest odrobinę lepszy niż był w chwilę wcześniej, to już mówimy o sferze nadprzyrodzonej. Ostatnie pytanie.
0: Tu jest przede wszystkim w momencie, kiedy zacząłem zrywać grzechem i między innymi z grzechami nieczystości, tak, to również razem z żoną ja jej wytłumaczyłem, opisałem całą sytuację, poprosiłem ją o pomoc, czy ona jest ze mną w tym. Żyliśmy przez 8 miesięcy w czystości całkowitej. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, jak ja kocham bardzo swoją żonę. Nie kocham jej ciała, tylko ją. Po prostu jak ona jest mi bliska, jak jest potrzebna, tak? I ona to też zauważyła, że po prostu ja nie traktuję jej jak rzeczy, tak? I w ogóle, chociaż teraz na dzień dzisiejszy, to by powiedziała, że chyba trochę przesadzam z wiarą, tak? Że na przykład jestem na etapie, gdzie na koniec Wielkiego Postu dokonało się kolejne zawierzenie, bo to trzeba ponawiać co roku. Co roku jest ten okres przygotowania i co roku odczytanie aktu zawierzenia. No i tu się wiąże z tym, że na przykład cały tydzień chodzi się na codzienną Eucharystię, co wieczór trzeba się modlić i tak dalej. I ona to wszystko widziała i mówi, no coś tu aż za dużo. Nie masz czasu dla dzieci. Tak?
1: Zastanów się, czy nie ma racji. Czy nie ma racji. Więc zostaniemy przy tym. Z nami jest siostra Faustyna w relikwiach. I powiedz mi, czy to jest historia o miłosiernym ojcu i o skruszonym synu?
0: To jest dokładnie historia o synu marnotrawnym. Taka jest prawda. To jest historia o kimś, kto po prostu przebimbał wszystko, co dostał i wrócił i musiał upaść, się ukorzyć i przeprosić tak naprawdę, udowodnić to, że się pomylił, że wie, co stracił, tak, że ja po prostu, ja teraz rozumiem, co zaprzepaściłem tak naprawdę w całym moim życiu i to jest...
1: A może dostałeś więcej teraz? Pomódlmy się. Jaką modlitwą się pomodlimy?
0: Pod twoją obronę.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był Robert. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję również.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy dzisiaj wstać, że mamy kolejny dzień od Ciebie. Prosimy Cię o to, żebyś nas ochraniał, abyśmy mogli odpowiedzieć na wezwanie, na każde Twoje wezwanie, na każdą Twoją łaskę. Daj nam, Panie, teraz światło w serce, byśmy potrafili Tobie służyć przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza Witej.
1: Witam.
0: Mówić o Panu Bogu to jest dla Ciebie nowina, czy też coś zupełnie normalnego?
1: Myślę, że jak najbardziej normalnego. Coś w ogóle całkowicie naturalnego. Jakby wypływa to z takiego zwyczajnego poczucia, chęci dzielenia się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Dzielenie się tym, czego doświadczam. I po prostu wynika to z chęci podzielenia się z osobami tym pięknym doświadczeniem Boga w życiu.
0: Kiedy ta historia z Bogiem się zaczęła u Ciebie? W tej takiej już fazie ostrej.
1: Znaczy, może tak. Od dziecka wychowywałam się w rodzinie katolickiej, wierzącej. Aczkolwiek jest to rodzina niepełna. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania tak jakoś tak poczułam tak mocno, że pragnę mówić o Jezusie. Ale żeby tak powiedzieć tak na dobre, to zaczęło się właściwie później to jakoś tak trwało w swoim środowisku, po prostu dzieliłam się wiarą, ale od momentu, kiedy jestem we wspólnocie, w której jestem teraz, można powiedzieć, że to działanie Ducha Świętego rozszerza się po prostu na coraz większą liczbę osób. Tak, Duch Święty tak po prostu posługuje się mną po to, żeby ludzie mogli mieć doświadczenie Boga też i w swoim życiu.
0: Czy to, że ta rodzina była niepełna, było dla Ciebie ważne w dzieciństwie, jak byłaś małą dziewczynką w podstawówce?
1: W pewnym sensie to było wszystko strasznie dziwne, dlatego że wychowywałam się po prostu z moją siostrą, z mamą i z jej rodzicami, z rodzicami mojej mamy. I właściwie moi dziadkowie, tak jak mogli, i moja mama zapewniali mi to poczucie bezpieczeństwa, przekazywali mi wartości, przekazywali mi miłość. Owszem, jako dziecko mi brakowało ciągle ojca i tak naprawdę ten problem niepełnej rodziny, on, można powiedzieć, dotykał mnie coraz bardziej, im byłam starsza. I można powiedzieć, że takie apogeum tego wszystkiego, tej całej sytuacji rodzinnej, miało miejsce teraz w minionym roku.

0: bardzo dużo rzeczy, można powiedzieć, się pozmieniało. Między innymi właściwie początkiem tego wszystkiego było najpierw choroba mojego dziadka i jego śmierć, a potem jeszcze kolejne rzeczy, kolejne sytuacje.
1: O tym powiem za chwilę. Powiedz jeszcze o tym czasie dzieciństwa. Jaką byłaś osobą, jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Rządziłaś, czy po kątach się chowałaś?
0: Ja byłam bardzo żywą dziewczynką. Bardzo żywą, bardzo taką usportowioną. Właściwie to raczej miałam kolegów niż koleżanki i raczej bawiłam się samochodami niż lalkami. Jakoś tak właśnie, jako dziecko byłam bardzo taka radosna, wszędzie było mnie pełno. Lubiłam się zajmować różnymi wieloma rzeczami. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, więc trochę też i takie artystyczne rzeczy zaczęły mnie pociągać.
1: Czy miałaś wtedy świadków wiary, takich prawdziwych, przez których mogłaś zobaczyć, że Bóg realnie jest obecny w ich życiu?
0: Świadków wiary. Znaczy, myślę, że jako dziecko to moje pojmowanie wiary było takie bardzo proste. Myślę, że duży wpływ, co doceniłam dopiero po pewnym czasie, miała na mnie taka siostra zakonna, która uczyła nas religii. I wprawdzie dużo osób mówiło, że ta siostra zakonna to jest taka wymagająca, że to postrach w ogóle jest dla dzieci, bo każe tyle się uczyć i tak dalej, i że tak wymaga, ale ona wiedziała, co robi. Bo ona przy tym wszystkim, ona zabierała nas w wiele miejsc, organizowała bardzo dużo takich wyjazdów w Polsce, czy to do Świętej Lipki, czy to do Lichenia, czy to do Częstochowy. I te wszystkie miejsca zostawiały we mnie taką pieczęć. I to z czasem zaczęło po prostu procentować. Ja w danym momencie tak nawet nie zdawałam sobie sprawy tak z powagi tych miejsc, ale to później zaczęło wracać.

0: A co stało się w czasie bierzmowania?
1: Duch Święty stąpił na mnie.
0: Jaką byłaś osobą wtedy? Stosunek do 10 przykazań. Przed bierzmowaniem.
1: Przed bierzmowaniem. No, myślę, że zgadzałam się z tymi przykazaniami, aczkolwiek...
0: Z czym były kłopoty?
1: Z czym były kłopoty? Może tak, że jakby przyjmowałam te przykazania jako prawdę i zgadzałam się z nimi, ponieważ no, autorytety przekazują, że to jest dobre. Osoby, które są dla mnie ważne, moja rodzina mówią, że to jest dobre i nie było we mnie jakiegoś buntu wobec żadnego z przykazań. Natomiast raczej kwestia dotyczy, myślę, jakiejś dojrzałości. Takiej dojrzałości, że te przykazania zaczęłam traktować nie jako przykazania, może nie jako zakazy i nakazy, tylko jako przykazania, jako pewną drogę, która mnie prowadzi do Boga, która może mnie prowadzić do świętości, do tej doskonałości, która będzie pozwala jakby być prawdziwie z Bogiem w tej relacji, do jakiej On nas właśnie powołał. I po prostu jakby wypełnianie tych przykazań tak naprawdę było dla mnie taką odpowiedzią na miłość Pana Boga. On jakby zaprasza mnie, mówi mi o swojej miłości i ja też jakby wypełniając to, robię to po prostu z miłości, bo nie będę czegoś robić, bo wiem, to jest, myślę, że to można nawet spróbować, wiadomo, że to nie jest to samo, ale na relację z osobą, którą kochamy i wiem, że jeżeli zrobię to czy to, mogę tą osobę zranić i nie chcę ranić tej osoby, a do tego tu jeszcze dochodzi taka kwestia, że wiem, że kiedy zrobię coś wbrew temu, tak naprawdę wyrządzam szkodę jeszcze sobie, a do tego prawdopodobnie jeszcze osobom, które są wokół mnie. I to jest taki łańcuch.

0: Właściwie no, nie było żadnych fajerwerków. Nie wiem, nie wydarzyło się nic takiego zewnętrznie, co by wskazywało na jakąś zmianę. Nie wiem, nie czułam, że zaraz zemdleję, albo że padnę tam na ziemi, albo coś się stanie. Tylko to było coś takiego, co w pewnym sensie jakoś mnie tak wewnętrznie przemieniło i uzdolniło do czegoś. To było jakieś takie wezwanie właściwie. To było jakieś wezwanie. Pamiętam właśnie, jak ksiądz, który nas przygotowywał, mówił, że tak, że wy otrzymujecie Ducha Świętego. Coś wiecie, doświadczyliście działania Ducha Świętego, doświadczyliście Boga i nie możecie teraz tego tak zachować tylko dla siebie. Musicie iść dalej. I to jakby, to wcześniej powiedział ten ksiądz, ale później to wezwanie jakby się na nowo we mnie odezwało i zapragnęłam jakby to wyzwanie podjąć i wypełniać.
1: I co zrobiłaś?
0: Więc po prostu na początku zaczęłam w swoim środowisku mówić o Jezusie, ale oczywiście nie na tej zasadzie, żeby dobijać ludzi wokół mnie. Tak śmiesznie brzmi dobijać, ale po prostu...
1: No są tacy, którzy to robią. Wykorzystują Pana Boga jak maczugę.
0: No tak, znaczy nie o to mi chodziło. To jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, kiedy jakieś osoby z czymś się borykały, miał jakiś problem, to jakby wychodziło tak naturalnie. Jakby ja wcale nie miałam zamiaru im od razu mówić o tym, że Jezus ciebie kocha. Tylko najpierw to było takie towarzyszenie tej osobie, słuchanie jej. I modlitwa, i oczywiście modlitwa. Na przykład no, modlitwa już wielokrotnie doświadczałam mocy modlitwy i szczególnie mocy modlitwy różańcowej, mocy modlitwy właśnie tej kontemplacyjnej, modlitwy maryjnej. No ewidentnie takim przykładem jest na przykład właśnie kiedy spotkałam pewną dziewczynę. Właściwie to nie tyle, że ja ją spotkałam, tylko ona do mnie się odezwała i tak naprawdę ta osoba chciała mi namieszać w życiu. Chodziło o po prostu jakiegoś chłopaka, w którym ona była zakochana, a znów ten chłopak był zakochany we mnie, a ja po prostu, że tak powiem, no nie chciałam tam z nim wchodzić w jakieś bliższe relacje. No i ona twierdziła, że po prostu ja bardzo ranię tego chłopaka. No i ona chciała, sprowokowała taką pewną rozmowę na gadu-gadu i tak ją poprowadziła, że ja jakby... Powiedziałam może parę słów, które mogłyby tego chłopaka zranić.

ona się przedstawiła po prostu jako studentka psychologii, że robi jakąś ankietę dotyczącą stosunków damsko-męskich, czy tam związków damsko-męskich. No i ja po prostu już na zasadzie takiej, żeby, brzydko mówiąc, odczepiła się od pewnego tematu, no to już chciałam powiedzieć coś takiego mocnego. No i powiedziałam parę takich mocniejszych rzeczy. No i później, niedługo po tej rozmowie, otrzymałam taką wiadomość od tego kolegi, że dostał jakiegoś dziwnego maila. No i przesłał mi tego maila i okazało się, że to była dokładnie ta rozmowa moja z tą dziewczyną. Oczywiście jakby nie chciałam się wtedy temu koledze jeszcze przyznawać do tego, bo mnie pytał, czy to ja, bo jemu bardzo pasowało do tego, żebym to ja powiedziała. No i pomyślałam, że no nie będę mu mówić tego w taki sposób, tylko spotkam się z nim i po prostu teraz mu powiem, że to nie ja, ale zaraz jutro z nim się spotkam i powiem mu po prostu twarzą w twarz, jaka była sytuacja, bo po prostu rozmawialiśmy tam przez internet. Nie chciałam tego w taki sposób załatwiać. No i później zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. No i ona, jak tylko się pojawiłam, to zaczęła wyzywać mnie, wyklinać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, tak wtedy spłynął na mnie jakiś taki spokój i zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. Zaczęłam z nią rozmawiać i po pierwsze zapytałam się jej, dlaczego to zrobiłaś? I ona otworzyła się przede mną. Na początku jakoś tak nie chciała, ale otworzyła się i zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ona jest z patologicznej rodziny. Wyrwała się z patologicznej rodziny, będąc jeszcze chyba tam młodą nastolatką, mając tam 13 lat. I zaczęła po prostu ciałem zarabiać na chleb. I no, wiadomo w jaki sposób. No i konsekwencją tego było to, że zachorowała na HIV. I ona, mając świadomość, że ona nigdy nie będzie mogła być z tym chłopakiem, chciała mu to jakoś życie umilić. Czyli jakby odciąć go ode mnie. No i jakoś nasza rozmowa tak się toczyła i weszłyśmy na temat wiary, na temat przebaczenia, sakramentu pokuty, pojednania. No i ona właśnie przyznała się, że ona owszem już jakieś czuje, że nawrócenie przeżyła, ale ona nie może iść do spowiedzi. Ona była tylko chyba raz i to u pierwszej komunii i potem już nie była. I tak rozmawiałyśmy dosyć długo, tak chyba przez no parę godzin to było. I na koniec tej rozmowy ja obiecałam jej modlitwę. Obiecałam jej modlitwę i jakby oczywiście właśnie w tej rozmowie tam zachęcałam ją właśnie do sakramentu spowiedzi. I tego wieczoru, kiedy modliłam się za nią, a właśnie była to modlitwa różańcowa, to było niesamowite, bo można powiedzieć, że z każdym słowem w trakcie tej modlitwy ja czułam, że dla tej dziewczyny waży się coś bardzo ważnego, coś niesamowicie ważnego. I jakby miałam takie poczucie, że ta dziewczyna zostanie uzdrowiona. Mówię tu o uzdrowieniu wewnętrznym, uzdrowieniu duchowym.

no i można powiedzieć, że jakby jeszcze takie na potwierdzenie, tak otworzyłam po prostu Pismo Święte i akurat otworzył mi się fragment o uzdrowieniu. Potem przewróciłam kartki i znowu same fragmenty o uzdrowieniu. Więc to już była dla mnie taka ogromna radość. Już wiedziałam, że ona zostanie uzdrowiona. No i faktycznie następnego dnia ona do mnie pisze wiadomość na gadu-gadu, że słuchaj, byłam u spowiedzi, ale byłam też u lekarza i mam 2 tygodnie życia. No i właśnie po pewnym czasie, już tak nie miałam kontaktu z tą dziewczyną, ona się nie odzywała, więc zapytam tego mojego kolegi, czy on się z nią kontaktuje. Mówił, że nie, a ja wtedy powiedziałam też o tej sytuacji, bo on w ogóle nie wiedział, że ona jest chora i tak dalej. Trochę się przestraszył, no i pojechał tam do niej. No i faktycznie, no, zastał list pożegnalny, w którym ona mu wszystko wyjaśniła, o wszystkim napisała. I ta dziewczyna zmarła. Więc to jest niesamowita sytuacja dla mnie. Modlitwy różańcowej, mocy modlitwy różańcowej, tego, że Pan Bóg się tak posługuje nami w takich niespodziewanych momentach, bo jak ta sytuacja zaistniała, ja właściwie nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu osoba, której kompletnie nie znam, nagle wchodzi tak w moje życie, nie wiem, o co jej chodzi, chce mi namieszać w życiu, oczerniać mnie przed kimś, a tu po prostu Pan Bóg nawet w takich momentach się posługuje. I takim drugą rzeczą właśnie też, sytuacją związaną z modlitwą różańcową, to też jest na przykład moment, kiedy kolega taki mój i mojej siostry poprosił nas o modlitwę. Mówił, że ma zostać chrzestnym, no on nie jest zbyt wierzącą osobą, raczej powiedziałabym, że tak niewierzącą. No i w każdym razie mówił, że tam jest zagrożona ciąża, że ma mieć operację ta jego jakaś ciocia, czy ktoś tam z rodziny, i że jest zagrożenie życia i dziecka, i matki, i że to jest jakaś narośl i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Więc my z siostrą pomodliłyśmy się na różańcu. Jednego dnia ja się modliłam i też czułam właśnie w trakcie tej modlitwy, że Pan Bóg tutaj dokona cudu, że będzie uzdrowienie. No i za 2 dni właśnie ten kolega dzwoni, że właściwie ja się modliłam o to, żeby było powodzenie tej operacji, żeby operacja się powiodła i żeby ten czas był też czasem przybliżenia się tej rodziny do Boga. I za parę dni właśnie ten chłopak dzwoni i mówi, że ta jego ciocia była na badaniach i okazało się, że narośl w ogóle znikła, że operacja w ogóle nie jest potrzebna. A to była po prostu, to był jeden różaniec. Tylko jeden różaniec.

A dla mnie osobiście osoba Maryi jest bardzo ważna i zrozumiałam to niedawno. Dlaczego jest też tak dla mnie ważna, kiedy dowiedziałam się czegoś o własnym życiu. W ogóle dowiedziałam się jakiś czas temu, niedawno, że urodziłam się w roku Maryi. To był rok ogłoszony przez Jana Pawła rokiem Maryi. I jakby odnosząc się do tej kwestii tych różnych rzeczy, jakich dowiadywałam się w swoim życiu właśnie z rodziną, tego, że ona była niepełna i tak dalej, to wszystko zaczyna się od początku, od momentu mojego poczęcia. I to był trudny czas, bardzo trudny czas dla mojej mamy. Właściwie nie było to wszystko tak, jak powinno być. Zaczęło się od grzechu i to miało potem wielkie konsekwencje później, trudne dla nas wszystkich. Moja mama miała wtedy bardzo trudny czas. Była zagubiona i po prostu jakby można powiedzieć, że no, ja poczęłam się tylko nie z jakiejś miłości, tylko w zagubieniu, z pożądliwości. Ale mimo to moja mama, pomimo to, że mój biologiczny ojciec powiedział, że no w ogóle żadnej odpowiedzialności za to nie bierze, wręcz jakby mówił, żeby usunąć ciążę, moja mama jednak czuła, że pragnie mnie urodzić. Było jej bardzo trudno. A jej rodzice, czyli ci moi dziadkowie, z którymi całe życie spędzam, właściwie teraz już tylko z babcią, bo dziadek umarł rok temu, mówili właśnie, żeby też mama usunęła ciążę.

0: I można powiedzieć, że moja mama w tej całej sytuacji...
1: Twoja siostra jest starsza czy młodsza?
0: Młodsza. O rok jest młodsza. Tak. Więc było...
1: Dziadkowie również byli przeciwni.
0: Tak, dziadkowie byli przeciwni, no i moja mama szuka jakiejś pomocy. Udała się do takiego ośrodka obok księży Marianów. Tam była taka pani, która pomagała kobietom, które chcą dokonać aborcji. No i moja mama przez jakiś czas u niej mieszkała, chyba przez tydzień. No ale później właściwie moja mama mówiła, że nie wiedziała kompletnie co robić i nie wiem, czy to po prostu w jakimś posłuszeństwie swoim rodzicom wróciła do domu, czy po prostu kompletnie nie wiedziała co robić, więc wróciła do domu i zapadła taka decyzja, że ciąża ma być usunięta. No i już jechali na zabieg, wtedy to tak się mówiło, zabieg. To jeszcze był czas PRL-u, więc bardzo dużo było dokonywanych aborcji. Więc jechali na ten zabieg i już byli właściwie w tym miejscu. Moja mama siedziała już na fotelu aborcyjnym. Lekarz już miał ubrane rękawiczki i sięgał już po narzędzia. A moja mama cały czas w tym czasie modliła się do Maryi. Nieustannie. I w pewnym momencie ponoć moja babcia powiedziała do tego lekarza, żeby uważał. I on w tamtym momencie powiedział, że on nie może tego zrobić. I aborcja się nie dokonała. Więc jest to dla mnie niesamowity dar i od momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dostrzegać, jak wielką wartość ma ludzkie życie, każde ludzkie życie, i zaczęłam dostrzegać to, że każde życie jest chciane, że nie ma życia, którego Bóg by nie chciał. Szczególnie jakby to wszystko zaczęłam tak dostrzegać, kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich na pierwszym tygodniu. Wtedy tak przechodzi się właśnie przez całe swoje życie. I zobaczyłam, właśnie to było dla mnie wtedy doświadczenie ogromnej miłości Boga, Jego miłosiernej miłości. I też wtedy uczyłam się przebaczenia. Przebaczenia od samego Jezusa. Bo wiem, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że sama doświadczyłam od Niego przebaczenia, ja nie byłabym w stanie przebaczyć.

0: jakby to przebaczenie dokonuje się tylko jego mocą. Jakby dla mnie to jest wszystko ponad mnie, to nie jest w ogóle na moje siły. Ale tylko to z Jezusem się mogło dokonać, to przebaczenie i co za tym idzie, uzdrowienie. Uzdrowienie i umiejętność życia z tym wszystkim. A do tego jeszcze wręcz ogromne wzbudziło się dziękczynienie za to życie, jakie jest, jakie mam. I dziękczynienie za to wszystko, czego cały czas doświadczam, co otrzymuję od Pana Boga, za osoby, które spotykam w swoim życiu. Tak.
1: Powiedz, co stało się ważnego w czasie, kiedy twój dziadek umierał? Mówiłeś, że to był ważny moment.
0: Tak. I też jest związane z Maryją. To był bardzo ważny moment. Bo mój dziadek, on nie umarł od razu. Znaczy on, bo on w ogóle żył bardzo aktywnie, bardzo dużo działał, cały czas pracował. To był no niesamowity człowiek. Bardzo robił dużo dobrych rzeczy. Bardzo pomagał różnym ludziom. I tak zdałam sobie sprawę, że wprawdzie ja może nie miałam tego ojca takiego biologicznego, ani też tak naprawdę tego, którego mam, który jest moim ojcem w dowodzie. Bo ten znów się rozwiódł z moją mamą, ale i to jest ojciec mojej siostry. Ale właśnie to wszystko zaczęło się od dziadka. Więc kiedy dziadek poszedł do szpitala, miał mieć operację na bypassy. I operacja była wyznaczona na 8 grudnia. I właściwie to jest cud, że on przeżył tą operację. Dlatego, że operacja trwała chyba 7 godzin. W ogóle nikt nie chciał się tej operacji podjąć. Był jeden profesor, który tylko się tej operacji podjął. I trwała 7 godzin. Mój dziadek jeszcze w trakcie operacji miał zawał. Ale przeżył. Później leżał jeszcze w śpiączce przez 10 dni w śpiączce farmakologicznej. I później 2 miesiące trwała właściwie jego agonia. Dokładnie 2 miesiące, zmarł 8 lutego. Oczywiście my tam w czasie, kiedy dziadek chorował, to gdzieś tam była jakaś nadzieja, że może on z tego wyjdzie. Aczkolwiek to było takie nasze przygotowanie się na jego odejście. To był czas, kiedy przybliżyliśmy się też do siebie.

zaczęłam mieć wtedy właśnie takie poczucie, jak wielką wartość ma dla mnie rodzina. Właśnie taka, jaka ona jest. I jak ważne są dla mnie te osoby, niezależnie od tego, czy gdzieś tam jakieś były trudne sytuacje, kłótnie i tak dalej, bo też takie rzeczy były, ale nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To w ogóle nie było istotne. I właściwie pod koniec życia, kiedy patrzyłam na mojego dziadka, i zresztą nie tylko ja tak to odbierałam, moja mama również o tym mówiła, mówiłyśmy tak, że tak jak patrzymy na niego, to tak jakbyśmy widziały Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, który odchodzi. I dla mnie to było niesamowite świadectwo mojego dziadka, kiedy odchodził. Na początku nawet trudno było z nim mieć jakiś kontakt, bo właściwie no, bredził, mówił dużo takich rzeczy, które były bezsensowne. Nawet mówił takie rzeczy, które mogły ranić. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spędziłam prawie cały dzień w szpitalu przy dziadku i potem chciałam go nakarmić, a on po prostu zaczął pluć tą zupą, bić mnie po rękach i to było dla mnie strasznie przykre i strasznie trudne. Ale pod sam koniec, właściwie ostatni tydzień jego życia, był u nas w domu, zabraliśmy go do domu. Ale później został wzięty jeszcze tam do szpitala na parę dni. Ale ten czas, ten ostatni czas, on już miał taką pełną świadomość. On już był wtedy na skraju już wyczerpania wszelkiego fizycznego, sił, ale miał świadomość, całkowitą świadomość tego, co się wokół niego dzieje. I on był w tym niesamowicie pokorny. On tak to przyjmował, po prostu tak jak jest. I w takim wielkim zaufaniu w miłość Boga, Boże miłosierdzie. To było niesamowite i to było widać. Ale w tym czasie, kiedy mój dziadek właśnie tak chorował, no to był okres świąteczny Bożego Narodzenia. Odezwał się wtedy, myślałam, mój ojciec. Po 18 latach nieodzywania się. Napisał do mnie SMS-a, nie przedstawiając się. Ja właściwie zignorowałam, bo to były jakieś życzenia, więc zignorowałam, bo dużo SMS-ów dostawałam na święta. W ogóle nie miałam głowy do tych rzeczy. Dopiero później tam odezwałam się do tej osoby i krok po kroku doszłyśmy z moją siostrą, że to jest nasz ojciec. No i niedługo i nasza pierwsza rozmowa to była po prostu rozmowa przez Skype'a. A potem się z nim spotkałyśmy.

To było... Dziwne spotkanie. Właściwie... Nie wiedziałam tak naprawdę, czy go o coś pytać, czy o czym z nim w ogóle rozmawiać. Ale no, spotkaliśmy się. Porozmawialiśmy trochę. Zapytał się, co robimy. On się nie tłumaczył nam, bo jakby wyszedł z założenia, że to nie ma sensu, żeby się zaczął tłumaczyć i tak dalej. No i przez chwilę mieliśmy kontakt, ale potem ten kontakt się urwał. Ale znowu jakby jesteśmy w kontakcie. Niedługo po tym ja właściwie jechałam na rekolekcje takie o uzdrowienie wewnętrzne właśnie. I żeby jechać na te rekolekcje, no to tak trzeba trochę popatrzeć na swoje życie, to co się wydarzyło. I moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami. Czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no na początku był problem. Że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

mi zaczęły tak płynąć łzy bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. A jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesny też był dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami. I takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte takim boskim promieniem, że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarowywać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy

rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem, to się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowywali, czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie, czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej. I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku, to w ogóle to nie jest ten azymut, to nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek, my mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim. I można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim, właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafić, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: Kim jest ten Bóg, kogo poznałaś?
1: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie. Że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi. A kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: który, Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba. No, On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że jestem Jego dzieckiem. Że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach. I w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy. A był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne. Gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka. Ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak. I naprawdę było wiele razy takie były takie sytuacje. Chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja, no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie. U nas we Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Święty prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata. A potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak, tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy, Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana, dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie. I zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie wiem, jak się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: To było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, bo mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40-50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę. Mąż mnie zaczął wyrzucać z domu. Oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne. Bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. I ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w całym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną. I oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem. I to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
1: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
0: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
1: Czego oczekuję?
0: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
1: Jak?
0: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie, jakby co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co On do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radiu Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle, co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, w wspólnocie Szymon Neff i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić o 15, szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam. To w zależności od potrzeb, o może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w Odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Neff. To była taka grupa modlitwy wstawienniczej. To naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco, można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał. I trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny, taki przypadek bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, wie, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy. Zaczepiłam ją. Ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, jak ja będę spędzała święta? Naćkłam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta. Ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą, z siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego, jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cerograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym. A miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność. I po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i...

A ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

No nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Ja gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerografu, ta duszy diabłu była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była, nie była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo, to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga. I widziałam na własne oczy, jaką

0: ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre, i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też... I potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek. Tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i... No, to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony, żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam jeszcze i takie dwie osoby. I on, jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak: słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, wy trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takich rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało i to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który się jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Ojcu i Synowi, Duchu Świętemu.
0: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to
1: wszyscy
0: w rodzinie jest, że...
1: Muranów.
0: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki, czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja tak sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma i ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo rzeczywiście. Jak go nie ma, to nie odpowiem.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak, to było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie i tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest,
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, on sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co też ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas i to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tego, tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba...
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem. Nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Noakatuchomenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70, tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80. Pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilka, może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem. Ukrzyżowan i pogrzebion. Stąpi do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych, obsowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Alicjo, Gabrielo, Pawle, Alu, Doroto, Sławku, Danielu, Robercie, Agnieszko, Marleno, Paulo. W intencji naszej grupy 5.30, a ja modlę się za Olgę. O dobrą relację, o uzdrowienie, o wszystkie niezbędne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji Gosi o ustabilizowane ciśnienie ja modlę się za Wiolę, o uzdrowienie z choroby i za jej rodzinę całą. Tajemnice radosne, które są początkiem relacji. Bóg zawsze przychodzi pierwszy z łaską, a jego obecność wywołuje niezwykłą radość. Człowiek, kiedy Bóg przychodzi w sposób szczególny, tak jak przecież w sposób szczególny przyszedł do Maryi, potem do wszystkich ludzi, rodząc się, w sposób szczególny przyszedł do Jezusa, kiedy Jezus został ochrzczony w Jordanie. Więc są takie wyróżnione momenty, mimo tego, że Bóg cały czas jest przy nas, to czasami jest bardziej, abyśmy tego skarbu strzegli. W intencjach własnych o zdrowie fizyczne modli się Paweł za tych, którym obiecałem modlitwę, za Błażeja, jego wyzwolenie z uzależnień, uzdrowienie psychiki, Boże prowadzenie, cały różaniec ofiaruje Gabriela. Za syna Kamila modli się Ojciec. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki. Za Jurka, dobry przebieg zabiegu w szpitalu. Dla Zdzisława, o uwolnienie Marty i pełnię życia dla niej. O potrzebne wsparcie i ochronę przed złem dla Asi i jej rodziny. O zdrowie dla Moniki, rozwiązanie trudnych spraw męża dzisiaj w sądzie. Dziękuję za szczęśliwą, bezpieczną podróż. Za poukładanie relacji. Jezu, Ty się tym zajmij, modli się Justin. Ja modlę się za Janka, o wszystkie potrzebne mu łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Boże błogosławieństwo dla Jędrzeja, Macieja i Marty, męża Bogusława, i dla mnie Julity, Maryjo ratuj, o świętego, o Ducha Świętego w sprawach urzędowych, módl się Paweł. Wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy w miejscu świętej Elżbiety. Maryja przychodzi z pocieszeniem, otuchą, z nadzieją, abyśmy podjęli ryzyko bycia z Bogiem. Abyśmy mówili tak w chwili, w której Bóg przychodzi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. We wszystkich intencjach Anny, o Ducha Świętego, za Daniela, Monikę, Katarzynę, Adriana, Wiktorię, Wiktora, Miłosza, Kasię i Madzie, za żonę Iwonę i córkę Juliannę, modli się Mateusz, Madlena, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, o udane i bezpieczne piątkowe badanie, czuwaj Maryjo nade mną i nad lekarzem, modli się Paweł, Dorota, uzdrowienie z bólu dla wujka Henka, Panie Jezu, Maryjo, za Damiana i Karla.

Miałem wczoraj się zapytać, czy mówię rzeczy. W końcu już rok minął. Mówiłem 368 razy to samo. Czy mówię coś, co pomaga w modlitwie, pomaga w życiu. I tutaj anonimowy nasz brat prawdopodobnie podsumował to, że nic odkrywczego nie mówię. To może być. Zacznijcie Zosię i Monikę o potrzebne łaski. Za Zosię i Piotra o to, żeby no wszystkie łaski sakramentalne, żeby korzystali z tego i aby coraz głębiej przeżywali. Za panią Jadwigę, która nie wierzy w sąd Boży i istnienie piekła, za osoby, które to negują, Jezu, ufam Tobie. Za ciocię Zosię i Monika o potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa to jest tajemnica tego światła, które zobaczyli pasterze. To jest święto ciszy, to jest święto pokoju, to jest święto radości, takiego wewnętrznego zdumienia. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Za żonę Agnieszkę, dzieci, wnuki i chrześniaków potrzebne łaski. Oto byśmy głęboko wierzyli, że Jezus w naszym życiu może dokonać rewolucji takiej, jaką było Jego przyjście na świat. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
za Pawła, Dominikę, Julkę, Asię, Weronikę i Kubę, za wszystkich członków grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach, za Jagodę i jej bliskich, o uwolnienie Celiny, Eweliny i wszystkich objętych modlitwą, za syna Oskarka, by wzrastał w wierze i za bezpieczne wakacje, o rozeznanie w sprawach relacji międzyludzkich i ochronę przed ludźmi toksycznymi, za przyjaciół niepokalanej. Ja modlę się za Marię i Krzysia, o wszystkie łaski, szczególnie łaskę sakramentów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa. Ofiarowanie wszystkiego, co dla nas jest ważne, nie oznacza, że Jezus cokolwiek nam zabiera. On oddaje wszystko to, co jest dla nas najlepsze. Kto oddaje się Jezusowi właśnie, ofiarując siebie całego, utrzymuje 100-kroć więcej. Abyśmy potrafili otworzyć drzwi dla Chrystusa. O uzdrowienie relacji z córką Pauliną. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci.

Zamamy Krystynę o zdrowie fizyczne i światło Ducha Świętego w sprawach duchowych. Modli się Paweł we wszystkich intencjach Anny. Ojcze nasz, któryś ja modlę się za Franka o wszystkie łaski sakramentalne dla niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za wiktorię, łaskę wiary i opiekę Matki Bożej. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. O wiarę i zaufanie, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, tak samo jak w życiu Jezusa i Maryi i Józefa, że to wszystko miało sens, abyśmy my też rozumieli, że tak jest, a to, czego nie rozumiemy, abyśmy poddali woli Bożej, o to, żebyśmy rozumieli, że Ojciec jest, że czuwa, że mimo, że nie rozumiemy kompletnie, to jesteśmy chronieni i jesteśmy Jego dziećmi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice światła. Rozwiązanie trudnych spraw za papieża w papieskich intencjach na miesiąc sierpień za kardynałów, biskupów, księży, zakonników, siostry zakonnej i kleryków, o liczne nowe powołania, za wujka Edkę, uzdrowienie potrzebne łaski, za Klarę, abyśmy mieli coraz lepszą relację. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica chrztu,

chrzest nie tylko działa wertykalnie, nie tylko łączy nas z Bogiem, ale również tworzy z nas wspólnotę, abyśmy potrafili znaleźć swoje miejsce w Kościele i abyśmy nauczyli się przyjmować w pokorze pomoc innych ludzi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Objawienie w Kanie Galilejskiej. O wieczny odpoczynek dla cioci Haliny i opiekę dla rodziny, która cierpi. Za wszystkich pątników na Jasną Górę, aby szczęśliwie doszli do tronu Matki. Łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Za to się o bezpieczny pobyt nad Mazurach i o bezpieczny powrót. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy będę modlił się, o taką wiarę, że jeśli jesteśmy otwarci na Boga, to Jezus nas niesie na swych ramionach i my wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby nieść innych. Wszystkie łaski potrzebne dla potrzebujących. Za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czystu cierpiące. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy, Marlena Zawrogów, Kościoła Katolickiego, za Paulę, za wszystkich uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Modli się Bożena. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pokój na Ukrainie, o nawrócenie Putina. Ja módlę się o to, żebyśmy rozumieli, że spoczywa na nas zbawcze spojrzenie Jezusa. Modlę się o to, abyśmy widzieli, że On, wzywając nas do nawrócenia, troszczy się o nas, patrzy na nas cały czas, Panie Jezu, i dźwigaj nas ze wszystkich upadków. Abyśmy widzieli, że i czuli tę opiekę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo proszę o lajki, o polubienie, ponieważ w ten sposób będzie się mogło z nami modlić więcej osób. I odnosząc się do tego, co napisał nasz brat, kto myśli, że... I proszę napisać to, nie zważając na nic. Kto myśli, że wystarczy po prostu sam różaniec, że moje rozważania są niepotrzebne. Może trzeba zrobić na miesiąc czy na rok po prostu pauzę od tego. Być może powtarzam cały czas to samo i mam w tej mierze dystans do tego wszystkiego. Jestem osobą świecką, nie mam żadnego przygotowania, więc proszę o takie wpisy, kto ma jasny sąd na temat sensu tych rozważań. Tajemnica piąta, przemienienie na górze Tabor. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja Janusza, o nawrócenie mojej mamy, modli się Łukasz. Za wszystkich rodziców, seniorów, o których nie pamiętają dorosłe dzieci, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, znajomych, chrześniaków i ich rodziny, za wszystkich, którzy praktykują mobbing wobec innych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tam Jezus jako Bóg ogarniał swoją miłością apostołów i tylko tam, gdzie Boga widać, naprawdę zaczyna się życie. Abyśmy zawsze pragnęli być w sytuacji tych trzech uczniów, których Jezus dopuścił do tak wielkiej tajemnicy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Będę zatem gadał dalej o łaskę głębokiej wiary dla naszych dzieci, o potrzebne wsparcie dla Sylwii, Magdy i Grażyny, o potrzebne łaski, o potrzebne łaski dla męża i syna, modli się Dorota. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci oraz za Kasię i jej dziecko pod sercem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ustanowienie sakramentu Eucharystii. Kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, jednoczymy się z Bogiem, ale jednocześnie jednoczymy się z wszystkimi ludźmi, którzy są przez Boga też obdarowani tą łaską Eucharystii. Pamiętajmy o tych ludziach, abyśmy się z nimi dzielili, o tych, którzy są poza naszą wspólnotą, abyśmy się dzielili Chrystusem i abyśmy poszerzali to grono tych, którzy są z nami w jedności i z Bogiem w jedności. Za moją córkę o zdrowie i błogosławieństwo Boże modli się Anita, za chorą Madzie modli się Kazimiera, za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane. Ja modlę się za Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice bolesne, za chorą Madzie, za duszę w czyściu cierpiące, zwłaszcza na te najbardziej zapomniane, o zdrowie dla Jadwigi. Jej całej rodziny, dobrego męża,
dla córki Agaty, za moją rodzinę, o równowagę psychiczną w czasie wakacji, żebym nikomu nie sprawił przykrości, a ja modlę się za moich chrześniaków, za siebie i żonę Martę, za wszystkie intencje serca. Modli się w swoich intencjach serca, modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kiedy jesteśmy w swojej ciemnej dolinie, tak jak Jezus był w swojej ciemnej dolinie, zły nieprzyjaciel natury ludzkiej zawsze popycha nas ku rozpaczy, ku desperacji i popycha nas ku temu, byśmy liczyli na samych siebie. I właśnie w tym czasie najbardziej potrzebna jest nasza wierność i to, żebyśmy mieli świadomość, że Bóg nad nami czuwa nawet w tak trudnych chwilach i że w ten sposób oczyszczani jesteśmy z tego, że modlimy się czasami skrajnie interesownie, że oczekujemy od Boga wszystkiego, a nie chcemy Mu dać wszystkiego. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy. O zdrowie dla bratowej Martyny, o zdrowie dla Jasia i Łucji, Michaliny, łaski potrzebne dla moich braci, modli się Łukasz, Marlena, Zawiole i chorych psychicznie. W podziękowaniu za rekolekcję w Gierszwałdzie i opiekę w czasie podróży dziękuję Małgorzata, za niepełnosprawnych, których mam w sercu, za Martynę, Jasia, Łucję i Michalinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja w tajemnicy biczowania Pana Jezusa modlę się za wszystkich, którzy noszą na sobie ciężary innych ludzi. O mądrość dla rodziców w przekazywaniu wiary dzieciom. Modli się Anna za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą. To Marlena. O zdrowie dla Barbary, za Andrzeja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica biczowania Pana Jezusa. Za Anię, Marka i Dawidkę, o wszelkie łaski i szczęśliwą podróż. Tajemnica biczowania Pana Jezusa mówi mi, że te skandaliczne słowa Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka, że Jezus po prostu je zrealizował. Przemocy na przemoc nie odpowiedział przemocą, tylko po prostu przyjął to cierpienie. I jeszcze w dodatku przyjął je owocnie, to znaczy to cierpienie nie tylko go zmiażdżyło, ale miało dobry owoc, dzięki któremu możemy normalnie funkcjonować. O łaskę serca skruszonego dla mnie i moich bliskich modli się Daniel. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica cierniem ukoronowania. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, których skrzywdziłem i za wszystkich, za których odpowiadam. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła, w intencji bezpiecznego i planowego dojazdu na lotnisko i o bezpieczną podróż modli się Bartosz. Za moją rodzinę, córkę Renatę i Adriankę, o siły, mądrość, wiarę, uregulowanie trudnej sytuacji rodzinnej, za mojego przyjaciela, uzdrowienie z
z uzależnień, za to zdrowie dla teściowej modli się Dorota. Za ojczyznę dusze w czyściu cierpiące, za kapłanów i rządzących w pewnej intencji za wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i świętego Andrzeja Boboli, dziękczynnie za dobre wyniki syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus jest koronowany. To gałęzie z drzewa, z jakiegoś krzaku z potężnymi cierniami lub kolcami ranią jego głowę, a przecież nie musiał mieć korony z nienawiści ludzkiej. Mógł tak jak wcześniej Bóg Ojciec, oczywiście we wcześniejszej fazie oswajania ludzi z tym przekonaniem, że Bóg w trzech osobach się nimi, się o nich troszczy. Bóg objawiał się na tronie, który był na jakimś potężnym ogniu, a Jezus objawił się jako człowiek, którego można było zranić, którego można było katować. I to właśnie czyni nasze czasy nowymi, ponieważ my w naszej ludzkiej naturze możemy odnaleźć się w naturze Jezusa, w tej części, która jest właśnie zdolna do zranienia, tak jak my jesteśmy ranieni. Uzdrowienie z choroby Seweryna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Dziękuję Ci, Jezus, za wczorajszy dzień, o błogosławieństwo dla mamy, za Alicję, łaskę akceptacji słabości, wyjście z izolacji, o zdrowie dla Filipa, Małgosi, za ukochaną żonę i dzieci, o nawrócenie Ewy, Marcina, Ani, Ilony, Tomka, Magdy, Romy i Wiesława. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za Wasię i Bogdana, święta Maryjo, okrój, proszę swym cudownym płaszczem wszystkich zranionych, pogubionych, potrzebujących pomocy, szczególnie dzieci i niewidzialnych dla innych seniorów, o życie sakramentalne Marcina i Karoliny, o nawrócenie brata Marka, o powrót do Boga. Tajemnica niesienia krzyża. Bóg tak zaplanował tę historię zbawienia, że żebyśmy widzieli, że świat zostaje zbawiony przez tego, który cierpi, przez ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy w świetle kamer albo też w cieniu mają poczucie, że władają światem. I abyśmy byli po stronie tego, który odkupia świat, a nie tych, którzy ten świat próbują zniszczyć, żeby on dostosował się do ich woli. O pomoc w wytrwaniu, w dobrych postanowieniach modli się Andrzej, o życie wieczne dla taty i teściów, o nawrócenie Marka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Za wizytę u lekarza mojej mamy, jej zdrowie, modli się nasz brat.
za siostrę Bronisławę, za księży pracujących w mojej parafii, módl się Andrzej, za sprawę nierozwiązywalną o zdrowie i ochronę pod płaszczem niepokalanej sióstr, mamy Julii, Kuby, Pawełka, Leny, Mai, szwagra i szwagra. Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij. Boże, ulecz mnie z zajadania emocji za wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu to jest tajemnica zwrócenia się ku Bogu i odwrócenia się od siebie. Módlmy się o to, aby Bóg coraz bardziej nas do tego uznatniał, mimo że jest to wbrew naturze człowieka, który chętnie odwróciłby się do Boga i zwróciłby się ku sobie samemu. Ale to niesie śmierć, a odwrócenie się do Boga niesie życie za wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, przez niepokalaną proszę Cię za moje małżeństwo, o pracę módl się Małgorzata. Jezu, chroni, prowadź moje dzieci. Módl się Monika w intencji moich dzieci. Módl się Bożena, wnuków, męża i rodzeństwa. Jezu, Ty się tym zajmij. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, za księdza Pawła, aby uporządkował swoje życie. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału. Modlę się za przyjaciół i członków mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie. Ten zmartwychwstały Jezus przyjdzie na świat, żeby sądzić wszystkich. Ale sądzę, że ten sąd będzie czymś bardzo dyskretnym. To znaczy każdy, mając już tą nową świadomość,
kiedy wyjdziemy z czasu, a trafimy do wieczności, będziemy mieli nową świadomość i każdy, zobaczywszy swoje życie, osądzi sam siebie, czy wiarą i uczynkami zdołał zadośćuczynić temu, co raniło Boga i ludzi. Więc będziemy to widzieli. Bóg oczywiście będzie przy tym, będzie patrzył w nasze serce. Będziemy tam w wielkiej gromadzie, ale zmierzymy się z samymi sobą, z Bożą miłością i z naszą odpowiedzią na tę miłość. O światło Ducha Świętego dla męża Jurka, dziś na sprawie w sądzie, Panie Jezu, prowadź. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy w niebo wstąpienia ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują za nas modlitwę. Ofiarują cierpienie i poszczą. I modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas finansowo, aby było ich coraz więcej, abyśmy my wytrwali w modlitwie, w owocnej modlitwie za nich. O błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalana FM, i o otwarcie serc nowych ofiarodawców, o błogosławieństwo dla mamy Ireny. Jezu, Ty się tym zajmij. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica wstąpienia do chwały Bożej Jezusa pokazuje mi, że to, co już wiem, ale czego nie potrafię praktykować, że
modlitwa uwielbienia, modlitwa pochwały jest najszczytniejszą formą modlitwy, że gdybyśmy znali tutaj Boga w pełni, to nie robilibyśmy niczego innego, tylko byśmy Go chwalili i uwielbiali. O błogosławieństwo dla mamy Ireny, o za mnie, o siłę w pracy, resztę Jezu zrobi sam, zrobię sam, to modli się Arek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich uzależnionych, zniewolonych i opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. O dary i owoce Ducha Świętego dla nas i dla naszych bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wdzięczność za wszystko, co się dzieje wokół nas, co otwiera nas na Bożą miłość. Za moje dzieci i wnuki, bo o Boże błogosławieństwo i o obdarzenie łaskami. Abyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym, abyśmy zobaczyli, że to, co w naszym życiu wynika z miłości Bożej i owocuje miłością bliźniego, że to napełnia nasze serca, aby Duch Święty je napełnił, tak żebyśmy my z tego życia w służbie czerpali radość i pocieszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica w niebo wzięcia Maryi. Za dzieci i wnuki Elżbiety, Boże błogosław i obdarzaj łaskami, ozdrowia Aleksandra i Angeliki, za Marię, Julkę, Marysię, Damiana. Jezu, proszę Cię z całego serca o siłę do pokonywania wszelkich trudności. Modli się Bożena za rodzinę w ten trudny czas odchodzenia mamy. Modli się Elżbieta za naszą wspólnotę modlitewną. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, za wszystkich przyjaciół, szczególnie za Andrzeja, Luśkę i Dominika. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Abyśmy utrzymywali nieustanną łączność z Maryją, bo dzięki temu nasza relacja z Jezusem może być oczyszczana i może wzrastać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: naszym i teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba. Na Królową Nieba i Ziemi. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek tutaj się z nami modlili, a dziś ich nie ma, za Marcina, za Anetę, za Monikę. Zbigniew modli się za Radio Niepokalane oraz pewne intencje za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz sługi Bożego Wydętego Katarzyńca. A Ireneusz modli się o cudne wrócenie Angeliki i Aleksandra oraz o dobrą pracę dla nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy w tej tajemnicy ukoronowania Maryi modlili się o to, a potem czynili, a potem współpracowali z Maryją w doprowadzaniu do serca Jezusowego przez jej serce. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Stanisławę, Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi. Tobie żegnam się z widzami kanału, a w radiu za chwilę Ewangelia, a potem świadectwa i publicystyka.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: Wtorek, 4 sierpnia 2026 roku. Wtorek, 18 tygodnia zwykłego. Czytanie pierwsze z Księgi Jeremiasza. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Tu mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie. To bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest Twoja klęska, nieuleczalna Twoja rana. Nikt się nie troszczy o Twoje sprawy, nie ma lekarstwa, by Cię uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie, nie szukają już Ciebie, gdyż dotknąłem Ciebie, tak jak rani się wroga, surową karą. Przez wielką Twą nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twojej wielkiej rany, że ból Twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką Twoją nieprawość liczne Twoje grzechy to Ci uczyniłem. To mówi Pan, oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nikt nimi nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej, jego zgromadzenie powstanie i jego zgromadzenie powstanie wobec mnie. Ukażę natomiast wszystkich jego ciemiężców, a jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie tak, że się zbliży do mnie, bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do mnie, wyrocznie Pana. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Pan się objawi w chwale na Syjonie. Pogani będą się bali imienia Pana, a Twojej chwały wszyscy królowie ziemi, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Pan się objawi w chwale na Syjonie. Pan przychylił się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Pan się objawi w chwale na Syjonie. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Pan się objawi w chwale na Syjonie. Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, a ich potomstwo będzie trwało w Twojej obecności. Aby imię Pana głoszono na Syjonie i w Jeruzalem Jego chwałę, kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu. Pan się objawi w chwale na Syjonie. Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem, dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego, słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi. To właśnie czyni go nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli, czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł, każda rodzina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Komentarz ojca Michała Mrozka. Święty Jan Maria Wianney, proboszcz maleńkiej parafii w południowej Francji, modlitwą i pokutą dokonał cudu nawrócenia ogromnej liczby ludzi, w tym także intelektualistów i polityków swojego czasu. Pochodzący z ubogiej rodziny, pozbawiony łatwości do nauki, z trudem ukończył seminarium. Był człowiekiem wielkiej wary, wielkiej wiary i pokory, a także heroicznej służby bliźniemu. Jego ewangeliczny radykalizm doprowadził go do świętości i zażyłej bliskości z Bogiem. Bliska więź ze Stwórcą i Zbawicielem uzdolniła go do przekraczania swych ograniczeń Także dzięki Jezusowi stał się wielkim świętym swoich czasów. Tylko Chrystus może pomnożyć w nieskończoność nasze talenty, jeśli pozwolimy mu działać. Ojciec Michał Mrozek tak właśnie rozważał. Ja chcę tylko dodać, że nawrócenie to jest przywrócenie do poprzedniego stanu, ale coś więcej też to jest też odnowienie, odnowienie umysłu, odnowienie serca, odnowienie nawet ciała. I wtedy, kiedy jesteśmy czyści, nasze hymny pochwalne, aby było ich jak najwięcej, docierają do Boga. I Bóg każe wszystkich ludzi, którzy zgrzeszyli i nie żałują, każe w ten sposób, że zabiera swoją opatrzność, nie chroni tych ludzi przed konsekwencjami swoich grzechów i to w zupełności wystarczy. Jezus powiedział, że nie przyszedł sądzić ziemię, ale przyszedł pomagać tym, którzy się źle mają. Módlmy się o to, żebyśmy mieli zapewniony dostęp do Boga, bo wtedy możemy się do Niego zbliżyć i wtedy możemy być Jego ludem. Kiedy czytamy, poganie będą się bali imienia Pana, to dziś się wzdrygamy, ale przecież w sytuacji, kiedy ktoś chce kogoś zamordować, to dobrze, żeby się bał i może tego nie zrobi. Pamiętajmy o majestacie Boga. Pamiętajmy o tym, że nasza modlitwa nie jest Bogu potrzebna, ale nam jest bardzo potrzebna ta chwała. Mówi nam o tym, że Bóg jest godny uwielbienia. Bóg słyszy jęk uwięzionych i uwalnia skazanych na śmierć przez to, że żałują za swoje grzechy. Módlmy się o to, abyśmy pokładali nadzieję w Bogu, abyśmy ufali słowu Jezusa. I módlmy się o to, abyśmy nie rozdrabniali się na jakieś jałowe rozważania, tylko abyśmy pamiętali o miłości Jezusa i pamiętali o tym, że tylko nasze decyzje, jeśli są złe, to nas kaleczą. Że módlmy się o to, żebyśmy byli nie tylko powołanymi, ale wybranymi. Szczęść Boże na cały dzień. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: I pamiętam, że na modlitwie stawienniczej zostałem z tego problemu, z tego mojego nałogu uzdrowiony w jednej chwili, w jednej sekundzie. Po prostu ja nie mogłem przestać pić alkoholu, a tego wieczora, tego dnia poczułem w sercu tak ogromną radość podczas właśnie modlitwy stawienniczej. Radość, miłość i taką lekkość po prostu, no, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Pan Bóg przyszedł z ogromną mocą i po prostu uzdrowił mnie z dnia na dzień, a muszę powiedzieć, że próbowałem jakby zerwać z nałogiem, ale nie miałem szansy, nie miałem możliwości, nie miałem takiej siły, nie mogłem absolutnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Może się przybliżyć o własnych siłach, może próbować, no powinien nawet, wydaje mi się, powinien próbować zbliżać się do Pana Boga każdego dnia. Jednak samemu jest mu bardzo ciężko zwrócić się w stronę Pana Boga. Wydaje mi się, że znacznie łatwiej jest na pewno zbliżyć się do Pana Boga, jeśli poprosimy Go, to jeśli będziemy szukali Jego obecności i starali się zbudować relacje z Nim, żeby no, zaprosić Go, wyrazić tą chęć zapoznania się z Nim, poznania i przebywania w Jego obecności, bo jak wiemy, Pan Bóg jest do końca pozostawia nam wolną wolę i On wie o tym, że zbliżenie się do Niego jest dla nas dobre, jednak no, On chce, żebyśmy to my wykonali, ten pierwszy krok. Tak, często jest tak właśnie też było tak ze mną, że ja jakby mając dobrą pracę, mając dobre zarobki, znaczy prowadziłem działalność, która przynosiła bardzo duży dochód. Miałem żonę, miałem dwójkę dzieci. W zasadzie niczego nam nie brakowało, a jednak byliśmy nieszczęśliwi. Oboje z żoną bardzo oddaliliśmy się od siebie. W domu naszym był wieczny krzyk, niepokój, lęk. Poza tym mieliśmy jeszcze taką sytuację też, że próbowaliśmy właśnie tą pustkę, o której Pan mówi, wypełnić. Ja uciekałem w różnego rodzaju hobby, też tak jak Pan wspomniał. Można powiedzieć, że ja miałem prawie każde chyba hobby, jakie tylko jest, bo jakby ta pustka była ogromna. Ciągle czegoś poszukiwałem, ciągle to miałem coraz to nowe zainteresowania i pragnienia. Jednak one oczywiście były dalekie od Boga i od Bożego planu. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że wszystkie te przyjemności i hobby tak naprawdę miały jeden cel. Miały cel taki, żeby odciągnąć mnie od rodziny, od Pana Boga na taki sposób, jaki ja jakby byłem przy Nim. Może to jest za dużo powiedziane, jakby z domu wyniosłem to, że w niedzielę uczęszcza się do kościoła, że jakby rodzice byli blisko Pana Boga, z tym, że moja obecność w domu była bardzo ograniczona, bo ja miałem swoje towarzystwo, kolegów i jakby cały czas spędzałem czas poza domem, ale widziałem, że rodzice jakby mieli dobre relacje i jakby ja ten start miałem naprawdę nie najgorszy, a mimo to oddaliłem się od Pana Boga już w zasadzie moja. Chodziliśmy co niedzielę do kościoła, ale wybieraliśmy mszę taką, która była, no, że tak powiem, najkrótsza, żeby jak najszybciej odbębnić to, co w niedzielę trzeba, tą mszę i zająć się swoimi przyjemnościami, które tak naprawdę powodowały jeszcze większą pustkę i coraz to większe oddalenie moje od żony. Takie właśnie poszukiwanie w cudzysłowie przyjemności i radości skończyło się w moim przypadku nałogiem. Także wiele było takich sytuacji, w których jakby ja szukałem swojego takiego swojej radości, szczęścia i zaspokojenia, ale w żadnych z tych hobby, z tych zajęć, czynności. Ja jeździłem, biegałem maratony. Może maratony to może za dużo powiedziane, ale też biegłem w jednym z maratonów. Biegałem w wielu biegach ulicznych, uprawiałem wędkarstwo, jeździłem samochodem offroadowym. Też był taki czas w życiu i w zasadzie wiele, wiele, wiele innych czynności, których w tej chwili jakoś nie mogę sobie przypomnieć, ale to wszystko nie dawało. To wszystko powodowało to, że ta pustka była coraz większa tak naprawdę. Punktem zwrotnym było w moim życiu spotkanie jednego z członków wspólnoty, do której teraz, znaczy od 5 lat należę. Może od 5 lat, w której przebywałem, a od może 4-3 jestem członkiem i jakby tam się formuję i tam jakby wzrastam w wierze, ale to też może później o tym, ale tym punktem takim zwrotnym było spotkanie jednym z takich członków wspólnoty Via Torres, które to spotkanie odbyło się przy jakimś tam projekcie biznesowym. Ja jakby spotkałem Marcina, bo to był akurat Marcin, z którym rozmawialiśmy tam na tematy biznesowe, ale uczestnicząc przy jednym z projektów, ale któregoś dnia Marcin zadał mi takie pytanie, czy zdaję sobie z tego sprawę z tego, że odbywa się życie takie tutaj, takim jak my tutaj teraz jesteśmy, we dwóch sobie rozmawiamy, ale też jest życie duchowe, które toczy się wokół nas. Ja pamiętam wtedy, że powiedziałem sobie tak w sercu, co on gada za głupoty. Ale słuchałem jakby jego słów z uwagi na to, że jakby no, łączył nas relacje biznesowe. I jakby mówię, no jeden mówi z moich klientów mówi o tym, jeden o tym. No cóż, Marcin mówi o tym, no trudno, posłucham go. Ale też trzeba powiedzieć, że to był już czas takiej naprawdę bardzo zły czas u nas w domu. Moja żona była chora, miała depresję, miała ogromną depresję. Ja byłem jakby uzależniony od nałogu alkoholowego. I jakby ja nie dostrzegłem wtedy szansy jakiejś zmiany życia, szansy no, przemiany tutaj w wspólnocie, w Panu Bogu, ale natomiast na prośbę żony Agnieszka mówi do mnie, że Tomasz, może byśmy poszli na takie spotkanie tej wspólnoty, oni tam się spotykają raz w miesiącu, jakoś się zapytałem, pamiętam, że ale kiedy, jakiego dnia? Mówi, że to chyba środa jest. Mówię, co? W środę? I ja w środę do kościoła nie chodzę, bo już w niedzielę chodzę, także w środę nie potrzeba. I jakby odmówiłem jej. Ale żona nalegała na to spotkanie, a też widziałem, jak bardzo ona źle się czuła. No po prostu fatalnie ta depresja, ogromne spustoszenie robiła w jej sercu, w życiu, w naszym życiu tak naprawdę. Jakby tylko dlatego poszedłem na to pierwsze spotkanie z uwagi na moją żonę. No. A czy wie pan co, to tak było, że ja w tę środę w kościele zobaczyłem osoby takie właśnie w moim wieku, które jakby modliły się inaczej niż ja do tej pory to widziałem i jak byłem nauczony. Widziałem, że ta po prostu modlitwa była inna, ale wtedy ja byłem tak bardzo daleko, że jakby dostrzegałem, uważam, że to jakieś dziwactwo i gdyby nie ksiądz, który tam był pośród nich i jakby widziałem, że tam msza była taka w miarę, jak to zwykle ja byłem, no to bym uznał, że to jakaś sekta, bo ja się szczerze mówiąc trochę no, dziwiłem się i tak trochę podśmiewałem się tak naprawdę. I to pierwsze spotkanie to było, no w zasadzie nic nie zmieniło w moim życiu. Natomiast były następne, na które żona mnie zapraszała, a ona została jakby zaproszona przez wspólnotę i jakby namawiała mnie na to, żebym poszedł i ja jakby szedłem z nią. I dopiero chyba na drugim albo na trzecim spotkaniu, dopiero wtedy zobaczyłem, że ci ludzie są inni. że ci ludzie są jacyś tacy uśmiechnięci, jacyś tacy ciepli, dobrzy, tacy zupełnie z innej bajki mojej, bo trzeba przyznać, że ja miałem towarzystwo no, bardzo nieciekawe i tak naprawdę o Panu Bogu to nie rozmawialiśmy, chyba że w jakichś tam żartach tak naprawdę z całego mojego towarzystwa, to chyba ja tylko uczęszczałem do jakoś w niedzielę do kościoła, a reszta to jakby no bardzo daleko byliśmy w każdym razie i jakby dostrzegłem w tych osobach zupełnie coś innego, coś czego nigdy nie spotkałem i nie zobaczyłem, nie dotknąłem jakby. Ci ludzie byli po prostu inni, kompletnie inni niż tacy, których ja dotychczas spotykałem. Ale zaraz sobie wytłumaczyłem to, że nie, to są ludzie, którzy nie mają problemów takich jak ja. Są ludzie może majętni, dobrze sytuowani, którzy tam jakby no, nie wiedzą, z czym ja się zmagam, jakie ja mam, jak u mnie życie wygląda. No i jakby i taki obraz sobie ja sam zarysowałem wtedy. No tak. To znaczy ja jakoś tam, nie wiem, raz na rok, raz na dwa lata akurat przystępowałem do spowiedzi świętej, ale ta spowiedź była też często no, niekompletna. To była taka nieprzygotowana i taka z marszu i taka, aby się, no taka na odczep się, no, taka była ta spowiedź. Jakby całe moje nawrócenie miało przebudzenie, ja to nazywam przebudzenie, bo nawrócenie cały czas się odbywa, ale to przebudzenie moje miało miejsce właśnie we wspólnocie, bo jakby zaczęliśmy uczęszczać na spotkania wspólnoty, bo wspólnota ma raz w miesiącu mszę, ale raz też w miesiącu, w innym terminie jest spotkanie formacyjne i jakby też za namową żony zacząłem uczestniczyć w tych spotkaniach, zacząłem zaprzyjaźniać się z tymi ludźmi, zaczęło mi dobrze z nimi być, po prostu obecność ich przemieniała mnie, jakoś wprowadzała pokój w moim życiu, w którym było wiele no, lęków i niepokojów, no. Ale wspólnota nie wiedziała cały czas o moim problemie alkoholowym. Ja nigdy o tym nikomu nie mówiłem, wstydziłem się tego i dopytywałem się tylko jak, czy jest taka szansa, że znaczy wiedziałem, bo już na tych spotkaniach pierwszych widziałem, że dokonywały się cuda podczas modlitw stawienniczych, czy podczas modlitw w intencjach, które wspólnota otrzymywała, widziałem, że działy się rzeczy no wręcz niewytłumaczalne. Uzdrowienia, jakieś przemiany, widziałem to wszystko i zacząłem się dopytywać i ciekawić, kto i kiedy, dlaczego może otrzymać takie uzdrowienie, czy tam pomoc od Pana Boga. Ale nie mówiąc cały czas o sobie, o tym, o moim problemie alkoholowym. Muszę Panu też powiedzieć, że w międzyczasie któregoś dnia w domu uświadomiłem sobie, że moja żona jest inaczej się zachowuje, że moja żona jest uśmiechnięta, że no jest inna, jest jakby zdrowa. No ona się zmagała naprawdę z dużą chorobą, tą depresją i jakby dostrzegłem to po jakimś czasie i pamiętam, że powiedziałem do żony, że ty już jesteś jakaś inna, a żona mi powiedziała wtedy, że już od kilku tygodni czy od dwóch miesięcy jakoś tak już jestem zdrowa, ty tego nie dostrzegasz. To był ten moment, w którym ja miałem już że tak powiem no, w szponach nałogu, a żona jakby już pogodziła się w tym sensie, że jakby nie awanturowaliśmy się o to, o ten mój nałóg, tylko jakby skupiła się na modlitwie za mnie. Ja jakby zbliżając się ciągle do wspólnoty, zbliżałem się też do Pana Boga. Zacząłem się modlić, zacząłem szukać Jego obecności, zacząłem budować relacje z Nim, z Panem Bogiem, z Jezusem. Zacząłem modlić się, wybierając sobie jakoś w ciągu dnia czas na takie spotkanie osobiste z Panem Bogiem. To było wieczorem, zresztą za namową wspólnoty jednego z członków innego, bo każdy u nas we wspólnocie dostaje, nowa osoba, która się pojawia, dostaje takiego jakby towarzysza, który jakby wprowadza w życie wspólnoty, ale też w życie z Panem Bogiem. No i jakby za namową jednego z tych moich wprowadzających wtedy po prostu też jakby starałem się żyć życiem sakramentalnym, ale też szukać tego Pana Boga. Ale dalej był ten problem, jakby przemiana się dokonywała, ale dalej był problem alkoholowy. I pamiętam, że na modlitwie stawienniczej zostałem z tego problemu, z tego mojego nałogu uzdrowiony w jednej chwili, w jednej sekundzie. Po prostu ja nie mogłem przestać pić alkoholu, a tego wieczora, tego dnia poczułem w sercu tak ogromną radość podczas właśnie modlitwy wstawienniczej. Radość, miłość i taką lekkość po prostu, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Pan Bóg przyszedł z ogromną mocą i po prostu uzdrowił mnie z dnia na dzień, a muszę powiedzieć, że próbowałem jakby zerwać z nałogiem, ale nie miałem szansy, nie miałem możliwości, nie miałem takiej siły, nie mogłem absolutnie. Kiedyś pamiętam jedna z córek, bo zawsze wieczorami one wołały mnie, żebym przyszedł i jakby pożegnał się na wieczór z nimi przed snem. Jedna z córek powiedziała mi, że tatusiu, dlaczego ty ciągle śmierdzisz piwem? Wtedy pamiętam, że północy płakałem i powiedziałem sobie, że nigdy w życiu już się nie napiję, no ale następnego dnia po południu już byłem pijany. Także naprawdę mój problem był ogromny, a po tej modlitwie jakby przestał istnieć. Przestał istnieć. Ojejku, jakiego Boga? Boga doświadczyłem takiego, przede wszystkim bliskość, Jego obecność. Zawsze na każde moje zawołanie, na każde moje zbliżenie się, na każdą prośbę, na każde wezwanie. On jest, on nie to, że może będzie, tylko on jest, czuję Jego obecność, czuję Jego ciepło, Jego miłość tak naprawdę, Jego miłość, którą on chce mnie nakarmić, napełnić, przemienić i ta przemiana jakby się dokonuje i odbywa. Ja dalej jestem porywczym człowiekiem, że czasami się uniosę i nie wiem, krzyknę na dziecko któreś, podniosę głos, ale to jest zupełnie co innego. Ja kiedyś byłem naprawdę bardzo, bardzo nerwowym człowiekiem, po prostu pełen krzyku i agresji i Bóg przyszedł właśnie też do mnie z tą przemianą, gdzie wlał w moje serce miłość, dobroć, cierpliwość, wiele takich cech, które w ogóle kiedyś były obce dla mnie. Doświadczyłem wspaniałego Boga, tak odpowiadając już wprost na pytanie. To trudne pytanie jest, bo szatan ciągle krąży wokół nas, tak jak mamy w Piśmie Świętym napisane, że on krąży wokół nas, aby nas spożreć. Na pewno życie sakramentalne to jest coś, z czego musimy korzystać, jeśli chcemy trwać przy Panu Bogu. Pogłębianie relacji z Panem Bogiem, a więc modlitwa. Musimy znaleźć, tak w moim przypadku jest, i to widzę, że działa, tak jak rozmawiam z innymi, to też jakby widzę, że musimy znaleźć w ciągu dnia taki czas najlepszy dla siebie, żeby nam nikt nie przeszkadzał, abyśmy mogli się po prostu spotkać z Panem Jezusem na modlitwie. Też uważam, że takim koniecznym konieczną rzeczą do tego, aby trwać przy Panu Bogu, jest znalezienie sobie wspólnoty. Wspólnoty Kościoła katolickiego, która nam odpowiada, która ma jakiś, każda wspólnota, przynajmniej nasza Viatores, ma program jakiś formacyjny, gdzie ta przemiana i nawrócenie cały czas się odbywa i dokonuje. Też zachęcam do na pewno czynnego działania na rzecz wspólnoty, bo to też jest jedna z rzeczy, która angażowanie się w jakikolwiek sposób, taki jaki my jesteśmy w stanie to zrobić, bo jest to też jedna z rzeczy, która jakby buduje tą relację naszą i pozwala wytrwać przy Panu. Tak, opowiadam, bardzo chętnie opowiadam, ponieważ musimy o tym mówić. Wszyscy ci, którzy doświadczyli przemiany w swoim życiu, doświadczyli mocy Pana Boga, uważam, że powinni o tym mówić. No, robię to i uważam, że to jest konieczne. Konieczne, żeby po prostu o tych dziełach, o tych cudach, które, no bo to są cuda, które się dzieją i wydarzyły w moim życiu, opowiedzieć o tym i zachęcam po prostu często moich znajomych, kolegów, rodzinę, a nawet i osoby, które napotykam w życiu, mówię, czego Pan Bóg dokonał w moim życiu i robię to i jest to ogromnie ważne. No choćby nawet jeśli nie znamy osoby, z którą rozmawiamy, z którą mamy kontakt obecnie, no o tym, jak Pan Bóg zmienił nasze życie, w jaki sposób, jak kiedyś żyliśmy, jakie mieliśmy problemy i co Pan Bóg dokonał w naszym życiu, ale też i z osobami, które już jakby znamy od dawien dawna i jakby znają nasze dawne słabości. No po prostu wiele miałem takich, nawet od moich kolegów z dawnego towarzystwa, wiele miałem takich razy taką sytuację, że mówili mi, że ty jesteś, Tomek, jakiś taki inny. Ale ja mówiłem, ale co, jakiś zły? Nie, to że zły, ale inny. I jakby tym właśnie naszą postawą możemy dużo, ogromnie dużo zrobić. Duch Święty jest dla mnie, jest ogromnie ważny. To właśnie podczas takich modlitw, spotkań moich osobistych z Panem Bogiem prosiłem właśnie Ducha Świętego o to, aby wkraczał w moje życie, aby przemieniał i aby zabierał dawnego Tomasza, aby przychodził z spokojem, z miłością, z cierpliwością, z dobrocią, żeby zabierał te wszystkie moje zachowania, to wszystko, co było, co nie pochodziło od Pana Boga. I nie było takiej rzeczy, która dla mnie była dobra, żeby Duch Święty jakby pozostawił ją bez odpowiedzi. To znaczy, jeśli byłem porywczy, to może za mało powiedziane. Ja byłem krzyk panował w moim życiu i strach na okrągło. I jakby jeśli prosiłem Ducha Świętego o to, aby przychodził spokojem, aby przyszedł przemianą mojego serca, to zawsze on był, prędzej czy później, zazwyczaj dosyć szybko, po prostu zabierał wszystko to, co nie pochodziło od Niego, wszystko to, co było od szatana, wszystkie zachowania, wszystkie myśli, niepokoje, to wszystko zabierał i w to miejsce wprowadzał swój Boży ład i porządek. Także Duch Święty, a jeszcze no muszę powiedzieć, że jakby we wspólnocie Viatores, tak jakby to wszystko Pan Bóg przemienił i ułożył. Dzisiaj jestem takim wstawiennikiem, który modli się za inne osoby, za innych podczas właśnie spotkań naszej wspólnoty. I tam każda modlitwa w zasadzie, podczas każdej modlitwy pytamy Ducha Świętego i prosimy Go o to, aby zechciał się nami posługiwać, aby przychodził ze światłem, przychodził z obrazem, aby prowadził te modlitwy, które my wykonujemy. I On zawsze jest, zawsze przychodzi. Zawsze na nasze każde zawołanie wstawienników przychodzi do osób, za które się wstawiamy. Także kim dla mnie? Duch Święty jest dla mnie wszystkim, tak naprawdę. Wszystkim. No, wspólnota zajmuje się zbliżaniem do Pana Boga, odkrywaniem Jego miłości, a takim głównym charyzmatem wspólnoty jest modlitwa właśnie wstawiennicza. Na tych spotkaniach comiesięcznych, które teraz odbywają się w parafii Świętego Michała Archanioła przy Puławskiej w Warszawie, to tam właśnie mamy comiesięczną mszę świętą, potem mamy czas na świadectwa, a później jest adoracja, podczas której modlimy się właśnie wstawienniczo za osoby, które jakby przyjdą do nas, przyjdą prosić Pana Boga o taką modlitwę i nas, a my wstawiamy się za nimi u Pana Boga. I jakby to jest taki główny charyzmat naszej wspólnoty. Z Panem Bogiem, dziękuję.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog, szefowa portalu Aletea Polska, Bogna Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą?
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać,
0: nie,
1: ich jest
0: nie, argumenty.
1: Wyjmij
0: tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, te pobudzające mnie, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund. Bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po 5 i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: I dla... Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: Jak to szkodzi? To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg był działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol wydziela się, jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia on poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi nazwami.
0: Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas, zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie.
1: Tak,
0: jestem
1: dokładnie.
0: Zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany, i ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja?

0: widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła, mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tymi gwałtownymi zmianami ekranowymi.
1: W pewnym momencie krzyczałem.
0: A!
1: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żywitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęli puszczać, zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był rumcejs, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, że to nie tylko jego była charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
0: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare te filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tak? Co prawda Kubuś teraz mi przychodzi do głowy, miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
1: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
0: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
1: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
0: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ, i tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem, to znaczy pracuje od 30 lat.

0: z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe, bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie, więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo mocno zaniepokoiło. Zaczęła z jednej strony robić własne badania, z drugiej strony przegląd gigantyczny wszystkich dostępnych badań, jakie były na ten temat zrobione, i doszła do wniosku, że istnieje coś takiego jak zespół stresu elektronicznego, czyli zaburzenie zdolności regulowania nastroju w zdrowy sposób i koncentracji uwagi i w ogóle rozwoju, które naśladuje symptomy innych zaburzeń.
1: ADHD. Teraz zwolnij. Czyli to dziecko nie ma ADHD, tylko ma elektroniczne ADHD.
0: Tak, dokładnie tak. I nie miałoby w ogóle tych zaburzeń, gdyby nie wczesny i przedwczesny i zbyt długotrwały kontakt z ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany, i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
1: Tak, wiem, że
0: u takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. To jest to, co zaobserwowała.
1: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi: słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię: stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
0: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education, i z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy, nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online.
1: Co to jest Kahoot?
0: To że na następnej. Kahoot to jest taki program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
1: Czyli znaczy, dzieci uczone, musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
0: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcawiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
1: I teraz powiedz... Więc
0: to jest trudno tak. Jest po prostu przeprowadzić ten post elektroniczny w skuteczny sposób izolujący na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
1: I teraz powiedz o innych, jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
0: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8-10 godzin, a oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło 2 nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
1: Jak w takim razie powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
0: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę. To znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania. Ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo. Nawet jakby wyeliminować ekrany.
1: 23.
0: 23. Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy 2 godziny, najlepiej 2 godziny przed snem, przed porą snu czy przed momentem, gdzie się do łóżka, żeby mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które się zasypia. Na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie 2 godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
1: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze i czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
0: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania. W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wieczór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną, którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
1: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno. W ciągu
0: tak,
1: dnia.
0: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i naszych dzieci z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od, no właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak od substancji.
1: Innymi słowy, to jest takie, nawalamy się od wewnątrz.
0: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny, ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę, i w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby zrobić jakąś rzecz, dzięki której przeżyjemy. Czy indywidualnie, czy w ogóle jako ludzkość, czy jako szczurzość w wypadku szczurów. To znaczy co? Jeżeli widzimy jedzenie, to nas motyw, porcja dopaminy sprawia, że my zaczynamy jeść, czy że w ogóle zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy głodni, że trzeba się najeść. Kiedy jest jakaś szansa dodatkowa przeżycia, tak? Widzimy gdzieś w oddali jakieś jagody czy coś takiego, tak? To też nas motywuje do tego, żeby tam pójść i te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne. Wiemy, co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne. Zjedz je, już je zjedz w tej chwili. Zaczyna nam się dłużyć czas. Zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
1: Jak to się ma do ekranów?
0: No i właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany, ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
1: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki oddzielać, odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
0: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co jest, się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to. Mhm.
1: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności i znam ludzi uzależnionych od gier, szczególnie od strzelanek, tak?
0: Tak. Tak. Tak, dokładnie tak, ponieważ no, kiedy patrzymy na szarą rzeczywistość, a patrzymy na rzeczywistość wirtualną, to w tej rzeczywistości wirtualnej jest o wiele więcej rzeczy, które są potencjalnie sukcesem, potencjalnie właśnie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, no jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych. Czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny. Jest tylko seksoholizm jako jednostka. Ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład, w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego jakby sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
1: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm, który to tłumaczy.
0: W jakim sensie fejków?
1: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżniania rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
0: Nie wiem do końca, co, na czym to by, znaczy nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm, bo od strony no właśnie takiej czysto psychologicznej, no to po prostu halucynacje związane z tym, że ileś godzin dziennie przebywam w tym alternatywnym świecie. Można potem się zastanawiać, bo ja w gruncie rzeczy to ja nie wiem, czy to dotyczy rzeczywiście wszystkich gier, czy tylko niektórych i czy tam nie ma jeszcze jakichś elementów spoza psychologii, prawda?
1: Tak, tak.
0: Jakichś rzeczy demonicznych wprost. Ale tak czy inaczej takie zjawisko może nastąpić. I halucynacje wywołane nadmierną grą. Mhm.
1: mechanizm podobny jest przy narkotykach, tak? Gdzie są flashbacki, gdzie są narkotyki działające halucynogennie i potem przeżywamy jakby rzeczywistość już bez zażycia środka, a wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
0: Uh-huh. Może masz, dlatego że masz 17-latki.
1: Okay.
0: To jest właśnie pokolenie Z-tek tak zwanych.
1: Właśnie i to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała o najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych.
0: Uh-huh. Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Z-tek, które już miało swoje problemy, na pokolenie Alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach. I to... Zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. Gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządnie zrobionych, publikowanych w ten sposób.
1: Dobrze, jesteśmy w makroskopie, więc spojrzenie teraz... najszersze, jakie jest możliwe, na szkody wynikające z inwazji ekranów, bo za chwilę przejdziemy do zaleceń. Jak widzisz to na tle... nasza cywilizacja zachodnia wyraźnie podzieliła się i jedna część jej upada, przestała się liczyć w globalnej grze. Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem Alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
0: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć, oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
1: Tak.
0: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika, bo jest, no między innymi w szkole też jest, zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne, a badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie w zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązał i oni tylko przepisują odpowiedź. Tak w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
1: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
0: Tak.
1: Pod koniec XIX, przepraszam, to pomyliłem wiek, pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
0: Nie wiem.
1: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
0: Nie. Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy. Tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku. Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy Dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika. Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lembke.
1: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim, z wszystkim.
0: Dobrze. No w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy Dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
1: Chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
0: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
1: I co z tego wynika?
0: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
1: I co z tego wynika?
0: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę, i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają, dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy skupić uwagę na słowach, przetworzyć ją. To wymaga pewnych, no właśnie, przetwarzania przez mózg literek, które widzimy. Myślenia o tym, co przeczytaliśmy, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków. Co oznacza, że mimo wszystko to nie jest aż tak niszczące, jak moment, w którym dowolne treści mam dostępne na kliknięcie w urządzeniu, które mam w ręce. Nawet w tej chwili pokolenia nowe nawet nie chowają smartfonów, tylko chodzą z nimi cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest różnica, jest jakościowa.
1: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za dwa tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podała mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem?
0: To znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
1: Z jakiego kraju to są badania?
0: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te bez zabezpieczenia. Bogna, to jest, mam wrażenie, najbardziej szokująca.
1: Czy możemy od rzecz, tego, czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za dwa tygodnie?
0: Tak jest, jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Dziękuję serdecznie i zostawiasz mnie z dużą porcją kortyzolu. Wszystkiego dobrego.
0: Przykro mi, ale wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: też chciałbym powiedzieć, że te osoby, które na dzisiejszy dzień chorują, są w domu, w szpitalu, są przykuci do łóżka, do wózka inwalidzkiego, to nie jest tak, że Bóg im dowalił choroby. To jest absurd. Jest to domena złego ducha, który kłamie i wpaja ludziom, że Bóg im dowala chorób. Jeśli te osoby tak myślą, to proszę, żeby się wycofały z tego błędnego kręgu zwątpienia, pesymizmu i obarczania Boga o chorobę. Zawsze trzeba wrócić do tej historii zbawienia, do momentu, gdy życie na ziemi powstało i Adam z Ewą co zrobili. Zrywają zakazany owoc, jest to symbol, to może być granat, jabłko, ale tu chodzi o sprzeniewierzenie się Panu Bogu. I wskutek grzechu pierworodnego cały rodzaj ludzki cierpi.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No, to byłoby bardzo proste, gdybym powiedział, że od razu tak się stało, że byłem bardzo religijny, wierzący człowiek, a myślę, że dawniej byłem człowiekiem bardziej taki z charakterem sycylijskim, z przeszłością taką buńczuczną. Nieraz mówiłem charakterem sycylijskim, ostrym działaczem opozycji, założycielem grupy robotniczego oporu społecznego. A powiem tak na marginesie, że ludzie z SB w trakcie internowania nie chcieli ze mną rozmawiać, bo mieli obawy. Ale przyszedł czas, że Bóg znalazł na mnie sposób przez chorobę teściową. Ja byłem kierownikiem drukarni PZMOT-u i miałem swoją prywatną drukarnię w Górze Kalwarii na Marianka. Równolegle to się składało, zamówień masę, ja mówię, to był czas, hulaj dusza, piekła nie ma, bardzo dobrze mi się powodziło. I pewnego razu zajrzałem do rodziny, tam gdzie żona mieszka. Okazuje się, że teściową zabrała karetka z potężnym krwotokiem. Pojechaliśmy do szpitala, okazuje się, że sprawy nowotworowe i lekarze nie rokują żadnych szans na wyzdrowienie. Ja myślę, że to było też takie wielkie przełomowe, bo lekarze zaserwowali informację bezpośrednią i to był rok, to jest ważne co powiem, 90, czyli 24 lata, jak służę Panu Bogu i sama modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie nie jest rewelacją, bo ważne są owoce tego, co się dzieje. Wracając do teściowej, gdy wróciliśmy ze szpitala, ja poszedłem do pokoju, to było już wieczorem, mówię, Panie Jezu, ta teściowa fajna taka kobieta. Ja się będę modlił o łaskę uleczenia, uzdrowienia. Nie widziałem, że wtedy to były początki modlitwy wstawienniczej, charyzmatycznej. Wyciągałem ręce, prosiłem Ducha Świętego i to było mocne takie poruszenie, bo po jakimś czasie dostałem łaskę sakramentu spowiedzi, komunii świętej. No i się zaczęło. Żona, dyrektor szkoły, mąż nawiedzony. Teściowa zaczęła wracać do zdrowia. Do dnia dzisiejszego to minęło parę lat. Jest wiekową kobietą na chodzie. Sprawy rakowe się nie powtórzyły. I ja myślę, że Bóg znajduje sposób na każdą osobę i myślę, że też te osoby, które słuchają tego świadectwa, też powinny wyłapać w swojej historii życia takie momenty, gdzie Bóg mówił do nich w różny sposób. Dla mnie to było takie wstrząsające, bo w sumie historię miałem jak Szaweł i Paweł, że raptowne nawrócenie, tylko że on był bogobojnym człowiekiem i przez widzenie Jezusa, gdy oślepł, się nawrócił. A ja znowuż przez chorobę teściowej. I ten taki czas powrót do Pana Boga, do ludzi, właśnie nastąpił przez chorobę teściowej. W każdym razie kierownikiem drukarni przestałem być, bo była reorganizacja. Moja drukarnia splajtowała, bo zacząłem jeździć od szpitala do szpitala. I ten czas zaczął układać się w rytm tego, co jest ważne dla ludzi. Ja myślę, że modlitwa wstawiennicza jako taka to jest też tak jakieś narzędzie, żeby trafić do ludzi, którzy przez chorobę, ból, cierpienie wracają do Pana Boga. I mam coś takiego, czy w kraju, za granicą, jak jadę do ludzi, to przedstawiam się, że jestem taki człowiek od Pana Jezusa. Na początku, gdy to mówiłem, to mówili jakiś bufon, co on się uważa za człowieka od Pana Jezusa. Ja mówię, myślę, że my wszyscy tacy powinniśmy być. I też mieć empatię na odbiór tego, co z ludźmi się dzieje, żeby też nie oddalać się od ludzi, którzy mają problemy i często tak ludzie się śmieją, tak jak ci ludzie z rancha na ławeczce siedzą, popijają sobie mamroty, żeby do takich ludzi też docierać. Z reguły są to pełnowartościowi ludzie, którzy nie doświadczyli miłości, im też trzeba podawać rękę. Myślę, że dużo spektakularnych uzdrowień było i jest do dnia dzisiejszego. Początek, wiadomo, pierwsze uzdrowienie teściowa, drugie uzdrowienie Jagiełło. Jeździłem do niego do szpitala MSW. Tamten czas to szpital na Komarowa był. On był tuż przed dializą nerek. Był u niego 2 czy 3 razy i to doprowadziło do tego, że Bóg uzdrowił mu te nerki, do dnia dzisiaj go żyje, ma nerki uzdrowione. Też ta książka, która powstała, w każdym razie jest to taki jakiś etap powrotu do Boga, do służenia i chciałbym też podziękować tym ludziom, którzy mnie wspierali, ale przede wszystkim modlitwą, bo później był też etap łączenia się w ruchy charyzmatyczne, odnowę w Duchu Świętym, że to nie było tak lekko, że dzisiaj jestem tu. To jest bezdyskusyjne w ogóle. Nigdy sobie nie przypisywałem, że jakiekolwiek uzdrowienie, czy spektakularne, czy jakieś takie ciche, jest moją zasługą. To Bóg decyduje kiedy, jak i nawet jak się modlę, to zawsze jest wola Boża. On decyduje, bo nieraz przez ból, cierpienie dochodzimy do kwintesencji. Też chciałbym powiedzieć, że te osoby, które na dzisiejszy dzień chorują, są w domu, w szpitalu, są przykuci do łóżka, do wózka inwalidzkiego. To nie jest tak, że Bóg im dowalił choroby. To jest absurd. Jest to domena złego ducha, który kłamie i wpaja ludziom, że Bóg im dowala chorób. Jeśli te osoby tak myślą, to proszę, żeby się wycofały z tego błędnego kręgu, zwątpienia, pesymizmu i obarczania Boga o chorobę. Zawsze trzeba wrócić do tej historii zbawienia, do momentu, gdy życie na ziemi powstało i Adam z Ewą co zrobili? Zrywają zakazane owoce, jest to symbol, to może być granat, jabłko, ale tu chodzi o sprzeniewierzenie się Panu Bogu. I wskutek grzechu pierworodnego cały rodzaj ludzki cierpi swojego życia. I też chciałbym powiedzieć, że te osoby, które na dzisiejszy dzień chorują, są w domu, w szpitalu, są przykuci do łóżka, do wózka inwalidzkiego. To nie jest tak, że Bóg im dowalił choroby. To jest absurd. Jest to domena złego ducha, który kłamie i wpaja ludziom, że Bóg im dowala chorób. Jeśli te osoby tak myślą, to proszę, żeby się wycofały z tego błędnego kręgu zwątpienia, pesymizmu i obarczania Boga o chorobę. Zawsze trzeba wrócić do tej historii zbawienia, do momentu, gdy życie na ziemi powstało i Adam z Ewą co zrobili. Zrywają zakazane owoce, jest to symbol, to może być granat, jabłko, ale tu chodzi o sprzeniewierzenie się Panu Bogu. I wskutek grzechu pierworodnego cały rodzaj ludzki cierpi. I chciałbym też zwrócić uwagę, że my przypisujemy sobie, że a może nasze grzeszne życie do tego doprowadziło. Można tak powiedzieć, gdy ktoś nadużywa alkoholu, narkotyków, prowadzi niezdrowy tryb życia, jego zdrowie podupada. Ale z reguły tak jest, że Bóg troszczy się o swoje dzieci i Bóg szanuje też ludzkie wybory. I nas nie niszczy wolna wola, tylko niszczy nas grzech, tak jak było z Kainem, że brat brata kamieniem utłukł. I co z tego wynika dla nas na dzień dzisiejszy? Możemy sobie uświadomić, że Bóg uszanował wybór Adama i Ewy, Kainowy wybór i nasze wybory. Także warto się zastanowić, zanim pójdziemy w taką lukę myślową, że jesteśmy nieszczęśliwi, niekochani, bo Bóg nie przeklął człowieka, tylko przeklął starodawnego węża, który ma pełzać po ziemi, pył ziemi jeść, a wiadomo, jest ból urodzenia, trud spożywania pokarmu, żywności. Życie toczy się na ziemi, ale Bóg chce dla nas szczęścia. W takim krótkim streszczeniu warto też dodać tą dobrą nowinę, która też w tej książce jest zawarta. Wiadomo, że cierpimy przez grzech pierworodny, ale też, żeby nie myśleć, że to cierpienie ma trwać. Tą dobrą nowiną jest zapowiedzenie Pana Jezusa. 3-4 tysiące lat temu prorocy mówili, że Bóg przyjdzie przez kobietę dziewicę, będzie chciała krwi i kości jak człowiek. I trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje. jak my myślimy o tej informacji. Bo w tamtym czasie, w tamtej epoce proroków nie tylko wyszydzali, ale kamieniowali, uśmiercali. Jak to? Coś może przyjść bez mężczyzny, bez nasienia mężczyzny. Ale też trzeba zwrócić uwagę, gdyby dzisiaj prorokowali o Jezusie Chrystusie, ja od kilku lat powtarzam, to by mówili, Jezus in vitro przyjdzie. My się zachwystujemy technologią. Nawet teraz łącza internetowe, łącza w kosmosie, telewizja satelitarna, długopis, radio, magnetowid. Jest w tym mądrość, ale za tą mądrość dużą cenę płacimy. Adam ze wąs przeniewierzyli się Panu Bogu. To Bóg walczy o nas i jest taki moment też w historii zbawienia, że wiemy, że Bóg przyszedł przez Maryję Dziewicę na ziemię. I to jest niesamowite, co On robi, bo On uzdrawiał, uzdrawia do dnia dzisiejszego, uwalnia od wpływów szatana i głosił Królestwo Boże, nawet do nawrócenia. Jest to taki moment, że ludzie obarczeni cierpieniem nieraz nie chcą tego słyszeć. Nie chcą słyszeć, że Bóg jest miłosierny i pełen miłości. To warto wrócić, to co mówiłem na początku, obciążeniem grzechem Adama i Ewy i to, co się dzieje na dzień dzisiejszy. Warto też zwrócić

Modlitwa wstawiennicza jest po to, żeby też chwała Boża się objawiała. Tak w streszczeniu mógłbym powiedzieć. I też do tego wszystkiego, jeśli mogę, to chciałbym, żebyśmy uwierzyli, że to się stało. Bóg przychodzi przez Maryję Dziewicę, bo ludzie wolą wierzyć w jaką fantastykę, Supermana, Batmana, w Saibabę, który 2-3 lata temu zmarł, który masę chrześcijan odciągał od korzeni. Dzięki Bogu na dzień dzisiejszy w Polsce formacja rekolekcyjna, odprawianie rekolekcji jest tak modne, tak popularne, tak wspaniałe, że ludzie przestali jeździć do Indii, do ashramów. W ogóle jest inny cykl rozumowania młodych ludzi dorastających i widzę, że starsi ludzie też chętnie odprawiają rekolekcje. I chciałem też powiedzieć, że żeby wiedzieć o tym takim przesłaniu Jezusowym, o tym życiu wiecznym. Bo wiadomo, że On nam pomaga, podaje pomocną dłoń, że trzeba Go zaprosić do swojego życia, ale najważniejsza rzecz, to się rozegrała na krzyżu. Jego śmierć, zmartwychwstanie, on po zmartwychwstaniu się objawił Marii Magdalenie w drodze do Emaus, apostołom. Święty Tomasz, też jaki przykład, mówi się, że taki niewierny był, że on nie wierzył, że to się stało. I chcenie wsadzenia tam rąk, paluchu w rany Chrystusa, to było po to, bo on chciał sprawdzić, czy Bóg, Mesjasz, zmartwychwstał. Ja myślę też ważne to, co się stało po zmartwychwstaniu na krzyżu. Bo Bóg, Jezus, śmierci zadał śmierć. Nie ma śmierci. O tym On mówi, że tam nie ma bólu, choroby, cierpienia, mieszkań dużo, nie żenią się, za mąż nie wychodzą. To są ważne informacje, bo niektórzy mówią, dobra, Zygmunt, mówisz, że Bóg nas kocha, ale co z tej miłości? Patrzył, jak brat brata kamieniu, który chodzi o Kaina. Ale też, kto był po tamtej stronie? Po tamtej stronie był i jest Bóg, człowiek Jezus. On przychodzi i mówi nam, co tam jest. I ważna rzecz, on też uśmiercił działanie szatana. To nie ksiądz egzorcysta, nie jakiś tam charyzmatyk uwalnia wpływ szatan, to Jezus Chrystus działa. Żeby też o tym pamiętać, żeby nie być takim zaślepionym, że muszę być nieszczęśliwy, niekochany. I żeby też podsumować to wszystko, co mówiłem o Jezusie Chrystusie, to jest fajna rzecz. Żeby wejść do tego Królestwa Wiecznego, być z Jezusem, potrzeba tak niewiele. Na pewno chrzest nam otwiera drogę. Na pewno sakrament spowiedzi. Jezus powiedział, komu odpuścicie, jest odpuszczone i my nie idziemy spowiadać się do jakiegoś tam chłopa, tylko do Boga, który przez zakonnika kapłana rozgrzesza. Warto też pomodlić się o takiego uświęconego kapłana, do którego idziemy do spowiedzi, żeby mieć taką lekkość, swobodę wyznania tego, co nas obarcza. I sakrament spowiedzi nie jest żadną psychoterapią. Bo niektórzy zarzucają, a co ja będę chodzić w trakcie Eucharystii, mszy jest spowiedź powszechna. Tak, ale to z jakichś lekkich grzechów, przewinień, owszem, ale gdy już nurzamy się w grzechu, trzeba zwrócić uwagę, człowiek, który idzie w grzech, traci radość życia. On się gubi. On się domyśla, jak można być szczęśliwym, a zapomina o tym, że w trudnych momentach zawsze na Boga można liczyć. I nieraz tak jest, gdy prosimy o uzdrowienie, to jest ważna rzecz, co powiem. To może być uzdrowienie duchowe, umysłowe, psychiczne, fizyczne. To nie jest tak, jakbyśmy chcieli, że człowiek raptownie wstaje i jest uzdrowiony. Nieraz tak jest, że zostaje uzdrowiona cała rodzina. Tu w tej książce jest takie świadectwo opisane człowieka, który miał krwotok i ten krwotok przez modlitwę wstawienniczą został zatrzymany. To działo się w szpitalu Bielańskim, poproszono mnie posługę. Najpierw lekarze nie wyrazili zgody, po paru dniach przyjaciel rodziny tego chorego zadzwonił, poprosił, żeby pojechać. Lekarze wyrażają zgodę. I to, co się stało w szpitalu, to jest taki fenomen dla sceptyków, tych, którzy mówią, że a można i sugestią się posługiwać, wpływać na ludzką podświadomość. Jezus takich rzeczy nie używa. On nie chce panować nad człowiekiem. Daje mu wolność. Ja gdy pojechałem, gdy już lekarze wyrazili zgodę, to trafiłem na ten krwotok. Dlatego oni powiedzieli, niech ten Szczepański przyjedzie. Przyjechałem, co się dzieje. I na początku, gdy zacząłem się modlić nad nim, dostałem taki wewnętrzny przekaz, wewnętrzne uczucie, że krwotok będzie zatrzymany za 3 godziny. Nie dla ciebie, na cześć i chwałę Jezusa Chrystusa. I masz rodzinie powiedzieć, że będziesz przyjeżdżał, jak rozeznasz, że to jest stosowne
i poproś, żeby współpraca z lekarzami była dobra. I faktycznie tak było. Ja wyszedłem i jaka reakcja tych ludzi była, bo ja mówię tak, kwotok będzie za

0: utrzymane za 3 godziny i to nie jest moja zasługa, a pacjent nieprzytomny, pod respiratorem. I to, co się będzie działo, to będzie działo się na rzecz i chwały Jezusa Chrystusa. No, co się dzieje? Oni mnie odwieźli jeszcze do domu, ja z żoną pojechałem do kościoła wieczorem. 3 godziny minęło, przeszło, zawieźli mnie do szpitala z powrotem, bo mieszkam pod Warszawą. Pierwsza rzecz, to oni polecieli do lekarzy. I faktycznie, lekarze jakoś zwrócili uwagę, że po 3 godzinach krwotok zatrzymany. I to jest taki znak dla tych ludzi, że można wpływać na ludzi, że się sugeruje, że mózg może się regenerować, organizm do regeneracji doprowadzi. To się stało, żeby ludzie uwierzyli, nie zwątpili, że Bóg jest miłością. Wracając jeszcze, to jest Krzysio Chmielewski uzdrowiony, jest pełna dokumentacja na jego uzdrowienie, zweryfikowana i to jest niesamowite, bo o 1 w nocy byłem u niego z posługą, po kolejnej tam operacji wychodzi chirurg i mówi: państwo, nie liczcie, że ten wasz najbliższy będzie żył. Tam już nie ma co operować, trzustka się rozpłynęła i w pewnym momencie bratowa tego chorego: a pan, jeszcze pański, co na to? Ja myślę, że to takie kostyczne było, a ja mówię: pamiętajcie, co ja na początku powiedziałem. I wiem, że z taką miłością Bożą patrzyłem temu lekarzowi w oczy i mówię: ja będę o was pamiętał, ale także o lekarzach. Na dzień dzisiejszy Krzysio Chmielewski żyje i 3 lata temu lekarka Martka Libura z tej książki wyłapała niektóre uzdrowienia, że ją zainteresowały. Jest lekarzem, który co roku wyjeżdża na światowe kongresy medyczne, gdzie medycyna, świat nauki weryfikuje uzdrowienia przez Pana Boga. Ona osobiście nie mogła pojechać, pojechał Daniel, nie chciałbym nazwiska pomylić. W każdym razie on jest chirurgiem. On pojechał prezentować właśnie jedno z tych świadectw spektakularnych w Kenii było. Wiem, że na ten rok coś szykowali, ale czy coś będą prezentować z tej książki, to też takie nieistotne. Ważne, co się dzieje. Bo nawet weryfikując tą książkę, czytelnicy doprowadzili do tego, że byłem w szpitalu na Banacha, tam jest kaplica, gdzie odprawiane są msze i kapelani poprosili mnie o posługę i poprosili też o świadectwo życia tych lekarzy, co zainteresowali się tym uzdrowieniem. I dzięki Bogu, że są tacy lekarze, że świadczą o Bogu i uważają, że nie tylko szkiełko i lubka, ale bez iskry Bożej najlepszy lekarz nie pomoże. Także to jest takie mądre, piękne świadectwo, że żeby się nie załamywać i otwierać się na działanie Boże. I tak jak mówiłem, my się gubimy w momentach, gdy jest dobrze, ale trzeba zwrócić uwagę, gdy jest nam ciężko, to gdzieś tam w sercu wiemy, że Bóg jest, że istnieje, szukamy tej pomocy. Utarło się powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Też trzeba pamiętać, żeby nie pogubić się w ziemskim życiu i z wiary w Boga dojść też do takiej przyjaźni. I też dodam do tego wszystkiego, bo niektórzy mówią, żeby wejść do tego Królestwa Niebieskiego, to potrzeba tak dużo dobrych uczynków, dużo pacierzy, modlitw, no, być filantropem. I tak jak mówiłem, do tego nie trzeba wiele. Przypominam, że chrzest, sakrament spowiedzi, obrać Jezusa Chrystusa, jednego Pana, Mesjasza i Zbawiciela. A myślę, jest taki dobry moment teraz dla nas tu w studio, ale także dla słuchaczy. Jeśli chcemy odmienić swoje życie, mam taką propozycję, żeby teraz zawierzyć swoje życie Panu Jezusowi. Ja mam taką piękną modlitwę, którą chciałbym wspólnie z wami odmówić. Ale żebyśmy wiedzieli, że nikt nikogo nie zmusza, że z własnej nieprzymuszonej woli mam już dosyć tego swojego życia, może szpetnego, może zbyt intensywnego, że chcę swoje życie odmienić. I odmówimy wspólnie tą modlitwę i też po zawierzeniu swojego życia Panu Bogu ja pomodlę się o poruszenie darów, charyzmatów Ducha Świętego, żeby też nie przychodziło nam do głowy, że tylko wybrańcy mają charyzmaty, bo tak nie jest. Bo niektórzy myślą, a ten brat Zygmunt jeździ za granicę, pomaga ludziom, bo tak wyposażony w charyzmaty dary Ducha Świętego. To jest nieprawda. My wszyscy mamy potężne dary. I może ja zacznę tą taką modlitwę i proszę, sercu powtarzać za mną i po tej modlitwie ja poprowadzę krótką taką modlitwę o poruszenie darów Ducha Świętego, jakie otrzymaliśmy przez chrzest, pierwszą komunię świętą, bierzmowanie, sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa. I ufam, że jeśli w tej takiej beznadziei życiowej nie pozwolimy, żeby zły duch ukradł nam nadzieję, zawierzymy swoje życie Panu Bogu, będzie to proces przemiany życia. U niektórych radykalnych, u niektórych stopniowy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, wierzę mocno w to, że Ty jesteś Synem Boga i Mesjaszem. Wierzę, że przyszedłeś na świat nie po to, by mnie skazać za moje grzechy, ale po to, by mnie zbawić. Przyznaję, że jestem wielkim grzesznikiem, ale jednocześnie uznaję, że Twoje miłosierdzie i Twoje przebaczenie są większe od moich grzechów. Dzisiaj ustami wyznaję to, w co mocno wierzę sercem, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem tego świata. Ty jesteś moim osobistym Zbawicielem. Wierzę w Ciebie i proszę Cię, abyś dał mi życie nowe w obfitości, które nabyłeś dla mnie przez Twoją śmierć na krzyżu i przez Twoje zmartwychwstanie. Chcę osobiście spotkać Ciebie i Twoje zbawienie. Wiem i ufam, że Ty nie opuszczasz nigdy tego, kto w Ciebie wierzy. Amen. I teraz będzie też taka wspólna nasza modlitwa, bo Jezus też powiedział, gdzie dwóch, trzech zgodnie prosi, to Ojciec Niebieski wysłuchuje tych modlitw. I tą modlitwą, co nauczył nas Jezus Chrystus, modlimy się dla nas o poruszenie darów Ducha Świętego, które w nas są. Żebyśmy wiedzieli, że ten prezent od Pana Boga, ta paczuszka taka piękna, ładnie zapakowana, z piękną szarfą, będzie rozwiązana i będziemy naprawdę mieli oręż do służenia Bogu, ludziom, wspierania najbliższych, siebie samego, że te dary naprawdę są nieodzowne, żeby żyć pełnią szczęścia, życia i nie uwikłać się w to, co niesie życie, a jest brutalne, nieznoszące prawdy o Bogu, o wierze. Zaczynamy modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję też wszystkim tym, co się włączyli, czy nawet słuchali tego krótkiego takiego kerygmatu. I też mam taką propozycję, żeby też nie marnotrawić tego czasu, żeby włączyć się w jakąś grupę modlitewną. Jestem związany z Odnową w Duchu Świętym od ładnych paru lat i zawsze myślę, że taka grupa modlitewna to jest towarzystwo jakiejś adoracji siebie nawzajem, że się adorują, ale to są ludzie różnego wieku, wykształcenia, ale tych wspólnot jest bardzo dużo. Opus Dei, Światło i Życie, Neokatechumenat. No można by wymieniać, ale zapytać się gdzieś tam u siebie w parafii, czy taka grupa jest, raz w tygodniu sobie chodzić i też uczyć się rozeznawać, jakie dary są w nas złożone, bo jeśli prześpimy życie ziemskie, to możemy przespać też wieczne. Jest taka prawda, życie jest tak intensywne, sam tego doświadczyłem przez różne choroby, bo niektórzy myślą, a ten charyzmatyk Szczepański to nie choruje. Na pewno mam ościń dla ciała, były to trudne momenty i operacja serca, dwukrotnie krew mi serce zalewała. No, o innych poważniejszych sprawach już nie będę mówił, bo myślę, że Bóg z tego mojego cierpienia też wyprowadza dobro. Charyzmatykiem wszyscy jesteśmy ludzie, którzy zostali namaszczeni sakramentami, tak jak mówiłem. charyzmatyk jest to osoba obdarowana i charyzmaty są różne. W zależności od tego, co się dzieje w naszym życiu, w naszej parafii, w wspólnocie kościelnej. Ja posługuję tym charyzmatem z modlitwą o uzdrowienie, bo no Bóg dał taką mi łaskę, że potrafię jeździć do tych ludzi, którzy cierpią, umierają, jest im ciężko, gniewałem się na Pana Boga. I to jest taki charyzmat, dar, darmo dany i darmo rozdawany. Także różne są dary. Zawsze staram się brać jakąś ekipę ludzi sprawdzonych. Na dzień dzisiejszy są to ludzie ze wspólnoty Emanuel z Magdalenki i ze wspólnoty Misericordia od Salezjan z Głoskowa. Kupę lat ze mną jeżdżą. Początki też takie były, że no to już ze 20 lat temu jeździli ze mną lekarze, którzy też widzieli spektakularne uzdrowienia, gdzie Bóg przywracał ludziom życie, zdrowie. Miałem oparcie w służbie zdrowia. A później, gdy włączyłem się bardzo w ruchy charyzmatyczne, wiadomo, formacja, rekolekcje, przyjaźnie. I to doprowadziło do tego, że wspólnie posługujemy, że są ludzie w różnych diakoniach, modlitwy uwielbienia Pana Boga, rozeznania, że to ma ręce i głowę, że to nie jest tak puszczane na żywioł, bo takie wszelkie spotkania duże, one niosą ze sobą potężny ładunek nadziei dla ludzi. I trzeba być bardzo uważnym słuchaczem Pana Boga, żeby umieć też docierać do głębin ludzkich, którzy przychodzą z nadzieją, że Bóg dotknie, uleczy, pomoże. I ten charyzmat właśnie służy mi do tego, żeby głosić chwałę Bożą, opowiadać o Jezusie, docierać do ludzi. I to, co mówiłem na początku, żeby zawierzyć swoje życie Panu Bogu, też staram się wykorzystywać, mówić jako dobrą nowinę dla tych chorych, cierpiących, umierających. Że myślę, że to nie jest rewelacja. My wszyscy jesteśmy charyzmatykami, każdy chrześcijanin. I trzeba o tym pamiętać. I ja myślę, że po tym, co się wydarzyło na tej antenie, niektóre osoby odzyskają wiarę, nadzieję, miłość w lepsze jutro, bo to jest bardzo potrzebne. To nie jest tak, że tylko ja, bo to jest grupa ludzi, którzy posługują charyzmatem, darem poznania. I to nie jest tak zawsze, że Bóg konkretnie mówi, że taka i taka osoba, bo sceptycy nieraz przypisują, a z takiej grupy ludzi, no nie, jak setki ludzi się zebrało, to zawsze na kogoś się trafi. Nie, nie jest tak, bo w szczególności ja to stosuję do swoich wyjazdów czy w kraju za granicą, że zawsze daję świadectwo ze swojego życia, że zawsze głoszę kerygmat i też proszę ludzi, którzy słyszą to, co jest skierowane o licznych uzdrowieniach, poruszeniach, bo to niekoniecznie jakieś fizyczne uzdrowienia, to mogą być uwolnienia od nałogów, od różnych zniewoleń, żeby później przyszli już nawet nie przez mikrofon mnie czy tej grupie, która ze mną jeździ, powiedzieli, co Bóg poruszył i gdyby nie było tych takich potwierdzeń, to trzeba by skończyć z tymi rozjazdami, więcej się modlić, więcej słuchać, a jednak po tych spotkaniach, nabożeństwach z modlitwą o uzdrowienie są potwierdzenia o zdrowiu. Ja może odpowiem w ten sposób, że my wszyscy za grzech odpowiadamy indywidualnie i jeśli chodzi o świadectwo rodzica, to trzeba by wrócić też do tego, do modlitwy, co była w intencji dziecka. To są ludzie z Irlandii. Ojciec poprosił o modlitwę. Modliliśmy się 7:11, 15, 22 droga krzyżowa. I dzieciak faktycznie bardzo, bardzo chory był i Bóg uzdrowił go przez te modlitwy. I ja myślę, że to, co tata tego dziecka napisał, to on tak to odbierał. Mogło to być jakieś uwikłanie też pokoleniowe, złorzeczenie, zawiść, złość, ale my za grzech odpowiadamy indywidualnie. Wiadomo, grzech jak coś takiego, co brzydko pachnie, się roznosi, no nie, że może przeszkadzać innym, ale żebyśmy wiedzieli, że każdy indywidualnie ponosi odpowiedzialność za swój grzech. On tak napisał, tak odczuwał, ale chciałem powiedzieć, że po uzdrowieniu tego dziecka zostałem zaproszony w ogóle do Irlandii. To było przeżycie dla mnie, to co się tam stało, że poznałem Antosia, który jest zdrowy, wyśmienity facet, 6-letni chyba teraz. I jego skóra jest no, bardzo aksamitna. Ale też nie tak dawno, mam świadectwo, pokrycie na to, w Polsce modliłem się o uzdrowienie dziecka, gdzie jest określona diagnoza lekarska i Bóg też uzdrowił dziecko. Ja myślę, że to uzdrowienie, co się stało, to Bóg tak wyreżyserował, że mogłem pojechać i służyć w Irlandii ludziom. Byłem w Navan, Tullamore, jeszcze w jednej miejscowości, której nie pamiętam nazwy, ale też miałem łaskę być na miejscach, gdzie powstało chrześcijaństwo. Na górze, tam są takie góry królewskie i tam są kręgi celtyckie. No ci, co zainteresowani są ezoteryką, to ich fascynują kręgi celtyckie, a mnie interesowało, jak powstało tam chrześcijaństwo. Ja myślę, że to też na inny czas, na inny temat, ale Irlandczycy mają piękną historię i święty Patryk jest fajnym takim facetem. A z tymi ludźmi, rodzicami tego dziecka i nie tylko tych, co poznałem przez posługę w Irlandii, mam kontakt do dnia dzisiejszego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa ten najważniejszy cel człowieka. Ja pamiętam, już po tej stronie będąc, tak mówię, po tej stronie nawrócenia, odkryłem takie słowa Wiktora Frankla, który pisał, że każdego człowieka może nagle w życiu dosięgnąć odkrycie, że to odkrycie, które poeci i filozofowie powtarzali od wieku, że miłość jest najwyższym i najczystszym celem ludzkiego życia. On uważał, że nawet ktoś, komu odebrano wszystko, ktoś, kto upadł na dno albo jest w sytuacji tragicznej, nawet ktoś taki może doświadczyć prawdziwego szczęścia, choćby na krótką chwilę, jeśli tylko potrafi skupić serce i myśli na kimś, kogo kocha. A więc tu chodzi o relacje ze sobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest to dla mnie rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
0: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać, tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy, tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku, czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
1: No właśnie.
0: To ja widzę, wiesz co, widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
1: Tak, tak, ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś z tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie... tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. To znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelki wszelką nadmiarowość tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy, zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet, to jego wypowiedź, w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, w takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas nawet podświadomie realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści. I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do Niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to z tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
0: ale to jest
1: coś dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz.
0: Ale to jest nieuniknione w życiu człowieka. Nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym. Więc,
1: tak, dlatego mówię o tym marzeniu. Podążania z tym białem. A to jest ciągła droga.
0: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować. Więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak, no i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. Ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że my jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak to już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko Kołobrzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. I to była taka praca, którą on jakby wziął pod swoją taką duchową opiekę. Modlił się, pamiętam, za mnie. To już była któraś taka duża ikona, którą wykonywałem. To jest szczególna ikona, bo Rublow w swoim geniuszu potrafił w tym przedstawieniu zawrzeć, to się mówi, najlepszą syntezę. To jest najlepsza obrazowa synteza teologiczna w chrześcijaństwie. Tam Bóg w trzech osobach jest najlepszym obrazem tego, czym jest relacja między osobami. Tam chodzi o dawanie jeden drugiemu miłości i w to miejsce tego daru tam nie ma pustki, tam nie ma ubytku, tam jest właśnie nadmiar nowy, że ta miłość, którą się daje, ona się powiększa. To jest wielki paradoks i chyba istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... nie bardzo wierzyłem w siebie, czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko wykonać, zamiast zrobić to, co zawsze uczę na zajęciach, gdy prowadzę warsztaty z ikon. Mówię, pozwólcie Bogu się poprowadzić. Czyli uznajcie swoją niedoskonałość i oddajcie dłoń duchowi, wtedy on was poprowadzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o roztropności czy o talentach, gotowaniach, natomiast to jest bardzo ważny moment, żeby w chwili tej najważniejszej nie próbować wyrażać czegoś ze szczytu własnego, z własnych nawet pragnień najlepszych, prawda? Że to jest za mało ciągle. I pamiętam, jak miałem taki moment, kiedy ta ikona zaczęła się już mi przede mną pojawiać. Jest taka zasada, żeby ikonę dużą zawsze na polichromii wykonywać równocześnie we wszystkich elementach. Czyli jakby to jest z początku chaos. To jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok i kolejny krok. Czyli nie ma to prowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos. Jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna, to się nazywa ta miejscowość, z tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg, i tłukło się coś we mnie strasznie i nie miałem jakby wyjścia, byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy pamiętam, zapukał do mnie człowiek, to był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. Tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty, i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast Jan pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mnie za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie niezbyt udane formy, według mnie, ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził. Badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być wodzony czymś pozorem, jakimś gestem takim teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie. On był, tam był zachwyt. On doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwzniesiającego. Ja się potem od razu spojrzałem na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, na co on patrzy. Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero, gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę. Przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła. Tą walkę fal z brzegiem. I pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś słupie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje w swoim takim ciepłym przytuleniu. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć jak gwiazdy na niebie, się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej, mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę, a po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet no, załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii, tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie, biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim, był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt, biskup senior, to chyba się mówi, byli też księża w dużej koncelebrze i też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przy tej ikonie ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje, grzesznika. I to było, bardzo dla mnie ważne, bo ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, umalowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właśnie wielkości, mogłem malować na ścianie kaplicy w Gikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr.
2: Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być
1: świętej rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie. Tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy, żebym taką ikonę stworzył. Ja wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce. Nie wiem, nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa. W latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
0: O rzeczywistości piszesz z czułością, tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
1: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
0: Tak, ile komunikatów mowy...
1: sami tworzymy.
0: Ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że... ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery. Nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiejś homilii, jakiegoś księdza, który coś do mnie mówi, bo lubię niektórych słuchać, no to ta kamera rejestruje ten przekaz zewnętrzny. Słowa, gesty, jego zewnętrze. I to dociera do mnie na poziomie jakby tego odbioru tego intelektualnego. Natomiast ta druga kamera ciągle jest włączona i ona patrzy głębiej. Ona już jakby rejestruje to, co ten człowiek ma w środku. Ona próbuje uchwycić odpowiedź na pytanie, dlaczego on to mówi, tak? Co jest jego prawdziwą intencją, albo nawet czy on jest świadkiem tego, co mówi. I teraz, gdy obrazy tych dwóch kamer nałożą się i stworzą jeden spójny obraz ostry. Wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy, czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, to oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wiesz, wierzą tak, jak żyją.
0: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji, o tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, których serce jest po prostu takie, jaki jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak? Oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I choroby, i matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
1: Tak.
0: Ale moje pytanie było bardzo konkretne. Bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust. Widzisz, w jakim stanie są jego włosy, tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
1: Tak. Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
0: Tak.
1: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni, tak, to wszystko jest obrazem.
0: Ramiona, sposób, jaki trzyma się
1: tak,
0: ręce.
1: Tak, jak najbardziej. Szyja, kark, ściągnięta postawa.
0: Stopy.
1: Wszystko mówi o całej drodze człowieka, tak.
0: Jakie jeszcze rzeczy widzisz, na co jeszcze patrzysz?
1: Taki przykład, znaczy... Na co patrzę? No to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemyt. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra. Kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery. Były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło też, by nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi w tej analizie, jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim, przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze, pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby na duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe, nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyń, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi z tym przyjaciele. Ja tą 50 zafiltrowałem do 20, potem byłem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi z zarządzanymi projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi praktycznie uzgodnione, z tymi komodułami, zadzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem. Pierwsze miało już ponad roczek. I było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną. Są niesforne, nie do pilnowania. Moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet swoje otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet ja to wiedziałem, bo ja to wcześniej bywałem u mojej córki. Kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijanie, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak. Czyli od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję, nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu dnia, w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miał roczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując, szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę obserwować oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. To wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na 3. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki 3 są równe i to nadaje twarz do harmonii. Więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie jako jego obraz. I teraz widziałem tą trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia, odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież. Które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. I pamiętam w twarzy dziecka właśnie widziałem doskonały obraz. I pamiętam, finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam po tym śnie w lesie, szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytanie, no tak nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa, jak szklanka, ołówek do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w Pleśnej, na tej ścianie ołtarzowej, tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zadała pytanie takie: tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak pomyślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to... Ale o co chodzi, się pytam? Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to, bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie i ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko, to ona podnosi paluszek i mówi: dziadzia. I po prostu mam taką taki zapis w sobie bardzo głęboko tego wydarzenia, jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze potrafimy dostrzec drogowskazy od niego, to nigdy nie zbłądzimy. A gdy tą drogę sobie projektujemy według naszych najlepszych pomysłów, no to jesteśmy ciągle gdzieś tam zagrożeni jakimś pobłądzeniem.
0: Ja mam doświadczenie z wnukiem jeszcze kilkumiesięcznym wtedy. Lato, drzewa i momenty, w których on zastygał i kogoś ewidentnie widział. I zastanawiam się, czy to były dobre obrazy, czy szkaradne. Mam pytanie. Mówiłeś o drodze. Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznym

0: wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna, żebyście wy znajdowali jeden język. Czy to jest słuszna obserwacja?
1: Tak, myślę, że to, co oczywiście ty widzisz z zewnątrz, patrząc na naszą wspólnotę, jest czymś innym niż ja widzę od środka, no bo gdy jest się blisko pewnych zjawisk, to po prostu przyjmuje się je i się nimi żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest w tej wspólnocie. Marek jest jednym z nas, bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi w świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, no to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego dzieciństwem, natomiast oczywiście ja z Markiem wędrowałem przez Szwecję całą, akurat przez Szwecję, kraj tych legendarnych wolności i swobód, tego legendarnego humanizmu, który jednak z bliska ma też inne oblicze, się okazuje, zwłaszcza północ Szwecji, czyli prześladowania Lapończyków, wysiedlania ich, brutalność. I pamiętam, jak idąc, to był 23 lipca, pamiętam, przyszliśmy z południa na północ, aż za koło podbiegunowe. We dwóch. Znaczy najpierw było nas czwórka, potem trójka, potem dwójka. I pamiętam, jak to była Vadstena. 23 lipca to jest święto Brygidy Szwedzkiej, wielkiej świętej katolickiej, która obecnie spoczywa, jej szczątki spoczywają w świątyni, która jest luterańskim kościołem. To jest wielka katedra właśnie w Vadstenie. I akurat 23 byliśmy tam, w tej Vadstenie. To jest moment, kiedy się zjeżdżają do Vadsteny przedstawiciele kościoła luterańskiego z wielu krajów, a więc są tam Szwedzi, Finowie, Niemcy i tak dalej. I pamiętam, my idziemy z krzyżami zawsze, mamy kostury w Starszej Krzyży. Także widać z daleka, że to są pielgrzymi i raczej nie protestanci, no bo protestanci takich znaków tak nie pokazują. I my, pamiętam, przy tym grobie uklęknęliśmy wtedy, oni też tego nie robią. Więc byliśmy takim trochę, no, taką ciekawostką. Podchodzili, ktoś robił zdjęcia, jak się potem okazało, zdjęcie trzech, wtedy byliśmy pielgrzymów z krzyżami klęczących przy grobie Brygidy, trafiło na pierwszą stronę takiego grudniowego wydania takiej ogólnopolskiej luterańskiej gazety w Szwecji. Ja dostałem nawet wtedy, pamiętam, ten artykuł, bo tego dziennikarza poznaliśmy właśnie wtedy. On, to był człowiek, który zaprosił nas w tej katedrze, zaprosił nas na grilla, bo w domu pielgrzyma, gdzie notowaliśmy, oni też byli, ci pielgrzymi z różnych krajów, i poprosili nas o świadectwo. Poprosili, żebyśmy powiedzieli im o naszej drodze, dlaczego idziemy, dlaczego przez Szwecję, kim my w ogóle jesteśmy i tak dalej. I wtedy pamiętam, Marek mówił po polsku, ja tłumaczyłem go na angielski, a kilkadziesiąt osób słuchało tych luteran z różnych krajów Europy. I pamiętam, Marek mówił o swoim dzieciństwie brutalnym, kiedy był katowany i był bardzo brutalny własne dzieciństwo. A był człowiekiem bardzo religijnym jako dziecko, był też takim bardzo delikatnym. Potem musiał się uzbroić wiele takich właśnie cech twardych. Potem założył gang złodziei, potem rabował Niemcy, niemieckie miasta, sklepy, jubilerów i tak dalej, mając gromadę żołnierzy. I potem to następuje. On to wszystko mówi w tym świadectwie, ja to tłumaczę. I on potem dostaje wiadomość, że jeden z jego żołnierzy ma romans z jego żoną, czego Marek nie potrafi wybaczyć. I postanawia go zabić, idąc z nożem wykonać wyrok na zdrajcy, który odebrał mu wszystko. Zastępuje mu na ulicy w Szczecinie, to było drogę.

0: przyjaciel. Ktoś, kto nigdy nie miał wspólnego nic z przestępstwami, bo inni uciekli, widząc Marka z tymi demonicznymi oczami, jak potem było w wyznaniach. A ten jeden człowiek powiedział, że Marka nie zostawi, no bo jak się Mark będzie czuł, gdy zostanie sam w takiej chwili? I gdy Marek szedł rozjuszony wykonać wyrok na innym, ten człowiek, ten czysty człowiek zastąpił mu drogę i wyciągnął rękę na powitanie. Marek i powiedział, że nie wie, co wtedy w nim zadecydowało. Do końca tego już pewnie nigdy nie będzie wiedział, ale on chwycił go za gardło właśnie i drugą rękę bił mu nóż serca. Ale potem, gdy ochłonął, gdy doszło do niego, co się stało, to wydobył się z niego szloch, bo on zrozumiał, że zniszczył czyste dobro. Nie to zło, do którego szedł, tego swojego krzywdziciela, tylko kogoś, kto był na drugim biegunie. I to było czymś, co Marka już na zawsze zostawiło z takim ciężarem, bo jednak on jest mordercą i to ten stygmat będzie z nim nadal przez życie. Natomiast później jest więzienie, długoletni wyrok i Marek, który chce umrzeć, bo wie, że nie przeżyje w więzieniu 15 lat. Nie da rady wytrzymać takiego czasu w zamknięciu. Postanawia, że odbierze sobie życie, ale zanim odbierze sobie życie, chciał jeszcze zrobić coś jeszcze gorszego. Po prostu wykonać wyrok największą oprawcy w więzieniu, czyli jakby chciał uwolnić więźniów od największego bandyty, który ich terroryzował, żeby w ten sposób jakby siebie jeszcze postawić po stronie dobra, tak rozumianego, jak on wtedy je rozumiał. Czyli coś dobrego zrobi dla innych i odejdzie. I wtedy właśnie szedł w tym pomarańczowym kombinezonie, w tych spalonych kajdankach, prowadzony przez dwóch ochroniarzy, po schodach w dół, klatką schodową na bloku gdzieś tam. I pod górkę, w drugą stronę, szedł ksiądz. I ten ksiądz, Marek powiedział mi to wszystko na świadectwie. Marek mówi, że ten ksiądz spojrzał na niego, na Marka, bez uprzedzenia, bez lęku i bez pogardy. Marek wychwycił od razu spojrzenie. Powiedział, tak patrzą tylko ludzie bardzo odważni. I ten ksiądz zapytał, czy chce porozmawiać. No dziwna scena, no bo on prowadzony jest gdzieś tam i on się pyta, czy chce porozmawiać ten ksiądz. No i Marek kiwnął głową. Wtedy oddziałowy wychowek zgodził się, więc zamknęli ich dwóch, księdza i Marka, w tych kajdankach, w celi, która była pusta, tylko prycza. Wszystko w niej było przykręcone do ścian. Względu bezpieczeństwa i właśnie tam był mały krzyżyk na ścianie, Marek mówił. Mały krzyżyk wisiał. I Marek nie mówił do księdza, tylko mówił do krzyżyka. Całą swoją historię. Mówi, że wtedy wylało się z niego wszystko, całe swoje życie. Być może po raz pierwszy był szczery. I wtedy mówi mi, że ta rozmowa, ta jego słowa się musiał zmienić w spowiedź, bo nagle Marek usłyszał słowo, zdanie: ja odpuszczam tobie grzechy. I tego wszystkiego słuchają na tym dziedzińcu domu pielgrzymaci luteranie. Ja zrozumiałem, że Marek mówi im o najważniejszych rzeczach, a najważniejszą rzeczą w tej historii jest sakrament. Ta spowiedź, ten moment, kiedy Marek został uwolniony, była początkiem w ogóle jego nowego życia. Niewolnego od tego ciężaru, bo ten ciężar z nim już jest. Natomiast nowego w tym sensie, że Markowi się otworzyło światło na nowy kierunek. On uwierzył w sens. On wierzył, że istnieje przebaczenie i istnieje miłość, która sięga nawet tu, nawet do takich jak on, tych najgorszych, tych odrzuconych, tych stygmatyzowanych. Teraz, bo ja wracam teraz do pytania, które zadałeś, o tą pustkę, którą Marek niesie. Pewnie nigdy ani on sam, ani my nie będziemy tym bardziej wiedzieli, skąd ta pustka się bierze, czy jest gdzieś pewnie na styku cech jakichś psychofizycznych, dziedziczonych, bo to jest zresztą też geny. Marek był diagnozowany wtedy w więzieniu i miał jakieś tam spektrum psychopatii. Jest też alkoholikiem i narkomanem, obecnie od wielu lat już trzeźwym. Jest sponsorem w terapii 12 kroków. Jest terapeutą uzależnień, który prowadzi zajęcia w więzieniach, więc wykonuje pracę odpowiedzialnej osoby. Ze mną prowadzi zajęcia z ikon dla młodych ludzi, bo Marka wprowadziłem w ikony. I Marek pomaga mi rokrocznie w Niepokalanowie prowadzić rekolekcje dla 7-8 klas szkoły podstawowej. Co roku trafiamy na nowe roczniki, tych 7-8 klas, 40 osób, Marek bierze 20-20. Ja to ogarniam w całości, Marek mi pomaga po prostu, natomiast no, rodzice tych dzieci musieli wyrazić zgodę na to, że ich dzieci prowadzi na rekolekcjach. I to w Niepokalanowie, ktoś taki jak Marek. Ja też mam swoją historię dość mroczną, więc tu ich też zaufanie, też przez katechetów, też przez nauczycieli, którzy już wiedzą, że są owoce tych zajęć. Oni, ale to jest jakby też no, pewna odwaga, myślę. Natomiast co do tej dziury w sercu, do tej dziury takiej, tej pustki, wiesz, nie do końca potrafię tam wniknąć. Marek jest świadom swojego deficytu. I może nawet to, że jest świadom, tak jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, prawda? I to mu pomaga zaczynać dzień zawsze od kolan i od słów: Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzień, bo ja sam nie potrafię znaleźć kierunku. Może jest jakaś pokora w tych ludziach, którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Wiedzą, że sami zginą. Ja wiem, że brzmi to dla niektórych tak pewnie trochę mechanicznie, no, bo jednak jesteśmy przywiązani do jakiejś swojej autonomii, do pewnego, no, do wolności, tak, wyborów. A tu się wydaje, że to jest jakiś taki rodzaj, no, taka mechaniczna trochę historia, że ja się zmuszam do czegoś, tak, ale jednak
1: pokora nie jest.
0: W przypadku Czernakolu, myślę, działa ten mechanizm, że oni, ja mam przyjaciela po Czernakolu po 6 latach we Włoszech, narkomana, który obecnie ma 6 dzieci, jest dobrym ojcem, mężem, tam maturę skończył studia, kiedyś był na ulicy tak najgorszym, no, degeneratem tak naprawdę. I on mi mówi, że jak trafił do Czernakolu, no to oni tam chodzili na te nocne adoracje, mówi, no, klęczeli, więc on z nimi chodził, bo tak trzeba było. No ale mówi do nich, że przecież ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja was szanuję, wszystko dobrze, tylko że ja lepiej się wyśpię, to będę lepiej pracował w lesie, bo tam ciężka praca. A oni mówią do niego, ale nie, ty nie masz wierzyć, bo ty nikt nie zmusza do tego, żebyś wierzył czy nie wierzył, tylko gdy jesteś z nami, masz robić to wszystko, to jest wspólnota. I on tak chodził na tę adorację mechanicznie, tak mówi, bujałem się na tych kolanach bez nadziei, w takim poczuciu, że tracę czas, jestem zaspany, zdenerwowany, zły. Ale po miesiącu, dwóch tego bujania się w nocy na kolanach, stwierdził, że wchodzi w niego jakiś pokój. Nagle stwierdził, że coś w nim odchodzi, myśli o narkotykach, że zaczyna się lepiej czuć. I po pół roku nastąpiła euforia. Nagle odkrył sobie, że doświadcza czegoś, jakiegoś światła z drugiej strony, że nagle jest lekki, że lepiej się czuje fizycznie, psychicznie, że coś w niego wchodzi, jakaś radość z życia. I to był moment, który ludzie w Czernakolu dobrze znają. Ta euforia, którą czuje człowiek, jest tym momentem, w którym trzeba go wysłać na trudniejszy odcinek. I wtedy z Polski, on najpierw był w Polsce, w Jaskowie, pod Koszalinem. Wtedy go wysłali do Włoch. Gdzieś musiał nauczyć się nowego języka, nowa praca, nowa wspólnota. Dlatego, że to chwilowe takie poczucie triumfu, taka ekstaza, którą on czuł, była jednak na poziomie emocji. Jest ważny etap zdrowienia, ale jednak tylko etap. Natomiast później chodziło o ugruntowanie tego uzdrowienia u narkomanów, ludzi uzależnionych. Ten nieuświadomiony schemat zachowań jest bardzo głęboki i, no i trwa całe życie tak naprawdę. Natomiast trzeba go tam oczyszczać bardzo, bardzo głęboko. Dlatego u Marka być może ten proces nadal trwa. On na pielgrzymkach nieraz mówił mi, szliśmy razem, o swoich trudnościach, o tym, jak często jest na granicy, jak boi się, że wybuchnie gniewem, że wrócą stare demony. Ta walka w nim ciągle jest. To nie jest tak, że Bóg nam wymienia atomy, dając nam nowe życie, nową drogę. Stary człowiek jest. Tylko on już jest doświadczony miłością, która daje całkowicie nową perspektywę. Ja powiem to tak, że my w naszej wspólnocie, to nas właśnie łączy. Nas łączy więzy przyjaźni, mogę powiedzieć. Przyjaźń to jest taka jedna definicja, to jest akceptowanie drugiego ze wszystkim, z całym jego balastem. Kiedy się nie brzydzę tym, ale my mogliśmy tak się ze sobą zaprzyjaźnić, chyba dlatego, że poczuliśmy się kochani. To znaczy, jak się spotykamy raz w miesiącu, staramy się na takim spotkaniu spotykać u Salezjanów w Szczecinie, to wymieniamy się między sobą. Oczywiście każdy miał inne historie, innymi drogami też przez życie dzisiaj idziemy, łączą z pielgrzymki, ale pamiętam, że doświadczenie nas wszystkich jest coś wspólnego. My przeżyliśmy na pewnym etapie naszego życia, doświadczyliśmy takiej miłości i my wiemy, że ona kochała nas, nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się zmieniać, kiedy zaczęliśmy się nawracać. Nie, ta miłość, my to wiemy, była z nami wtedy, kiedy byliśmy najgorsi. Ktoś, kto zrozumie, że taka miłość istnieje i nie brzydzi się człowiekiem i towarzyszy mu w najgorszych chwilach, kiedy my ją ranimy, kiedy my ją odrzucamy, kiedy my od niej uciekamy. Ktoś, kto pozna taką miłość, nie będzie już, już jej nie zostawi, bo ta miłość zmienia wszystko i ona posyła w drogę, bo ktoś, kto poczuł taki skarb, nie może się nim przestać dzielić. I tak dlatego my idziemy, dlatego wyruszamy w świat. Od 15 lat do różnych krajów, na 4 kontynentach już byliśmy. To są dalekie drogi, często w krajach egzotycznych, ale my idziemy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby dziękować właśnie tą szansę za nowe życie. A po drugie, żeby błogosławić Ziemię. I my nie przegadujemy tego. Znaczy, my, jak jesteśmy zapraszani, no to mówimy, ale tak to chodzi o to, żeby w tej pokornej modlitwie stóp przejść po prostu dany kraj, nakreślić szlak. A te szlaki często się krzyżują. Znaczy, robimy tak podwójny szlak, pionową i poziomą linię, to jest znak krzyża. Takim krzyżem chcemy pobłogosławić Ziemię. To nie jest od nas, to chcemy zostawić w tym kraju. To jest raczej łaska, która przez nas przechodzi. My tylko ją oddajemy dalej. To, co kiedyś doświadczyliśmy, gdy byliśmy w ciemności. To miłość, która zmienia grzesznika.
1: Wieczorem udaje mi się znaleźć miejsce na nocleg w niedrugim pensjonacie. Pokój jest mały, niemal pusty. Maty tatami, niska lampka, okno. Nie ma tu nic zbędnego, żadnego nadmiaru, ale niczego mi nie brakuje. Nie chcąc burzyć tej harmonii, moje rzeczy układam równo obok plecaka. Atmosfera lekkości i porządku sprawia, że mój wewnętrzny świat uspokaja się, jakby wreszcie odnalazł właściwy fundament. Zanim zasnę, uświadamiam sobie, że przez cały dzień nikt nie próbował mnie przekonać, że powinienem pragnąć więcej. I wtedy nagle zrozumiałem, że na tym polega japońskie samoograniczenie. Nie jest ono zakazem, ani żadną formą zachodniej ascezy, lecz cichą, prostą umową między człowiekiem a światem, w której obie strony zgadzają się, że wystarczy, nie oznacza utraty, ale staje się początkiem wielkich odkryć.
0: No właśnie, ten fragment, który zacytowałeś, ja czasami publikuję na Facebooku, fragment nowo powstającej książki, bo tak się składa, że pielgrzymka przez Amerykę, Krzyż Ameryki w 2018 roku, kiedy moja droga prowadziła przez 6 miesięcy, to było 5000 km od Pacyfiku do Atlantyku, Wojtek szedł, mój przyjaciel, 15 lat w więzieniu, obecnie inny człowiek, szedł z Edmonton w Kanadzie do Meksyku i to był krzyż. Przeciął się w Denver w górach skalistych z Colorado i to było błogosławieństwo dla Ameryki. To był 18 rok, już trochę czasu minęło. Potem były inne kraje też w znaku krzyża. A rok temu była Japonia. Właśnie i tą Japonię teraz opisuję. I to jest fragment z tej książki. Tytuł Pęknięte naczynie. Dziennik z drogi szlakiem japońskich męczenników. Bo właśnie ta zdolność do samoograniczenia jest pewną cechą japońskiej natury. Że to jest chyba odważna trochę teza. Ja nie jestem antropologiem, badaczem kultury, natomiast wydaje mi się z moich doświadczeń, z tego punktu, w jakim teraz znalazł się Zachód, w ogóle mówię o zachodniej cywilizacji, mówimy o pewnym kryzysie i chyba i to słowo kryzys ma swoje podstawy, to chyba się wszyscy zgadzamy, że Zachód w przeciwieństwie do Japonii, no to jest moja taka teza, to ktoś może z tym pewnie dyskutować, ale ja mam takie wewnętrzne poczucie, jakbyśmy my w tej naszej wielkiej drodze przebudowaliśmy zręby cywilizacji globalnej, bo można powiedzieć, że świat jest ukształtowany w dużej mierze przez wzorce zachodnie, cały świat, cała Ziemia. Że jednak w tej naszej wielkiej drodze od Greków, Rzymian, wcześniej judeochrześcijaństwo, judaizm, że to wszystko, że brakuje nam właśnie tej cechy samoograniczenia. To znaczy wejścia w głąb czasami. Choć nie mówię tu o tej części mistycznej naszego doświadczenia duchowego, jako chrześcijan, ja mówię o tym, że nasz świat od oświecenia zaczął się coraz bardziej przechylać w stronę pewnego determinizmu materialistycznego, że wyjaśniamy rzeczywistość w oparciu o pewne paradygmaty intelektualno-doświadczalne, zapominając o tym właśnie zachwycie dziecięcym, od tej głębszej warstwy rzeczywistości postawa wiary staje się powoli postawą no, dziwną, czasami wyśmiewaną, jako ta niedzisiejsza. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ten nadmiar, dzisiaj jesteśmy w bogactwie w Europie Wielkim, mamy nadmiar wszystkiego. Inni chcą z tego korzystać, wdzierają się przez granice, bo świat się zmienia i też te naczynia połączone tak działają pewnie, że każdy chce skorzystać z tego, co widzi na reklamie daleko stąd. Natomiast my mamy taką cechę, uważam, to dzisiaj widać wyraźnie właśnie, chyba to moja taka teza odważna, że trudno jest się nam ograniczyć. Znaczy, to widać po tych ilości willi, które mają aktorzy w Hollywood, czy ilości samochodów, prawda? No nie możemy się zatrzymać w tym rozszerzaniu stanu posiadania. I idziemy gdzieś na jakieś zderzenie z rzeczywistością, która nam w końcu postawi ściany. I wypala się ta nasza historia, ta nasza rzeczywistość. Nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie znalazłem człowieka, który by merytorycznie wytłumaczył takie pytanie, mi odpowiedział, czy to musi tak być, że kraje rozwinięte, mówię bogate, tak, które osiągnęły sukces, i to jest od Nowej Zelandii po Kanadę, że te kraje wykazują dwie cechy: sekularyzację i depopulację. Po prostu
1: i od tego,
0: odchodzenie od Boga i odchodzenie od rodziny. Nie ma dzieci.
1: I od tego,
0: po prostu.
1: I od tego zaczniemy rozmowę za 2-3 tygodnie. Roman Zięba, piszący ikony, pielgrzym, ojciec, dziadek, ktoś w drodze. Dzięki za rozmowę. Z Bogiem.
0: Dzięki, z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pewnego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcje Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w Kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany. Na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę przed, po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: Po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykłych, codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich, jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I no, nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia, a ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy i chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José María Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José María Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José María Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom, i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

właśnie, żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. I potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium. Ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny. Ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę. Ja byłem, tylko ja z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem, prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz,

0: Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
1: Jakie łaski?
0: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając

że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański. O, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: sens.
1: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
2: Mantrowanie jest równie proste, tylko
1: tak.
2: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
1: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy, wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
2: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Do kogo się modlisz?
1: Och, w tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, który wspólnie z Synem i Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: To ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Jego historia zakończyła się w wannie pełnej krwi. Cudem udało się otworzyć zamknięte wcześniej metalowe, zamknięte na kilka zamków drzwi. Niemożliwa zupełnie rzecz. A wcześniej miał takie doświadczenie, które go przeraziło i było jednym z powodów, dla których zaczął szukać pomocy. W trakcie medytacji takie korale, które wcześniej nosił, te korale zaczęły się poruszać, mimo że w pomieszczeniu nie było, okna nie były otwarte i tak dalej, nie było żadnego przeciągu. Druga historia. Sergiusz przewracał ludzi, dotykając ich. Ja znam mężczyznę, polskiego bioenergoterapeutę, który przewracał ludzi, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, przez ścianę. Tak? Oczywiście to nie on przewracał, to nie była jego moc, tylko zły duch nie mógł przewracać w sposób oczywisty ludzi, którzy byli własną uświęcającej. Robert wychodził z ciała i wiedział rzeczy, których nie można wiedzieć. Jego ojciec miał operację i on widział, jak ubrany był przed operacją lekarz. Mógłby mówić, że jakieś zielone stroje, tak, ale to nie była ta bajka. Za chwilę rozwinę te trzy historie, ale w tej chwili chciałbym prosić o wsparcie, chciałbym prosić o suby, o subskrybowanie tego kanału, o lajkowanie i o wpisywanie komentarzy. Dzięki temu więcej osób będzie nas oglądać. Proszę też o wsparcie dla Radia Niepokalana FM i dla kanału Otwórz Oczy. Trwa zrzutka. Można też poprzez fundację, która stoi u takich fundamentów w porządku prawa państwowego, radia i kanału. Także serdecznie zapraszam. Link jest tutaj na kanale, w opisie i na Facebooku, na moim profilu, gdzie są linki po prostu do zrzutki. Jaki jest kontekst tych wszystkich historii, o których tutaj przed chwilą mówiłem? Na tysiącach kursów każdego dnia ludzie Zachodu uczą się, jak blokować negatywną energię, jak chronić swoje pole, jak uruchamiać moc czakr, czy też poczuć przepływ. Duchowością naszej cywilizacji jest dzisiaj religia samozbawienia człowieka, nie chrześcijaństwo. A w głównym nurcie tej religii samozbawienia człowieka jest nurt, a właściwie wiązka energii, herezji energetycznych. Być może zdążę rozszyfrować to, co rozumiem przez wiązka herezji energetycznych, ale to nie w tej chwili. I teraz z drugiej strony nauka mówi, że opowieści o obiektywnym istnieniu prany, many, energii chi, energii ki są słabomyślnymi bajendami. Tak? Te opowieści nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z obiektywną rzeczywistością, bo subiektywnie energia chi jest odczuwana przez ludzi, którzy medytują. Mimo tego, że nauka mówi jednoznacznie o tych sprawach, to te energetyczne złudzenia kwitną. A przecież gdyby ktoś chciał pogrzebać w historii nauki, to mógłby znaleźć, że naukowcy wielokrotnie empirycznie udowodnili nieistnienie energii orgonu. To są 50. lata XX wieku w Stanach Zjednoczonych, hipotetycznej, uniwersalnej siły życiowej. Tu bardzo wielu okultystów o tym mówiło. Czy też eteru, bo to była pierwsza chyba, czy jedna z pierwszych nowożytnych teorii, że istnieje eter i dzięki temu te zjawiska nadprzyrodzone mogą następować, bo on wypełnia całą rzeczywistość stworzoną i jest jakimś i przynosi jakieś oddziaływanie, tak? Oczywiście genialny chemik Lavoisier dokonał
obalił tę hipotezę, bo to była hipoteza naukowa i absolutnie przez jakiś czas no, stanowiła jakiś problem, z którym należy się zmierzyć, tak? Ta teoria eteru, no ale Lavoisier wykazał metodami empirycznymi, że on nie istnieje. Tak samo jak nie istnieje promieniowanie żył wodnych, a to znowu wymyślił Leonardo da Vinci, który myślał, że tak jak w tych rozcinanych ciałach ludzkich, gdzie uczył się tego, jak wygląda człowiek i co umożliwiło mu tworzenie genialnych rzeźb i obrazów, i myślał, że pod powierzchnią ziemi woda też płynie takimi żyłami, jakie odkrywał w ludziach, którzy byli przez niego poddawani wiwisekcji. I teraz zapytajmy się, skąd trwałość tych miejskich legend o nadzmysłowej, energetycznej, okultystycznej mocy. I to jest, kilka elementów się na to składa. Po pierwsze, wysiłek 7 pokoleń adeptów antychrześcijańskich stowarzyszeń wiedzy tajemnej. Przez ten czas promowano wszystko, byle nie chrześcijaństwo, między innymi hinduizm z jogą. Zapraszano jeszcze pod koniec XIX wieku hinduistycznych guru. W latach w XX wieku to już był zalew tych sansajów i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. Czyli zaplanowana i konsekwentnie wykonywana praca nad tym, żeby w cywilizacji zachodniej wyprzeć chrześcijaństwo i wprowadzić w przestrzeń społeczną wierzenia hinduistyczne. One były oczywiście przerabiane, tak żeby człowiekowi zachodu to wydawało się smacznym. I teraz oprócz tego, to oczywiście już XX wiek, 2, a może nawet 3 pokolenia misjonarzy New Age, tak? Oni również, i to już na skalę społeczną, bo wcześniej joga była modna wśród artystów w bardzo wąskim gronie. Natomiast już w latach 60. i 70. to zostało wraz z całą rewolucją obyczajową oraz rewolucją duchową, jaką była religia w cudzysłowie nowej ery, to było tak jak ze wschodu wcześniej, tak potem z Kalifornii wyszła fala duchowości, fala wierzeń. Między innymi w to, że medytacja transcendentalna, która jest zaświadczoną formą jogi, że to są rzeczy dobre i warto je praktykować. Ale na trwałość tej hipotezy o energetycznej strukturze rzeczywistości nadzmysłowej, a my możemy powiedzieć wprost cały okultyzm, o ile ci ludzie, którzy go uprawiają, są inicjowani, to ten okultyzm właśnie posługuje się takimi, od końca XIX wieku, posługuje się takimi pojęciami jak energia, chociaż jest wyraźny nurt, który trwa od czasów odrodzenia do dziś, gdzie mówi się po prostu o tym, że tych okultystycznych cudów dokonują duchy. Pewnie nie mówią oni często o demonach, ale mówią o duchach, żeby nie odpychać ludzi od siebie. I teraz, co niesamowite dla mnie o tym fenomenie, o jego trwałości, do tego mitu, w końcu ten mit opanował naszą cywilizację, przynajmniej dużą jej część. Przyczynili się katolicy heretyków, tacy jak Antony de Mello. Tak? Niektóre opactwa benedyktyńskie, niektóre zakony promowały jogę, promowały buddyzm zen, myśląc, że te ćwiczenia, w cudzysłowie, chociaż joga to też uruchamia też naszą fizyczność,
Ale istotą jogi nie jest uruchamianie naszej fizyczności. Hindusi mają ćwiczenia fizyczne, ale joga jest czymś zupełnie innym. Tak? Ona dotyczy psychosomatyki człowieka. W obrębie naszej somatyki joga, pozycji ciała i techniki oddechowe wywołują pewną reakcję organizmu na te wszystkie pozycje ciała i ćwiczenia oddechowe. No i to oddziaływuje też na wyobraźnię i na sposób myślenia, ale też zostawmy to na boku. Patrzmy na to, że oprócz członków tajnych stowarzyszeń, oprócz tych ludzi, którzy promowali New Age, to w obrębie Kościoła katolickiego byli ludzie, którzy również tę hipotezę energetyczną promowali, tak? Która jest antykatolicka, antychrześcijańska. I te wszystkie działania, nie wiem, Towarzystwo Teozoficzne przed II wojną światową w Polsce było niezwykle popularne. Jedna osoba, nie pamiętam jak nazywała się ta pani, założyła wydawnictwo i wokół siebie zorganizowała środowisko i po prostu oni tłumaczyli różne dzieła i to wszystko, ten sposób myślenia rozszerzał się po prostu, tak? I teraz w Polsce jogę ćwiczy od 300 do 500 tysięcy ludzi. Różne są. Ja myślę, że dużo mniej, ale to mniejsza w tej chwili. I co więcej, to przekonanie o tym, że joga to ćwiczenia fizyczne jest praktycznie powszechne. I teraz ktoś, kto publicznie się wypowiada, że joga jest szkodliwa dla ludzi Zachodu, albo się w to nie wierzy, albo pogardza się tymi ludźmi, albo kpi się z tych ludzi, którzy to mówią. No bo ci ludzie przedstawiają dowód, że tyle osób ćwiczy jogę, a żadna z nich nie ponosi negatywnych konsekwencji. Po pierwsze fakt, że na początku nie widać tych negatywnych konsekwencji, nie jest żadnym dowodem. Po drugie, bardzo wiele osób i myślę, że zdecydowana większość ćwiczy jogę niekonsekwentnie, nie koncentruje się na tym. To te pani, które chodzą na te spotkania w remizach czy domach kultury na prowincji, no prowadzone przez osoby o wątpliwych kompetencjach, o certyfikatach nabywanych po dwutygodniowych kursach online. Bez uważności nie ma skuteczności jogi. Więc cieszmy się, że dla większości, szczególnie pań, te spotkania są rodzajem towarzyskich spotkań i a nie jakimś wchodzeniem w praktyki okultystyczne. Dlaczego? Dlatego, że joga przeniesiona do naszej kultury została okaleczona. I ona nie jest już techniką religijną. Ona jest karykaturą techniki religijnej. I te techniki, jeśli ktoś będzie ćwiczył tak jak Maciek, sumiennie, no to w końcu ten efekt, o którym mówię i dla którego narażam się na to, że ludzie się śmieją ze mnie. A ten efekt następuje, tak? Mimo, że ktoś chciałby pominąć to i ośmieszyć mówienie na temat szkodliwości jogi. No ale joga po prostu jest szkodliwa. Za chwilę parę słów jeszcze na ten temat. Na ten temat powiem. I teraz to przekonanie, że mamy w przypadku jogi jedynie do czynienia jedynie z ćwiczeniami fizycznymi, to jest rzecz oczywista. Również, ale nie jedynie. Teraz, kiedy o jodze mówią wschodni mistrzowie, to mówią o takim procesie, jakim jest opanowanie emocji przez adepta,
opanowanie psychiki, zapanowanie nad ciałem, a potem zjednoczenie umysłu i ciała i emocji. Potem następuje etap oczyszczenia przestrzeni świadomej części umysłu i wejście w stan bezmyślenia, pustki. Na końcu tej ścieżki, w świecie przeżywanego stanu sandhi, nie ma miejsca na stwórcę. Hinduizm to monizm. Człowiek ćwiczący jogę konsekwentnie i z uważnością powoli zmienia swój sposób patrzenia na świat oraz zmienia mu się obraz Boga. I dlatego wszyscy ludzie, którzy od lat 70. czy 80. promują jogę, a zaczynali jako katolicy, prawie połowa z nich startowała jako katolicy, dzisiaj katolikami nie są. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto doświadcza tego stanu, powiedzmy nirwany, otwarcia się na umysł kosmiczny, rozpłynięcia się, mówię o tym z doświadczenia, ponieważ mam takie doświadczenie po kursie kontroli umysłu. Te wszystkie osoby doświadczają tak przemożnego doznania euforycznego, tak to powiedzmy, że ten subiektywizm staje się dla nich obiektywny. Ale nie zmienia to faktu, że obiektywnie jest subiektywny. I teraz człowiek po prostu przestaje wierzyć w Boga. No bo myśli, że skoro zna odpowiedzi na wszystkie pytania, skoro czuje się kimś, kto rozpłynął się w rzeczywistości, czuje gwiazdy, ptaki, zwierzęta, jest jakby elementem tej jakiejś wielkiej całości, nie ma świadomości, że to jest doświadczenie, które dla mistrzów jogi, prawdziwych jej adeptów, jest próbą. Próbą, dlatego że wtedy w człowieku pojawiają się moce. Siddhi. I te moce, i tych mocy nie należy używać. I tutaj na tym skończmy. Osiągnięcie oświecenia, czyli stanu tego umysłu kosmicznego, jest doświadczeniem realnym, ale nic nie mówi o naturze bytu. To jest bardzo ważne. A yoga to praktyczny zestaw dyscyplin mających w założeniu doprowadzić adepta do rozpoznania natury rzeczywistości, ale nie prowadzi do rozpoznania obiektywnej natury rzeczywistości, tylko wprowadza w stan subiektywny doznawany z taką mocą, że człowiek jest przekonany, że jest to doświadczenie. Tak, no jest to doświadczenie, tylko nie tego, o czym oni myślą, że doświadczają. I teraz człowiek w tym stanie umysłu kosmicznego, ponieważ jest po prostu stworzeniem, nie jest w stanie pojąć rzeczywistości. Jest jedynie w stanie dotknąć tej granicy rzeczywistości stworzonej. Ten człowiek nie ma żadnej wiedzy na temat stworzyciela. Tak? Czyli w ogóle nie może się wypowiadać na temat chrześcijaństwa. Bo tam, gdzie kończy się ich doświadczenie, tam zaczyna się doświadczenie ludzi mających relacje z Bogiem. Zatem wszystkie wypowiedzi ludzi oświeconych, tak, ludzi z wglądem, ludzi, którzy są mistrzami jogi, wszystkie ich opowieści na temat istnienia bądź nieistnienia osobowego Boga są nadużyciem. Mówiąc krótko, światopogląd wywiedziony z ekstatycznego doświadczenia samadhi jest subiektywny i arbitralny, choć nieskończenie pociągający. I pytanie jest takie, czy jogę w ogóle można w takim razie odłączyć od jej aspektu filozoficzno-religijnego? Skoro jej celem jest wyzwolenie się praktykującego z kręgu narodzin i śmierci. Czyli uczestniczymy w pewnej konkretnej, w pewnym konkretnym doświadczeniu wpływającym na świadomość. Joga jest
nierozłącznie związana z wierzeniami na temat reinkarnacji i karmy. Choć przez wiele osób może być, przez wiele osób ćwiczących jogę może to być odrzucane. Dlaczego? Dlatego, że ćwiczą ją w sposób niekonsekwentny i nie uważając tego za coś bardzo ważnego w swoim życiu. Więc nie doświadczają tego, czego doświadczają osoby konsekwentnie ćwiczące jogę. Zatem, czy można z jogi wykroić jakąś neutralnie światopoglądowo oraz duchowo część ćwicząc? Tak? Jedynie na niej się skupić. No i na to pytanie odpowiadam, że dlaczego jesteśmy tak bezczelni, dlaczego jesteśmy tak pyszni i dlaczego uważamy, że jesteśmy mądrzejsi od twórców i praktyków jogi, by twierdzić, że nie chodzi o rozwój duchowy, a tylko o rozciąganie powięzi czy też ćwiczenia z kręgosłupem. Dlaczego tak twierdzimy, bo chcemy zarobić w katolickim kraju na jodze? Odpowiedzcie sobie, dlaczego na Zachodzie definicja jogi jest inna niż w Indiach. Przecież to oni się lepiej na niej znają, tak? No ćwiczą od 3000, być może 4000 lat. To był jeden z nurtów ważniejszy, jedna z form życia ważniejsza dla tej cywilizacji. I teraz nagle ktoś przychodzi w Europie, 2 tygodnie sobie gdzieś tam poszedł na kurs i mówi, to są tylko ćwiczenia fizyczne. No, opanujcie się, ludzie, opanujcie się. To jest jakaś absurdalna sytuacja. Joga jest tym, do czego ją stworzono i oddziaływa na kolejne poziomy naszego jestestwa, jeśli ją uczciwie, konsekwentnie ćwiczymy, z pełną uważnością i wchodząc w te ćwiczenia. I możemy tylko i wyłącznie oddychać i praktykować pozycję ciała, żeby w sobie doświadczyć, aby mieć doświadczenie rzeczy, które zmieniają światopogląd. Po prostu nie da się utrzymać światopoglądu dualistycznego, duch, materia, jak się ćwiczy, gdy przeżywa się w sobie te stany, do których joga dąży, do których jest stworzona, do których osiągnięcia jest stworzona. Nie da się tego zrobić. I nie można abstrahować od filozofii i sposobu myślenia, jeśli się ćwiczy jogę konsekwentnie. Dlatego, że to doświadczenie skłania do bardzo konkretnych, intelektualnych stanowisk. I po prostu i tyle. Co człowiek Zachodu jest w stanie z jogi zrozumieć? Joga jest okaleczona, kiedy przyszła tutaj do nas, okaleczono jogę. Bo pozycje ciała i ćwiczenia oddechowe, czyli asany i pranayama, to nie jest całość jogi. My przychodzimy na kurs i natychmiast nas sadzają i natychmiast uczą oddychać. A jak jest w Indiach? Pierwszym krokiem to są fundamenty moralne i estetyczne. Czyli yama i niyama. Jogi nie można ćwiczyć relaksacyjnie, bo po prostu to jest niemożliwe. Ale do czego prowadzi odrzucenie powagi powinności i obowiązków oraz form abstynencji, od których wypełnienia zaczynają praktykowanie jogi jej adepci na wschodzie? Do czego to prowadzi? Że nie ćwiczymy się w sferze moralnej, tak? Nie uważamy, że ćwiczenie jogi niesie ze sobą powinności. Adept ćwiczący jogę ma pewne obowiązki, ma pewne formy abstynencji, dlatego że kiełzna swoje ciało. Dlaczego to robi? Dlatego, że wyższe stopnie jogi stawiają przed człowiekiem wielkie dylematy. Nie będę w to wchodził, ale należy pamiętać, że joga przyniesiona na Zachód jest okaleczona. Jest okaleczona z fundamentów moralnych i ascetycznych.
Więc jak oddzielić arbitralnie jakąś skuteczną, działającą tysiące lat formę życia od jej celu? Arbitralnie, nie znając wszystkich aspektów tej formy życia, tak? Tej formy religijnej. Tak? Jak można oddzielić praktykę od jej spełnienia? Tak? Skoro joga działa i ten cel został już osiągnięty przez setki tysięcy urzeczywistnionych, czyli tych, którzy zostali oświeceni. Ja nie wnikam w te sprawy, to hindusi wiedzą wszystko lepiej. Ja ograniczam się do tego, żeby zobaczyć konsekwencje ćwiczenia jogi przez ludzi Zachodu. Więc skoro joga działa i ten cel jest osiągnięty, to musimy wrócić do tej powagi, jaka stoi za jogą. Nie ośmieszać jej. I teraz joga nie jest jakąś naukową, potwierdzoną, uniwersalną w swoim działaniu techniką, biomechaniką, tak? Biosomatyką. Za tymi wszystkimi twierdzeniami energetycznymi jogi stoją jedynie nienaukowe wierzenia. To, co próbują robić te środowiska, o których mówiłem wcześniej, te 7 pokoleń adeptów wiedzy tajemnej, te kilka pokoleń misjonarzy New Age, nowej ery, próbują doprowadzić do translacji filozofii kultur wschodu na filozofię i kulturę zachodu. Ale to się nikomu nie udało. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy cywilizację wywiedzioną z objawienia, cywilizację dualistyczną, materia, albo nawet mówi się o 3 poziomach, tak? Czyli o ciele, materii, sarks, o psychę, tak? O poziomie psychicznym i o pneumie, czyli o poziomie duchowym. Nie wnikając w te rozróżnienia, chodzi o to, że nie da się zwesternizować religii i filozofii wschodniej. Możemy korzystać z kultury wschodu, ale nie możemy myśleć, że bez konsekwencji można na nasz zachodni, wykształcony przez kilka tysięcy w końcu lat. Ja mówię na to, że pewne rzeczy mamy w kręgosłupie, tak? To znaczy, że to jest taki zbiór pewnych odruchów, pewnych sposobów działania, pewnego sposobu widzenia rzeczywistości, że to jest jakoś w tej pamięci długotrwało ukryte. Nie do końca ta moja intuicja jest dla mnie zrozumiała, ale jestem pewien, że te poziomy istnieją i ich nie da się w żaden sposób przełożyć na ten sposób myślenia wschodu. Tak? Dlaczego? No, między innymi dlatego, że w hinduizmie słowo energia znaczy coś zupełnie innego dla Hindusa niż dla Europejczyka. Gdyby filozofom wschodu powiedzieć, że elektryczność jest formą energii w znaczeniu i w ich znaczeniu, to w ogóle by nie zrozumiał, o czym jest mowa. I teraz dlatego, że ta joga została okaleczona na Zachodzie, dlatego kaleczy. Ta uwspółcześniona joga. Jak to zrobiono? Tak? W klasycznym ujęciu, którego autorem jest żyjący w II wieku przed Chrystusem Patanjali. Mam nadzieję, że chociaż w drobny sposób oddaje brzmienie imienia tego filozofa hinduskiego, twórcy gramatyki i jogina. Osiągnięcie
w jego ujęciu osiągnięcie tej uniwersalnej świadomości, my wiemy, że nie jest uniwersalna, ale jest pochłaniająca i dojmująca i robi, i mamy takie doświadczenie, że to jest coś absolutnie uniwersalnego, to doświadczenie tego rozmycia się w kosmosie jest dopiero ósmym krokiem na ścieżce samozbawienia. Pierwszy i drugi krok to samokontrola, yama i praktyki wewnętrzne niyama. I dopiero na kolejne stopnie można wstąpić po wydoskonaleniu się przy pomocy tych własnych praktyk. Tych praktyk, o których mowa. Samokontrola, praktyki wewnętrzne. Tak, jakie są zasady życia wewnętrznego w jodze? Ahimsa, niekrzywdzenie. Nie będę próbował wymawiać nazw hinduskich. Niekrzywdzenie, prawdomówność, brak pożądania tego, co do nas nie należy, wstrzemięźliwość, brak potrzeby posiadania, czystość, zadowolenie, zapał, żarliwość, samodoskonalenie, poddanie się Bogu z małej litery. I teraz to ostatnie, poddanie się Bogu. Ci, którzy przekładają niby religię wschodu na nasz grunt, czasami zapisują ten ostatni element, na który składa się cała konstrukcja, cała istota jogi, zapisują dziś jako poddanie się woli wyższej istoty energii. Co to znaczy poddanie się woli? Ja przecież ćwiczę i mam się sam zbawić. Ja przecież mam do czynienia z energią. Energia nie ma woli. Jaka wyższa istota? O czym w ogóle mowa? Aktu woli może dokonywać jedynie osoba. Kim jest ta wyższa istota w systemie energetycznym tej uwspółcześnionej jogi, zwesternizowanej jogi, uzachodnionej jogi? To jest bardzo ważna kwestia, ale nie będę jej rozwijał. Wskazuje tylko na to, że europejskie próby tłumaczenia jogi dążą tropem ci, którzy tak myślą, powtarzają po prostu trop okultystyczny, gdzie nagle otwieramy się na jakąś istotę, która ma swoją wolę i mamy się tej woli, tej wyższej istoty poddać. No, przepraszam. Ćwiczycie jogę i nie wiecie, co ćwiczycie. I teraz to wszystko, o czym mówią te teorie energetyczne, to są tylko i wyłącznie wierzenia. I teraz bez wątpienia dla hinduistów, buddystów, dżinitów, którym nigdy nie ogłoszono miłości Jezusa Chrystusa, Jego zbawienia, joga może być religijną ścieżką ku większemu dobru. Ja tego nie wykluczę. Trudno mi wyobrazić sobie, żeby Bóg chciał odrzucić 7 miliardów ludzi tylko dlatego, że nie mieli szczęścia urodzić się w kulturze, w której można się dowiedzieć o istnieniu Boga. Po prostu mało osób się o tym nie dowiaduje. Znają imię Chrystusa. Może jest im to podane w taki sposób, żeby go całkowicie ignorować, ale o nim wiedzą. Tak. Więc mam głębokie przekonanie, że Hindus, który nie łamie sumienia, tego naturalnego sumienia, że może się zbawić. Bóg jest wolny w swoich decyzjach. Ja wypowiadam jakąś opinię. Nie roszczę sobie żadnej wiedzy teologicznej. Ja po prostu mówię o swoim odczuciu. Następny krok zróbmy. Kto może zostać adeptem jogi? Może być to tylko mężczyzna, ustabilizowany emocjonalnie i społecznie. Guru prawej ręki, czyli
tej jogi jako religia skierowana ku dobru. Nie przyjmują na naukę kobiet oraz na niezrównoważonych i nadwrażliwych mężczyzn. Jak to sprawdzają, czy ci ludzie są zrównoważeni? No pytają się, czy odniosłeś sukces w życiu i czy twoje dzieci są... No, czy podlegają adaptacji, tak? Czy twoje dzieci są socjalizowane? Jeśli nie, nie ma mowy, żebyś ćwiczył jogę. Zatem tam nie przyjmuje się kobiet, a w Europie i USA jogę ćwiczą głównie kobiety. I teraz, dla chrześcijan praktykowanie jogi jest bałwochwalstwem. No to jest chyba oczywiste. Ale te w cudzysłowie energetyczne praktyki jogi mogą nieść konsekwencje negatywne również dla osób nieochrzczonych. Tak? I tu musimy wrócić do teozofii. Publicznym celem głoszonym przez założycieli Towarzystwa Teozoficznego miało być zniszczenie albo przynajmniej marginalizacja chrześcijaństwa. Więc wypracowano zwodniczą, żeby ten cel osiągnąć, zniszczenie chrześcijaństwa, wypracowano lucyferyczną alternatywę. Techniki religijne z wewnętrzną mocą, bez religijnych zabezpieczeń. Rozumiecie państwo? Czyli ćwiczymy coś, co ma w tej praktyce możemy doznać i możemy panować nad jakimiś mocami, chociaż większość nie panuje, ale nie ma przy tym religijnych zabezpieczeń, jakie są w jodze na wschodzie. Mówiłem, jakie są. Tylko mężczyźni zrównoważeni, którzy odnieśli sukces w życiu. I teraz ta teozoficzna manipulacja, że to jest technika religijna, oni mówią, że to nie jest technika, jest ukrywana, ta manipulacja jest ukrywana przez... jesteśmy zachęcani do przyjęcia arbitralnego, absolutnie arbitralnego twierdzenia, że system duchowy jest bezosobowym systemem energetycznym. Tak. My musimy przyjąć to na wiarę i w tym momencie wychodzimy poza przestrzeń wiary i wchodzimy w przestrzeń wierzeń, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą wiarą. I teraz oni mówią, że sfera duchowa przynależy do świata materii i że daje się badać naukowo. Nauka tego nie potwierdza. I teraz to twierdzenie, że świat duchowy można badać metodami nauki, jest albo świadectwem ignorancji, albo perfidii. Dlaczego perfidii? No bo służy zwodzeniu ludzi. Zresztą sami okultyści od pewnego stopnia wtajemniczenia są świadomi tego, że ta rzeczywistość, jej natura jest osobowa. Mówią przecież o inteligentnej energii, tak? Już mówiłem, inteligencja jest funkcją osoby. I ta teozoficzna pułapka to lucyferyczne, inteligentne zwiedzenie jest pompowane przez media, przez różne środowiska, przez praktykowanie w zachodnie społeczeństwo. Dlaczego mówię o tym, że to jest pułapka lucyferyczna? Teozofowie w XX wieku założyli wydawnictwo Lucifer Trust. Oni sami opisali, kim jest ta światłość, za którą idą. Więc nie próbujcie być mądrzejsi od nich, tak jak nie próbujcie być mądrzejsi od mistrzów jogi. I tu powtarzam, że te ćwiczenia, praktyka jogi wpływa na sferę duchową, ale też światopoglądową po jakimś czasie. Wpływa też na psychosomatykę ćwiczących. Joga jest po prostu niebezpieczna dla chrześcijan,

te niechrześcijańskie religie zrywa, czy też ukrywa, przykrywa pieczęć, którą jesteśmy naznaczeni, pieczęć chrztu, ale nie ma tam mowy o tym, żeby no, mówiąc krótko, jesteśmy poddani kontrinicjacji, jak chrzest jest inicjacją chrześcijańską, pierwsza przyjęcie sakramentu Eucharystii i potem bierzmowania, to są sakramenty inicjacyjne. My wchodzimy dzięki temu w rzeczywistość taką, że możemy po prostu z Bogiem się komunikować przez sakramenty. I inne drogi inicjacji pozachrześcijańskie są temu przeciwne, są kontr chrześcijańskie. I dlatego tak niezwykle sensownie wypowiedziała się pewna młoda pani, która tańczy, że czakry zamykają, są zamykane przez sakramenty. No i to zostawmy na razie. Więc ja nie mam dziś zamiaru nikogo do niczego przekonywać. Ja tylko chcę, żeby każdy mógł dokonać świadomego wyboru. Bardzo chcę, żeby propagujący antyreligijne wierzenia celebryci byli świadomi, że nauka absolutnie nie autoryzuje twierdzeń popkulturowych guru o naukowości energetycznych teorii. Musicie wiedzieć, drodzy ludzie, którzy macie wpływ na innych ludzi, że to jest wszystko nienaukowe, że poruszacie się w sferze jakichś intuicji, jakichś przypuszczeń i tak dalej. Nie ma żadnej twardej wiedzy za tym wszystkim stojącej. Nie ma takiej wiedzy. Natomiast większość osób, które mówi o wibracjach, czakrach, energiach i osób, które ćwiczą jogę, nie jest świadoma inicjacyjnego charakteru tych ćwiczeń fizycznych. Dlaczego? No bo zostali poddani wielopoziomowej manipulacji. Co więcej, i nie mówimy teraz już tylko o chrześcijanach, praktykowanie jogi przez osoby nieochrzczone niesie negatywne konsekwencje duchowe, niechcianą inicjację. Ta celebrytka, tancerka i aktorka Agnieszka Kaczorowska, o której przed chwilą, bo to, te wypowiedzi były jej wypowiedziami, powiedziała w jednym z wywiadów, że to wszystko od strony duchowej, energetycznej jest potwierdzone, że to ma związek z czakrami w naszym ciele oraz że sakramenty zamykają nasze czakry. Nie komentuję. Bo ona powiedziała coś, co jest wstrząsające. Po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać? Ona sprawę postawiła jasno. Albo otwarte czakry, które nie istnieją, ale następuje proces, w wyniku którego my możemy odczuwać pewne rzeczy wewnętrzne i możemy z tego odczuwania, z tego doświadczenia subiektywnego zostać przekonanymi, że ta teoria hinduistyczna opisuje rzeczywistość, ale to są tylko i wyłącznie wewnętrzne, subiektywne doznania. Tak? I ta aktorka ma całkowitą rację. Chociaż poza tym wszystkim absolutnie się myli. Jedno jest pewne, że skoro praktykuje rzeczy, które mają w cudzysłowie otwierać czakry, to praktykuje rzeczy, które naprawdę mnie inicjują. Tak? A opis wewnętrzny tej inicjacji jest już zupełnie inną sferą. My przecież nie wiemy, jak działa aspiryna, ale widzimy, że jest skuteczna. Więc są różne opowieści o tym, na czym polega ten hinduistyczny, w cudzysłowie, energetyzm. Różne opowieści przez całą historię i też w poziomie horyzontalnym w różnych miejscach to różnie tłumaczono. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia dla nas, tak? Bo to są subiektywne. Cywilizacja hinduska w ogóle jest nastawiona na niedziałanie i na takie wewnętrzne poszukiwania, tak? No, ale wewnętrzne poszukiwania są po prostu subiektywne. I teraz wybierając to otwarcie, nazwane otwarciem czakr, wybierając to otwarcie, odrzucam chrzest. Skoro chrzest zamyka czakry, w cudzysłowie, to wybierając otwarcie, odrzucam chrzest.

Sakramenty zamykają na jedną duchową ścieżkę, otwierają na inną. U osób ochrzczonych ta chrześcijańska inicjacja już się po prostu dokonała. I zastąpienie jej przynosi negatywne konsekwencje. Wejście w inną duchowość dla człowieka, który jest zanurzony w kulturę, która wyrosła z chrześcijaństwa i która jest otwarta duchowo, to jest po prostu najzwyczajniej szkodliwe. I kończy się tak, jak moja historia otwarcia. Żadnych czakr nie było otwartych. Ja po prostu otworzyłem się na demona. Na szczyt góry nie można wejść równocześnie dwoma drogami. Tak? Gdy stawiamy w opozycji sakramenty i hinduistyczne wierzenia, dokonujemy wyboru. Jest albo, albo. I teraz historia Maćka. To była historia człowieka, który szukał na tej hinduistycznej drodze. Przez kilka lat przebywał w Norwegii, tam w jakimś miejscu, gdzie właśnie praktykowali. Była duża grupa, duża wspólnota praktykująca różne techniki wschodnie. Sam do tego jeszcze dokładał różne inne techniki. I kiedy zaczęło do niego docierać, że dzieje się coś, nad czym nie panuje, zaczął się wycofywać, zaczął szukać w kościele ratunku. I co się wtedy zaczęło? I wtedy zaczął się atak demona, który korzystając z tych wszystkich inicjacyjnych otwarć u Maćka, który po prostu zawładnął jego ciałem i dlatego tak człowieka uzależnionego nieomalże doprowadził do autodestrukcji. Ale ponieważ Maciek wcześniej powierzył się Bogu, no to cudem otworzyły się stalowe drzwi, które on na pewno zamknął. I wyciągnięto go z tej wanny i zawieziono do szpitala. Osoby, które na kanale są chyba trzy świadectwa, gdzie swoją historię opowiadają ludzie mający doświadczenia takiego oddziaływania na drugą osobę, która bez fizycznego kontaktu prowadzi do jakiegoś przesunięcia człowieka czy przewrócenia człowieka. To nie dzieje się mocą ludzką, bo takiej mocy ludzie nie posiadają. Tak? Ale czasami, bardzo rzadko, demon, żeby utwierdzić człowieka w tym, że to, co robi, jest po prostu skuteczne i prawdziwe, no inwestuje swoją moc w takie działanie. Ale jak mówię, to się dzieje bardzo rzadko. Jak ludzie, którzy wychodzą z ciała, mogą widzieć rzeczy, o których wiedzieć nie mogą? Wychodzenie z ciała jest najczęściej związane z podróżami. To było kiedyś jako podróże astralne, teraz OOBE. Wyjście poza ciało. I czym jest ta praktyka? No ona jest tą działającą istotą tej praktyki jest iluzja i otwarcie się na demona. I teraz demon zna pewne rzeczy, których my nie znamy i może nam je uświadomić i możemy po prostu o tych rzeczach mówić. Tak samo jak w ustawieniach Berta Hellingera, osoby nieznające człowieka, który jest terapeutyzowany, w cudzysłowie ustawiany, mają wiedzę na jego temat. Dokładnie w ten sam sposób. Zły duch to wszystko wie, a chodzi o to, żeby zdobył autorytet wobec człowieka, żeby ten człowiek dalej zapadał się w to uzależnienie duchowe, myśląc, że coraz więcej potrafi, coraz więcej umie. Jednym z trzech głównych powodów, dla których ludzie wchodzą w okultyzm, czy w ogóle w tego typu praktyki, jakkolwiek je nazywać, jest poczucie władzy, jest potrzeba władzy. I teraz bardzo często, żeby
jakiś ostateczny sposób już zawładnąć nad człowiekiem, to jest stosowana tak zwana technika dobrego i złego policjanta. To znaczy na przykład tutaj na tej antenie już kilkakrotnie przywoływałem historię Ani Staszewskiej, ale to jest wstrząsająca i bardzo taka edukacyjnie skuteczna historia, ponieważ ona pokazuje, że najpierw weszła w tarot, ale to jeszcze, mimo że otworzyła się, ale to jeszcze ona nie powiedziała demonowi chce. I potem jak zaczęła, no miała po prostu ciężki czas i to było ewidentnie związane z tymi praktykami tarota, no to ktoś przez przypadek skontaktował ją z człowiekiem, który zajmował się bioenergoterapią i on po prostu jej zapytał, czy chcesz, żebym cię ochronił? Tak, i ona powiedziała, tak chcę. I ona wtedy, tak chcę, wypowiedziała demonowi. I te osoby, które praktykują wychodzenie poza ciało również czasami poddawane są takiej właśnie metodzie. To znaczy, że one podróżują w tym świecie iluzji, ale nie tylko iluzji i spotykają jakieś istoty. To mogą być wiązki energii, to mogą być pumy, to mogą być obcy, czyli UFO. Nie ma w ogóle żadnego znaczenia, jako kto przedstawi się ojciec kłamstwa. I ten ktoś jest przestraszony, zalękniony, bo nagle to wszystko, co fajnie się działo, że gdzieś mógł wędrować, coś oglądać i myślał, że w ogóle pogłębia jakąś swoją wiedzę. I nagle spotyka tam zło i on czuje wyraźnie, że to jest zło. No i ten przewodnik duchowy, którego wcześniej poznał, on mówi, no ja ci mogę pomóc, tak, mogę cię ochronić, tak, czy tego chcesz? I ten człowiek mówi, chce. I w tym momencie otwiera się całkowicie, tak, otwiera się na autorytet demona po prostu, tak, zaprasza go do swojego wnętrza. I teraz odniosę się jeszcze tylko do tego obrazu, do tej metafory, której użyła pani Agnieszka. Czemu się zamykać? Czemu nie skorzystać z tego, żeby się otwierać? Lepiej się otwierać niż się zamykać. I teraz proszę sobie wyobrazić człowieka, który stoi przed zamkniętymi drzwiami do pomieszczenia, które jest wypełnione trującym gazem. I my nic nie wiemy o tym, że tam jest ten gaz i tak dalej. I teraz czy warto coś otwierać? Czy warto otwierać drzwi? No nie warto. Zdanie lepiej się otwierać niż się nie otwierać, niż się zamykać jest zdaniem absurdalnym, ponieważ może dotyczyć tak wielkiej, różnej jakości rzeczywistości, że jest to zdanie absurdalne, tak? I teraz dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo ja byłem w obu pomieszczeniach. I jak wychodziłem z tego opętania po egzorcyzmach, to jeszcze przez długi czas miałem takie poczucie, że po egzorcyzmach nastąpiło jakieś uwolnienie niesamowite. Zniknęły wszystkie przesądy, jakie miałem tam, że nie należy przechodzić pod jakimiś znakami zamkniętymi, bo tam niszczymy sobie energię i tak dalej. No, totalne bzdury. I miałem takie doświadczenie, że no wtedy wydawało mi się, że już jest normalnie, tak. Ale potem był kolejny moment, w którym odczułem na jakieś oddziaływanie, tam manifestacje jakieś i przez przypadek zresztą trafiłem i ksiądz w konfesjonale po prostu się pomodlił nade mną. Ja miałem takie poczucie, jakbym dotąd wędrował przez asfalt, który jak wiemy jest cieczą i wędrował przez niego i nagle wyszedł i myślałem, że już na powietrze, tak? Na to czyste powietrze, ale nie. Potem okazało się, że po raz kolejny wychodzę i wtedy miałem takie poczucie, jakbym po tym pierwszym uzdrowieniu, jakbym w wodzie, która też powodowała opór, ale już nie taki jak ten płynny asfalt, tak? I potem było w końcu wyjście na powietrze i nagle zorientowałem się, że wszystkie te przekonania, którymi zaraziłem się w tej okultystycznej przestrzeni, że one wszystkie były absurdalne.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, prosząc o wsparcie. Im więcej osób wspierających fundację, czy też tę zrzutkę, tym więcej takich audycji, jeśli komukolwiek to w czymkolwiek pomogło i rozjaśniło jakby pewne, odpowiedziało na pewne pytania, no to polecam się.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaję mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoimy przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją obroną.
1: Czekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Późne. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co, z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem nowego, mniej więcej 16-17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt. I to...
1: Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne i...
1: Co to znaczy szczególne?
2: Taki swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości, to widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
1: A jak głęboko w to się, mimo jego ochrony, udało wejść w to, w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek. Takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
2: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżałem, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nie umiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części msza. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
1: Chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
2: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
1: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
2: W 73 urodzony, to wygląda na to, że 16.
1: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
2: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze, w związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać, to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
2: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. Bo to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
2: jak najbardziej.
1: Konkretne
2: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
2: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był Neokatechumenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy, więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
2: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, i potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa, czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego, czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedział, nic nie zrobił. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
2: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
2: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam jeździć na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już, Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem mnie w swojej sieci nie wziął, więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci, ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
1: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
2: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością, wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka myśl, była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, w którym były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko już nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
2: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś.
2: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
2: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
2: Myślę, że to był taki czas, nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. Coś to był końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku. Od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
2: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te 2 lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym, taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I z tą, tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę, potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To mówię, to jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga i nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie, ale ten czas tych studiów, ja tylko 2 lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować i po 1,5 roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Czy idę?
1: Co na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
2: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. poszedłem do księdza proboszcza, który, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organist znowu po 7 latach pracy, jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie. Mara, Mara,
1: my Jesus, Mara. Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
2: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
2: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mnie tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie nie wiem, 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną, potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie. Z jedną piękną niewiastą troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać. Tak emocjonalnie i wspólne dzieło, zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę. To mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
2: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy...
1: Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
2: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
2: Dokładnie. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi. I jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą. I wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka. Która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile. Która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne. Bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać. W miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale?
1: A rozumiemy się doskonale. W tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją. Że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no, nie da się ze wszystkimi żyć blisko. Ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków, być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie. Kiedy spotkaliśmy się w seminarium, wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami. Ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne. Chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli? Bo część odeszła z tego rocznika.
1: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
0: Wojska.
1: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo
0: czyli ci, którzy mieli powołanie.
1: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
0: traci. Jak się traci powołanie?
1: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
0: Ziarno na skalę, tak?
1: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę, czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
0: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, a brak relacji z Bogiem, tak?
1: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz, bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek, ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są, to
0: czyli
1: to...
0: nieuczciwe traktowanie instytucji.
1: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czyli nie stawanie w prawdzie. Myślę, że to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
0: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku, macie kogoś takiego?
1: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
0: Do kobiety, czy...
1: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego jakoś sam określić.
0: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
1: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: to szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduję się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że on przez pewne struktury bardzo, bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościoła, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy, chociaż po ludzku czasami no, bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenie. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza. Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg.
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz... Ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością.
1: Bolesne. Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. I jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: Teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat mojego życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie. A ponieważ...
0: Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim. Że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwiał mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściach, nie przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś takim właśnie.
0: Czyli w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciałem, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą kurialne, to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: No ksiądz zrobił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale to poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność, bezsilność.
0: Dopuszczenie, że jest się bezradnym,
1: tak,
0: do świadomości.
1: Tak, ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to plute sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. I ja myślę,
0: świetnie,
1: że...
0: To świetnie, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów utwardzić.

0: pokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
1: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
0: Tak.
1: Co znaczy Kościół?
0: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
1: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
0: Tak jest.
1: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
0: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
1: Jakie są zagrożenia przed księdzem z tym? Zagrożenia tej wierności.
0: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
1: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
0: No tak, pycha i zarozumiałość.
1: Ale gimnazjum wyleczyło.
0: Znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
1: Kwadrans po dokładnie, człowieku.
0: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia to jest zagrożenie.
1: Co to jest łatwe życie dla kapłana?
0: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
1: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
0: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
1: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
0: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chce, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
1: To wszystko racjonalne niby.
0: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
1: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi siedmioletnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
0: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielską cierpliwość.
1: Nieludzko.
0: Nieludzko cierpliwy. Nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
1: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
0: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wracę chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. I ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakieś możliwości posługi. Czyli chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania Go, do otwierania się na Niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I to wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach, bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo instytucje, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: cuda. Oczywiście, one się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów. Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u. Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach. Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia.
1: Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowy i wicedyrektor działu obsługi darczyńcy Fundacji Gajusz.
0: Dzień dobry.
1: Pani Aleksandro, ja muszę przyznać, że mój pierwszy kontakt z Fundacją Gajusz był bardzo emocjonalny, ponieważ ja się spotkałam z fundacją zupełnie przypadkowo, przeglądając Facebook, i to był taki kontakt tylko internetowy. I zainteresowało mnie wszystko. Od waszej grafiki, od tego, jak zbudowaliście swoją stronę internetową, a tak najbardziej poruszyły mnie historie, które regularnie opisujecie na swoich stronach. To są takie historie, które moim zdaniem poruszą najtwardsze serce. I podejrzewam, że, to znaczy gratuluję po pierwsze osobie, która wpadła na pomysł, żeby w taki sposób opisywać tę historię. I nie chodzi mi o to, żeby, i nie widzę w tym takiego celu, żeby wywołać łzy u słuchacza i żeby doprowadzić go tylko do takiego chwilowego wzruszenia, tylko widzę w tym taki materiał, który ma zmobilizować do działania.
0: Bardzo dziękuję za te słowa docenienia, bo zależy nam na tym, żeby właśnie wszystko było spójne. Czyli po pierwsze piękne historie i za ten styl gajuszowy, tak, czasami ja mówię Gajus Style, odpowiada nasza założycielka i prezeska Tisa Żabrocka-Kwiatkowska. Zaczęło się od tego, że jej syn bardzo ciężko zachorował jako kilkudniowe niemowlę i właściwie to oni bardzo długie miesiące spędzili w szpitalu i Tisa wtedy zawarła taki pakt z siłą najwyższą, jak to opowiada, że jeśli moje dziecko zostanie ocalone, ja sprawię, żeby żadne dziecko nie chorowało samotnie. I właśnie w naszych opowieściach widać to serce matki. My czasami o Tisie mówimy multimatka, bo jest matką czworga dzieci. Więc mam nadzieję, że widać to serce matki, ale też, że widać szacunek dla rodziców. Dlatego, że my dotykamy najtrudniejszych scenariuszy. Czasami rodzice, kiedy rodzi się chore dziecko, decydują, że go nie wychowają. I jak tu oceniać? Przecież tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Nie wiemy, jakbyśmy się zachowali w tej sytuacji. Informacja o chorobie dziecka, perspektywa, że na przykład przez wiele lat trzeba będzie czuwać przy jego łóżeczku, może kogoś przerazić. Więc my dokładamy starań, by w tych opowieściach przede wszystkim był szacunek. Szacunek dla każdego życia, szacunek dla każdej osoby. Nigdy nam nie przechodzi przez gardło ocenianie rodziców biologicznych, nawet jeśli później dla dziecka szukamy rodziny zastępczej, bo tak w życiu bywa. Podejmujemy różne decyzje i każda decyzja zwykle jest po prostu tą najlepszą możliwą w danym momencie. Więc my mówimy, kim my jesteśmy, żeby oceniać czyjeś decyzje. Jeśli ktoś w ciąży dowiaduje się, że urodzi śmiertelnie chore dziecko, zdarzają się takie osoby, które mówią, ja się bardzo długo zastanawiałam, czy ja chcę w ogóle zachować to dziecko. Czy my mamy prawo odmówić tego zastanawiania się? No nie, każdy ma swoje sumienie, jeśli jest w danej wierze, no to zna też przykazania. Więc my nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, żeby podpowiadać, żeby dawać rozwiązania. My jesteśmy po prostu od tego, żeby pomagać. Pomagać też w sposób piękny i to też pani zauważyła na naszej stronie, bardzo dbamy o to, żeby również zdjęcia były piękne, z poszanowaniem intymności rodziny, dziecka. Robimy też zdjęcia naszych dzieci, dzieci śmiertelnie chorych z hospicjum, dlatego że proszę mi wierzyć, że część dzieci po prostu to uwielbia. Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia. I naprawdę to sprawia nam mnóstwo radości, że my później publikujemy te zdjęcia i ludzie po prostu wysyłają mnóstwo ciepłych myśli i słów do tych dzieci, które często na świecie nie mają nikogo bliskiego. To my jesteśmy dla nich mamą, tatą, całym światem.
1: Piszecie, że hospicjum to jest to ludzie. Wspomniała Pani o 170 osobach, które są pracownikami hospicjum. I ja sobie tak myślę, że to hospicjum, które tworzą ludzie, to musi być tak naprawdę jeden doskonale skonstruowany, działający organizm. To jest ogromna praca logistyczna, ale też świetnie zorganizowana, bo z tego, co też wyczytałam u Was na stronie, wspieracie siebie nawzajem.
0: Ja tylko jedną rzecz sprostuję. Fundacja Gajusz zatrudnia ponad 170 osób, ale to nie tylko pracownicy hospicjów. My prowadzimy również centrum terapii, głównie dla rodzin zastępczych, adopcyjnych, dla rodzin, które znalazły się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Prowadzimy też interwencyjny ośrodek preadopcyjny o ślicznej nazwie Tuli Luli. Tam trafiają niemowlęta, które z bardzo ważnych przyczyn rodzice pozostawili tuż po narodzinach w szpitalu. I my jesteśmy z tymi niemowlętami do czasu, gdy znajdą się kandydaci na rodzinę adopcyjną albo zastępczą. Prowadzimy też program dla rodzeństw dzieci chorych, czyli tych dzieci, które są w hospicjum i tych dzieci, które chorują na nowotwór. I wreszcie jesteśmy na dziecięcych oddziałach onkologicznych. Tam jesteśmy od 28 lat, bo właśnie tam fundacja zaczęła działać. Na dziecięcych oddziałach onkologicznych dbamy o to, żeby nie zapomnieć, że dzieciństwo trwa tu i teraz. Że jest choroba, ale powinna być też zabawa, powinna być troska o emocje i o dobre dzieciństwo. I wreszcie mamy taki program, który jest skierowany dla dzieci, które pokonały raka. Ale po kilku miesiącach, czasami kilkunastu, a czasem nawet latach, potrzebują powrócić do zwyczajności. To jest bardzo trudne. My to zdiagnozowaliśmy dość niedawno, bo od kilku lat ten program Okno istnieje i tam zapewniamy opiekę głównie terapeutyczną, tak żeby przywrócić normalność. Są rodziny, które same sobie z tym nie poradzą. Ale rzeczywiście, jako Fundacja Gajusz najbardziej jesteśmy kojarzeni z hospicjami. Prowadzimy trzy hospicja, trzy formy. Jest hospicjum stacjonarne, nazywamy je pałacem. Jest hospicjum domowe, czyli taki szpital na kółkach. Nasi lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci każdego dnia wyruszają w podróż po całym województwie łódzkim, żeby nieść pomoc dzieciom, które są u siebie w domu. I dzięki temu, że jesteśmy my, nie muszą być w szpitalu. I wreszcie to hospicjum, które wywołuje najwięcej emocji, czyli hospicjum perinatalne. To jest to hospicjum, do którego trafiają rodzice w momencie, kiedy w trakcie ciąży dowiadują się, że ich dziecko jest śmiertelnie chore. Te trzy hospicja zatrudniają mniej więcej 50 osób. Do tego są wolontariusze, którzy uzupełniają naszą pracę. Natomiast chciałabym mocno podkreślić, że nie da się profesjonalnie prowadzić hospicjum wyłącznie w oparciu o pracę wolontaryjną. My tak naprawdę potrzebujemy zatrudniać najlepszych specjalistów. No bo medycy, oni się wcale nie kształcą po to, żeby pomagać umierać. Oni są uczeni w toku swojej edukacji, że mają za wszelką cenę dbać o życie. A tutaj nagle opieka paliatywna w ogóle nie jest o tym. Więc dlatego my potrzebujemy wybitnych specjalistów, że to są osoby, które mają w sobie taką otwartość emocjonalną, mnóstwo empatii. Osoby, które będą też dbały o swoje emocje, no bo łatwo sobie wyobrazić, że tutaj wypalenie zawodowe, oj, to jest ogromne zagrożenie. No bo jeżeli mamy, a bywają takie miesiące, że umiera 3-4 pacjentów w hospicjum domowym, To naprawdę my jako zespół to przeżywamy, dlatego też bardzo dbamy o naszych pracowników. Wspomniała Pani, że my musimy być taką strukturą bardzo sprawną, naoliwioną. Tak, bo to nie wystarczy zatrudnić tych pracowników, nie wystarczy pozyskać wolontariuszy, którzy wesprą ich pracę, ale o tych wszystkich ludzi trzeba zadbać. Więc my mamy też superwizję, czyli takie przestrzenie, w których opowiadamy o swoich emocjach. Mówimy o tym, co było trudne, zastanawiamy się, co powinno się w przyszłości stać, żeby na przykład jakaś sytuacja się nie powtórzyła. Co możemy zrobić lepiej, inaczej, ale też dajemy sobie przestrzeń zwyczajnie na to, żeby powiedzieć, to mnie rozbiło, potrzebuję wsparcia. Możemy też jako pracownicy całego Gajusza poprosić o indywidualne wsparcie doraźne. Nasi specjaliści wspierają właśnie specjalistów, czyli psycholog, psychoterapeuta może na przykład spotkać się z opiekunem medycznym, który doświadczył śmierci podopiecznego, bo często to jest naprawdę moment taki, w którym czujemy, jakbyśmy stracili swoje dziecko, dlatego że jeżeli to dziecko mieszka z nami w hospicjum stacjonarnym. Jesteśmy dla niego całym światem, tą ciocią główną, która trzymała za rączkę, kiedy dziecko umierało, a wcześniej na przykład przez 3-4 lata prawie codziennie towarzyszyła dziecku w chorobie. No to właśnie, my czujemy, jakbyśmy stracili członka swojej rodziny. Więc najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to wyprzeć swoje emocje. Dlatego to jest ekstremalnie ważne, żeby w takich miejscach, w organizacjach pozarządowych, które pracują na najtrudniejszych ludzkich scenariuszach, zapewniać wsparcie pracownikom. Więc my też wydajemy całkiem spore pieniądze na programy dokształcania pracowników, na programy wsparcia emocjonalnego, bo bez tego byśmy mieli cały czas wymianę kadry. A przecież my potrzebujemy, żeby ci opiekunowie, pielęgniarki byli stałym elementem życia dzieci, szczególnie tych dzieci właśnie z hospicjum stacjonarnego, no bo przy nich nie ma mamy i taty, oni na ogół mieszkają sami u nas, to my tworzymy dla nich dom, więc to jest ogromna odpowiedzialność tworzyć dom w tej chwili dla 15 dzieci. My nie mamy takiej możliwości, że powiedzmy przestaną do nas wpływać darowizny, nie mamy pieniędzy na działanie, no to z dnia na dzień się zamkniemy. Jak? Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach. To są niemowlęta ogólnie zdrowe, chociaż wiele z nich na przykład boryka się z syndromem poalkoholowym, wiele z nich ma jakieś wady genetyczne. To są choroby, które nie są śmiertelne, niemniej czasami zdarza się, że absolutnie nie ma kandydatów na rodziców adopcyjnych. Więc znowu, oni mają tylko nas. Gdybyśmy my nie szukali dla nich rodzin zastępczych, to te dzieci trafiłyby do domu dziecka. A naszą dumą i absolutną największą radością jest to, że żadne z ponad 200 dzieci, które trafiły do naszego ośrodka Tuliluli, nie trafiło do domu dziecka. Tego w Polsce nikt nie robi. Właściwie znalezienie rodziny dla chorego dziecka w Polsce graniczy z cudem, a my takich cudów mamy już na koncie 40. Te 40 rodzin dla chorych dzieci to jest 28 lat, ale 200 to nie. 200 to jest niecałe 10 lat, dlatego że w ośrodku Tuliluli mieliśmy właśnie przez 10 lat działania ponad 200 dzieci. Około 160 dzieci mieszkało w naszym hospicjum stacjonarnym. Natomiast wszystkich pacjentów przez te 28 lat, bo 20 lutego Fundacja Gajusz ma urodzinki 20 lutego 28. To naprawdę liczymy w dziesiątkach tysięcy naszych podopiecznych, dlatego że my też mamy taką historię rozrostu, czyli zaczęło się tylko od oddziałów onkologicznych, później pojawiły się hospicja, pojawił się ośrodek Tuliluli dla opuszczonych niemowląt, Centrum Terapii Cukinia i te programy dla rodzeństw i dla dzieci, które pokonały nowotwór. To daje nam właśnie rocznie ponad 1000 dzieci, więc no 28 lat to jednak robią się liczby ogromne.
1: Nie mieliście takiego pomysłu, żeby Gajusz pojawił się też w innych miejscowościach w Polsce? Ponieważ musimy też wspomnieć o tym, że hospicja perinatalne to nie jest temat, który po pierwsze jest popularny w mediach. Ja tak jak wspomniałam, ja się dowiedziałam o tym jakimiś własnymi kanałami z internetu. ale jak patrzę na informacje z kanałów takich publicznych, telewizja publiczna, w ogóle media publiczne, o tym się mówi bardzo mało. Natomiast niestety z wielkim smutkiem słucham o tym, że w momencie, kiedy rodzice wywiadują się o chorobie dziecka, jedyną propozycją, jaką otrzymują ze środowisk bardzo głośnych, jest propozycja pozbycia się problemy. Pytanie, dlaczego jest o Was słychać tak mało?
0: No to ja mam dla Pani twarde dane. Rok 2025. W mediach ogólnie ukazało się o hospicjum perinatalnym 1837 materiałów. Zapamiętajmy, 1800. Ile ukazało się o aborcji? 352244. Czyli mamy 1800 kontra 352000. Tak to wygląda w mediach. Oczywiście ma Pani absolutną rację, że mamy przeogromną dysproporcję w dyskusji społecznej, co należy zrobić, gdy zapada informacja państwa dziecko nie dożyje porodu albo państwa dziecko umrze tuż po porodzie. I rzeczywiście doskonale tutaj Pani wyczuła nastrój. Często rodzice słyszą od specjalistów, żeby pozbyć się problemu. Tylko tego problemu się nie da pozbyć. To nie jest problem, na który jest proste rozwiązanie. I od razu tutaj mocno zaznaczyć, my naprawdę nie oceniamy. Jeśli jakaś kobieta zastanawia się, czy powinna usunąć ciążę, to niech ona do nas przyjdzie, niech o tym pogada, a my jej zostawiamy pełną dowolność, jaką podejmie decyzję, bo to jest jej decyzja, jej życie, jej po prostu prawo do zdecydowania, ale my podzielimy się profesjonalną wiedzą i naszym doświadczeniem, bo nie ma magicznej różdżki, która nagle sprawi, że tego nie było. Zawsze wydarzenie utraty dziecka, czy w wyniku aborcji, czy w wyniku narodzin i na przykład to dziecko umiera po paru minutach, to jest po prostu strata. A po stracie należy przeżyć żałobę. I jeżeli lekarz powie, pozbędzie się pani problemu, szybko pani zapomnik, to ten lekarz po prostu nie wie, o czym mówi. Do nas trafiają też kobiety, które zdecydowały się na aborcję i trafiają do nas, bo mówią, ja sobie nie potrafię z tym poradzić. I my im też pomagamy, bo to nie ma żadnego magicznego przełącznika. To są naprawdę tygodnie, a czasami miesiące pracy terapeutycznej, żeby uporać się z tą sytuacją. Jednocześnie jest jeden ogromny problem w Polsce. Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u. To znaczy, to jest normalna usługa medyczna. Więc jeżeli idziemy do lekarza i lekarz stwierdza, że mamy wadę serca, to co robi? Wypisuje skierowanie do kardiologa. A jeżeli lekarz diagnozuje śmiertelną wadę u naszego nienarodzonego dziecka, to dlaczego on nie wystawia skierowania do hospicjum perinatalnego? My tego naprawdę nie rozumiemy. My rozmawiamy z lekarzami i zrobiliśmy ogromną robotę w Łodzi, bo szpitale łódzkie po prostu doskonale to zrozumiały, że tak naprawdę hospicjum perinatalne to jest pomoc również dla medyków. Bo co my robimy? Po pierwsze, przejmujemy opiekę nad pacjentką. Dlaczego? Bo medycznie lekarz już nie jest w stanie pomóc tym pacjentom. To, co możemy zrobić, to spokojnie porozmawiać o tym, z czym wiąże się ta wada. Czy na przykład zwykle przy tej wadzie dziecko umiera już w brzuchu mamy? Czy być może ono się urodzi, ale będzie żyło 3 dni, a być może będzie żyło 3 minuty, a może będzie żyło 3 lata? I co wtedy? Więc lekarze nie mają czasu przede wszystkim, żeby o tym rozmawiać. Wizyta trwa 10 minut, 15 minut. Wizyta u naszego lekarza trwa 2 godziny, 3 godziny, tyle ile rodzina potrzebuje i mogą przychodzić tyle razy ile chcą. Ale przede wszystkim lekarz medycyny zwykle niewiele może zrobić w kategorii emocji, dlatego my zapewniamy pomoc terapeutyczną psychologów, psychoterapeutów i to jest naprawdę ekstremalnie ważne, czy ta pacjentka od razu po diagnozie dostanie skierowanie. Bo jeżeli ona go nie dostanie, wróci do domu i w tej rozpaczy będzie googlować, Dlatego mamy petycję, lekarz, nie doktor Google, bo ona nie może googlować w poszukiwaniu rozwiązania. Ona nie powinna pisać do nas takich wiadomości, jak dostajemy. Drogi administratorze Gajuszowy, ratunku, nie wiem co robić, dostałam taką diagnozę, lekarz mi nic nie powiedział, co dalej. Naprawdę do obcej osoby kobieta powinna tak pisać? No nie, ona powinna dostać skierowanie od lekarza i informację, najbliższe hospicjum perinatalne jest tu. I ten lekarz też ma ulgę. Bo on już nic nie musi dalej robić. My przejmujemy opiekę. Później spotykamy się w szpitalu, w którym ma nastąpić poród, bo to też jest bardzo ważne. Hospicjum perinatalne to nie jest miejsce. To nie jest jakieś hospicjum, tak jak my sobie wyobrażamy, w którym są łóżka i leżą kobiety i czekają na rozwiązanie. Bo naprawdę takie koszmarne bzdury były w mediach w roku 2020 przy zmianie ustawy właśnie aborcyjnej. Wtedy mówiono o tym, że właśnie getta dla ciężarnych. Co to w ogóle jest za sformułowanie? To w ogóle nie jest miejsce, to jest forma pomocy. To są wizyty lekarskie, terapia psychologiczna, przygotowanie do porodu razem ze szpitalem, w którym ten poród się odbędzie. My bardzo lobbujemy za takim rozwiązaniem, żeby w każdym szpitalu było specjalne miejsce do porodu. Żeby to nie była ta sama porodówka, na której przychodzą na świat zdrowe dzieci. Bo to już nawet nie chodzi o tę matkę, która właśnie rodzi to śmiertelnie chore dziecko i ono za chwilę umrze. Ale pomyślmy też o tych matkach, które urodziły zdrowe dzieci. Co one czują, widząc obok siebie tę kobietę w rozpaczy? No to naprawdę nie trzeba być ekstremalnie empatycznym, żeby zrozumieć, że to jest problem. Więc to jest kluczowe, żeby lekarz, diagnozując wadę dziecka, powiedział, proszę pani, jest miejsce, w którym są profesjonaliści. Wystawiam skierowanie. Może pani skorzystać, może pani nie skorzystać, tak samo jak z pomocy każdego specjalisty, ale proszę, to jest skierowanie. Pytała pani, czy my się na całą Polskę byśmy nie chcieli. Pewnie, żebyśmy chcieli. Tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. W tej chwili ponad 20 milionów złotych wydajemy na naszą działalność w województwie łódzkim. Tak jak już wspominałam, 1109 pacjentów, 170 pracowników, 200 wolontariuszy. My nie dalibyśmy rady na kolejne województwo. Rozważaliśmy to, ale w tej chwili mamy mocne postanowienie. Nie rozwijamy się obszarowo. Nie tworzymy kolejnej jednostki, bo mamy ich 8, ale ekstremalnie dbamy o jakość tego, co już robimy. Więc wyznaczamy standardy. Tworzymy procedury. Oczywiście to nie chodzi o to, że my się chcemy stać korporacją, jak A to B. No nie, bo my pracujemy z ludźmi. Ale jeśli nie ma procedur, jeśli nie ma standardów, to nie ma jakości. Więc Fundacja Gajusz ma ogromną potrzebę robienia wszystkiego najlepiej, jak się da. Dlatego właśnie tylko województwo łódzkie, dlatego dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi hospicjami. Hospicjów perinatalnych w Polsce jest 19. Zdarzało nam się, że na przykład ktoś dzwonił do nas i pytał, a chciałabym założyć hospicjum perinatalne, podpowiedzcie. Podpowiadaliśmy, bo jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę. Niemniej mówimy sobie, jeżeli chodzi o obszar, województwo łódzkie.
1: No właśnie, bo mówi pani o tym, że zgłaszają się osoby, które pytają, co zrobić, jak założyć takie hospicjum perinatalne. Czy myśleliście o tym, żeby rozszerzyć działkę o taki element szkoleniowy po to, żeby nie wy, tylko inna osoba, która poczuje, że ma takie możliwości, spróbowała zająć się tym tematem na innym obszarze.
0: Tak, tak, absolutnie tak. Jesteśmy w procesie przygotowywania się do tego, jak szerzyć naszą wiedzę, tak powiem po angielsku know-how, no bo faktycznie jest to potencjał zgromadzony przez lata. My hospicjum domowe prowadzimy od 21 lat, hospicjum perinatalne powstało w 2013, w tym samym roku hospicjum stacjonarne. I faktycznie mamy zespół ekspercki, niektórzy są z nami od początku, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, którzy doskonale wiedzą, co jest najważniejsze w opiece nad śmiertelnie chorymi dziećmi. I taka bazowa informacja, żeby prowadzić hospicjum perinatalne w ramach NFZ-u, to niestety trzeba prowadzić hospicjum domowe, bo to jest rozliczane w jednym koszyku NFZ-owskim. Więc stąd też ta bariera na rozwój, no bo już założyć hospicjum domowe to naprawdę czasami jest wyczyn. Są takie czarne dziury na mapie Polski, na przykład województwo świętokrzyskie, gdzie nie ma nigdzie w okolicy hospicjum domowego. Dlatego my te dziury też łatamy troszkę naszym hospicjum stacjonarnym. Mieliśmy takich pacjentów, którzy mimo, że bardzo chcieli zajmować się swoim dzieckiem w domu, no to niestety uznali, że bez pomocy profesjonalistów, bez lekarzy, pielęgniarek, którzy by przyjeżdżali, dajmy na to, no bo takie minimum to jest 2 razy w tygodniu, ale byli po prostu pod telefonem na każde wezwanie, bo tak działa hospicjum domowe, że bez tej pomocy oni się swoim dzieckiem nie zajmą. I to są decyzje, które naprawdę rozdzierają serce. Mama, która urodziła córeczkę, będąc już w dość mocno zaawansowanym wieku, no myślę oczywiście o wieku rozrodczym, czyli będąc po 40 roku życia, no niestety dziecko urodziło się z poważną wadą genetyczną w niewielkiej miejscowości. Szpital też niewielki, w którym przyjmowano poród, nieprzygotowany do właśnie pomocy rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, więc no niby próbowali nauczyć mamę opieki nad Marysią, ale absolutnie mama nie poczuła się na siłach, by samodzielnie, tylko na przykład w oparciu o POZ czy o pogotowie zajmować się córką w domu. Więc naprawdę to była decyzja łamiąca serce, że oddała ją pod opiekę naszego hospicjum stacjonarnego. Marysia mieszkała z nami przez ponad roczek, zmarła niestety bez obecności rodziców, bo nie zdążyli przyjechać, ponad 300 kilometrów mieli do nas. I to są takie chwile, w których no, robimy co możemy, ale tak, terytorialnie jest wciąż w Polsce za mało, prawdopodobnie też z tego powodu, że to finansowanie NFZ-owskie, ono jest coraz lepsze, naprawdę trzeba przyznać, że jest coraz lepsze, ale no, nie pozwala na takie duże inwestowanie, czyli właśnie zakładanie od podstaw. Jeśli nie mamy kadry lekarzy, jeśli nie mamy miejsca, w którym możemy działać. Hospicjum domowe to tak naprawdę głównie samochody, bo to po prostu trzeba dojeżdżać do tych pacjentów. Samochody to benzyna, więc to są naprawdę ogromne koszty. I jeśli organizacja chciałaby powstać od zera, czyli nie tak jak Fundacja Gaju, że małymi krokami od onkologii poprzez pomoc psychologiczną i pierwszy kontrakt z NFZ-em i dopiero hospicja. Tylko od zera dzisiaj wpadam na pomysł, chcę stworzyć hospicjum perinatalne, ale jednocześnie okazuje się, że muszę stworzyć hospicjum domowe. Zrobienie tego od zera to jest naprawdę wyczyn, ogromne pieniądze. Gdyby to było opłacalne, no to przecież byśmy mieli... właściwie myślę, że w każdym powiecie hospicjum, no bo jakby to był dobry biznes, no to przecież firmę by komercyjnie to zakładał. Więc to nie są proste rozwiązania. My, tak jak mówię, też mierzymy siły na zamiary, bo przede wszystkim chcemy zadbać o jakość, ale absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mamy nadzieję, że po prostu ta idea się będzie upowszechniać, chociaż te 19 hospicjów perinatalnych w Polsce to jest naprawdę dobra liczba. To jest więcej niż jedno w województwie. Więc ta dostępność, jeśli tylko lekarze by wystawiali skierowania, ona jest w porządku.
1: Ja też mam wrażenie, że ten temat ratowania życia w Polsce jednak wciąż mamy się czym pochwalić. Z jednej strony hospicja perinatalne, których, jak pani wspomniała, jest aż 19. Z drugiej strony okna życia, o których rozmawiałyśmy wczoraj przed tym wywiadem, które w jakimś sensie są takim ratunkiem nagłym i być może nawet, mam takie wrażenie, że jest większa wiedza na temat takich okien życia niż istnienie hospicjów perinatalnych. One oczywiście nie rozwiązują sytuacji. Ja chciałam zapytać o inną rzecz.
0: Ale ja potrzebuję się odnieść do tego okna życia, bo ja to, co teraz powiem, będzie prawdopodobnie bardzo kontrowersyjne i być może niezrozumiałe, więc postaram się w prostych słowach wytłumaczyć. Okna życia nie są dobrym rozwiązaniem. Okna życia pozbawiają dziecko prawa do dowiedzenia się o tym, skąd pochodzę. Okna życia to tak naprawdę bardzo zła informacja dla mamy, taty, bo tutaj mówimy oczywiście o rodzicach, dlatego że jak zostawimy dziecko w oknie życia, to właściwie nie mamy już szans na odwrócenie swojej decyzji, bo zostawiamy je anonimowo. Polska ma bardzo zły system wspierania osób w kryzysie. Są inne rozwiązania, które również ratują życie, bo nam się wydaje, że okna życia ratują życie. No nie, okna życia są jakąś graniczną ostatecznością. Co się musiało wydarzyć w tej rodzinie, że oni się zdecydowali nagle po prostu anonimowo z ukrycia oddać swoje dziecko? Tam się wydarzyła tragedia. Ta tragedia się nie wydarzyła w tej minucie. Ona trwała od tygodni, ona trwała od miesięcy. Dlaczego nikt nie zareagował? Gdzie byli sąsiedzi, gdzie była rodzina, gdzie były wreszcie instytucje typu ośrodki pomocy społecznej? Więc ja tylko może to tak domknę, że są lepsze rozwiązania, które chronią życie, bo nam się wydaje, że jak ta mama nie odda dziecka do okna życia, to je wyrzuci na śmietnik. No nie, ta mama powinna czuć się bezpiecznie, że może na przykład pójść do szpitala i powiedzieć pracownikowi socjalnemu szpitala: ja nie daję rady. A pracownik szpitala powinien zapytać: co się dzieje? Jak możemy pani pomóc? My to robimy. Fundacja Gajusz prawdopodobnie jako jedna z niewielu organizacji w Polsce to robi. Ratuje rodzinę. Przyjęliśmy do ośrodka Tuliluli ponad 200 dzieci. 14 razy wydarzył się cud. Tak, cud się wydarzył, bo te dzieci wróciły do rodzin biologicznych. Ale on się nie wydarzył sam. On się wydarzył dzięki naszej pracy, że my pytamy, jak możemy pomóc. Czasami się okazuje, że mama ma depresję. Czasami się okazuje, że jest ona ofiarą przemocy. A dzięki naszym staraniom ona odzyskuje to dziecko i to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Adopcja, rodzina zastępcza to są piękne formy dawania dziecku nowego domu, ale korzenie i rodzina biologiczna to jest coś absolutnie niezastępowalnego.
1: Czy mieliście państwo kiedyś kontakt z jakąś organizacją rządową, która zgłosiła się do was z prośbą o bycie ekspertem w przygotowaniu na przykład jakiegoś projektu dotyczącego rodziny?
0: Tak, włączamy się w takie działania. W tej chwili na przykład współpracujemy z Ministerstwem Rodziny w zakresie nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej, więc naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jesteśmy, że daje się organizacjom pozarządowym z takim doświadczeniem szansę na wypowiedzenie swojego zdania. Na razie mamy takie zapewnienie, że wszystko, o czym mówimy, będzie włączone w nowelizację ustawy. Bardzo czekamy na ten moment, kiedy ustawa zostanie przekazana do konsultacji społecznych. Powinno to się stać właściwie lada moment, bo ustawa powinna być już wiosną znowelizowana. I tak absolutnie uważamy, że organizacje pozarządowe, które się nazywa trzecim sektorem, to nie powinny być na trzecim miejscu. My naprawdę się znamy na tym, co robimy i no cóż, powiem to otwarcie, robimy to lepiej niż instytucje publiczne, więc absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się naszym doświadczeniem, by pokazywać, co nie działa, ale też wspierać, bo właśnie czym jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa daje możliwość społeczeństwu, żeby rozwiązać ważne problemy społeczne. Jak? Dzięki temu, że stajemy się darczyńcami i na przykład regularnie co miesiąc wpłacamy 50-100 zł dla tej organizacji. Bo co? Ja sama indywidualnie nie rozwiążę tego problemu, że dzieci śmiertelnie chore nie mają gdzie mieszkać. Ale wpłacę na konto Fundacji Gajusz i każdego miesiąca oni będą wiedzieli, że mogą na mnie liczyć. Ja będę rozliczać PIT. 1,5% podatku przekażę dla organizacji pozarządowej, czyli z tego wielkiego wora pod tytułem podatek, wyjmę chociaż te 1,5% i niech on trafi tam, gdzie ja mogę rozwiązać ważny dla mnie problem społeczny. Organizacje pozarządowe to jest doskonały partner dla samorządów, właśnie nawet dla rządu do konsultacji społecznych. Nie traktujmy organizacji pozarządowych jako takiego ubogiego, trzeciego, bo właśnie trzeci sektor, więc trzeci z kolei konsultant. No nie, bo nasza wiedza i doświadczenie są absolutnie unikatowe i my patrzymy sercem, ale absolutnie z zachowaniem rozumu, więc tak, mamy tych ekspertów, którzy mogą podpowiadać.
1: Ja to świetnie rozumiem, ale cały czas mam z tyłu głowy taki zarzut do rządzących, bez względu na to, która to jest strona, że do tej pory nie zauważyłam, żeby pojawiła się w przestrzeni publicznej duża kampania społeczna, prorodzinna, która miałaby taki realny wpływ na to, żeby dowartościować rodzinę, pełną rodzinę, żeby mówić o tym, że życie jest ważne, że dzieci są ważne.
0: No właśnie, no i znowu, co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę oczywiście, że są podejmowane jakieś pojedyncze działania. Była taka kampania Ministerstwa Rodziny, która miała na celu pozyskać kandydatów na rodziców zastępczych. Czy była zrobiona dobrze? Nie. Dlaczego nie była zrobiona dobrze? Bo nie była realistyczna, nie była skonsultowana. Pokazywała rodziców zastępczych jako superbohaterów. No nie tędy droga. Jeżeli będziemy mówić, szukamy ciebie, superbohaterze, no to ja się nie czuję superbohaterką, ale jakby ktoś powiedział, szukamy ciebie, bo jest kilka tysięcy dzieci, które potrzebują domu, a ty możesz je stworzyć. Damy ci profesjonalne wsparcie, damy ci wynagrodzenie. Zmień swoje życie. No to realistycznie ja bym się mogła nad tym zastanawiać, ale ja nie chcę być supermenką. Więc te kampanie społeczne, rządowe, nie mówię, że wszystkie, ale rzeczywiście część jest w ogóle nietrafionych. No i tutaj znowu można by przecież współpracować z sektorem pozarządowym, który ma duże doświadczenie w dialogu społecznym, bo my słuchamy tego, co mówią ludzie, wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak je rozwiązywać. Czy ja mam jakiś problem, czy Fundacja Kajsz ma jakiś problem ze zmianami na przykład legislacyjnymi? No pewnie. Rozporządzenie o hospicjach nie było aktualizowane od lat. 4 lata temu zaczęły się poważne prace i miało być natychmiast rok, dwa zmieniane. 2 lata temu byliśmy w Senacie. Absolutna obietnica, że to już w ogóle na dniach. No to było 2 lata temu. Czy coś się stało? Nic. Dlaczego to ważne? Bo w świetle prawa, uwaga, hospicje stacjonarne dla dzieci nie istnieją. Nie ma w zapisie rozporządzenia, że istnieje coś takiego jak hospicjum stacjonarne dla dzieci, bo w momencie, kiedy to rozporządzenie powstawało, one faktycznie nie istniały. Ale jesteśmy kilkanaście lat później i istnieje ich 6. No to co, my istniejemy poza prawem? Trochę tak. My istniejemy jako hospicja dla dorosłych, dlatego musimy mieć na stanie na przykład wózki, kule i balkoniki. Czy nasze dzieci z tego korzystają? No nie korzystają. Czy nasze dzieci potrzebują kuchni? Nie, ale nasze dzieci bardzo potrzebują cioci i wujka, opiekunów profesjonalnych, którzy się nimi zajmują. Czy to obejmuje rozporządzenie? No nie, bo w hospicjach dla dorosłych to nie jest potrzebne. Jakie to ma przełożenie? Ano to ma przełożenie na kontrakt z NFZ-em. Dlatego on jest zaniżony, bo tam po prostu nie ma tego sparametryzowanego, co jest potrzebne dzieciom. No i mogłabym o tym i godzinę mówić. Więc tak, jesteśmy rozczarowani spowolnioną legislacją, tym, że jak się zmienia rząd, to właściwie wszystko upada. Nawet wcale się nie musi zmieniać rząd, żeby zostały zerwane dyskusje. Odwołano pełnomocnika do spraw hospicjów. Uznano, że w momencie, kiedy zostały zniesione limity na opiekę hospicyjną, to, że problem się rozwiązał. No fajnie, ten się rozwiązał i to rzeczywiście szacunek za ten gest, ale jeszcze kilkanaście albo i kilkadziesiąt się nie rozwiązało i się nie rozwiąże, bo nikt o to nie dba. Mieliśmy taką petycję dość oszczędzania na śmiertelnie chorych dzieciach. Pojechaliśmy z nią do NFZ-u. No i faktycznie wywołaliśmy tym fajny skutek, no bo chyba doszło do świadomości, że jest tyle luk w tym finansowaniu hospicjów dziecięcych, że nie może być dłużej ta stawka na hospicje zamrożona, więc ona sukcesywnie rośnie, no ale to naprawdę wymaga naszego ogromnego zaangażowania, sprawy, które powinny właściwie być ułożone, a my powinniśmy tylko dbać o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze, a my właściwie czasami musimy o nie walczyć. No to jest taka smutna konstatacja rzeczywistości.
1: Proszę trochę opowiedzieć o cudach, bo mówi pani o tym, że wy dajecie dzieciom takie wytchnienie na to krótkie dzieciństwo, które tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa, ale mam świadomość i takie mam takie wrażenie, że pracownicy mający kontakt z tymi śmiertelnie chorymi dziećmi dostają od nich nie wiem czy nie więcej.
0: Cuda. Oczywiście one się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów. Mamy taki plakat przygotowany przez artystę bardzo znanego, pana Pąbowskiego, który właśnie namalował dla nas plakat Fabryka Cudów. No właśnie, bo te małe, wielkie cuda dzieją się każdego dnia. Jednym z takich właściwie ogromnych cudów jest Jagódka. Ona się urodziła z taką diagnozą, że będzie żyła parę dni, może parę tygodni i że będzie absolutnie dzieckiem bez kontaktu. Nigdy się nie uśmiechnie, nigdy nie będzie wodzić wzrokiem za swoimi opiekunami. No po prostu będzie właściwie tylko leżała w łóżeczku i ta śmierć przyjdzie bardzo szybko. Ale czy jagodzianka sobie coś z tego zrobiła? No nic. Jagodzianka skończyła właśnie 4-latka. Jest największą flirciarą, trzeba tak to o niej powiedzieć. Jak wchodzimy do pałacu się z nią przywitać, to ona kusi swoim wzrokiem, macha,
2: uśmiecha się, a jak wchodzi mężczyzna, to ona wręcz wychodzi z siebie, żeby go oczarować, więc naprawdę nic sobie nie zrobiła z wyroków medycyny, oszukała los, no i co, i sprawia nam właśnie mnóstwo radości i uśmiechu, no bo po prostu no nie sposób się nie śmieć, nie uśmiechać, nie bawić razem z jego dzianką, która naprawdę powiedziała medycynie, sprawdzam i powiedziała, miałam mieć kilka tygodni, mam właśnie ponad 4-latka. Podobnego psikusa zrobił książę, bo tak książę i książęta to mieszkańcy naszego hospicjum. Książę Piotruś, jego jeszcze nazywamy prezesikiem, bo to najstarszy facet u nas w hospicjum. I prezesik ma bardzo rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Menkesa. On powoduje bardzo duże zmiany w organizmie, dlatego że ciałko sobie nie radzi z przetwarzaniem miedzi. W związku z czym, no właściwie te dzieci z tym zespołem to żyją bardzo krótko. Całe rodzeństwo Piotrusia, czyli wcześniejsze dzieci mamy, zmarły bardzo szybko. I mama, jak się Piotruś urodził, zdecydowała, że odda go pod opiekę hospicjum stacjonarnego, bo ona zwyczajnie tego nie może jeszcze raz przeżywać. Czy można oceniać taką mamę? Więc Piotruś z nami zamieszkał. Piotruś sobie żył spokojnie. No myśleliśmy, że no pożyje może 2-3 lata, no ale chcieliśmy, żeby w jak największej jakości oczywiście to życie przebiegało. Ponieważ mógł jeść normalnie buzią i bardzo dużo radości mu sprawiało to jedzonko, to dobieraliśmy wszystkie frykasy, ale oczywiście zgodnie z zaleceniami lekarza to była specjalna dieta dobrana dla Piotrusia. A właśnie większość dzieci zupełnie nie je w hospicjum buzią, tylko mają na przykład pegi albo sondy, no więc my tego Piotrusia to tak rozpuszczaliśmy tym jedzonkiem. Każdy właściwie chciał dla niego coś ugotować. No i co? I Piotruś to już jest w ogóle oszust wielki, bo skończył 10 lat. To jest niemożliwe, to jest prawdopodobnie jedyne dziecko na świecie z tą chorobą, które tyle żyje. No i my się czasami zastanawiamy, ale dlaczego te dzieci tak długo żyją? Asia skończyła 13 lat. Jak to jest możliwe z taką chorobą? I tak sobie myślimy, że no właśnie, raz fabryka cudów, dba czułość, bo naprawdę chcemy, żeby te dzieci czuły, że one są dla nas po prostu bardzo, bardzo ważne. Mamy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. To jest najważniejsza procedura. Te dzieci mają po prostu czuć, że one są w najlepszym miejscu na świecie. Są dla nas najważniejsze, najtenniejsze. No i wreszcie oczywiście czujna, uważna opieka medyczna 24-godzinna. To ma znaczenie, tylko pamiętajmy, że w opiece paliatywnej my nie ratujemy życia, my go nie przedłużamy. My oczywiście dbamy o jakość życia do ostatniej chwili, więc ta opieka medyczna jest czujna, jest troskliwa, ale chyba jest jakiś inny pierwiastek, który powoduje, że te nasze dzieciaki tak oszukują los i medycynę. One po prostu chcą żyć, to po prostu widać. Tę wolę życia, wolę spędzenia kolejnego dnia w pałacu, obudzenia się w pięknych komnatach. Zachęcam, żeby podejrzeć, jak u nas to wszystko wygląda, bo to nie jest szpital. To są łóżeczka, które dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. To są tapety w każdym pokoju inne, zgodnie z preferencjami maluchów. Wiemy, że ktoś lubi sarenki, a komuś innemu się podoba motyw, dajmy na to laleczki. Więc naprawdę dopasowujemy to do potrzeb naszych podopiecznych. W tej chwili tworzymy nowe komnaty pałacowe i będzie to kosztowało około 100 tysięcy złotych, więc uruchomiliśmy zbiórkę. I to kosztuje, bo jakość kosztuje, bo my chcemy, żeby naprawdę te dzieci również poprzez to, jak ten pałac wygląda, czuły, że my chcemy, żeby one miały wszystko co najlepsze, bo one nie mają zdrowia, często nie mają rodziny, większość z naszych dzieci została opuszczona przez rodziców biologicznych, to my jesteśmy opiekunami prawnymi, więc chcemy, żeby miały takie poczucie, tak, jesteśmy najważniejsi na świecie tu i teraz, niezależnie od tego, ile nam dni zostało, to my każdy ten dzień wypełnimy czułością, troską i pięknem. Mniej więcej połowa naszego budżetu właśnie pochodzi od darczyńców, czyli ten NFZ czy inne organy państwowe, samorządowe. No, nie zapewniłyby opieki na takim poziomie, na którym my w tej chwili działamy. Więc tutaj też wdzięczność i ogromny szacunek dla naszych darczyńców. Niemniej to nie jest tak, że my już tak sobie spokojnie myślimy o tym. Cały czas z tyłu głowy mamy właśnie to, że system nie jest idealny. I jeśli coś się stanie z naszym budżetem od darczyńców, na przykład COVID był takim zagrożeniem, na przykład wojna w Ukrainie, w momencie kiedy no wszyscy chcieliśmy pomagać
0: Ukraińcom, no to wiadomo, że no to już mogło nam nie wystarczyć na pomoc dzieciom. I wtedy no my mamy ogromny problem, no bo na czym tutaj przyoszczędzić? No nie ma na czym. No właściwie no to musielibyśmy, nie wiem, jakie koszty ciąć, no światła mniej włączać, no bo przecież nie zwolnimy specjalistów, bo to są specjaliści, którzy dbają o te dzieci, niektórzy 24 godziny na dobę. No nie obniżymy ich im pensji, bo przede wszystkim one są racjonalne, dostosowane do kompetencji, regulowane na przykład pensje medyczne zewnętrznymi aktami prawnymi, więc nie mamy tutaj pola manewru. Więc tak naprawdę to darczyńcy sprawiają, że ta fabryka cudów działa, że ona się rozkręca i że możemy dbać o jakość.
1: Nie ma pani wrażenia, że nad waszą fabryką cudów czuwa jeszcze jakaś siła wyższa, która po prostu nie pozwala, żeby to wszystko się skończyło po tych 28 latach?
0: No tak o tym opowiada nasza prezes, Tisa Żebrowska-Kwiatkowska, że tutaj nie ma jakiegoś przypadku. Nawet jak coś zaczyna iść w złym kierunku, to pojawia się jakiś punkt zwrotny, właśnie jakby jakaś ręka czuwała i my tego nie definiujemy, bo też bardzo nam zależy na tym, żeby być neutralnym światopoglądowo i każda religia oraz jej brak jest dla nas w porządku, ale ta siła wyższa, czyli jest coś więcej niż tylko my tutaj w Fundacji Gajusz, rzeczywiście bywa to nawet czasami dość mocno wyczuwalne, no a właściwie to jest wyczuwalne od początku działania fundacji, no bo przecież właśnie to, że nastąpiło cudowne uleczenie Gajusza, syna, spowodowało, że powstała Fundacja Gajusz.
1: Jak przygotować się na odejście?
0: No profesjonalnie, sam rodzic zwykle sobie z tym nie poradzi, dlatego właśnie bardzo ważną rolą zespołu hospicjum domowego, w szczególności perinatalnego, jest przygotowanie rodziców do tej chwili, której trzeba będzie pozwolić dziecku odejść. I właśnie tutaj ogromne znaczenie ma czas, czyli jeżeli rodzice trafiają z diagnozą, że ich dziecko będzie żyło bardzo krótko po porodzie, no to jeśli my mamy te kilkanaście tygodni na spokojne rozmowy z psychoterapeutą, na przygotowanie się do dnia powitania, który pewnie będzie też dniem pożegnania, to jest szansa na wypracowanie najlepszego możliwego scenariusza. I my nie obiecujemy nic typu nie będzie wam przykro, nie będziecie płakać. Nie, emocje są bardzo ważne, ale my obiecujemy, że będziemy dla was tak, jak wy będziecie sobie tego życzyć. Jeśli będziecie chcieli opiekę duchownego, to właściwie każdego wyznania duchownego możemy wam zapewnić. Jeżeli będziecie chcieli sesję zdjęciową, mamy fotografkę, która robi przepiękne, pamiątkowe zdjęcia i my wiemy, że to jest ważne, dlatego że rodzice są w takim stresie, że czasami zupełnie nie pamiętają, jak wyglądało dziecko. Była jedna mama, która powiedziała, nie, w ogóle ta sesja zdjęciowa to nie jest dla mnie. Więc koordynatorka hospicjum umówiła się z nią, że zrobi fotografka bardzo dyskretną sesję, także prawie nie będzie widoczna fotografka na sali porodowej. I my te zdjęcia przechowamy przez tydzień. I jeśli po tygodniu mama podtrzyma decyzję, że nie chce zdjęć, to po prostu je usuniemy. Nie minęły 24 godziny, mama napisała, proszę mi natychmiast przysłać zdjęcia. To są bardzo ważne pamiątki i my po prostu to, co oferujemy, to nasze doświadczenie. Kiedyś pewna babcia powiedziała, niech mi pani nie mówi, co się teraz będzie działo. Niech pani to po prostu robi. Przecież mi

0: o śmierci, bo oni żyją. I to jest ekstremalnie trudne, dlatego że trzeba znaleźć taki złoty środek między tym, że jest życie tu i teraz, a jednocześnie przygotowywać do pożegnania. Bo to, co się może najgorszego wydarzyć, to takie sytuacje, no, które czasami na przykład, kiedy dziecko jest chore onkologicznie i bardzo krótko jest pod naszą opieką, dajmy na to 2 tygodnie, no bo tylko na ten ostatni okres życia do nas trafia, i rodzic nie jest przygotowany na takie pożegnanie, to zdarzają się takie sceny, gdzie rodzic krzyczy: nie zostawiaj mnie, nie poradzę sobie bez ciebie. I to dziecko umiera bez zgody, w wewnętrznej rozpaczy. To jest naprawdę najgorszy scenariusz. Dlatego no właśnie choroby onkologiczne na szczęście stanowią w hospicjach bardzo mały ułamek, bo właściwie 80-90% nowotworów jest uleczalnych w tej chwili dziecięcych. Ale jednak, jak ci pacjenci się do nas zgłaszają na tej ostatniej linii życia, to to jest bardzo trudne przygotowanie, bo oni do tej pory cały czas żyli w nadziei. Oni cały czas poszukiwali nowych rozwiązań, nowych terapii, często wyjeżdżali za granicę, ale jednak przyszedł ten moment, w którym lekarze powiedzieli: nic więcej medycyna dla was nie zrobi. No i wtedy pozostaje tylko hospicjum, które po prostu dba o jakość życia do ostatniej chwili, ale w emocjach potrzebny jest czas, więc jeśli mamy go bardzo mało, to czasami zdarza się, że rzeczywiście ta rozpacz pozostaje nieukojona. No bo właśnie, czy można przygotować się na śmierć swojego dziecka, na sytuację, w której zachwiany jest porządek świata?
1: Częściowo tak. Się.
0: Bo przy... O właśnie, brata, siostry, tak.
2: Porodzeństwa. To jest dla mnie taka... taka część waszej pracy, która już też zupełnie gdzieś no, stoi obok. Jak pomyślimy o chore dziecko, no to rodzic. A dat, aż bostra.
0: No my kiedyś usłyszeliśmy takie zdanie dziewczynki, która powiedziała: moje życie zacznie się dopiero wtedy, jak mój brat umrze. Bo ona żyła przez lata w cieniu choroby. Ona wiedziała, że jej potrzeby dla rodziców nie są tak ważne jak potrzeby chorego brata. I czy my możemy oceniać tych rodziców? No pewnie, że nie. Przecież oni swój czas i energię potrzebowali przeznaczyć na ratowanie życia najpierw, no bo w chorobie onkologicznej no to taki jest przebieg, a później na dbanie o to, żeby nic nie bolało, żeby dziecko czuło się bezpieczne. I wtedy to zdrowe rodzeństwo absolutnie czuje się zepchnięte na drugi plan. Nawet więcej, ono samo decyduje, że nie będzie sprawiać problemów. Więc my stwierdziliśmy, że tak być nie może. Trzeba wyciągnąć je z cienia choroby, trzeba dać im wsparcie emocjonalne, zatrudniamy psychologów, ale przede wszystkim to, co my im zapewniamy, to jest grupa wsparcia rówieśnicza. Bo jak oni nagle trafiają w środowisko, gdzie w podziale na grupy mamy mniej więcej 30 dzieci młodszych i starszych i nagle się okazuje: okej, nie jestem w tym sama, oni mnie rozumieją. To jest naprawdę ogromna ulga. Więc my się spotykamy z tymi dziećmi co 2 tygodnie i to nie jest tak, że my jakoś się odwołujemy do tego, że wasz brat czy siostra wkrótce umrą. Nie, my po prostu wzmacniamy ich, pokazujemy, że to wy jesteście ważni, rozpuszczamy ich, zabieramy na kolonie pełne słońca i przygód, kupujemy prezenty z wszelakich okazji, świętujemy urodziny, finansujemy im wszelkie pasje. Na przykład mamy w naszych absolwentach programu mistrzynie karate, której przez lata finansowaliśmy udział w zajęciach karate. Finansujemy nawet kurs prawa jazdy, bo jak te dzieciaki osiągają pełnoletność, to niby z naszego programu już nie mogą korzystać, bo za starzy. Ale jednak my zostajemy przy nich, przy tych rodzinach, więc czasami jest tak, że rodzina mówi: nie stać nas na kurs prawa jazdy, bo dziecko jest drugie chore i tam idą wszystkie pieniądze. To my mówimy: okej, to my to sfinansujemy. Czy kursy językowe. To chodzi o to, żeby patrzeć na rodzinę jako na całość, bo jeżeli my byśmy tylko bardzo mocno zajmowali się tym śmiertelnie chorym dzieckiem, no to zapomnielibyśmy o tym, że rodzina to system. Też takie piękne zdanie kiedyś powiedziała mama jednego z naszych podopiecznych: kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. No i to jest kwintesencja. Jeżeli nie zobaczymy rodzeństwa, nie zobaczymy dziadków w tym wszystkim, to system rodzinny jako całość wymaga wsparcia. Więc nasi terapeuci bardzo zwracają na to uwagę. wiadomo, że w pierwszej kolejności przy chorym dziecku to najbardziej cierpią rodzice, ale trzeba zerknąć dalej, trzeba sprawdzić, jakie są ich prawdziwe potrzeby.

0: No i właśnie tak się rozwijała Fundacja Gajusz. Podążanie za kolejnymi potrzebami, które sami podopieczni nam sygnalizowali.
1: Ostatnie pytanie. W jaki sposób można Was wspierać?
0: Najcenniejszą formą pomocy jest dla nas regularne, comiesięczne wsparcie. Więc to, co można zrobić, wejść na stronę gajusz.org.pl i kliknąć Pomagam. Tam są opisane różne formy wsparcia. Najcenniejsze to właśnie na przykład polecenie zapłaty albo zlecenie stałe z banku comiesięczne, ale jak ktoś nie może, to też jest w porządku. Zbliża się okres rozliczeń podatku, więc to 1,5% podatku dla Fundacji Gajusz trzeba wpisać nasz KRS. Można się zgłosić jako wolontariusz, szkolenie najbliższe już w marcu. Wreszcie mamy taką listę potrzeb rzeczowych, więc być może coś z tych rzeczy, ktoś może coś kupić. Można nas zaprosić na ślub i na przykład poprosić, żeby goście nie przynieśli kwiatków, tylko przynieśli pieniądze do puszki. Można, to się często zdarza, organizując swoje urodziny albo rocznicę ślubu, też zdecydować, że chcemy podarować pieniądze dla gajuszątek, a nie prezenty. Bardzo nas wzrusza, jak taką decyzję podejmują dzieci z okazji pierwszej komunii świętej. To jest cudowne i to są gratulacje dla rodziców, bo jeżeli dziecko podejmuje decyzję, ja nie chcę prezentów, te kopertki przekażemy dla chorych dzieci, no to nie ma piękniejszego świadectwa o tym, że zdaliście egzamin z rodzicielstwa.
1: Pięknie Pani, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I życzę wszystkiego dobrego Fundacji, wszystkim hospicjom perinatalnym w Polsce, ale Waszemu szczególnie. Naszym gościem dzisiaj była Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowy Fundacji Gajusz.
0: Bardzo dziękuję.

Bartek ćwiczył aikido i kiedy wziął do ręki różaniec, przeżył szok. Okazało się, że słyszy sobie głos, który był głosem obcym i który przeklinał, bluźnił, czasami używając słów, których Bartek nie znał. Dominika słuchała muzyki. I to była muzyka właściwie popowa. Tyle tylko, że nazwa zespołu to był Szkarłatny Król, nazwą tego zespołu. I ona, wracając do domu, miała potężne kłopoty i w szkole, i w domu, po prostu rzucała się na łóżko, zakładała słuchawki i wnikała całymi emocjami swoimi w te treści. Po jakimś czasie zaczęła mieć poczucie jakiejś złej obecności. Obydwie historie zakończyły się egzorcyzmami, chociaż Bartek był opętany, a dziewczyna była tylko owładnięta. Dziś będę mówił trochę o tym, czym różni się opętanie od zniewolenia duchowego. Obydwa te fenomeny łączy to, że są po prostu uzależnieniami duchowymi. Zaraz do tego, zanim do tego przejdę, bardzo proszę o wszystkie możliwe formy, które sprawiają, że algorytm przedstawia te live większej ilości osób, czyli o subskrypcje, o lajki, o komentarze. Proszę też osoby, które cokolwiek skorzystały dzięki temu kanałowi, tym świadectwom, proszę o wsparcie finansowe. Link do zrzutki jest tu w opisie kanału i na Facebooku w poście przypiętym na górze mojego profilu. Ale zacznijmy od czegoś innego, nie tyle od tych bardzo spektakularnych rzeczy, ale od pewnych rozróżnień. Po pierwsze, korzystanie z bogactwa obcych kultur może człowieka wzbogacać. Kultura jest czymś, co w swej istocie jest poszukiwaniem dobra. Natomiast wchodzenie przez Europejczyka, przez człowieka Zachodu w praktykowanie obcych kultów, nie chodzi o kulturę, chodzi o duchową część całego tego dziedzictwa, jakie ludzie różnych cywilizacji, rodząc się, ucząc języka, uczestnicząc w życiu, czym nasiąkają. Tak? Czym innym jest kultura, czym innym jest kult. Dla Europejczyków na przykład Europejczycy powinni unikać medytacji transcendentalnej, jogi i części wschodnich sztuk walki, ponieważ joga jest techniką religijną, a pozycje ciała, czy też wielokrotnie powtarzane techniki, pozycje ciała mogą być symbolami, a ten nieustanny, monotonny ruch może wprawiać człowieka w stan transowy. Obydwie te możliwości powodują, że człowiek się otwiera na rzeczywistość duchową, na toksyczną rzeczywistość duchową. Te pozycje ciała mogą być komunikatami, tak samo jak komunikatami są kształty amuletów, bo amulety to są symbole, których używano i używa się w rytuale przywoływania demonów. I teraz historia dziewczyny, o której już mówiłem, ale teraz ta historia jest i w szczegółach ją opowiem. Beata ćwiczyła tai chi od pół roku. Miała 15 czy 14 lat i była od dawna w katolickim ruchu Światło Życie, czyli tak zwanej oazie. Tai chi to chińska sztuka walki, przedstawiana ostatnio ludziom Zachodu jako neutralne ćwiczenia poprawiające samopoczucie i kondycję. Bacie szło bardzo dobrze, stała się zaufaną uczennicą trenera,
bo po pół roku potrafiła o wiele więcej niż większość pozostałych ćwiczących. I któregoś dnia walczyła na treningu ze swoją najlepszą przyjaciółką. Beata wiedziała, że ta przyjaciółka ma kontuzjowany lewy łokieć czy bark, już nie pamiętam. Ale kiedy wprowadziła się w stan transu bojowego, którego tak naprawdę to było właśnie to, czego adepci tai chi się uczyli. Kiedy wchodziła w stan tego transu, to w trakcie tej walki używała wszystkie techniki, których używała, wykonywała właśnie na tę lewą rękę przyjaciółki. I kiedy walka się skończyła, walka o nic, tak? Beata powiedziała, że nagle doznała szoku, wstrząsu. Mówiła mi, nagrywałem jej świadectwo w radiu i powiedziała, że czuła do siebie obrzydzenie. Mówi, to ja nie jestem taką osobą, która chciałaby dla zwycięstwa w walce o nic skrzywdzić przyjaciółkę, tak? I ponieważ to nie było jedyne wydarzenie, które niepokoiło Beatę, ona poszła do swojego mistrza i zapytała się go, czym tak naprawdę jest tai chi. Mistrz wielokrotnie mówił o tym, jakie to jest dobre na stawy, jak to jest wspaniale organizm się czuje, kręgosłup, no i mnóstwo innych rzeczy. Ale Beata była kimś dla niego wyjątkowym, ponieważ bardzo szybko opanowywała tę istotę tai chi, czyli wchodzenie w trans. I w zaufaniu tej swojej najlepszej uczennicy powiedział, wiesz Beata, tai chi to taniec na cześć demonów. I to on powiedział, nie ja. Ja się dowiedziałem o tym i byłem zaskoczony, dlatego że wydawało mi się, że to jest tylko i wyłącznie coś, co jest po prostu dla Europejczyków zbędne, a nie kaleczące. Tak? Dlaczego ten mistrz jej to powiedział? Bo on myślał, że już Beata jest tak głęboko w emocjach po tamtej stronie, że mówienie jej tego nie będzie czymś, że po prostu nic się nie stanie, że ona zrozumie istotę i zacznie akceptować to, o czym w ogóle nie było wcześniej mówione. Beata spaliła matę, przestała ćwiczyć. Nie pamiętam, czy uczestniczyła w modlitwie o uwolnienie, czy ona jeszcze nie była osobą związaną, ale musimy pamiętać w związku z tym świadectwem i o jednej sprawie. Otóż sposób, w który kształtowana jest struktura przekazu i struktura wchodzenia ludzi w różnego typu duchowości, gdzie to wchodzenie jest oparte na manipulacji, no to znaczy na początku mówi się, że tu chodzi tylko i wyłącznie o ciało, a potem dopiero się dowiadujemy, że tak naprawdę o ducha. Ale to wchodzenie jest stopniowe. I absolutnie każda rzeczywistość, każda forma życia, w której jacyś ludzie mówią nam, że na początku to my ci nie powiemy tak naprawdę o co chodzi, albo w ogóle nie mówią, że jest jakieś drugie dno, tylko po prostu zachęcają do... To jest takie wezwanie, nie kombinuj, tylko otwórz się, tak? Otwórz swój umysł, bądź z nami, tak? I teraz taka sama struktura jest w wiedzy tajemnej, w magii, czy w innych formach okultyzmu. To znaczy, mistrz dysponuje wiedzą tajemną i my jesteśmy poddani jego woli, ponieważ on wie więcej. A tak naprawdę chodzi o to, tylko i wyłącznie o to, żeby miał autorytet i tylko i wyłącznie o to, żeby na mocy tego autorytetu, kiedy się otworzymy przed nim, no bo jak się otwieramy na osobę, na jej autorytet, to otwieramy się też na świat duchowy, który za tą osobą stoi. Chodzi o to, że to jest forma manipulacji po prostu. I teraz tak. U egzorcystów najwięcej jest ludzi po bioenergoterapii i po wróżbiarstwie. Ale trzecią już pod względem ilości penitentów to są
adepci wschodnich sztuk walki, medytacji transcendentalnej i jogi. Czyli najwięcej osób zdemonizowanych oprócz bioenergoterapii i wróżbiarstwa to są osoby, które otworzyły się na jakiś wschodni, na jakieś wschodnie techniki. I teraz chłopak, który ćwiczył aikido, o którym kiedyś wspomniałem, Bartek, po paru miesiącach zaczął wygrywać wszystkie swoje walki. Tak? Wyczuwał posunięcia przeciwników tak szybko, że nie byli go w stanie zaskoczyć. Miał poczucie nieludzkiej mocy. Atmosfera psychiczna wokół niego była taka, że w pracy nikt z nim nie chciał zostawać w pokoju sam na sam. Ale jednocześnie Bartek ważył prawie 2 metry. On schudł, ważył niewiele ponad 60 kilo. I jak opisywał mi tę sytuację swoją, to mówił, że w trakcie medytacji przed treningiem czy przed walką uzyskiwał połączenie z jakąś nieokreśloną zewnętrzną wobec niego mocą. I po pewnym czasie odkrył, że to właśnie dzięki symbiozie z tą mocą może dokonywać zadziwiających rzeczy. I na początku mu się to bardzo, bardzo podobało. Kiedyś, sprzątając pokój, natknął się na leżący na ziemi różaniec i kiedy go dotknął, przez jego umysł zaczęły przetaczać się, przebiegać wulgaryzmy i bluźnierstwa. I Bartek był pewien, że nie bluźni. Nie znał nawet niektórych słów. Nie rozumiał ich. Nie używał ich nigdy. I od tego momentu nie musiał już medytować. Kontakt z tą mocą zewnętrzną wobec siebie odczuwał każdego dnia. Aż do dnia egzorcyzmów, aż do dnia, w którym znów odzyskał kontrolę nad swoim życiem. Co nam pokazuje historia Bartka, który był człowiekiem opętanym? No ona pokazuje nam, że sztuka walki, która przedstawiana jest jako coś zupełnie bezpiecznego i co więcej, uczestniczą w tych ćwiczeniach również dzieci. Co więcej, również katolicy prowadzą takie szkoły aikido. A aikido jest formą duchową, nie ćwiczeń fizycznych, jest formą duchową. Za chwilę jeszcze o tym powiem, w jaki sposób to otwarcie następuje, żeby też nie straszyć nikogo, bo mnie chodzi o przekazywanie informacji, a nie o straszenie. Oczywiście dobrze jest, żeby ktoś, kto jest na drodze do katastrofy, żeby się zastanowił i żeby miał informacje, które go zaniepokoją, ale tu nie chodzi o straszenie. Agnieszka zaczęła ćwiczyć jogę. Tam w tej technice nie było ćwiczeń oddechowych, nie powtarzało się mantry. To były jedynie pozycje ciała. I oczywiście mówiono jej, że chodzi o relaks, zdrowie i taki wewnętrzny pokój. Tak? Już po 2 miesiącach wokół Dominiki zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Tak, miała poczucie obcej obecności wokół siebie. Zdarzało jej się wejść w swoim mieszkaniu do łazienki i wyjść przepraszając. Dopiero po chwili ona sobie uświadamiała, że w mieszkaniu jest sama, a osoba, którą przeprosiła, nie ma ciała. Zerwała z ćwiczeniem jogi, gdy zaczęły się fizyczne ataki. Najczęściej to się działo, i to jest bardzo częsta obserwacja, najczęściej to się działo, kiedy się budziła lub zasypiała. Tak, dlatego, że wtedy część świadoma naszego umysłu ma mniejszy wpływ na nasze ciało, czyli zły duch potrzebuje mniej mocy, żeby się skomunikować z nami, z tą blokadą racjonalną, żeby ją obejść po prostu. Ktoś, jak ona wtedy myślała, że być może coś, przyduszało ją do łóżka. Tak? Koc unosił się niedotykany przez nikogo. I ta historia również zakończyła się egzorcyzmami. Zatem ktoś mógłby pomyśleć, że joga to są sataniczne ćwiczenia. Nie.
Ale na pewno joga nie jest dla ludzi zachodu. Dlaczego na wschodzie nie prowadzi do opętań, a na zachodzie tak? No, demonologowie, protestanci i katolicy mówią krótko. W hinduizmie nie ma pierwszego przykazania. Tak? Ale dla chrześcijan praktykowanie jogi, czyli techniki religijnej, obcej religii, jest bałwochwalstwem. A jak mówiłem, pozycje ciała w jodze, tak samo jak w tai chi, są rodzajem symbolicznych komunikatów. Tak? A skoro są to komunikaty, no to przecież komunikować się można tylko z bytami inteligentnymi. Część z tych pozycji, tak, służyło oddawaniu czci obcym bóstwom, bo taka jest właśnie istota bałwochwalstwa. I teraz natychmiast, kiedy jestem na jakichś spotkaniach, pada pytanie, skąd problemy u osób niewierzących na Zachodzie. Ja to już kiedyś tłumaczyłem, że na Zachodzie jogę może ćwiczyć każdy, również ludzie niestabilni psychicznie. Hinduizm w swojej istocie nie jest religią misyjną, a to oznacza po prostu, że większość guru, którzy przyjeżdżają na Zachód, należą do hinduistycznych sekt. Oni nie są akceptowani przez prawdziwych guru. Przez guru uznanych, przez guru takich, o którym wiemy, że wywodzą się z tradycji, która nie powoduje kłopotów w życiu adeptów. Bo przecież tacy nauczyciele jak Sai Baba na przykład, guru lewej ręki tak zwany, no to było wiadomo, że te praktyki wiążą się z jakimiś nadużyciami seksualnymi i tak dalej, i tak dalej. A mimo to on miał tysiące zachodnich wyznawców, można powiedzieć, tak? Następny powód, dla którego dla osób niewierzących joga może być toksyczna. Ci ludzie, którzy ich wprowadzają w jogę, ci nauczyciele jogi zachodni mogą nie mieć pojęcia o metodach wyprowadzania jej adeptów z tych nadzwyczajnych stanów psychosomatycznych, do których prowadzi praktykowanie jogi. Te stany psychosomatyczne, one są wywoływane przez pewne pozycje ciała, naciśnięcia na pewne punkty i wzmacniane przez oddech i prowadzą, no jest to bardzo mocna technika psychosomatyczna. I hinduistyczny guru ma przekaz. I to jest przekaz niezapisanej nigdzie tradycji, ale przekazywanej z mistrza na mistrza. Tak? I istotą tego przekazu, tej tradycji jest bezpieczne przeprowadzenie adeptów jogi przez pojawiające się na pewnym etapie stany katatonii, rozszczepienia jaźni czy potwornych halucynacji. I to jest opis używany przez osoby niewierzące, przez materialistów, tak? Dlatego, że co to znaczy potworne halucynacje? To znaczy, że one doświadczają kontaktu z jakimiś potwornymi osobami, które próbują im zrobić krzywdę. Nie są w stanie im zrobić krzywdy, o ile przygotuje ich te ćwiczących do tego mistrz i mówi, nie korzystaj z żadnych darów, w cudzysłowie, które ci te inteligencje bezcielesne zaproponują, tak? No ale jak się ćwiczy z kimś, kto nie ma zielonego pojęcia o jodze i tylko po prostu uznał, że może zarabiać w domach kultury, bo wie więcej na temat jogi od ludzi, którzy się tą jogą nigdy nie zajmowali, no to kłopoty mogą być zupełnie straszne. Jacques Verlinde, bo tak należy wymawiać to nazwisko, on był Flamandem, nie Francuzem, opowiadał o tym, jak do czego prowadzi takie intensywne ćwiczenie jogi. Tak? Oni wezwali w pewnym momencie ten mistrz, u którego jeden z najbardziej znanych guru hinduskich zaprosił lekarzy szwajcarskich, bo ci młodzi ludzie
którzy z nim ćwiczyli, młodzi mężczyźni, no, podupadali na zdrowiu, co było w ogóle szokujące dla wszystkich. No i lekarze przebadali organizmy tych 30-latków i okazało się, że oni mają organizmy 60-latków, że ta intensywna praktyka potwornie ich wyniszczała wewnętrznie, tak? Po prostu ich somatyka była przeciążona. A ten Gurów to nie uwierzył, zaprosił lekarzy niemieckich, no i okazało się, że jest dokładnie tak samo. Więc lepiej nie mieć kontaktu z czymś nieprzebadanym w tym porządku nauki zachodniej, z czymś, co realnie działa, ale my tak do końca nie znamy celów tych prowadzących te grupy na Zachodzie. Tak, no bo znamy cele, jakie mają Hindusi. Tutaj chodzi o to, żeby dotrzeć do celu, do wyzwolenia, do oświecenia, który sprawia, że człowiek przestaje cierpieć, no bo człowiek znika. Tak? To chodzi o rozpłynięcie się w kosmosie. Czyli mówiąc krótko, religijna technika hinduizmu prowadzi do zupełnie innych konsekwencji u Hindusów, a jest przyczyną potężnych problemów dla niebędących chrześcijanami ludzi Zachodu. Nie mówiąc już oczywiście o chrześcijanach, którzy łamią pierwsze przykazanie. I taką najważniejszą cechą tych wszystkich toksycznych duchowości, tych, które, w wyniku których praktykowania jesteśmy prowadzeni do opętania, albo jeśli ćwiczymy z mniejszym natężeniem uwagi i z mniejszym zaangażowaniem, to może prowadzić tylko do zniewoleń duchowych, które przejawiają się w dręczeniach. I ukrywanie tej struktury duchowej, tego poziomu duchowego, no, jest takim czymś, co jeśli rozpoznamy, że ktoś nie dzieli się z nami celami realnymi, a tylko tymi, które są komunikowane. No jeśli coś takie, taką manipulację dostrzeżemy, to natychmiast należy uciekać od takich mistrzów, w cudzysłowie. Ja poznałem dziesiątki historii opętań i duchowych związań, które były konsekwencjami praktykowania niektórych wschodnich sztuk walki oraz jogi. I chcę tutaj jeszcze opowiedzieć o przypadku Witolda Kirmiela. On był jednym z prekursorów Aikido w Polsce. Kilkanaście lat ćwiczył i w pewnym momencie odkrył, że jest uzależniony duchowo. To jest zupełnie nieprawdopodobne, bo ktoś, kto wchodził w daną praktykę kilkanaście lat, koncentrował się na tej praktyce. Duża część jego życia, być może najważniejsza część jego życia była związana właśnie z tą praktyką. Ten ktoś nie wiedział, co się z nim dzieje. I dopiero odkrył gwałtownie, że jest uzależniony duchowo. I Witold Kirmiel skierował do wszystkich polskich adeptów Aikido list. I najważniejszą rzeczą, która była w tym liście, było skierowanie uwagi wszystkich polskich adeptów Aikido na postać twórcy Aikido, Morishei Ueshiby. Niewielu wie, że on był kapłanem szintoistycznej sekty Omotokyo. Sekty, której istotą tych mistycznych doznań były techniki otwierania się na duchowe działanie. Techniki te nazywają się kamikagari. Ueshiba opisał swoje bóstwo opiekuńcze, duchy, z którymi kontakt doprowadził u niego do przejściowej, całkowitej destrukcji umysłu. Ale on to odbierał jako coś dobrego, tak? Bo w tym momencie, oprócz tego, że jego psychika została zmiażdżona, to on zaczął mieć takie dary nadzmysłowe, jak on to opisał, tak? I on mówił o zdolności do czytania myśli ludzkich oraz o uzdrawianiu. I teraz, co to znaczy czytanie myśli ludzkich? To znaczy on poznawał
technikę, której chciał użyć jego przeciwnik na macie, dokładnie w tym momencie, w którym ta myśl o użyciu tej techniki powstawała w umyśle swojego przeciwnika. Tak? No i jedynym nośnikiem tej informacji mógł być zły duch. Tak? Zresztą on mówił o tym, że posiadł go Bóg wojny, tak? Że złoty deszcz, który spowodował właśnie ten stan takiego kilkudniowego, całkowitego oszołomienia. Coś zostało w tym człowieku zniszczone, a na tych ruinach zły duch mógł ukrywać przed nim, że te dary, które on odczuwa, one są tylko i wyłącznie po to, żeby jak największą liczbę ludzi na całym świecie wciągnąć do aikido. Po co był dar w cudzysłowie uzdrawiania? No po to, żeby był traktowany jak ktoś skrajnie wyjątkowy. I teraz dla każdego monoteisty ten opis, który przecież Morishei Ueshiba zostawił, można to przeczytać, ten opis owładnięcia twórcy aikido przez bóstwo opiekuńcze jest opisem opętania. Ueshiba opisuje ten moment w swoich pamiętnikach wprost i szczerze, bo więc w jego optyce to był moment pozytywny. On doświadczył tego, do czego prowadziły techniki kamikagari, tak? Czyli został owładnięty przez ducha. Po tej demonicznej inicjacji jest taka tradycja w aikido, która mówi, że on nie przegrał ani jednej walki. Mimo, że już na koniec swojego życia był naprawdę wiekowym człowiekiem, tak? Ale cena, jaką za to zapłacił, jaką płacą jego naśladowcy, jest zbyt wielka. A już dla ludzi zachodu to wszystko jest toksyczne. Kontakt z tą duchowością, która stoi za aikido. Nie warto wchodzić w praktykowanie obcych duchowości. Szczególnie, gdy ukrywają swój aspekt duchowy pod pozorami oddziaływania jedynie na samopoczucie i ciało. Ja miałem taką rozmowę dość emocjonalną, emocjonującą, która przeprowadziłem ją z adeptem aikido, który prowadził szkołę, katolicką szkołę aikido. I on w żaden sposób nie dał się przekonać do tego, że robi coś złego. I nawet dla niego ten fakt, że wokół Morishei Ueshiby ten człowiek, jego włosy w dwóch bodajże miejscach, w których ćwiczył, wystawione są jako relikwie. My nie mamy żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z duchowością, jakąś quasi-religią. I my nie mamy żadnej wątpliwości, że te trzy nurty, bo oni się oczywiście pokłócili, że te trzy nurty aikido, o których mówi literatura związana z tą sztuką walki, że im wyższy poziom w tej hierarchii aikido, tym bardziej ci ludzie mają świadomość tego, że uczestniczą w sytuacji duchowej. I teraz dla szintoistów, którzy wyznają światopogląd monistyczny, to znaczy taki, że wszystko, również duchowość, jest częścią tego samego, to znaczy nie ma, duch i materia nie są oddzielone, dla nich to jest sprawa absolutnie, absolutnie w porządku. No, o co chodzi? Zdobywają jakiś na przykład sposób władzy nad, jakąś władzę nad ludźmi. Musimy pamiętać, że chrześcijaństwo opiera się na zupełnie innych zasadach i założeniach. I teraz jeszcze jedna opowieść o kimś, z kim nawiązałem relację kilkanaście lat temu. Chociaż spotykaliśmy się ledwie kilka tygodni, ale to był bardzo sympatyczny człowiek.
I on ćwiczył qigong, nie wiem, jak się to wymawia. I on opowiedział, pewnie mi się przypomni jego imię i nazwisko, on opisywał swoją historię. On mieszkał w ogóle w Szwecji, był polskojęzyczny, chyba tam po prostu wyemigrował on czy jego rodzice. W każdym razie spotkałem go przy okazji kręcenia filmu na temat akupunktury. No bo praktyka qigongu to jest praktyka opanowywania tej energii, o której ludzie praktykujący akupunkturę mówią, że panowanie właśnie nad tą, w cudzysłowie, energią powoduje, że akupunktura jest skuteczna. I Markus Bongard. I Markus opisywał swoją historię. On najpierw się jakimiś innymi zajmował praktykami wschodnimi. Nie pamiętam już jakimi, ale ocierał się też o inicjację. No i w pewnym momencie postanowił jechać do Chin, no żeby ten qigong, żeby zacząć praktykować. I mówi tak. I kiedyś wybrał się na spacer, w sumie nie wie dlaczego, bo on tam przyjechał jakieś sprawy, jakieś miał spotkania, jakieś, no, ten kalendarz był napięty, ale mówi, że w pewnym momencie poszedł na jakiś spacer po parku i został wręcz ściągnięty w miejsce, gdzie na ławce siedział starszy mężczyzna, siwy, już taki w fazie tej, kiedy się kurczymy przed śmiercią. I on usiadł na tej ławce i zaczął rozmowę z tym mężczyzną. I mówi, że w pewnym momencie miał ochotę odejść, ale nie był w stanie. I teraz rozmawiam z dorosłym, inteligentnym bardzo mężczyzną w swoim wieku. To było pewnie 30 lat temu. I widzę, że ten człowiek nie rozumie, że opowiada mi historię uzależnienia. Że on został tam przyciągnięty przez ducha, który stał za tym mistrzem qigongu. Że został wciągnięty do jednej ze szkół właśnie poprzez tę rozmowę. Tam zaproponowano bardzo wiele. No po prostu zaproponowano mu to, po co pojechał do Chin. Więc on w to wpadł i był zachwycony. Najważniejszym takim elementem, on zresztą próbował mnie chyba jakby przekonać, zwerbować do swojego sposobu myślenia, było to, że on był przekonany, że jest możliwa translacja duchowości wschodu na duchowość zachodu. I czuł się kimś absolutnie wyjątkowym, bo miał wgląd w tę tradycję wschodu, bardzo głęboki, bo był uczniem mistrza, który poświęcał mu mnóstwo czasu i całe to środowisko wokół też praktykowało, mógł się uczyć, mógł poznawać, a jednocześnie był człowiekiem zachodu i chciał to dokonać tej syntezy. Ale ta synteza jest niemożliwa. Dlaczego? No dlatego, że nie da się pogodzić zmartwychwstania z reinkarnacją. Nie da się pogodzić tych dwóch systemów intelektualnych, które wynikają z religii. Wschodnich religii i zachodniej, chrześcijaństwem. Jest kilka religii, buddyzm, sikhizm, hinduizm, jeszcze inne, które oparte są na takiej idei darmy. I tych religii darmicznych, one są monistyczne, nie da się w żaden sposób przełożyć na światopogląd, w którym istnieje stworzyciel i stworzenie. I tutaj też mamy odpowiedź, dlaczego tak wielkim
poważaniem cieszą się właśnie te wschodnie propozycje u ludzi niewierzących. Materialiści są też monistami. Twierdzą, że nie istnieje sfera duchowa. Już saduceusze byli monistami. Więc mamy możliwość spojrzenia na te kwestie z takiej dużej perspektywy, bo Markus był człowiekiem bardzo, bardzo dobrze wykształconym, był człowiekiem o wielu różnych zaletach i był człowiekiem niesamowicie sympatycznym. No ale nie byliśmy się w stanie porozumieć. Dobrze. I na koniec akapit wracamy do opętania i zniewolenia. Opętanie to jest taki stan, w którym zły duch już ma dostęp do całej natury człowieka. Poza jednym miejscem, to jest taka najgłębsza w człowieku przestrzeń, w której jest miejsce na Ducha Świętego. Tam zły duch nie jest w stanie się pojawić, zaingerować. Tak? I z osobami opętanymi jest ich bardzo trudno te osoby jest wyprowadzić na wolność. Dużo łatwiej jest z osobami dręczonymi, czyli tylko dotkniętymi jakby tą opresją, ponieważ ich otwarcie nie było pełne. Tak? Bardzo często właśnie osoby, na których to otwarcie zostało wymanipulowane, no bo przecież nie idzie się do bioenergoterapeuty, żeby być opętanym, tylko po to, żeby być zdrowym, więc ludzie po prostu są oszukani, ale jednocześnie otworzyli się na autorytet bioenergoterapeuty, oczekując czegoś bardzo ważnego od niego, tak? Czyli zdrowia. Zatem ta zgoda była wyrażona, że oczekujemy od czegoś mechanizmu działania tej praktyki nie znamy i wierzymy w wielkie obietnice dotyczące czegoś bardzo ważnego w życiu. Tak chodzimy do tarocisty, zresztą wróżbici mówią, że 90% klientów to są młode dziewczyny, 25-35 lat, które szukają drugiej połówki. Tak? Więc chodzimy w bardzo ważnych sprawach życiowych i wtedy, kiedy oczekujemy konkretnego efektu w naszym życiu od bioenergoterapeuty czy tarocisty, którego nie można osiągnąć, no bo bioenergoterapia nie jest medycyną, nie jest terapią, no to wtedy otwieramy się na zło, ale nie w taki sposób, jaki otwierają się na przykład na zło osoby, które podpisały pakt na przykład. Ale to jest jeszcze osobna kategoria, czyli osoby, które całkowicie się otworzyły na złego ducha. Więc to warto pamiętać, że te dwa sposoby otwarcia, czyli zdemonizowanie i opętanie, czyli takie otwarcie częściowe i otwarcie całkowite, że to są różne sytuacje. Jeszcze jedna historia na koniec. Historia dziewczyny, którą spotkałem na takich dla młodych ludzi rekolekcjach w Kodniu. To było do młodzieży skierowane. I ci młodzi ludzie, w pewnym momencie był taki czas, kiedy przychodzili do mnie, mieli pytania. Ja tam wcześniej wygłaszałem konferencję, więc mogli mieć jakieś pytania, mogli czegoś się dowiedzieć. I przyszła dziewczyna i opowiedziała swoją historię. Nie rozumiała tego, co się dzieje, bo wcześniej było wezwanie do takiej modlitwy o uwolnienie. No i po prostu młodzi ludzie szli, kapłan był przy ołtarzu,
nakładał ręce, modlił się. I ona też wyszła, przewróciła się, upadła. Po jakimś czasie wstała, przeszła kilka czy kilkanaście kroków i upadła. Doszła do tego kapłana, była modlitwa, ale ona tego kompletnie nie rozumiała. Wtedy czuła się zawstydzona i w ogóle cała ta sytuacja była niezrozumiała dla niej. No ale my możemy łatwo zrozumieć taką sytuację, kiedy i ja zrozumiałem ją, kiedy okazało się, że ta dziewczyna ma ciężko chorego dziadka alkoholika, który jest niewierzący. I ta dziewczyna zaczęła rozważać zawarcie paktu ze złym duchem, żeby ten dziadek przed śmiercią uwierzył i się wyspowiadał. No, poziom aberracji takiego stanowiska jest, takiego oczekiwania jest niezwykły, jak zły duch miałby pomóc w tym, żeby człowiek się zbawił. No ale czasami traktujemy po prostu dobro i zło jako takie dwa bieguny, tak? No ale tak zupełnie nie jest. My, kiedy mówimy o tym nadzwyczajnym działaniu złego ducha, nie poprzez pokusy, jak działaniu zwyczajnym, tylko nadzwyczajnym działaniu złego ducha, to my zapominamy o tym, że to jest bezcielesna inteligencja, która nas nienawidzi, która robi wszystko, żeby jak największą ilość osób doprowadzić do śmierci, do samobójstwa albo do klęski duchowej właśnie, tak? Więc jakie jest wyjaśnienie tej sytuacji, tej dziewczyny? Nie pamiętam jej imienia. Otóż są dwie sfery istotne dla opętań i dręczeń, tych zniewoleń mniejszego stopnia. Otóż istotna jest sfera umysłu i istotna jest sfera woli. Bo tu chodzi o oddziaływanie na serce. Nasze serce otwiera się i wtedy może nastąpić opętanie czy zniewolenie. I ta dziewczyna, rozważając, jakby sam ten, myśląc o tym, żeby się oddać złu, ja sobie to tak wyobraziłem, że ona zabrudziła jakby duszę. Tak? I dlatego upadała i powstawała, bo gdyby była opętana albo głęboko zniewolona, to ona by nie wstała. Nie podeszłaby do tego kapłana, ale już samo dotknięcie woli człowieka, który rozważa, czy ma powiedzieć złu chcę, już to doprowadziło do takiego najlżejszego owładnięcia, jakie jest możliwe, ale już zły duch miał wpływ na jej ciało. Więc tym przykładem chciałbym skończyć. Zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału. Zapraszam serdecznie do różnych świadectw, które tutaj są na tym kanale. Zapraszam też wszystkie osoby, które dojdą do wniosku, że coś skorzystały z tych moich konferencji tutaj, ze świadectw, które zgromadziliśmy. Kilkudziesięciu już świadectw. Ja to bardzo proszę o wsparcie finansowe tu w opisie na kanale i we wpisie podpiętym na samej górze mojego profilu jest link do zrzutki. Jeśli ktoś może, to bardzo proszę wesprzeć naszą pracę nad ewangelizacją w radiu i obroną wiary na kanale. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Henryka de Osso i Cerveja. Moc bowiem w słabości się doskonali. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Chłodna noc z 27 na 28 stycznia. Hilet, niedaleko Walencji. Rok 1896. Klasztor śpi. Kamień trzyma zimno. Nie dzieje się nic niezwykłego. Ale serce zaczyna bić nierówno. Najpierw jak zmęczenie, potem jak ostrzeżenie. Oddech się skraca. Ciało, które przez lata było posłuszne, zaczyna się wycofywać. Nie ma wizji, nie ma głosu z nieba. Jest strach. Zwyczajny ludzki strach. Ten sam, który znał jako chłopiec w Tortosie, gdy epidemia cholery zabrała jego matkę. Wraca pytanie. Bez odpowiedzi. Tak jak wtedy. W pamięci pojawia się droga, piesza pielgrzymka do Montserrat. Nie po pocieszenie, ale po decyzję. Potem jest seminarium, kapłaństwo. Katechizm powtarzany setki razy, aż słowa przestawały być jego, a zaczynały należeć do Chrystusa. Uczył dzieci, pisał, tworzył wielkie dzieła. Największe towarzystwo świętej Teresy od Jezusa. Ale teraz te obrazy odpadają jak kartki ze ściany. Jeden po drugim. Jakby nie były najważniejsze. Przez całe życie wiara była decyzją. Teraz sprawdza ją ciało. Bez dyskusji, bez negocjacji. Ciało mówi, dalej nie pójdę. Serce dosłownie zamiera. Ból nie znika. Strach nie znika, ale przestają być na pierwszym miejscu. Modlitwa nie wraca słowami, wraca postawą. Zostać, nie uciekać, oddać to, co jeszcze jest. Święty Henryk de Osso i Cerveja nie wygrywa z bólem, nie pokonuje strachu. Nie udowadnia niczego. Pozwala, by słabość stała się ostatnim testem, by zrobiła to, czego nie mogła zrobić siła. Chrystus nie pojawia się na końcu tej historii. On był w jej centrum.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie we wtorek, 4 sierpnia. Minęła godzina 15. Ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam Was do wspólnej modlitwy, jak zwykle, koronką do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy na początku słów Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do nich: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich, to są ślepi i przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Święty Mateusz przedstawia nam dziś ciekawą scenę. Faryzeusze nie stawiają Jezusowi zarzutu wprost. Zwracają uwagę na zachowanie Jego uczniów, podważając w ten sposób autorytet nauczyciela. Ich pytanie nie dotyczy przekroczenia prawa, lecz niestosowania się do tradycji starszych, czyli do ludzkich zwyczajów. Pokazuje to, jak łatwo można postawić tradycję na równi z wolą Boga i bardziej troszczyć się o zewnętrzne praktyki niż o sens, który powinien za nimi stać. Odpowiedź Jezusa prowadzi jednak znacznie głębiej. Wyjaśnia, że źródło dobra i zła nie znajduje się w tym, co pochodzi z zewnątrz, ale w ludzkim sercu. To nasze decyzje, intencje i pragnienia kształtują słowa oraz czyny. Człowieka nie czynią grzesznym okoliczności ani otoczenie, lecz to, na co sam daje przyzwolenie we własnym wnętrzu. Ten fragment przypomina, że prawdziwa pobożność nie polega jedynie na zachowaniu przyjętych zwyczajów, ale przede wszystkim na nieustannej trosce o czystość serca, z którego rodzi się całe nasze życie. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Zapraszam Was już na jutro na godzinę 15. Zapraszam również na Różaniec Święty codziennie do Radia Niepokalana od godziny 5.30. Trwajmy w modlitwie, módlmy się stacjonarnie, módlmy się nogami. Jeżeli idziemy teraz w pielgrzymce, niektórzy już wyszli, niektórzy przygotowują się do wyjścia, Warszawa przygotowuje się do wyjścia. Zapraszam Was do pielgrzymowania praktycznego, do pielgrzymowania duchowego. Każda pielgrzymka, każda nasza modlitwa, każda intencja, którą niesiemy, jest ważna. Ja dzisiaj dziękowałam Bogu za rodzinę, która bezpiecznie dotarła do celu, za którą modliłam się wczoraj. Oddaję Panu Bogu wszystkie Wasze intencje, które dzisiaj zanieśliście przed tron naszego ukochanego Boga, który jest dobry. Zapraszam Was na jutro. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Kaliopiusza. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Z pierwszego listu świętego Piotra. Rok 304. Pompejopolis, Cylicja. Nazywam się Diodoros, jestem Grekiem, niewolnikiem, zarządcą domu prefekta Maksymusa. Mój świat to kolumny cyfr i imiona skazańców. Zapisuję wyroki, krótkie słowa, które kończą życie. Widziałem setki takich, którzy pękali przy pierwszym uderzeniu biczem. Widziałem takich, co pluli na krzyż, byle tylko wrócić do domu. Dla mnie śmierć to statystyka. Ale ten dzień był inny. Zaczęło się od milczenia. Wprowadzają go. Kaliopiusz, syn senatora. Zbyt młody na to, co ma się stać. Ciało ma pocięte rzemieniami. Skóra na plecach jest fioletowa. Słania się na nogach. Prefekt Maksymus pije wino. Proponuje układ. Życie za jeden gest. Ofiara dla bogów i córka prefekta za żonę. Kariera, władza. Kaliopiusz milczy. W końcu kręci głową. Powoli. Patrzy na Maksymusa. W jego oczach nie ma nienawiści, jest coś innego. Jakby wiedział o Maksymusie coś, czego Maksymus o sobie nie wie. Prefekt odstawia puchar. Na tabliczce zapisuje jedno słowo. Krucyfikatur. Ukrzyżować. Plac egzekucji. Drewno czeka. Żołnierze szykują gwoździe. Nagle poruszenie. Z tłumu wybiega kobieta. Teokla. Matka. Nie krzyczy, nie błaga o litość. Podchodzi do syna, chwyta go za ramię. Mówi cicho, urywkami. Słyszę tylko część. Nie jesteś nim, ale możesz umrzeć jak jego sługa. Kaliopiusz patrzy na nią długo. Coś między nimi przechodzi, bez słów. Potem Teokla odwraca się do prefekta, klęka i prosi o zmianę sposobu śmierci. Przez łzy. O odwrócenie krzyża. Głową w dół. Cisza. Prefekt marszczy brwi, patrzy na nią jak na obłąkaną. Przenosi wzrok na Kaliopiusza, szuka strachu. Strachu nie ma. Kaliopiusz przytakuje, cichy ruch głowy. Maksymus wykonuje krótki gest dłonią. Dopisuje na tabliczce. Zasądzono modyfikację kary. Kładą go na belkach. Nie słyszę krzyku, tylko świszczący, rwany oddech. Teokla stoi metr od niego. Zaciska pięści, paznokcie przebijają skórę dłoni. Podnoszą konstrukcję. Liny trzeszczą pod ciężarem. I wtedy obrót. Nogi w górę, głowa ku ziemi. Kaliopiusz patrzy w piasek. Tak jakby to ziemia była teraz niebem. Widziałem wielu, którzy walczyli o każdy oddech. On nie walczy. Teokla klęczy przed nim. Szepcze słowa, których nie rozumiem.
Kaliopiusz zamyka oczy. Krew z przebitych stóp spływa po jego ciele. Kapie na czoło, na włosy. Korona z własnej krwi. Ostatni oddech jest cichy, jakby ktoś zdmuchnął świecę. Wracam. Muszę zamknąć raport. Imię Kaliopiusz, sposób śmierci, odwrócone ukrzyżowanie. Odkładam pióro. Wszystko na tym świecie ma swoje miejsce. Sufit jest u góry, a ziemia na dole. Ale ja czuję, jakby cały ten dom, to miasto, to imperium wisiało głową w dół. A Kaliopiusz na odwróconym krzyżu widział ten świat we właściwym porządku.

Sztuczna inteligencja na usługach bezcielesnych inteligencji. To brzmi jak bełkot szaleńca. Ale na takim wielkim zebraniu egzorcystów we Włoszech egzorcyści wskazali na powiązania neookultyzmu z rozwojem sztucznej inteligencji i tworzeniem przez nią, czy dzięki niej, nowych form praktyk magicznych. Tu usłyszeliśmy o tym, że środowiska Doliny Krzemowej dotykają rzeczywistości duchowej, pewnie sądząc, że jest to rzeczywistość natury, ale fakt, że w rozwoju tych nowych praktyk magicznych uczestniczy sztuczna inteligencja, to jest całkowicie nowa informacja. Skąd to wszystko? Dzisiejszy stan Zachodu jest efektem ciężkiej i planowej pracy osobistych wrogów Pana Boga. Doświadczamy tego, że realizowany jest globalny projekt, w którym nie ma miejsca dla chrześcijan. Hasłowo możemy powiedzieć satanizm w centrum kultury. I teraz, jak zwykle, bardzo proszę o wsparcie kanału. W opisie, w jego opisie jest takie miejsce, gdzie jest link do zrzutki. Ten sam link jest na Facebooku, w poście podpiętym na samej górze. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, zapraszam serdecznie do tego. Proszę, wesprzyjcie dzisiaj pracę nad obroną wiary i ewangelizacją, którą w radiu i na kanale, nad czym pracujemy. Wracając do punktu wyjścia. Zachód, jaki znaliśmy, przestał istnieć. Ten Zachód, do którego aspirowaliśmy w latach 80., po prostu tego Zachodu już nie ma. Konsensus społeczeństwa wielokulturowego rzeczywistość sprowadziła do tego, żebyśmy widzieli kolejną utopię na Ziemi, tak? Nowy duch tchnie przez kontynenty. Skąd takie kwieciste sformułowanie? Otóż pani Rowling wyznała, skoro do czynienia mamy z pisarzem, literatką, no to wyrażam się na okrągło. Pani Rowling wyznała, że nosi w swoim sercu pustkę w kształcie Boga. A druga osoba sztandarowa dotąd dla tych środowisk głoszących nieistnienie Boga, papież nowego ateizmu Richard Dawkins, ogłosił, że jest kulturowym chrześcijaninem i że kultura Wielkiej Brytanii taka właśnie powinna pozostać. Tak. Czyli oczywiście nowa lewica, ten totalitarny demoliberalizm z nurtem neomarksizmu w swym centrum, te wszystkie środowiska i idee, to wszystko, co składa się na tą obraz ideosfery dzisiejszej, te środowiska dalej prowadzą swoje kampanie niszczące wspólnoty, chociaż rewolucja już przegrała. Ta rewolucja już przegrała. Widzieliśmy efekty rozpoczęcia się krwawej wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Ta fala demonicznej radości po zamordowaniu Charlie'ego Kirka nie pozostawia żadnych wątpliwości. Sprawy doszły do swoich konsekwencji. Kulturowy mainstream przybiera kształt demonicznego kultu. Radykalna lewicowa mniejszość przekroczyła duchowe granice. Skoro AI tworzy nowe formy magii, kto zaprzeczy? Grzech przekroczył swoją miarę. I teraz na ten proces demonizacji zachodniej cywilizacji składają się dwa równoległe zjawiska. Po pierwsze, w obręb kultury i popkultury wprowadzone zostały sekularyzowane politeistyczne kulty i te kulty zostały odarte z sakrum technik religii, takich jak buddyzm, sufizm czy hinduizm. Oprócz tego szerzą się wierzenia New Age. Okultyzm korzysta z nowych technologii. Powstają nowe praktyki magiczne współtworzone przez AI. Ale to jest tylko pierwszy nurt, powiedziałbym materialistyczny, powiedziałbym sekularny. Natomiast
Oprócz tego mamy do czynienia z czysto ideologicznym nurtem, bo już całkowicie zatrute owoce zaczęły wydawać takie ideologie jak liberalizm czy marksizm. A przecież o marksizmie, o jego satanicznych korzeniach pisałem już wielokrotnie, zresztą nie jestem pierwszym, kto na ten temat pisał. I co najważniejsze dla nas, gdzie łączą się te dwa nurty, duchowy i polityczny? Te dwa nurty łączą się w walce z językiem objawienia. Tak? Rzecz, która tłumaczy nam bardzo wiele przejawów współczesności, to jest to, że widzimy świat, który zapomina, że słowo grzech jest kategorią poznawczą. Że ktoś, kto nie posługuje się tym pojęciem, kaleczy się, kaleczy swoją duszę. Nawet nie wierząc w istnienie tej duszy, ten człowiek się kaleczy. Jak wspominałem już tutaj jakiś czas temu, uporczywe trwanie w grzechu ciężkim jest jednym z trzech podstawowych źródeł opętań, ale też dręczeń. Pierwszym to jest przekleństwo, drugim to jest praktykowanie okultyzmu, czy wchodzenie w obce chrześcijaństwo, duchowości, ale trzecim jest uporczywe trwanie w grzechu ciężkim. Tak? No bo my wiemy, że każdy człowiek ma do czynienia z szatanem, każdy jest kuszony. Tak? To jest forma naturalna relacji człowieka z demonem. Natomiast istnieją formy nadzwyczajnego działania zła w życiu człowieka. Tak? No i również formy nowe, które powstają w Kalifornii. Ten zjazd, o którym egzorcystów, o których mówiłem, zakończył się 20 września ubiegłego roku. To było w Sacrofano we Włoszech. Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, tak to się nazywało. Tam było 300 kapłanów z wszystkich kontynentów. No i właśnie jednym z takich ważnych przesłań, najbardziej medialnym, było to, że sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu nowych form praktyk magicznych. Tak? I teraz znów zróbmy krok do tyłu. Człowiek z zachodu mieszka na ziemi jałowej, tak? Od czasu odrodzenia, tak? Bo co to jest odrodzenie? Odrodziły się również pogańskie tendencje, tak? I od tego czasu wyobraźnia człowieka, czyli serce, jest przeciwstawiane rozumowi. A pomiędzy sercem i rozumem nie ma żadnego konfliktu. Tak samo jak nie ma żadnego konfliktu pomiędzy intelektem i wiarą, jak pomiędzy nauką i religią. Tak? Więc my żyjemy w nieustającym, trwającym kilkasetek lat kryzysie kultury. Tak? Nasza cywilizacja powstała z chęci mówienia prawdy, z potrzeby ewangelizacji. Tutaj przykładem są cystersi, którzy nam dali rzemiosło, huty, nauczyli ludzi uprawiać ziemię. Bardzo, bardzo wiele rzeczy pomiędzy tam VI, a VIII, IX, X, w Polsce też XI wiekiem się zdarzyły. To wynikało z bezinteresownej ciekawości świata i z wykorzystywania tej ciekawości, efektów tej ciekawości do tego, żeby uczynić życie znośniejszym. Tak? I teraz ta stara Europa, dzięki temu, że miało w niej miejsce odrodzenie i oświecenie, tak, które jest najciemniej, to są najciemniejsze wieki ludzkości, te oświecone. Ta Europa obumiera, tak? Ale to nie są naturalne procesy kulturowe. Mówiłem już wcześniej o planie. Ten plan jest realizowany, tak? Kultura zachodnia bez chrześcijaństwa. Ale to jest po prostu niemożliwe. I teraz różne formy intelektualizmu, tego wywiedzionego z oświecenia, walczą z cywilizacją objawienia. Tak? I to możemy zacząć od antychrześcijańskich nurtów oświecenia. Przecież wiemy, z jakimi potwornościami wiązały się te pierwsze lata rewolucji. Tak? Później również, ale w tych pierwszych było to skoncentrowane. Przecież ta akcja na Wandę, to pierwsze ludobójstwo,
gwałcenie zakonnic na ołtarzach, przekształcanie kościołów w jakieś potworne miejsca albo chociażby w stajnie, tak? Bolszewicy 200 lat później za tym wszystkim poszli, tak? I teraz od tych nurtów oświecenia zaczynając, a kończąc na paraligijnych ruchach związanych z New Age, tak? Ale też z nową lewicą, z tą rewolucją obyczajową, rewolucją gender, transhumanizmem, co jest bardzo ważne, ekologizmem, który jest przeciwko życiu. To są wszystko nurty walczące z regułami cywilizacji wywiedzionej z objawienia. Tak? I dzisiejszy świat, dzisiejszy stan świata zachodniego jest efektem tej ciężkiej pracy. Tak? Osobiści wrogowie Pana Boga walczą, chcą wyrzucić chrześcijaństwo z naszego życia, tak? I teraz w skrócie, jak to wszystko przebiegało. To nowożytne myślenie ezoteryczne, ono swoich korzeni szuka na przełomie XV i XVI wieku, tak? Lekarz i przyrodnik Filip Hohenheim, który zwany jest i znany jest jako Paracelsus, to była pierwszy punkt odniesienia, tak? Oczywiście niecałe jego dziedzictwo, ale to, w której on odnosił się do rzeczywistości duchowej. Następny punkt to jest XVII-wieczny. On urodził się w XVII wieku, ale swoją działalność prowadził w wieku XVIII. Emanuel Swedenborg, tak? On po raz pierwszy napisał o tym, że bezpośredni kontakt ze światem umarłych jest ważniejszy od informacji płynących z biblijnego objawienia, tak? Czyli można to nazwać protospirytyzmem, tak? I po drugie, i to też jest najsilniejsza, jedna z najsilniejszych idei New Age, głosił o ideę uzupełnienia nauk przyrodniczych i religii tradycyjnych poznaniem nadzmysłowym, poznaniem okultystycznym, tak? Czyli że niby przyroda da się badać przy pomocy jakichś tam duchowych narzędzi, tak? I po trzecie, co widzimy w tej nazwie New Age, on głosił nadejście czasu przełomu w rozwoju ludzkości i kosmosu. Nie będę wnikał w te zawiłości tych historycznych zdarzeń. Wystarczy powiedzieć tyle, że Swedenborg prowadził długie rozmowy z aniołami i duchami, tak? Czyli po prostu był to protospirytyzm, rozmawiał z demonami. I te jego idee rozpowszechniły się błyskawicznie w Europie, tak? Jego spadkobiercą jest Wolfgang Goethe, Helena Błowacka, Eliphas Levi, Carl Gustav Jung. I tutaj ten ciąg nazwisk można by było, no, jest ich bardzo wiele, tak? Ale to była jedna osoba. Społeczne oddziaływanie tych idei to jest dopiero połowa wieku XIX, tak? Spirytyzm. I spirytyzm był ruchem, który od swoich początków w 1848 roku rozpowszechnił się, rozprzestrzenił się w zachodnim świecie z niebywałą siłą. Tak. I to było nowe objawienie będące efektem kontaktu z duszami zmarłych. Tak, oczywiście żadnych dusz tam nie było, był po tamtej stronie zły duch, ale on udawał. Tak, jest oszustem z całej swojej istoty. I teraz z tego środowiska wywodzi się Franz Mesmer, tak? I to jest prekursor bioenergoterapii. Tak? Bo on do tego nurtu, kiedy ludzi, którzy chcieli z tych zaświatowych przekazów jakąś wiedzę na temat świata realnego uzyskać, on do tego dodał korzystanie z uzdrawiającej siły płynącej z tych zaświatów. Tak? I teraz w tych środowiskach powstała również idea myślenia pozytywnego i to jest też XIX wiek. Tak? Oczywiście naukowe w cudzysłowie, a czasami nie w cudzysłowie zainteresowanie hipnozą, które jest zjawiskiem duchowym i ci prawdziwi naukowcy wykazali to, że tutaj nie ma nic nauka do powiedzenia. Po prostu nie wiemy, dlaczego to się dzieje, co się dzieje i że są to rzeczy niebezpieczne. Bo hipnoza nie jest tylko zjawiskiem przyrodniczym.
Tak, jest również zjawiskiem duchowym. I w XIX wieku powstał również najważniejszy dla New Age nurt okultystyczny teozofia. Tutaj jakoś skupiły się wokół publikacji Heleny Bołowackiej najważniejsze wątki okultyzmu współczesnego. Ona wychodziła ze środowiska spirytystycznego, była medium, ale ona głosiła już wprost ideę zniszczenia chrześcijaństwa, zastąpienie idei osobowego Boga ideą bezosobowej kosmicznej zasady oraz ideę planu. Tak, i tu wracamy do początku. Zawsze trzeba śledzić historię idei. Zawsze możemy dojść do tego miejsca, w którym ktoś rzuca pewien pomysł, on jest potem przekształcany i tak dalej, ale idea planu to jest pomysł, z którego wynika, że chrześcijaństwo musi upaść, że środowiska okultystyczne przejmą schedę po chrześcijaństwu. Świat ma być zjednoczony. Tu widzimy kolejne współcześnie bardzo żywe tradycje, tak? Światowa rewolucja, światowy rząd, te wszystkie w cudzysłowie uniwersalizmy, tak? Czyli zniszczyć chrześcijaństwo, zniszczyć osobowego Boga, tak? Tłumaczyć działania nadzwyczajne tym, że kosmiczna zasada za tym stoi, tak bezosobowa, oraz działać w sposób planowy. Świat ma być zjednoczony, na jego czele będzie stał jeden powszechny nauczyciel Maitreya. I teraz ona znalazła takiego człowieka, on potem się wyrwał z jej uzależnienia od tych wszystkich spraw, on powiedział, że nie jest żadnym nauczycielem i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. To zawsze jest oszustwo, tak? I tylko jeszcze jeden charakterystyczny element tej tradycji teozoficznej, bardzo ważnej. Jak widzicie Państwo, tutaj się mieszczą zawiązki bardzo różnych elementów naszej współczesności. Jej następczyni Heleny Bołowackiej, założyła wydawnictwo Lucifer Trust. Tak. I to wydawnictwo opublikowało książkę Kapry, punkt zwrotny. Tak. I w taki sposób powstały wszystkie istotne idee New Age, które w latach 60. zostały jedynie rozpropagowane. Ta rewolucja 68 roku ze swoim nowym przekazem, ze swoimi nowymi nośnikami idei, jakim była czarna płyta winylowa, a potem rozgłośnie radiowe, które zostały w pewnym momencie zdobyte przez ten przekaz. I to trwa do dzisiaj, tak? Czyli ten stan zachodniej kultury, stan społeczeństw Zachodu jest efektem wielowiekowej pracy. Tak? Stąd się biorą te wszystkie ataki na instytucje rodziny, na Kościół katolicki, na wszelkie istotne rozróżnienia, tak? Rozróżnienia, które są dziedzictwem objawienia. Tak, bo teraz się próbuje powiedzieć, że pomiędzy zwierzętami a ludźmi nie ma żadnej istotnej granicy, tak? Że nie istnieje też granica pomiędzy rzeczywistością, przyrodą martwą, tak, a przyrodą ożywioną. To wszystko jest po to, żeby nam wytrącić z rąk narzędzia opisu rzeczywistości. My się mamy znaleźć w jakimś świecie, którego nie da się badać. Ten globalny projekt jest realizowany bardzo konsekwentnie i w tym projekcie nie ma miejsca dla chrześcijaństwa. I teraz powiedzmy o tych duchowych zagrożeniach, które są jakby istotą mojego przekazu. One przybierają, te toksyczne duchowości, setki różnorodnych, czasami wydawałoby się niewinnych postaci, tak? Wiele osób wchodzi w nadzwyczajną relację ze złym duchem zupełnie nieświadomie, tak? Korzystają z usług jasnowidzów, zakładają u siebie w domu odpromienniki,
mające chronić je przed promieniowaniem nieistniejących żył wodnych, piszą SMS-y z prośbą o wróżby, korzystają z usług tarocistów, stawiają sobie tarota w internecie, ćwiczą capoeiry, tai chi, aikido, które są duchowymi sztukami walki, więc nie są tylko sztukami walki. Chodzą do bioenergoterapeutów, myśląc, że to jest objaw, odmiana medycyny. Tak? Jak człowiek szuka pomocy, to mniej uważa na to, co się wokół niego dzieje. Ja pokazywałem tutaj historię jakiś czas temu Roberta, który ćwiczył z modnym orientalnym mistrzem Sadhguru. Skończyło się opętaniem i mówiłem, przytaczałem też świadectwo Katarzyny, która w trakcie medytacji z intencją prowadzonej przez Klaudię Pingot na jej kanale YouTube no, zeszła w świat demonicznej duchowości. Ten kanał na YouTubie Klaudii Pingot ma w tej chwili prawie 500 000 subskrybentów, tak? I teraz w skrócie, odchodząc od tego globalnego, cywilizacyjnego spojrzenia na ostatnie 500 lat i poprzez te 500 lat spojrzenia na naszą współczesność, chcę teraz z drugiej strony objąć to zjawisko, czyli przez historię konkretnego człowieka. Tak? Elżbieta chorowała i to było zapalenie mózgu, bardzo cierpiała. Tak? Nie mogła się ruszyć. Ktoś jej zaproponował masaż niekonwencjonalny. Tak? Poczuła się lepiej, nie musiała iść do szpitala. Kiedy zachorował jej syn, poszła do bioenergoterapeuty. No skoro masaż jest tak wspaniały, a nie wiadomo, on nie ma nic wspólnego z medycyną opartą na dowodzie, medycyną tą naukową, to poszli do bioenergoterapeuty, skoro tam to też działa. I ten bioenergoterapeuta powiedział Elżbiecie, że ma energię. Powiedział, że jej syn ma energię i że mogą sobie nawzajem pomóc, tak? Elżbieta brała zdjęcie osoby, brała leki, najpierw rozpoznawała coś tam wahadełkiem, nic oczywiście nie rozpoznawała, tylko oddawała się we władzę złego ducha, który nią już potem powodował. I miała taki uważała, że przekazuje moc tych leków temu człowiekowi. Tak? No oczywiście niczego nie przekazywała. Potem zorientowała się, kto kręci tym wahadełkiem. Tak? Sprawdzała tym wahadełkiem, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Dowiadywała się w cudzysłowie, na co choruje. Tak? Dowiadywała się w cudzysłowie, uzdrawiała. Ale ludziom znikały guzy. Mówili o niesamowitej poprawie samopoczucia. Tak? I ona czuła, jak miała jakieś doznanie, które opisywała jako przepływ energii poprzez ciało. Tak? I w któregoś dnia ten przepływ był tak potężny, że ona się zorientowała, że to nie ona trzyma to wahadełko. Poczuła, że ktoś inny ją kontroluje. Poczuła, że ją ktoś inny kontroluje. Zaczęła się bać i zaczęła szukać pomocy. I teraz w domu trzymała promienniki, sama je ładowała, tak? Nie chciała być pod wpływem żył wodnych, tak? Które nie istnieją oczywiście. Na początku dobrze się czuła, a potem zaczęła źle sypiać, tak? Była wyrywana ze snu, podenerwowana, nie mogła się modlić, tak? I wiedziała, że z tym musi skończyć, tak? Bo on jej zły duch pokazał jakąś wizję, w której on rwał Biblię na jej oczach i po prostu mówił, że ją zniszczy, tak? W tej chorobie zachorowała na nieznaną mi w tej chwili chorobę, nie pamiętam, ale w każdym razie schudła 25 kg. Straciła zdrowie, męża. Rodzina została rozbita. Miała... Nie chcę jakby wchodzić w głębie tego nieszczęścia, tak? Ona tylko chciała pomagać ludziom, tak? Nie miała pojęcia, że bioenergoterapia i radiestezja to toksyczne duchowości, tak? Zaczęła szukać pomocy, trafiła na egzorcystę.
długo się spowiadała, ale nie mogła tego rzucić, była wszystkiego tego nie mogła rzucić, wahadełka i tak dalej, była strasznie uzależniona. Sama mówiła, że to jest tak jak uzależnienie od alkoholu i narkotyków, tak? I w czasie modlitwy nie mogła wypowiedzieć słów Jezus jest moim Panem, tak? Upadała na podłogę, czyli te wszystkie manifestacje, które, o których tyle się mówi, tak? I dopiero modlitwa do Maryi pomagała, tak? I po wyzwoleniu zaczęła głosić, bo ksiądz powiedział, że powinna dawać publiczne świadectwo tego, co przeżyła. Ale w czasie tych świadectw działy się z nią jeszcze dziwne rzeczy. Traciła władzę w nogach, mdlała. Była w szpitalu, dostawała kroplówkę. To wyglądało naprawdę, jakby coś działo się z nią somatycznie, tak? Rzuciła wahadełko i zaczęła mieć egzemę, która pokryła tej szyję, tak, taka sugestia obroży, tak, że zły duch jej nie puści, tak? To wszystko się zakończyło, ale to naprawdę była długa, długa walka, tak? I teraz jeśli opowiadam tę historię tak zwanym normalnym ludziom, czyli tym, którzy są wychowywani przez popkulturę, kulturę, reklamę i tak dalej, to ci ludzie myślą, że ja oszalałem, tak? Rola religii we współczesnych społeczeństwach zachodnich spadła do zera, a w Polsce jest już tak niska, jak nigdy nie było, tak? I wszyscy myśleli, filozofowie oświecenia rozpoczęli ten sposób myślenia, że w miejsce religii pojawi się ateizm, tak? Ale okazało się, że nie, że tam, gdzie nie ma chrześcijaństwa, wzrasta zabobon, tak? W miejsce pustki po chrześcijaństwie nie pojawił się ateizm, tak? Tam, gdzie nie ma chrześcijaństwa, wzrasta zabobon. Jeśli chrześcijaństwo odchodzi, pozostaje pustka i wchodzą w to demoniczne duchowości, tak? Stąd szerzenie się tych praktyk spirytystycznych, magicznych, okultyzmu, szerzenie się te poszukiwania na drodze jogi, drodze zen, medytacji transcendentalnej, tak? Cała masa sekt, z których wiele nosi wyraźne cechy satanistyczne, tak? Musimy pamiętać o jednym. Zły duch jest zwyczajnym oszustem, tak? Na początku, jak widzieliśmy w historii Elżbiety, przekazuje swoim gorącym zwolennikom pewne władze i dary, tak? Tak im się wydaje, ponieważ to on działa przez nich, a oni osiągają to, co chcieli, na przykład diagnozowanie, tak? Czy na przykład, że ludziom się poprawia niesamowicie nastrój, tak? I ci ludzie nie uświadamiają sobie, jakie jest źródło pochodzenia tych mocy. Albo nie chcą zrozumieć, bo są bardzo tym ucieszeni. Tak? Natomiast te nadzwyczajne zdolności, ja mówię o cukierkach, są one konsekwencją wejścia w głęboką relację z demonem. Tak? A człowiek jest wtedy rodzajem kanału, przez który zły duch może ingerować w rzeczywistość fizyczną i rzeczywistość duchową. Tak? Człowiek staje się medium, pośrednikiem. No i jakie są konsekwencje, wiemy. Depresje, które się nie dają leczyć farmakologicznie, totalny życiowy pech, napadowe wahania nastroju, nieadekwatne do bodźca, problemy z modlitwą, utrata wiary w zbawienie, całkowity brak radości duchowej. I teraz ludzie nie kojarzą tych objawów z wizytą u tarocisty, ani albo objawionego terapeuty, tak? Ani z medytacją, ani z wizualizacją w stanie alfa z intencją osiągnięcia życiowego celu, tak? To jest magia, ale we współczesnym wydaniu. Wizualizacja w stanie alfa z intencją osiągnięcia życiowego celu, tak jakby to się już stało, tak? I teraz poprzez te wszystkie działania my wiemy na drodze racjonalnej, że efekt jest nieprawdopodobny, tak? Młodzi rodzice, z którymi miałem do czynienia, ponieważ miałem młode dzieci również, nie kojarzyli na przykład tego, że dziecko zaczyna się izolować z tym, że słucha ciemnej, mrocznej muzyki, tak? Te pojawiające się problemy w relacjach, tak? Te depresje, ich nagromadzenie tych negatywnych
zdarzeń jest czasami sygnałem, że trzeba szukać pomocy. Ale ludzie najczęściej nie szukają pomocy, bo nie sądzą, żeby to była kwestia duchowa i że potrzebna jest pomoc Kościoła. Tak? I teraz, jeśli ktoś oczywiście tego typu doznania ma związane z wróżbiarstwem, z niektórymi praktykami oddechowymi, z pozytywnym myśleniem, z wizualizacjami, zapraszam na kanał Te Kieli Otwórz Oczy. Tam można wiele świadectw zobaczyć, wysłuchać i zrozumieć, w jaki sposób człowiek może wejść na drogę uwolnienia. Tak? Szatan istnieje, tak? Stanowisko magisterium Kościoła jest jednoznaczne, ale w Kościele są teologowie, którzy kwestionują istnienie aniołów i diabłów. Tak? Mimo, że o tym istnieniu zaświadczają oficjalne dokumenty kościelne najwyższej wagi. Tak? Ksiądz Posadzki, ksiądz Aleksander Posadzki, demonolog, powiedział, że te próby bagatelizowania istnienia i wpływu szatana przez niektórych katolików są naiwne i nieuczciwe. Tak? Ale w tym uczestniczą duchowni. Tak? Ale to ich przekonanie jest ich sprawą prywatną i arbitralną. Te opinie są arbitralne. Tak? Paweł VI, papież, mówił, że zło nie jest brakiem siły, że zło nie jest tylko brakiem, ale jest siłą, istotą żywą, istotą duchową, pierwotną i niszczycielską. Tak? Kto zaprzecza istnieniu szatana, wykracza przeciwko nauce biblijnej i kościelnej. Tak? Więc dziś w kulturze i popkulturze tego demona jest coraz więcej, skoro nawet katolicy przestają o nim mówić. Ale odrzucenie tej kategorii poznawczej, jakim jest pojęcie grzechu, czyni człowieka ślepym. I tutaj się trudno dziwić, że takie rzeczy się dzieją. Ten świat zachodu jest całkowicie wyjałowiony, tak? Ludzie się nudzą, ludzie robią czasami rzeczy absurdalne z tej nudy. Potem są wciągani w grzechy, nie wiedzą, że to są grzechy. To wszystko się toczy swoim torem, ponieważ nie wiedzą, że istnieje ratunek, tak? Ci oświeceni wszyscy są ciemni jak tabaka w roku, tak? I pójście za nimi to jest po prostu duchowe samobójstwo. Teraz spojrzyjmy na to wszystko po raz kolejny z oddali. My sami pozbawiamy siebie zdolności zobaczenia tym, czym są toksyczne duchowości, ponieważ wychowujemy się w kulturze, która odmawia istnienia światu duchowemu. No, jeśli ktoś nie używa pojęcia grzech, no to nie jest w stanie zrozumieć wielu rzeczy, które wokół niego się dzieją. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ludzie są zwyczajnie oszukiwani. Co najśmieszniejsze, no może nie jest najśmieszniejsze, ale co ważne, również niektórzy, a przynajmniej przez jakiś czas, niektórzy wróżący, czy bionergoterapeuci, czy mistrzowie sztuk walki, tych miękkich, czyli tych, w których mówi się o nadzwyczajnych darach, oni czasami są zwiedzeni sami po prostu są zwiedzeni. Oni sami nie wierzą w to, że dzieje się coś duchowego. Więc to jest pierwsza taka istotna kwestia.
Druga jest taka, że nie mając tego języka opisu świata, odrzucając język objawienia, ludzie wchodzą w taki hedonizm. I to jest odrzucenie pokory, a pycha zaciemnia oczy. Zmierzając do konkluzji. Dzisiejszy świat jest miejscem, w którym kultura przestała być przestrzenią bezpieczną. Zawsze była. Przez tysiąclecia. Ale przestała być miejscem bezpiecznym. Przed dzisiejszym człowiekiem, szczególnie przed rodzicem, przed kim się to wychowuje dzieci, stoi potężne wyzwanie. Trzeba zrozumieć reguły świata duchowego i zrozumieć, jak obronić swoje dziecko. Jak obronić cywilizację, jak obronić naród, jak obronić swoją rodzinę, tak? Bo to wszystko się wiąże. Trwa walka z cywilizacją wywiedzioną z objawienia. Przypominam, można subskrybować ten kanał, w nim bardzo wiele jest treści podobnych do tej, którą przed chwilą przedstawiłem, do tych treści, które przed chwilą przedstawiłem. Proszę o wsparcie finansowe. Dzięki temu mogę robić dużo więcej takich audycji. Chyba z 20 w lipcu zrobiłem, ale to tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Dla osób, które są, wspierają kanał, to jest taka możliwość, w opisie całości tego kanału jest taka możliwość, to dla tych osób z okazji roku, od 1 sierpnia modlimy się na tym kanale na Różańcu codziennie od 5:30 rano. I w związku z tym, z tą rocznicą, będzie specjalna audycja tylko i wyłącznie dla ludzi wspierających kanał. Na dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie, z Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serca, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I od Twojego Ducha Cię teraz proszę, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekam Cię, święta Boża Rodzicielko, naszymi
0: prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza, raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan.

0: I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga, wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Niechcenia odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
1: Czy w twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
0: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
1: Surowy?
0: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście, na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas. I tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
1: Czyli tak dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
0: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy. Bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzi
1: chyba? Zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyn, a ona tą drugą, obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to
1: jaka
0: rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów, natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam, od ojca nigdy tego nie usłyszałam, zawsze było no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dążyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorami. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem, że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania, robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: rozdwojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył. To znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna przede wszystkim, wrażliwa. A później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama. I przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale ty do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa, takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam, przez chwilę czułam się dobrze i to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko... Ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także... I to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy zakłamania. Absolutnie. Raczej wyjawiałam prawdę.

0: chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację. Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokajałam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków, także to był czas liceum takiego właśnie schodzenia sobie w dół i to był też czas bardzo samotności. Bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od nich gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo, że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia, na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową. I po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny, wychodząc z piątkami w liceum nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale o sobie, o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę, rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jakim mnie ogarnął. Chyba nic innego mnie... Tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone, naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach. Życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną. Wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i, że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłem i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona. Rzuciłam się po prostu.
0: Co to znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam. Tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga. Bardzo mnie to irytowało, bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła, jakie święto, daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu, co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas to moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: Ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam. Nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał. Nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie. Co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką, w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie, ja się na to było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowałam i to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie, to był czas okropny dla mnie, to był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia
1: się urywa i się kończy?
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych, nawet szmat do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, mnie nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie. Spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię, że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. No i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu. Natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią. Nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać. Nie umiałam się przed nią otworzyć. A co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22, 23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa i prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce i nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie i tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe, że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia, kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło, kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony, kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłam się do Boga. Kiedy zwróciłam się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. No i wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to była niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny, usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość po prostu, jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7-8 klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło moje podnoszenie. Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. Jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach, że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące, ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywa moją przeszłość. Moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny. Działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała. Dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy. Mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie, jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam, w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość. I że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło. Tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. I no i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: Bóg jest? Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i on mi uświadomił to, żeby się zakochać w nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił ze tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż, i Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili, myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Kargul. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. To był jakiś taki mój plan. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. Dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie? Nie kościołem statystyki. Oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest przyjęty. W ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu. I jeszcze mógłbym kilka dodać. Kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało. Nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie?
1: Szczęść Boże, witajcie w audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, kapłan Kościoła Katolickiego, misjonarz Świętej Rodziny, duszpasterz młodzieży, no i misjonarz właśnie, misjonarz pracujący od kilku lat, jeśli dobrze policzyłam, od 2019 roku w Norwegii. Proszę mnie poprawić i proszę do tego opisu dodać kolejną charakterystykę, żebyśmy wiedzieli, z kim będziemy dzisiaj rozmawiać i kogo będziemy słuchać.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Tak, zgadza się wszystko. Ja bym może tylko kilka przymiotników, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu i jeszcze mógłbym kilka dodać. Tak, zgadza się. Jedyna różnica jest taka, że w 2020 roku do Norwegii udało mi się dotrzeć po kilku wcześniejszych latach dobijania się do bram prowincjała i prowincjalatu z wyrazem o mojej gotowości podjęcia pracy misyjnej w Norwegii, ale tak wcześniej jako wikary na jednej z naszych parafii prowadzonej przez misjonarzy Świętej Rodziny, potem duszpasterz młodzieży przez 8 lat, no i teraz tutaj w Norwegii.
1: Proszę księdza, zanim zapytam o Norwegię, muszę zapytać o zgromadzenie, o misjonarzy Świętej Rodziny, bo ja powiem szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się i z tą nazwą, i z waszym charakterem.

0: no kiedy rzeczywiście jakoś tak Pan Bóg mocniej dotknął i zacząłem się zastanawiać nad tym, że może, a może być misjonarzem, no to wtedy jakby pojawili się misjonarze znowu na horyzoncie, pojawili się też misjonarze z Saletynii, z którymi jesteśmy właściwie, moglibyśmy powiedzieć, duchowo spokrewnieni, bo nasz założyciel, sługa Boży ksiądz Jan Berthier, był Saletynem. Do końca pozostał Saletynem, pomimo że założył nasze zgromadzenie. No i właśnie wtedy, jakoś chyba już od samego początku wpisani w historię mojego życia, a w pewnym momencie jakoś tak mocniej zaakcentowali swoją obecność do tego stopnia, że jestem dzisiaj jednym z nich.
1: Trudno było przyjąć to powołanie od Pana Boga?
0: Nie było łatwo, tak bym powiedział. Czy było trudno? Aż tak trudno też nie, ale łatwo też nie było. To trochę takiego pomiędzy. Tak jak powiedziałem, ja nie byłem nigdy ministrantem. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. I to był jakiś taki mój plan. Czyli jak sobie już później analizowałem z perspektywy czasu, to ten temat misji jakby był już dużo wcześniej obecny, jakby taki w moich planach na życie, tylko miały nieco inną formę. Chociaż ta dzisiejsza misja też jest misją pokojową, jakby nie patrzeć. To był czas takich zmagań, takich jeden dzień na tak, drugi dzień na nie. Jakaś taka analiza, jakieś takie zestawianie plusów, minusów. Modlitwy oczywiście też w tym wszystkim. I pamiętam, że kiedyś doszedłem do takiego wniosku, że może warto by jednak spróbować, bo jeżeli to nie będzie to, no to zrezygnuję. Najwyżej będę rok do tyłu. Ale nie będę sobie kiedyś wyrzucał, że jednak nie spróbowałem. I uznałem, że to jest to takie bardzo uczciwe rozwiązanie w tej sytuacji. No i okej. Okay. To się jeszcze też związało jakby z jednym cudem, bo to było wszystko przed maturą. I sobie powiedziałem, pamiętam wtedy, okej, okay, dobra, pójdę, ale no muszę zdać maturę, bo ja wiedziałem, że to graniczy z cudem w moim przypadku. Tak sobie myślałem. Więc jeżeli zdam maturę, to musi być Boża ingerencja i to musi być czytelny znak. Myśląc, że tej matury jednak nie zdam, nie robiłem wszystkiego, żeby jej nie zdać. Co więcej, robiłem właściwie wszystko, żeby ją zdać na tyle, na ile byłem w stanie. No i rzeczywiście i zdałem, i to wcale jakoś tam nie tragicznie, co tym bardziej było znakiem, że łaska Boża dolała swojego. No i wtedy trzeba było jakby się opowiedzieć, nie? Powiedziało się A, trzeba było powiedzieć B. No i tak, no i to był ten moment. Jeszcze jedna rzecz trudna. Chyba trudniejsza od decyzji to było powiedzenie o tym rodzicom. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. W mojej rodzinnej parafii ostatnie powołanie było chyba około 30 lat temu, więc nawet nikomu przez myśl nie przeszło, że jakiekolwiek powołanie może być z naszej parafii. Ja wiedziałem, że to dla nich będzie trudne. Jedynie co tam widzieli, że ja zacząłem częściej chodzić do kościoła. W tygodniu gdzieś. No bo Pan Bóg mnie bardzo pociągał i to było dla mnie takie naturalne, takie być po prostu w tygodniu kościele. Dużo się wtedy w tym czasie działo, bo wyszedłem jakby z ram statystyki, z ram tradycji, w ram relacji, nie? Dlatego po prostu moi rodzice też nie potrafili zrozumieć. Pamiętam, mama kiedyś powiedziała, a nie przesadzasz z tym kościołem tak często chodzić? No bo to burzyło schemat, nie? Wypracowany schemat tradycyjnej śląskiej parafii, rodziny, niedziela, to trzeba iść do kościoła i tak dalej, nie? I to jakby funkcjonowało często, to teraz funkcjonuje pewnie we wielu sytuacjach. No i tu nagle schemat się posypał. I to był jedyny taki znak zapytania, który gdzieś tam moi rodzice, gdzieś tam mógł burzyć ich trochę właśnie ten ich schemat. Ja wiedziałem, że to będzie dla mnie trudne powiedzieć im o tym. No i pamiętam moment, to już było długo po maturze, po wynikach. Moja mama mówi, już najwyższy czas zdecydować się na studia. A ja mówię, mamo, wiem, co robię, spokojnie, ja to mam pod kontrolą, nie? Bo no, czekałem na moment, żeby im powiedzieć. I pamiętam, to była taka sytuacja, że to było Boże Ciało. No pamiętam, te wszystkie mocno emocjonalnie przeżyte momenty jesteśmy w stanie sobie łatwo odtworzyć. Te nasze emocje magazynują nasze wspomnienia. I pamiętam, wziąłem sobie ulotkę misjonarzy świętej rodziny. Moja siostra już wiedziała dzień wcześniej. Już sobie grunt przygotowywałem, żeby nie położyć wszystkich razem, całej rodziny. Żeby to jakoś tak rozłożyć na raty. No moja siostra już wiedziała. No i pamiętam, wziąłem tę ulotkę, schowałem ją sobie z tyłu za spodnie, za bluzę. No i tak siedzimy po południu.

0: pijemy kawę, jemy ciasto i ja w pewnym momencie wziąłem głęboki oddech i mówię: mamo, tato, powiem wam, gdzie idę na studia. Jeszcze powiedziałem na studia, nie powiedziałem do seminarium, bo chciałem jakby stopniować emocje też w tej sytuacji. No i położyłem tę ulotkę na stole, bez słowa w ogóle, nie powiedziałem nic o tym. Położyłem ulotkę, żeby sobie sami przeczytali. Moja siostra już znała tę ulotkę, przyskoczyła do tej ulotki, otworzyła, mówi: a tu będzie przez pierwszy rok. I w ogóle nastąpiła taka cisza, zero komentarza. Mama poszła do kuchni i zaczęła płakać. Tata, i płakała chyba jeszcze dwa tygodnie. Tata położył się na tapczan i zasnął. Także dobrze, że tata spał krócej niż mama płakała. W każdym razie to było, no taka była reakcja, nie? I potem było pytania, co mi się stało, czy na pewno ktoś mnie namówił, bo w ogóle potem się dowiedzieli, że jeszcze mój kolega z podstawówki, że idziemy razem po prostu, nie? No i oczywiście wróg numer jeden. O, bo on cię pewnie namówił, nie? Bo sobie wymyślił jakieś w ogóle dziwne rzeczy, bo no, ja też na przestrzeni 5 lat technikum jakby co rok to byłem kimś innym, że tak powiem. Różnego rodzaju środowiska, subkultury.
1: Eksperymenty.
0: Dokładnie tak. I moja mama sobie myślała: o, tego jeszcze nie przerabiał, nie? To teraz w las to pech chciał, że akurat po maturze, nie? Że to jest dość wiążące. Ale nie mówili nie. Chociaż miałem wrażenie, że czekali, kiedy mi się odwiedzi, nie? Kiedy powiem: dobra, wracam do domu, już mi przeszło, nie? Kolejny etap, zaczynamy kolejny etap poszukiwania samego siebie. No ale znalazłem, znacie chyba, na pewno, bo by nie było tej rozmowy tutaj dzisiaj.
1: Jak długo trwała formacja?
0: U nas u misjonarzy Świętej Rodziny na początku jest postulat bardzo krótki, bo on jest dwutygodniowy. Potem zaczyna się nowicjat, roczny nowicjat, a następnie 6-letnie studia teologiczne w naszym seminarium w Kazimierzu Biskupim. Mamy pobernardyński 16-wieczny klasztor i tam jest nasze seminarium. Tam jest też ośrodek rekolekcyjny dla rodzin.
1: A jak z powołaniami?
0: No teraz, no właśnie, choćby to, że seminarium dalej funkcjonuje w budynku klasztoru seminaryjnym, no to jakoś Bogu dzięki funkcjonujemy. No oczywiście jasne, że nie jest tak jak kiedy ja byłem, to nas było w nowicjacie, a to nie było wcale dawno. Kiedy ja byłem w nowicjacie, to nas było 24 w nowicjacie. Teraz, jeżeli jest 4-5, to jest w ogóle wow. Powiem szczerze, teraz trwa czas naboru. Nowicjat teraz będzie kończyć, z tego co pamiętam, 3 nowicjuszy, więc to jest całkiem nieźle. No i w seminarium teraz święconych był jeden ksiądz, ale święconych było 3 diakonów, jeżeli się nie mylę. Tak, także to będzie duży zastrzyk też w przyszłym roku. Więc tam tych kilkunastu zawsze w seminarium jest. To jest stosunkowo dobry wynik, jak na nasze też małe zgromadzenie.
1: Tak, dokładnie. Poza tym ja myślę, że myśmy się przyzwyczaili do takich dużych liczb i operowania dużymi liczbami właśnie. Jak pielgrzymka to miliony, jak do seminarium to też dziesiątki. Czasy nam się troszeczkę zmieniły i wydaje mi się, że no, nie możemy już i nie powinniśmy iść w te liczby i tak bardzo przywiązywać się do tych liczb. Ja wyczytałam w jednym z wywiadów z księdzem taką informację, że na księdza mszę przychodzi kilka osób i to jest zupełnie normalne, a wręcz to księdza pociągnęło właśnie w pracy w Norwegii. Tak było?
0: Tak, to jest taka specyfika naszych parafii tutaj norweskich, zwłaszcza na północy. Południe wygląda jednak zupełnie inaczej, północ jest zupełnie odrębna, zwłaszcza teraz ja jestem w Tromsø, to jeszcze za chwilę może będzie okazja trochę opowiedzieć. W każdym razie jak byłem na parafiach, wcześniej Narvik, wcześniej Hammerfest, a przed Hammerfestem Narvik, no to rzeczywiście to w Narviku było tak, że często w tygodniu nie było nikogo na mszy. Msza oczywiście zawsze była codziennie, ale zdarzało się tak, że nikt nie przychodził na mszę. Dopiero później, chyba po roku, Pan Bóg zadziałał, że tam rzeczywiście podotykał bardzo mocno i ludzkie serca, że poprzychodzili takie dobre powroty, takie w pełni świadome, nie? Takie, tak jak mówiłem właśnie, nie takie statystyczne, ale takie relacyjne, bardzo, bardzo mocne po trudnych doświadczeniach i to rzeczywiście Pan Bóg gdzieś pomału zapełniał ławki kościoła. Ale tak, u nas w tygodniu, zresztą w Polsce już też niewiele to wygląda inaczej. W tygodniu, tutaj w Tromsø, bo tu jest katedra, więc w tygodniu no, zdarza się 10, 12, 15 osób na mszy wieczornej, ale tutaj u nas w ogóle w ciągu dnia są 3 msze. Więc to jest ta różnica, bo o 8 jest u sióstr Elżbietanek, o 9 u sióstr Karmelitanek i o 19 u nas w katedrze. Natomiast tak, dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie kościołem statystyki. Ja wiem, kogo mam, my się znamy po imieniu właściwie, nie? I to jest taki element bardzo, dla mnie bardzo ważny, bardzo budujący wspólnotę i bardzo wymazujący anonimowość, stawiający właśnie na taką... I to dla mnie zawsze było takie ważne. Za każdym razem, kiedy pojawiał się ktoś nowy, to był zawsze serdecznie jakoś mile witany, a zwłaszcza jeżeli była to konwersja z kościoła luterańskiego do kościoła katolickiego, no to rzeczywiście to taka uroczystość całej parafii. Wielka radość taka autentyczna.
1: Bardzo mnie ciekawi właśnie ten wątek, bo wyznaniem, które dominuje w Norwegii, jest luteranizm. I ja chciałam księdza zapytać, jak to było na przestrzeni wieków z kościołem katolickim? Czy on w którymś momencie był dominujący? Proszę wybaczyć, jeżeli nie znam tych faktów, ale nigdy się nie zagłębiałam w historię Norwegii. No i to, co ksiądz teraz opowiada o tych powrotach z kościoła luterańskiego, my słyszymy też o innych krajach, w których na przykład wierni kościoła anglikańskiego również odkrywają tę pełnię w kościele katolickim. I to jest dla mnie wielka tajemnica i to jest taka piękna historia, którą warto opowiedzieć.
0: No wiadomo, czas reformacji był takim czasem przełomów i zmian, który gdzieś tam później rozlewał się na poszczególne kraje Europy i na kraje skandynawskie do tego stopnia, że Norwegia jeszcze kilka lat temu miała w konstytucję, w prawo państwowe wpisane luteranizm jako taką oficjalną religię państwową. Kilka lat temu, ja nie wiem dokładnie, 3 lata temu chyba się to zmieniło, jakby potocznie w dalszym ciągu jest luteranizm wpisany jako, ale już potocznie, nie jakby prawnie, nie legislacyjnie. Tak, jeżeli chodzi o kwestię przejścia do kościoła katolickiego, no to wielu młodych ludzi w ostatnim czasie, choćby tutaj w naszej parafii w Tromsø, wielu młodych ludzi, to są ludzie w przedziale wieku 20-30 lat, decyduje się przejść do kościoła katolickiego. Ja mam takie doświadczenie jeszcze będąc w Hammerfeście na parafii, tam 19-letni chłopak przychodził też do kościoła katolickiego. No to też niesamowite takie działanie łaski Bożej, bo ja pamiętam sytuację, jak my się poznaliśmy w ramach takich lekcji o religii szkoły norweskie umawiają się, przychodzą do różnych kościołów, które są na terenie miejscowości, w której jest szkoła. I też tak umówiliśmy się, że szkoła średnia, właściwie odpowiednik takiego naszego liceum, przyjdą do mnie do kościoła i ja wtedy im opowiem trochę o kościele katolickim. Akurat sytuacja się tak złożyła, że to było kilka dni po mojej operacji. Miałem wcześniej operację na zatoki, taka dość operacja i długa, i tam no poważna i męcząca przede wszystkim. Zwłaszcza jeżeli chodzi o na zatoki w kwestii mówienia. No i parę dni po tej operacji, a operacja jeszcze była 700 km w innym miejscu niż Hammerfest, ja musiałem jeszcze tę drogę po operacji pokonać autem. Więc taki wymęczony, a wiedziałem, że ten termin jest umówiony. I pamiętam, że też się tak modliłem, mówię, Panie Boże, jakby tak zadzwonili, że jednak nie mogą przyjść, ja bym się nie obraził, nie? No mówię, ale biorę, co dajesz, nie? No i rzeczywiście byliśmy umówieni, patrzę, no nie ma żadnej informacji odwołującej to spotkanie. I tak krótko przed tym wyjściem sobie, no modliłem się i tak sobie myślę, mówię, nie będę im tyle opowiadał o kościele katolickim. Ja się z nimi podzielę po prostu moim świadectwem, z czym jest dla mnie wiara, czym jest dla mnie Pan Bóg i dlaczego w kościele katolickim go odnajduję. I pomyślałem sobie, że zrobię to na zasadzie właściwie bardziej takiej konferencji świadectwa, medytacji, niż na zasadzie takiego suchego wywiadu. No i wziąłem sobie głośnik, podłączyłem sobie takiego JBL-ka na Bluetootha, zrobiłem sobie taki background, o czym mówiliśmy też na początku, jeszcze przed nagraniem, muzyczny. Jakiś taki chyba linia melodyczna, w ogóle tło takie do piosenki Oceany, bo jakoś mi to tam leżało wtedy. No i zacząłem im opowiadać. I powiem szczerze, no, działanie łaski najbardziej doświadczam w moich słabościach. I wtedy tak, no poczułem taki flow, nie? Nagle mówię, kurczę, to idzie. Pomimo tych moich takich i ograniczeń fizycznych i takiej duchowej blokady, gdzie mówiłem, może jednak nie, taki mały ogrójec, nie? Może jakby inaczej, nie? No i nagle przyszło rzeczywiście takie światło. Mówiłem może 45 minut, to jest długo na młodych ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, do słowa. Była totalna cisza. W ogóle to było dla mnie zaskoczeniem, mając młodych ludzi 16-18 lat i oni przez cały ten czas byli cicho. Ja widziałem po reakcjach, że oni słuchali. No i potem był czas też na pytania. No i były pytania. I jedno z pytań było, jak ważna jest dla katolików dziewica Maryja. I on użył takiego zwrotu Jomfru Maria. To jest taki już dość taki teologiczny zwrot. Czyli ja wyczułem, że jeżeli ktoś używa tego zwrotu, to nie jest przypadek, nie? Że on trochę wie, o czym mówi. No i rzeczywiście ja wtedy opowiadałem i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałem na koniec konferencji, że jeżeli ktoś z was ma jeszcze jakieś pytania, a chciałby je zadać indywidualnie albo spotkać się ze mną, to nie ma problemu. No i po jakichś chyba 4-5 dniach dostałem SMS-a właśnie od tego chłopaka, czy mógłby pogadać, nie? No i rzeczywiście spotkaliśmy się i on mówił, że się zastanawia nad tym, żeby konwertować do kościoła katolickiego. No i potem był czas przygotowania i tak dalej, i tak dalej. On przychodził do kościoła często w tygodniu. Potem musiał napisać, bo jest taka procedura, list motywacyjny do biskupa, dlaczego chce konwertować. Potem musiał się wypisać z kościoła luterańskiego, przynieść mi dokument, że się z niego wypisuje, świadectwo chrztu z kościoła luterańskiego, bo on już był ochrzczony. Wtedy miało miejsce uroczyste też wyznanie wiary w czasie mszy świętej. Ale pamiętam też tę mszę świętą, bo w parafii już wszyscy go znali, bo on się często pojawiał i w niedzielę, także wszyscy go znali. Przyszli jego rodzice, luteranie, ale nie wiem, czy wierzący. Przyszli też jego koledzy i koleżanki ze szkoły na tę mszę. Dla rodziców też trochę taki cios. Od razu siebie widziałem w tej sytuacji i nawet na kazaniu powiedziałem parę słów do nich, że ja was rozumiem jako rodziców, bo moi przerabiali to bardzo podobnie. Bo Hammerfest jest małą miejscowością. Oboje rodziców lekarze, znani w społeczeństwie, no wysoki status społeczny. I tu nagle ich syn idzie do sekty, serio, nie? Bo trochę tak jesteśmy postrzegani. Natomiast pamiętam też, no oni byli na tej mszy, oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest, jego imię Edward, jest przyjęty w ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że i później po mszy była kawa, ciasto, tam takie wspólne świętowanie. Rozmawiałem z tymi rodzicami, oni byli bardzo zaskoczeni, że to w ogóle tak wygląda. Że to nie jest anonimowe, że to jest takie pełne i takie głębokie w tym wszystkim, nie? I pamiętam też, jak rozmawiałem z tatą i mówię, że no bo co zaskakuje protestantów, że my mamy mszę codziennie, nie? Oni mają nabożeństwo w niedzielę i właściwie tyle. On mówi, no to takie zdziwione, bo Edward mówi tam we wtorek, że idzie do kościoła, no ale po co? No bo msza, nie? I takie drobne elementy, które gdzieś tam budują im też nie tylko w samym tym, który konwertuje, ale też i w tych innych, jakieś takie nowe elementy układanki katolickiej, nie? Do której do tej pory nie mieli. Nie? Takie bardzo, bardzo często, bo w Norwegii też bardzo mocnym elementem jest, bardzo ważnym w kościele i to luterańskim też, bierzmowanie. Ono jest ważniejsze i bardziej uroczyste niż komunia święta. To są pewnie wpływy też trochę protestantyzmu i mocniejszy akcent na Ducha Świętego. Natomiast z mojej obserwacji, jakkolwiek są uroczyste bierzmowania i później obiad taki u nas jak na komunii, w restauracjach, wszędzie i tak dalej, to w moim doświadczeniu konwersja jest zupełnie czymś innym, bo wiemy, no do bierzmowania się trochę idzie z rozdania, nie? No bo, a tym bardziej w Norwegii, bo trzeba pójść. No to już ta katecheza, już dobra, już pójdę.
1: Natomiast, ale czy to jest też postrzegane, tak jak w Polsce, jako sakrament pożegnania z Kościołem?
0: No niestety trochę tak. Niestety trochę tak. Jeżeli chodzi o nas, u Kościół katolicki, to tak. I no to jest moje doświadczenie niestety i z Narwiku, i z Hammerfestu, że po bierzmowaniu już nie bardzo się widywałem z tymi, którzy byli wcześniej. Natomiast konwersja jest, to jest pełny świadomy wybór i trochę ryzykowny w pewnym sensie, bo się wchodzi w środowisko, które jest mniejszością u siebie, nie? Dlatego na przykład, jeżeli chodzi też o naszych biskupów czy księży norweskich, którzy konwertowali, no to też jest taki mocny akcent, bo oni jakby wychodzą ze swojego środowiska i jeszcze zostają księżmi, nie? Ja też miałem takie doświadczenie w Narwiku, że konwertowała rodzina ojciec był pastorem w kościele luterańskim i przeszedł do kościoła katolickiego jako po prostu zwykły wierny, nie? Także to są takie mocne akcenty, takie bardzo, no bardzo świadome przeżywanie wiary. To są jednostki, ale takie bardzo mocno ugruntowane.
1: Czy ma ksiądz takie wrażenie, że Bóg powołuje takie osoby po to, dlatego, że ma dla nich jakieś zadanie na przyszłość, że one są posłane potem do innych?
0: Znaczy, absolutnie tak. Ja myślę, że każde takie powołanie Boże ma konkretne zadanie. Nie? No, celem jest, a sztuką jest właściwie, albo zadaniem, odczytać, czego Pan Bóg ode mnie chce. No, na pewno każde takie doświadczenie wiary i świadome wybranie Kościoła katolickiego jest już takim mocnym elementem i mocnym takim akcentem. I myślę, że jak najbardziej takie osoby też no, w duszpasterstwie, w takim dawaniu świadectwa są bardzo wiarygodne w swoim środowisku. Bo ja jako w Norwegii funkcjonuje takie określenie klibbe katoliker. Klibbe to jest żłobek, nie? Pan Jezus był i klibbe. Czyli klibbe katoliker, czyli właściwie katolicy od żłóbka, czyli od urodzenia. No i to jesteśmy my, którzy z pokolenia na pokolenie jesteśmy katolikami. Więc tu też jest jakby odbiór z naszej strony trochę inny niż w kwestii kogoś, kto świadomie decyduje się, tak, chce wejść w tę rzeczywistość, chce wejść w tę społeczność i chce być jednym z nich. Nie? Także myślę, że tu jest też taki zupełnie inny obszar działania i oddziaływania, jeżeli chodzi o takie osoby. Nie twierdzę, że lepszy czy gorszy, no inny. No, Piotr do tych, Paweł do tych. Trochę na tej zasadzie.
1: Jak bardzo w księdza misji w Norwegii pomaga księdzu święty Olaf, którego wspomnienie będziemy za chwilę obchodzić. Ja nie byłam tego świadoma, ale dosłownie za parę dni, kilka dni po emisji naszego wywiadu będziecie mieć wielkie święto.
0: Tak, dokładnie tak. Ja w tym roku będę je przeżywał trochę inaczej, bo też moja funkcja, która się w tym roku zmieniła, jakby daje mi też takie możliwości, że będę świętował właściwie w najważniejszym miejscu, bo lecę do Trondheim i w Trondheim są główne obchody w miejscu Stiklestad, gdzie jest miejsce męczeńskiej śmierci świętego Olafa i to są właściwie takie 3 dni obchodów. W poniedziałek wieczorem zaczynają się nieszporami, mszą i nieszporami. Później są duże uroczystości właśnie w Stiklestad, w miejscu męczeńskiej śmierci Olafa. Kolejnego dnia jest wspólna uroczysta msza święta w katedrze w Trondheim Nidaros, która była kiedyś naszą katedrą, no i została przejęta przez protestantów, ale właśnie w te wspólne uroczystości, bo one też mają charakter ekumeniczny, będziemy świętować razem w tej katedrze, więc to będzie taki bardzo ważny akcent. Pierwsza moja okazja uczestniczenia tam w ten ważny dzień. Dla nas tutaj na północy, w ogóle my jakby linia koła polarnego bardzo różnicuje dwie diecezje, Trondheim i Oslo i naszą. I choćby też z tego względu, że diecezja Trondheim, że katedra w Trondheim i w Oslo są przede wszystkim akcentowane świętym Olafem. Nasza katedra jest Matki Bożej, więc jakby tu ten element już jest inny, już jest, też jakoś nas różni w pewnym momencie. Natomiast teraz już w ostatnim czasie rozmawiałem z proboszczem katedry, który jest jednocześnie moim rektorem naszego domu zakonnego, o tym, żeby mocniej zaakcentować tutaj na północy świętego Olafa poprzez napisanie ikony świętego Olafa. Siostry karmelitanki będą pisać ikonę świętego Olafa. Będzie uroczyste wprowadzenie do kościoła i taki mały boczny ołtarz ku czci świętego Olafa, żeby raz zaakcentować no i modlić się o jego wstawiennictwo w sposób szczególny, a dwa jeszcze bardziej podkreślić jedność pomiędzy naszymi trzema diecezjami, a tym elementem, takim łącznikiem w tej jedności jest właśnie święty Olaf.
1: No to jest świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że nawet silniej ten kult świętego Olafa jest zaznaczony tam u was w Norwegii, mówię u was w Norwegii, niż święty Wojciech na przykład tutaj w Polsce, bo my tych świętych też mamy więcej.
0: Tak, więc, tak zdecydowanie.
1: Więc może to z tego powodu. Proszę księdza, ksiądz teraz wspomniał po raz drugi postać Matki Bożej. Pierwszy raz, kiedy mówiliśmy o tym chłopaku Edwardzie, który zapytał o dziewicę Maryję, a teraz po raz drugi mówi ksiądz, że jest Matka Boża jest taką patronką północy. Ja od razu sobie to tak wizualizuję i widzę tą Matkę Bożą na krańcu świata, która tak ogarnia tą całą Norwegię, tę całą północ. Jest ksiądz bardzo mocno związany z Matką Bożą. Macie figurę Matki Bożej przed swoją parafią. I pamiętam taki wpis, stąd w ogóle zaczęło się to moje korespondowanie z księdzem i doszło do zaproszenia do tego wywiadu, ponieważ zrobił ksiądz taki wpis na Facebooku odnośnie figury Matki Bożej, która pojawiła się w Polsce. Proszę mi podpowiedzieć, gdzie? Chodzi o figurę, która jest większa niż...
0: Tak.
1: Gdzie?
0: Konotopie. To jest między Lipnem a Toruniem.
1: No właśnie, to jest figura, która jest... No, Polacy lubią takie, powiedzmy, akcje w cudzysłowie, postawić taką wielką figurę, taką większą niż Pan Jezus w Świebodzinie, która mówi, ona może... No, ja mam trochę takie wątpliwości, jeśli chodzi o taką akcyjność, bo Polacy lubią taką akcyjność. Ale z drugiej strony, pod skórą, to co ksiądz zauważył też w tym wpisie, w tym jest coś takiego naturalnego i coś prawdziwego. I ja to też czuję, że takie akcje są ludziom potrzebne. No właśnie do czego? Jak ksiądz myśli?
0: Znaczy, ja patrzę na tą całą sytuację bardzo, bardzo, bardzo osobiście. Jakby tak jak też tam napisałem, że można by się rozdrabniać, że mógłby kupić sobie albo przekazać i tak dalej, i tak dalej. No jasne, i zawsze tak będzie. Dla mnie na zasadzie takiego symbolu, no tak jak napisałem, mnie to zawsze porusza. Mnie poruszają kapliczki w polu. Mnie to bardzo porusza, jeżeli ktoś buduje dom, a znam takich ludzi i nad wejściem wmurowują figurkę Matki Bożej. Znaczy, to mnie jakoś, nawet mi to trudno jakoś tak, jakoś tak określić. No wewnętrznie mnie to na pewno jakoś porusza. Jasne, że emocjonalnie ktoś powie, tylko podchodzę. No może i emocjonalnie, ale jeżeli te moje emocje budzą też i ducha i pchną dalej, no to znaczy, że to jest dobrego ducha, że to jest dobrego natchnienia. Myślę sobie, że tak, na zasadzie symbolu jest to jakiś taki bardzo wyraźny symbol, że coś takiego powstaje. Ja głęboko też w to wierzę, że jeżeli ktoś robi coś takiego, jest ta figura, wielu ludzi tam pojedzie, że to w jakiś sposób też się łączy z łaską Bożą, że Pan Bóg w jakiś sposób będzie też uwrażliwiał ludzkie sumienia, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz patrzeć na figurę jako magiczny element. Będę, zobaczę, zostanę dotknięty. Nie, myślę, że ta kwestia takiej naszej wrażliwości duchowej, która ma też różne formy i przejawia się w różnych sytuacjach i w różnej pobożności też i naszej. Dla mnie jakby w tym momencie takim, no właśnie w tym takim wizu, może dlatego, że dla mnie też element jakby wizualizacji pewnej rzeczy zawsze był, obraz był też dla mnie ważny. Tak samo jak słowo, tak był dla mnie obraz ważny. Ja tak czuję przynajmniej. To są moje uczucia osobiste, więc ktoś się może z nimi nie zgadzać. Okej, bo to są moje. Ale tak jak powiedziałem, do mnie to jakoś przemawia. Nie? Mógłbym sobie zadać pytanie, ale gdybyś miał taką możliwość, czy byś postawił taką figurę? Nie wiem. Nie wiem, ale nie muszę odpowiadać na to, bo nie mam takiej możliwości teraz. Nie? Gdyby przyszedł czas, przyszłaby i pewnie łaska, żebym wiedział. Nie? No, jak byłem właśnie w Narwiku proboszczem, to tam, pomimo że Kościół był Chrystusa Króla, no ale to tam postawiliśmy figurę Matki Bożej właściwie przed kościołem na takim cokole, figurę Matki Bożej. Było to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło przyjęte przez całą parafię, w ogóle przez diecezję i przez media katolickie norweskie. A z drugiej strony to jest też taki element, że to wiadomo, że to jest też parafia katolicka. Nie? Jeżeli stoi Matka Boża u wejścia do kościoła, to wiadomo, że to jest kościół katolicki. I tutaj w naszej katedrze w Tromsø też jest u wejścia, nad wejściem duża figura Matki Bożej, która właśnie trochę tak jakby góruje nad tą całą naszą północą i ją jakoś stara się ogarnąć.
1: Mm-hmm. Proszę księdza, to miałam to pytanie jako pierwsze zapisane na swojej liście. W co wierzą Norwegowie?
0: No to jest dobre pytanie, bo trzeba by było ich zapytać. No ja wiem, w co wierzą Norwegowie, których ja znam, i ci wierzą w Jezusa Chrystusa. Więc tu jakby ten element, no trudno mi powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie. Myślę sobie, że że chyba to jest też podobnie jak w Polsce. Część jest tradycyjnych Norwegów, czyli ochrzczonych w kościele luterańskim i z takiego właśnie rozdania i rozpędu, tak jak my jesteśmy ci Kribbe Katoliker, to oni są Kribbe Luteranie, więc trochę tak z rozpędu. I myślę, że tak jak podobnie jak w Polsce, że duża część społeczeństwa, choć być może ochrzczonego, to jednak już taka swobodnie podchodząca do całej rzeczywistości. Wielkanoc, owszem, bo ważne, zesłanie Ducha Świętego, bo ważne, a tak to chyba od czasu do czasu, zależnie od wrażliwości i od pokolenia chyba, bo to u nas też widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o ten kościół statystyczny, statystyki, a nie jednostki. Tak, myślę, to taka, wiem, że to trochę wymijająca odpowiedź, ale nie chciałbym tu tworzyć też jakichś legend, o których właściwie nie mam pojęcia, bo trzeba by było rzeczywiście wejść w rzeczywistość norweską, która nie jest rzeczywistością katolicką.
1: No więc właśnie, o to też chciałam dopytać, bo Wikingowie to był taki naród wojowników, prawdopodobnie też te wierzenia, które im towarzyszyły, były bardzo dalekie od tego, co proponuje im chrześcijaństwo. Czy Norwegowie lubią wracać do tej swojej przeszłości, do tych właśnie tej tradycji? Bo pytam też o to dlatego, że niedawno obserwowaliśmy mecze, był Mistrzostwa Świata i Wikingowie bardzo mocno zaznaczyli się na trybunach, więc tak. Zauważyliśmy, że to było takie sympatyczne, ale chciałam dopytać o to, czy oni chętnie wracają też do tego pogaństwa, które przecież było też takie silne w tamtych czasach.
0: Ja osobiście jakoś nie spotkałem ludzi, którzy by bardzo mocno akcentowali jakieś tam te elementy w kwestii właśnie pogaństwa. Czy to jest jakiś duży procent? Nie wiem. Trzeba by było gdzieś poszukać w jakichś statystykach. No w Polsce też od czasu do czasu słyszy się o jakichś takich ruchach wracających do czasów słowiańskich, przedchrześcijańskich, że to niby prawdziwa Polska i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się jakaś taka grupa znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegię, to no myślę, że jakoś tam w jakimś stopniu z tyłu głowy mają tą swoją tożsamość Wikingów, która choćby charakteryzowała się w tym wiosłowaniu. Nie? To był taki, myślę, bardzo sympatyczny i kulturowo fajnie określony, opisany element, który bezpośrednio nie był jakąś tam, nie wiem, takim wychwalaniem, jakąś taką apoteozą pogaństwa, bo nie, był po prostu wiosłowaniem. Natomiast co ciekawe, jeżeli już w tym temacie, to na ich koszulkach oczywiście, w ogóle to jest też ciekawe, że wszystkie kraje skandynawskie mają krzyż we flagach, nie? I w dalszym ciągu go mają, choć podobno już były czasami jakieś przymiarki, żeby go usunąć z poszczególnych flag, ale on jest. Dodatkowo reprezentacja Norwegii, gdzie ma tutaj swój herb, to na tym herbie no, jest oczywiście krzyż i jest taki element z jednego ze starych kościołów norweskich, takie właśnie na takich klepkach drewnianych, umieszczony właśnie przy tym herbie. Czyli właściwie jeżeli chodzi o strój reprezentacji Norwegii, o te elementy, te ornamentyki, no to one były związane już z czasami chrześcijańskimi, nie? Także to ten element jakoś tam mocno zaakcentowany. W moim takim odbiorze, choćby oglądając norweską telewizję, no to jest akcentowane chrześcijaństwo i ten element chrześcijański w Norwegii. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia, gdzieś ktoś zginął, jest rzeczywiście jakaś taka poważniejsza sprawa, to na przykład idą z kamerą do kościołów, pokazują ludzi, którzy się modlą, zaproszą jakiegoś księdza protestanckiego, katolickiego do studia. Także tu jakby ten element chrześcijański, powiem szczerze, czasami w niektórych takich tragicznych momentach jest w mediach publicznych bardziej akcentowany niż w naszych.
1: To jest bardzo ciekawa informacja, to znaczy chcę ksiądz powiedzieć, że nie ma takiej otwartej wojny z chrześcijaństwem, którą można zauważyć w innych częściach świata, nawet w Polsce.
0: Znaczy, ja bym z mojej perspektywy powiedział, że nie zdarzyło mi się zauważyć. Nie? Co więcej, jeżeli chodzi o mnie jako księdza katolickiego, no to też taka otwartość, trochę też i ciekawość. No niestety, to zabrzmi szorstko, ale taka jest rzeczywistość, że najwięcej jakichś takich przykrości, których doświadczyłem jako ksiądz tu w Norwegii, no niestety ma związek z naszymi rodakami, nie, nie z Norwegami. Czy z ludnością, nie wiem, muzułmańską tutaj obecną, nie? No nie. No, więc to trochę też tak obrazuje rzeczywistość.
1: Czy to jest duża grupa, która mieszka konkretnie w księdza mieście, parafii?
0: Jeżeli chodzi o Polaków, tak? Czy...
1: Tak.
0: Tak,
1: tak, tak, Polacy.
0: No, no, podobno nawet niektórzy określają, że to jest około 1,5 tysiąca Polaków mieszkających tutaj, nie? Czyli to jest bardzo duża grupa. Tu oczywiście wielu w pracy, na rotacjach i tak dalej, ale właściwie tak każdego dnia będąc w jednym czy w drugim sklepie słyszę polski język. Przechodząc ulicą, rano idę odprawić mszę świętą u sióstr, przechodząc koło rusztowania słyszę język polski. Więc tak, no ten jest obecny bardzo mocno. Mamy 2 razy w miesiącu polską mszę. W pierwszą i w trzecią niedzielę miesiąca. No i na tej mszy jest 20-30 Polaków może.
1: Z tego 1,5 tysiąca, tak?
0: Tak, także to znaczy ja myślę, to też taka moja opinia, że dwie rzeczy weryfikują nasze chrześcijaństwo, nasz katolicyzm. Jeden to weryfikował go COVID, kto wrócił z powrotem, a drugi weryfikuje praca za granicą, czy życie za granicą. Kiedy sąsiadka nie spogląda za firanki, czy idą w niedzielę, czy nie i tak dalej, i nikt nie punktuje, no to tu się to wszystko weryfikuje. Jest to smutne, ale ja jakoś nie rozpaczam nad tym, ani nie płaczę, bo czasami może jest lepiej. Znaczy, no to chyba biblijnie jest nawet trochę tak, że żeby się opowiedzieć tak, tak albo nie, nie. Nie? Co innego to złego podchodzi, więc może czasami lepiej jest taki że się człowiek jasno opowie. Jeżeli wróci, to wie, dlaczego wrócił, niż to ma być takie trochę popłuczyny katolicyzmu, nie? Niż taki rzeczywiście żywa wiara.
1: Mm-hmm. Czy ewangelizowanie trzeba dostosować do kraju? Czy inaczej się ewangelizuje w Norwegii, a inaczej na przykład w Polsce albo w Afryce? Jak się ewangelizuje Norwegów?
0: To jest dobre pytanie. Czy inaczej? No, jeszcze będąc w seminarium, mieliśmy przedmiot, który nazywał się misjologia i on w dużej mierze traktował o tym, żeby kwestia inkulturacji, kwestia akomodacji, czyli dostosowania środków do specyfiki głoszenia. Myślę, że jeżeli chodzi o Norwegię i Polskę, tu ten element jest bardzo porównywalny, natomiast kontrast jest o dużo bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o kraje na przykład afrykańskie czy azjatyckie, bo kulturowo się różnimy. My jako kraje europejskie kulturowo się specjalnie nie różnimy. Dla mnie zawsze elementem ewangelizacji, chyba tym istotnym, fundamentalnym, najważniejszym, to było zawsze moje osobiste świadectwo. Być na tyle czytelnym znakiem obecności Bożej, żeby ludzie chcieli go zacząć czytać, nie? Żeby na tej zasadzie. I to było dla mnie zawsze jakoś taki bardzo ważny element, nie? Czy sposób, w jaki żyję, to kim jestem, czy ludzi to może zainteresować do tego stopnia, żeby sobie powiedzieli, a może spróbować, nie? No myślę, że też nasza obecność tutaj, wszystkich misjonarzy, nie tylko w Norwegii, jest po części jakimś takim też dowodem działania łaski Bożej, bo kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało, nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie? Bo to jakby wykracza poza te schematy i myślę, że to jest taka też po części odpowiedź, że samym takim byciem, obecnością. Oczywiście są różnego rodzaju formy działania takie, które mają jasne ramy jakieś tam ewangelizacyjne w różne możliwe sposoby, choćby na przykład za kilka dni ta uroczystość wspólna w Trondheim. Natomiast dla mnie to zawsze było bardzo takie osobiste podejście i do człowieka, zwłaszcza, że tutaj takie je mogę mieć, nie? Osobiste podejście do każdego człowieka.
1: Mhm. Jak księdza ewangelizują Norwegowie? Jakie doświadczenie przypomina sobie ksiądz, osobę, spotkanie, które było takim ewidentnym dowodem na to, że Bóg przychodzi przez tego, do którego ksiądz został posłany. Że to nie ksiądz ewangelizuje, tylko dostaje w prezencie coś od nich.
0: No myślę, że tym elementem jest taki, tak jak to, o czym wspominałem wcześniej, ta kwestia ich konwersji. To jest dla mnie takie... To mnie ewangelizuje, myślę, i to mnie też motywuje, bo ja sobie wtedy myślę, no ja miałem łatwiej, nie? Tak jak już wcześniej wspominałem, ja to dostałem trochę z rozdania, no bo tak było no a tu, kiedy trzeba wyjść trochę ze strefy komfortu, takiego swojego bycia, życia, społeczeństwa i powiedzieć tak, chcę tu być, i jeszcze umieć uzasadnić swoją odpowiedź bardzo dojrzale, no to mnie bardzo, bardzo buduje i też stawia mi pytania, a gdybym ja był w takiej sytuacji, no znowu to jest takie gdybanie, nie? Ale myślę, że to jest ważne przeżywanie świadomie takich sytuacji, no bo ten element dla mnie jest jakoś taki bardzo mocny. I w Polsce niespotykany właściwie.
1: Mm-hmm. Wspominaliśmy tutaj trochę o reprezentacji norweskiej w piłce nożnej. To są osoby bardzo znane. Czy wśród takich znanych osób zdarzają się osoby wierzące, które nie boją się opowiadać o swojej wierze?
0: No z tego, co wiem,
1: piłkarze.
0: Tak. No wśród piłkarzy to z tego co tam słyszałem, no to kilku tam było takich zdeklarowanych wierzących chrześcijan i się do wiary też nie bali przyznawać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jakieś takie osoby, no to trudno mi teraz, powiem szczerze, powiedzieć, znaleźć teraz jakieś takie osoby publiczne, znane, które bym mógł tu przytoczyć jako przykład tych, którzy jakoś publicznie do wiary się przyznają. Nie wiem, może mi się przypomni, ale teraz trudno mi jakoś tak nazwać. Tym bardziej, że ja bardzo jakby skupiam się też na wiadomo, oglądam na wiadomości norweskie, żeby trochę być taki na bieżąco, natomiast moja rzeczywistość to jest tutaj moja rzeczywistość, mojej misji i jakby się skupiać na tych, których tutaj mam na tej przestrzeni właściwie.
1: Mm-hmm. Dowiedziałam się i to od mojego męża teraz przy śniadaniu przed nagraniem, że podobno w Norwegii jest dosyć aktywna wspólnota wojowników Maryi. Jest tam Polak, który urodzony, tak, w Norwegii, który rozpoczął takie działania i skupia wokół siebie mężczyzn, którzy modlą się razem. I znowu Maryję mamy na pierwszym miejscu.
0: Tak, bo to jest ten element taki charakterystyczny, myślę. Natomiast jeżeli tak jest, no to pewnie diecezja Oslo albo Trondheim na południu, bo tak jak powiedziałem, sytuacja wygląda tam zupełnie inaczej niż u nas. No my tutaj w niedzielę na sumie jest cały kościół, jest paręset może osób, natomiast parafie w Trondheim czy w Oslo, te duże parafie, tam są w ogóle duszpasterstwa narodowościowe, tam jest polski ksiądz tylko dla Polaków, tam jest tylko polska grupa i tam jest kilka tysięcy Polaków na mszy. Nie? Mm-hmm. Więc to są zupełnie inne rzeczywistości. Tam są, no właśnie dla mnie specyfiką kościoła na północy jest ludzi jednoczyć w parafiach, a tam ludzie są podzieleni siłą rzeczy, bo jest ich tak dużo. Więc tam jest, tam chodzi jedna parafia, no to jest podzielona w dużej mierze na narodowości i jest duszpasterstwo narodowościowe. Natomiast u nas tym zadaniem jest jednak tych ludzi zbierać, bo nas jest na tyle mało, nie? Więc no tak jak powiedziałem, no jest duża przepaść, duża różnica pomiędzy diecezją Tromsø a pozostałymi dwoma diecezjami i parafiami należącymi do tych diecezji, jeżeli chodzi o Norwegię.
1: Mm-hmm. Czy oprócz takich niedzielnych mszy świętych, czy mszy świętych też w ciągu tygodnia, Norwegowie mają taką potrzebę, żeby spotykać się na przykład Lectio Divina, na takich spotkaniach wspólnotowych poza mszą świętą?
0: Znaczy generalnie tak, myślę, że nie można użyć określenia Norwegowie, bo nasza parafia to jest ponad 100 narodowości, więc to jest jakby rozłożone jak my katolicy naszej parafii, trochę na tej zasadzie, a oczywiście wśród nich także i Norwegowie. Kiedy byłem w Narwiku i kiedy byłem w Hammerfeście na tamtych parafiach, to oprócz oczywiście mszy świętej, to mieliśmy, była też adoracja Najświętszego Sakramentu. Raz w miesiącu była adoracja Najświętszego Sakramentu właściwie z taką medytacją, ze śpiewem. Była też grupa biblijna, którą gdzieś tam założyłem i w jednej i drugiej parafii i zawsze było parę osób, które przychodziło. Co jest też problemem, że wiele osób w naszych parafiach ma na przykład kilkadziesiąt kilometrów do kościoła, żeby dojechać. A do niektórych dojeżdżałem po 400 kilometrów, więc to jest też ta różnica. Jeżeli ktoś ma 400 kilometrów do kościoła, to nie przyjedzie na spotkanie grupy biblijnej jednak, nie? Co więcej, nawet na niedzielną mszę też nie przyjedzie, nie? Więc a też się tak zdarzało, że na przykład w drugi dzień świąt jechałem samochodem 200 kilometrów zimą, to jest noc polarna, warunki bardzo niebezpieczne, odprawić mszę świętą i na tę mszę świętą przyszła jedna osoba. No i odprawiliśmy mszę, no i Norweszka. I wróciłem do siebie, nie? Także to taki element bardzo charakterystyczny. Natomiast te takie dodatkowe. Tu wróciłem do Tromsø, bo kiedy przyjechałem do Norwegii, byłem przez rok w Tromsø, później byłem w Narviku, później byłem w Hammerfestie, teraz wróciłem z powrotem do Tromsø. No i to wiem, że są grupy też, jest grupa młodzieżowa, która się spotyka raz w tygodniu. To jest taka norweska grupa NUK, Norges Unge Katoliker, norwescy młodzi katolicy. No i oni tam mają swoją formację, nie? Także to są też cotygodniowe spotkania. I to jest też taka międzynarodowa grupa ze względu też na Erasmusa i wielu studentów pojawiających się w Tromsø. I oni tutaj często do nas też dołączają, nie? To jest też kwestia, no to jest też adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa też, znowu maryjny element, który tutaj jest obecny, na którą przychodzi sporo osób. Tak jak powiedziałem, w Tromsø jest trochę inaczej, bo msza codziennie jest w trzech różnych miejscach, nie? Także no to też tu na krańcu świata ludzie mają możliwość wyboru sobie mszy świętej. Raz, że ksiądz katolicki jest, dwa, można sobie wybrać dogodną porę albo rano, albo wieczorem. No to jest taki trochę luksus duchowy, nie?
1: Ja się cieszę, że burzymy trochę taki mit, przynajmniej mój mit upadł, związany z Norwegią i z tym, że msza święta odbywa się na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Czasami tak jest, bo jeżeli trzeba gdzieś daleko dojechać, ale w takich większych ośrodkach, tak jak ksiądz mówi, no to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli odezwać się na to zawołanie Pana Boga. Chciałam księdza zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Jak ksiądz radzi sobie właśnie z tą ciemnością, z tymi odległościami, z samotnością? Pytam dlatego, ponieważ rozmawiałam niedawno z taką moją znajomą, która powiedziała, że ona dla swoich wnuków nie modli się o powołania, bo ona boi się, że będą nieszczęśliwi. Ja w tym momencie rozmawiam ze szczęśliwym, spełnionym kapłanem. Chciałabym, żeby ksiądz powiedział mi o tym, jak... No, czy to jest... Znaczy, ja widzę, że to jest możliwe, że ksiądz może być spełniony, radosny i to, czy zostanie się księdzem, to też jest uzależnione właśnie od modlitwy najbliższych i od tego, na ile nas nasi bliscy wspierają. Ma ksiądz takie poczucie, że czasami księdza bliscy niosą księdza w różnych trudnych sytuacjach.
0: Ja myślę, że tak, jak najbardziej, bo wiem o modlitwie wielu moich znajomych, różnego rodzaju apostolaty, margaretki i tak dalej, więc co do tego mam świadomość. To jest jedna kwestia takiego tła bardzo mocnego, duchowego i to też ma związek z ludźmi, których poznałem będąc jeszcze w Polsce, ucząc w szkole, później będąc duszpasterzem młodzieży, więc to są te wszystkie kontakty, a dzięki mediom społecznościowym, to są plusy mediów społecznościowych, mam z nimi stały kontakt, więc wiem, że to zaplecze duchowe jest. Dwa, zaplecze takie mentalne, takiego dobrego słowa, też po prostu, nie tylko modlitwy, ale takiego wsparcia. Ono też płynie od moich przyjaciół, którzy, no, kiedy jestem w wakacje, mogę się z nimi spotykać, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, więc ten element też jest ważny, ale dla mnie no, jakby podstawowym, fundamentalnym elementem takiego trwania i funkcjonowania, no to jest łaska Boża i to nie jest slogan tu w tej sytuacji. Ja sobie kiedyś ukułem taką definicję łaski Bożej, że w sytuacji, w której mam świadomość swoich słabości, swoich ograniczeń, jestem w stanie wyprodukować, nazwijmy to technicznie, jakieś dobro wbrew moim ograniczeniom, talentom, no to jest dowód działania łaski Bożej. Zresztą to jest, no inaczej rzecz ujmując, to co Paweł mówił, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. No, czyli w mojej słabości doświadczam łaski Bożej, bo wiem, że to nie ja, a Pan Bóg. Nie? I zwłaszcza w każdej sytuacji, w której wiem, że ja sam po ludzku bym sobie nie poradził, a jednak sobie radzę, to jest dla mnie dowód właśnie obecności łaski Bożej i takiego Bożego zaopiekowania. I to mnie bardzo niesie. Jeżeli chodzi o specyfikę tutaj naszej Norwegii, No to teraz jest trochę inaczej. Ja może opowiem tylko krótko kwestię związaną z moim pobytem w Tromsø teraz tutaj. Kiedy w 2020 roku przyleciałem do Tromsø, byłem w naszym domu zakonnym razem z moim współbratem, rektorem księdzem Markiem Michalskim, świętej pamięci. I tu przygotowywałem się do pracy w Norwegii. Uczyłem się języka, byłem wikarym w naszej parafii. Ksiądz Marek jako rektor był jednocześnie proboszczem katedry, bo taka jest też umowa między diecezją, że zawsze nasz rektor naszej wspólnoty zakonnej, a my jesteśmy w Norwegii od 1931 roku, jest jednocześnie proboszczem parafii katedralnej. No i po roku ksiądz Marek zmarł nagle, no i sytuacja się trochę w diecezji zmieniła, no bo jeżeli ma się 12 księży, to brak każdego powoduje pewną dziurę i wyrwę. No i wtedy zapytał mnie biskup, czy bym się zgodził po roku pracować w Narwiku jako proboszcz, bo tam się dziury porobiły. No ja powiedziałem biskupowi, jeżeli on uważa, że jestem w stanie się podjąć tego zadania, no to mogę spróbować, ale odpowiedzialność jest po jego stronie. Nie? No i spróbowałem rzeczywiście, no, nowa rzeczywistość. Ja w Polsce nie byłem proboszczem. Byłem wikarem, później duszpasterzem u młodzieży. No i teraz nie dość, że rzeczywistość proboszcza, to w obcym kraju, w obcym języku, a tutaj jako proboszcz na parafii jestem odpowiedzialny nie tylko za kwestie duszpasterskie, ale za kwestie ekonomiczne, prowadzenia całej księgowości, prowadzenia jakieś drobne remonty, załatwianie firm, które przyjadą zrobić grubsze remonty, pranie, gotowanie, sprzątanie i tak dalej, to wszystko wchodzi w skład, każdy z nas, moich współbraci to robi, nie? Więc to była kwestia też nauczenia się nowej rzeczywistości, choćby ekonomicznej, słów, raz systemu norweskiego, a dwa poszczególnych słów. I tu trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jeżeli się coś tam w rozliczeniach, w księgowości rozjedzie, to wiadomo, to potem są kłopoty. Cyferki nigdy nie były moją mocną stroną i tu tym bardziej jest przestrzeń do działania łaski Bożej, że nie było ani wielkiego jakiegoś manka, ani debetów, ani różnych takich, ani urząd skarbowy nie siedział mi na koncie, czy w ogóle na koncie parafialnym. Także to była taka łaska Boża. Później z Narwiku, po 3 latach w Narwiku zostałem przeniesiony do Hammerfestu. To jest najbardziej północna parafia właściwie katolicka na świecie. I w Hammerfeście tam jest najbardziej taki surowy klimat, trudny, dalekie odległości. Jak wspomniałem, msza święta 180 km, 190 km, 400 km w jedną stronę. Latem przyjechałem do Hammerfestu i po 1,5 roku w Boże Narodzenie składałem życzenia i mówię do parafian, mówię, życzę wam, ale przede wszystkim sobie, żebym tu z wami był jak najdłużej się da. Najlepiej do mojej śmierci, no chyba, żeby mnie choroba położyła. Nie? Mm-hmm. I za 5 dni zadzwonił biskup z naszej sąsiedniej diecezji, z Trondheim, biskup Erik, bo my w naszej diecezji nie mamy biskupa już teraz. My czekamy na nowego biskupa. I on zadzwonił do mnie, czy bym się zgodził być jego delegatem w diecezji Tromsø na czas poszukiwania nowego biskupa. I tutaj jestem, no właśnie moja funkcja jest jakby inna, bo nie jestem stricte w duszpasterstwie, bo tu jest proboszcz, tylko jestem właśnie delegatem biskupim i pełnię funkcję wikariusza generalnego, więc jakby moja odpowiedzialność jest rozszerzona na całą diecezję. I tu też pytanie choćby o kwestię samotności, no tu jest trochę inaczej, bo ja mieszkam tutaj na biskupstwie, na dole są biura, codziennie przychodzi kanclerz, ktoś przychodzi, no dużo, wiele się dzieje, ludzi się wielu przewija, więc ten element jakby odchodzi. Natomiast kiedy byłem jeszcze wcześniej na parafii i rzeczywiście dopiero msza wieczorna to był moment, kiedy można było z kimś porozmawiać, nie licząc pani na kasie w sklepie, no to dla mnie był ważny element i on do teraz funkcjonuje, ustawienie sobie planu dnia. Nie taki ściśle ramowy, żeby teraz kurczowo się trzymać, ale żeby mieć taki swój plan dnia. Godzina wstania, modlitwy, śniadania, pracy, obiadu, odpoczynku, modlitwy i tak dalej, żeby się tego trzymać, bo to było dla mnie ważne, zwłaszcza kiedy jest dzień polarny albo noc polarna, tu trzeba pilnować zegarka, żeby się organizm nie rozjechał, bo to się może stać. Teraz mamy dzień polarny, słońce jeszcze nie zachodzi. Nocą znowu tego słońca nie ma. Więc to było dla mnie ważne. Druga rzecz, jestem sam, więc no nie ma też jakiejś takiej kontroli kogoś, jak mamy wspólnoty zakonne w Polsce, że jeżeli widzę, że się z kimś coś dzieje, że choruje albo cokolwiek, nie? Tutaj element psychiki jest u nas bardzo, bardzo, bardzo ważny i bardzo narażony na niebezpieczeństwo. I na przykład mając plan dnia, kiedy bym widział, że są jakieś duże wahnięcia w tym planie dnia, to już byłby dla mnie znak, że muszę się zastanowić nad tym, co się dzieje. Czy czasami coś się ze mną nie dzieje, nie? Że na przykład, nie wiem, nie wstaję o tej 6 jak codziennie, tylko na przykład 8, nie potrafię się wzlec, nie? albo w pewnych rzeczach, które były dla mnie ważne, nie robię tego, nie? Że to by był dla mnie taki wyznacznik, trochę taki, taka poręcz, nie? Taki probierz, nie? Więc to był dla mnie taki element bardzo ważny. On jest dla mnie dalej ważny, mieć pewien swój rytm dnia. On mnie też zachowuje jakoś w pionie, nie? I ja się też dobrze czuję, a jednocześnie gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby nie być takim kurczowo przywiązanym, bo tak jak powiedziałem tutaj, co chwila coś się zmienia. Czasami jest tak, że rozmawiam z biskupem, dzwonię do biskupa Erika i jest akcja, że za parę dni muszę gdzieś polecieć, bo jest jakieś spotkanie. Albo któryś z księży dzwoni, czy mógłbym przyjechać, zastąpić go w niedzielę, bo na przykład on, to jemu coś wypadło, nie? To są też takie elementy.
1: Czy łatwo jest do was dotrzeć z Polski?
0: No bezpośrednio z Gdańska, Wizzarem, który właściwie notorycznie się spóźnia 2-3 godziny, co każdy lot.
1: Ale to wtedy można różaniec w rękę i można wykorzystać ten czas.
0: Minus jest, prawda? Też taki, że ten Wizzard lata o takich dziwnych porach, gdzie jest najtaniej, obsługa lotniskowa jest najtańsza, czyli tutaj jeszcze nie jest źle, bo tutaj ląduje 21.40, czyli koło północy zazwyczaj, bo przylatuje opóźniony. Natomiast z powrotem w Gdańsku planowo ląduje za 21, czyli koło trzeciej zazwyczaj. Chociaż ja powiem szczerze, jak mam możliwość, wybieram jednak połączenie Norwegianem. Co prawda z przesiadką w Oslo, aha, to mi nie robi żadnej różnicy, a jest pewnie i na przykład ja dolecę do Krakowa, nie? Co jeżeli chodzi o kwestię urlopu dla mnie, to jest dość istotne, bo jednak z Krakowa mam godzinę do domu, a z Gdańska mam tych godzin 5-6 przy dobrym połączeniu.
1: To jest ważna informacja dla wszystkich, którzy planują wakacje w Norwegii, chcieliby zobaczyć, jak wygląda dzień polarny lub noc polarna. No i którzy chcieliby się pomodlić w norweskim kościele, w którym dzisiaj pracuje ksiądz Rafał Ochojski, któremu bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Księże Rafale, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nam dane kiedyś spotkać się ponownie i porozmawiać o tym, jak żyje Kościół norweski.
0: No, bardzo na to liczę i myślę, że ten pierwszy krok, który zrobiliśmy dzisiaj, no nie będzie krokiem ostatnim, a dopiero zaczynamy. My się dopiero rozpędzamy.
1: Tak jest, tak jest. Słuchajmy Ducha Świętego, jego natchnień i wszystkim życzymy pięknych wakacji. Księdzu również.
0: Tak, ja 3 sierpnia właściwie wracam z Trondheim tutaj do siebie i po 2 dniach wylatuję z powrotem do siebie, do domu, do taty, do siostry. Potem jeszcze odwiedzę znajomych, gdzie byłem wikarym.
1: Życzymy w takim razie błogosławionych wakacji, pięknych wakacji, pięknych spotkań, bo tu chyba zawsze chodzi o takie spotkanie z drugim człowiekiem, prawda?
0: Tak, tak, no przede wszystkim. To w tym wszystkim jest najważniejsze.
1: Dziękuję jeszcze raz z Panem Bogiem.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście ponawiam zaproszenie. Zapraszam bardzo serdecznie do Tromsø. Jeżeli będziecie tutaj, nie wiem, zorganizowaną grupą czy inaczej, wystarczy zadzwonić tu i zawsze będzie okazja, żeby wejść do kościoła, ale też, który jest otwarty w ogóle cały dzień, i żeby napić się kawy. Po prostu.
1: Dzięki, z Panem Bogiem, księże.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, z Bogiem.

0: I pamiętam, że na modlitwie stawienniczej zostałem z tego problemu, z tego mojego nałogu uzdrowiony w jednej chwili, w jednej sekundzie. Po prostu ja nie mogłem przestać pić alkoholu, a tego wieczora, tego dnia poczułem w sercu tak ogromną radość podczas właśnie modlitwy stawienniczej. Radość, miłość i taką lekkość po prostu, no, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Pan Bóg przyszedł z ogromną mocą i po prostu uzdrowił mnie z dnia na dzień, a muszę powiedzieć, że próbowałem jakby zerwać z nałogiem, ale nie miałem szansy, nie miałem po prostu, nie miałem możliwości, nie miałem takiej siły, nie mogłem absolutnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Może się przybliżyć o własnych siłach, może próbować, no powinien nawet, wydaje mi się, powinien próbować zbliżać się do Pana Boga każdego dnia. Jednak samemu jest mu bardzo ciężko zwrócić się w stronę Pana Boga. Wydaje mi się, że znacznie łatwiej jest na pewno zbliżyć się do Pana Boga, jeśli poprosimy Go, to jeśli będziemy szukali Jego obecności i starali się zbudować relacje z Nim, żeby no, zaprosić Go, wyrazić tą chęć zapoznania się z Nim, poznania i przebywania w Jego obecności, bo jak wiemy, Pan Bóg jest do końca pozostawia nam wolną wolę i On wie o tym, że zbliżenie się do Niego jest dla nas dobre, jednak no, On chce, żebyśmy to my wykonali ten pierwszy krok. Tak, często jest tak właśnie też było tak ze mną, że ja jakby mając dobrą pracę, mając dobre zarobki, na przykład prowadziłem działalność, która przynosiła bardzo duży dochód. Miałem żonę, miałem dwójkę dzieci. W zasadzie niczego nam nie brakowało, a jednak byliśmy nieszczęśliwi. Oboje z żoną bardzo oddaliliśmy się od siebie. W domu naszym był wieczny krzyk, niepokój, lęk. Poza tym mieliśmy jeszcze taką sytuację też, że próbowaliśmy właśnie tą pustkę, o której Pan mówi, wypełnić. Ja uciekałem w różnego rodzaju hobby, też tak jak Pan wspomniał. Można powiedzieć, że ja miałem prawie każde chyba hobby, jakie tylko jest, bo jakby ta pustka była ogromna. Ciągle czegoś poszukiwałem, ciągle to miałem coraz to nowe zainteresowania i pragnienia. Jednak one oczywiście były dalekie od Boga i od Bożego planu. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że wszystkie te przyjemności, hobby tak naprawdę miały jeden cel. Miały cel taki, żeby odciągnąć mnie od rodziny, od Pana Boga na taki sposób, jaki ja jakby byłem przy Nim. Może to jest za dużo powiedziane, jakby z domu wyniosłem to, że w niedzielę uczęszcza się do kościoła, że jakby rodzice byli blisko Pana Boga, z tym, że moja obecność w domu była bardzo ograniczona, bo ja miałem swoje towarzystwo, kolegów i jakby cały czas spędzałem czas poza domem, ale widziałem, że rodzice jakby mieli dobre relacje i jakby ja ten start miałem naprawdę nie najgorszy, a mimo to oddaliłem się od Pana Boga już w zasadzie moja. Chodziliśmy co niedzielę do kościoła, ale wybieraliśmy mszę taką, która była, no, że tak powiem, najkrótsza, żeby jak najszybciej odbębnić to, co w niedzielę trzeba, tą mszę i zająć się swoimi przyjemnościami, które tak naprawdę powodowały jeszcze większą pustkę i coraz to większe oddalenie moje od żony. Takie właśnie poszukiwanie w cudzysłowie przyjemności i radości skończyło się w moim przypadku nałogiem. I tak, no.

0: Także wiele było takich sytuacji, w których jakby ja szukałem swojego takiego, swojej radości, szczęścia i zaspokojenia, ale w żadnych z tych hobby, z tych zajęć, czynności ja jeździłem, biegałem maratony. Może maratony to może dużo powiedziane, ale też biegłem w jednym z maratonów, biegałem w wielu biegach ulicznych, uprawiałem wędkarstwo, jeździłem samochodem offroadowym. Też był taki czas w życiu i w zasadzie wiele, wiele, wiele innych czynności, których w tej chwili jakoś nie mogę sobie przypomnieć, ale to wszystko nie dawało, to wszystko powodowało to, że ta pustka była coraz większa tak naprawdę. Punktem zwrotnym było w moim życiu spotkanie jednego z członków wspólnoty, do której teraz, znaczy od 5 lat należę, może od 5 lat, w której przebywałem, a od może 4-3 jestem członkiem i jakby tam się formuję i tam jakby wzrastam w wierze, ale to też może później o tym, ale tym punktem takim zwrotnym było spotkanie jednym z takich członków wspólnoty Via Torres, które to spotkanie odbyło się przy jakimś tam projekcie biznesowym. Ja jakby spotkałem Marcina, bo to był akurat Marcin, z którym rozmawialiśmy tam na tematy biznesowe, ale uczestnicząc przy jednym z projektów, ale któregoś dnia Marcin zadał mi takie pytanie, czy zdaję sobie z tego sprawę z tego, że odbywa się życie takie tutaj, takim jak my tutaj teraz jesteśmy we dwóch, sobie rozmawiamy, ale też jest życie duchowe, które toczy się wokół nas. Ja pamiętam wtedy, że powiedziałem sobie tak w sercu, co on gada za głupoty. Ale słuchałem jakby jego słów z uwagi na to, że jakby no, łączył nas relacje biznesowe i jakby mówię, no jeden mówi z moich klientów, mówi o tym, jeden o tym. No to, cóż, Marcin mówi o tym, no trudno, posłucham go. Ale też trzeba powiedzieć, że to był już czas takiej naprawdę bardzo zły czas u nas w domu. Moja żona była chora, miała depresję, miała ogromną depresję. Ja byłem jakby uzależniony od nałogu alkoholowego. I jakby ja nie dostrzegłem wtedy szansy jakiejś zmiany życia, szansy no, przemiany tutaj w wspólnocie, ja to jest w Panu Bogu. Z Panu Bogu, ale natomiast na prośbę żony Agnieszka mówi do mnie, że Tomasz, może byśmy poszli na takie spotkanie tej wspólnoty, oni tam się spotykają raz w miesiącu, jakoś się zapytałem, pamiętam, że ale kiedy, jakiego dnia? Mówię, że to chyba środa jest. Mówię, co? W środę? I ja w środę do kościoła nie chodzę, bo już w niedzielę chodzę, także w środę nie potrzeba. I jakby odmówiłem jej, ale żona nalegała na to spotkanie, a też widziałem, jak bardzo ona źle się czuła, no po prostu fatalnie ta depresja, ogromne spustoszenie robiła w jej sercu, w życiu, w naszym życiu tak naprawdę. Jakby tylko dlatego poszedłem na to pierwsze spotkanie z uwagi na moją żonę. No. A czy wie pan co, to tak było, że ja w tę środę w kościele zobaczyłem osoby takie właśnie w moim wieku, które jakby modliły się inaczej niż ja do tej pory to widziałem i jak byłem nauczony. Widziałem, że ta po prostu modlitwa była inna, ale wtedy ja byłem tak bardzo daleko, że jakby dostrzegałem, uważałem, że to jakieś dziwactwo i gdyby nie ksiądz, który tam był pośród nich i jakby widziałem, że ta msza była taka w miarę, jak to zwykle ja byłem, no to bym uznał, że to jakaś sekta, bo ja się, szczerze mówiąc, trochę no, dziwiłem się i tak trochę podśmiewałem się tak naprawdę. I to pierwsze spotkanie to było, no w zasadzie nic nie zmieniło w moim życiu. Natomiast były następne, na które żona mnie zapraszała, a ona została jakby zaproszona przez wspólnotę i jakby namawiała mnie na to, żebym poszedł i ja jakby szedłem z nią. I dopiero chyba na drugim albo na trzecim spotkaniu Dopiero wtedy zobaczyłem, że ci ludzie są inni. Że ci ludzie są jacyś tacy uśmiechnięci. Jacyś tacy ciepli, dobrzy. Tacy zupełnie z innej bajki mojej. Bo trzeba przyznać, że ja miałem towarzystwo no, bardzo nieciekawe i tak naprawdę o Panu Bogu to nie rozmawialiśmy, chyba że w jakichś tam żartach. Tak naprawdę z całego mojego towarzystwa to chyba ja tylko uczęszczałem do jakoś w niedzielę do kościoła, a reszta to jakby no bardzo daleko byliśmy w każdym razie i jakby dostrzegłem w tych osobach zupełnie coś innego, coś czego nigdy nie spotkałem i nie zobaczyłem, nie dotknąłem jakby. Ci ludzie byli po prostu inni, kompletnie inni niż tacy, których ja dotychczas spotykałem. Ale zaraz sobie wytłumaczyłem to, że nie, to są ludzie, którzy nie mają problemów takich jak ja. Są ludzie może majętni, dobrze sytuowani, którzy tam jakby no, nie wiedzą, z czym ja się zmagam, jakie ja mam, jak u mnie życie wygląda. No i jakby i taki obraz sobie ja sam zarysowałem wtedy. No tak, to znaczy ja jakoś tam, nie wiem, raz na rok, raz na dwa lata akurat przystępowałem do spowiedzi świętej, ale ta spowiedź była też często no, niekompletna, to była taka nieprzygotowana i taka z marszu i taka, aby się, no taka na odczep się, no, taka była ta spowiedź. Jakby całe moje nawrócenie miało przebudzenie, ja to nazywam przebudzenie, bo nawrócenie cały czas się odbywa, ale to przebudzenie moje miało miejsce właśnie we wspólnocie, bo jakby zaczęliśmy uczęszczać na spotkania wspólnoty, bo wspólnota ma raz w miesiącu mszę, ale raz też w miesiącu w innym terminie jest spotkanie formacyjne i jakby też za namową żony zacząłem uczestniczyć w tych spotkaniach, zacząłem zaprzyjaźniać się z tymi ludźmi, zaczęło mi dobrze z nimi być, po prostu obecność ich przemieniała mnie, jakoś wprowadzała pokój w moim życiu, w którym było wiele, wiele lęków i niepokojów, no. Ale wspólnota nie wiedziała cały czas o moim problemie alkoholowym. Ja nigdy o tym nikomu nie mówiłem, wstydziłem się tego i dopytywałem się tylko jak, czy jest taka szansa, że znaczy wiedziałem, bo już na tych spotkaniach pierwszych widziałem, że dokonywały się cuda podczas modlitw stawienniczych, czy podczas modlitw w intencjach, które wspólnota utrzymywała, widziałem, że działy się rzeczy no wręcz niewytłumaczalne. Uzdrowienia, jakieś przemiany, widziałem to wszystko i zacząłem się dopytywać i ciekawić, kto i kiedy, dlaczego może otrzymać takie uzdrowienie, czy tam pomoc od Pana Boga. Ale nie mówiąc cały czas o sobie, o tym, o moim problemie alkoholowym. Muszę Panu też powiedzieć, że w międzyczasie któregoś dnia w domu uświadomiłem sobie, że moja żona jest inaczej się zachowuje, że moja żona jest uśmiechnięta, że no jest inna, jest jakby zdrowa. No ona się zmagała naprawdę z dużą chorobą, tą depresją i jakby dostrzegłem to po jakimś czasie i pamiętam, że powiedziałem do żony, że ty już jesteś jakaś inna. A żona mi powiedziała wtedy, że już od kilku tygodni, czy od dwóch miesięcy jakoś tak, już jestem zdrowa, ty tego nie dostrzegasz. To był ten moment, w którym ja miałem już że tak powiem, no, w szponach nałogu, a żona jakby już pogodziła się w tym sensie, że jakby nie awanturowaliśmy się o to, o ten mój nałóg, tylko jakby skupiła się na modlitwie za mnie. Ja jakby zbliżając się ciągle do wspólnoty, zbliżałem się też do Pana Boga. zacząłem się modlić, zacząłem szukać Jego obecności, zacząłem budować relacje z Nim, z Panem Bogiem, z Jezusem. Zacząłem modlić się, wybierając sobie jakoś w ciągu dnia czas na takie spotkanie osobiste z Panem Bogiem. To było wieczorem, zresztą za namową wspólnoty jednego z członków innego, bo każdy u nas we wspólnocie dostaje nowa osoba, która się pojawia, dostaje takie jakby towarzysza, który jakby wprowadza w życie wspólnoty, ale też w życie z Panem Bogiem. No i jakby za namową jednego z tych moich wprowadzających wtedy po prostu też jakby starałem się żyć życiem sakramentalnym, ale też szukać tego Pana Boga. Ale dalej był ten problem, jakby przemiana się dokonywała, ale dalej był problem alkoholowy. I pamiętam, że na modlitwie wstawienniczej zostałem z tego problemu, z tego mojego nałogu uzdrowiony w jednej chwili, w jednej sekundzie. Po prostu ja nie mogłem przestać pić alkoholu, a tego wieczora, tego dnia poczułem w sercu tak ogromną radość podczas właśnie modlitwy wstawienniczej. Radość, miłość i taką lekkość po prostu, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Pan Bóg przyszedł z ogromną mocą i po prostu uzdrowił mnie z dnia na dzień, a muszę powiedzieć, że próbowałem jakby zerwać z nałogiem, ale nie miałem szansy, nie miałem możliwości, nie miałem takiej siły, nie mogłem absolutnie. Kiedyś pamiętam jedna z córek, bo zawsze wieczorami one wołały mnie, żebym przyszedł i jakby pożegnał się na wieczór z nimi przed snem. Jedna z córek powiedziała mi, że tatusiu, dlaczego ty ciągle śmierdzisz piwem? Wtedy pamiętam, że pół nocy płakałem i powiedziałem sobie, że nigdy w życiu już się nie napiję, no ale następnego dnia po południu już byłem pijany. Także naprawdę mój problem był ogromny, a po tej modlitwie jakby przestał istnieć. Przestał istnieć. Ojejku, jakiego Boga. Boga doświadczyłem takiego, przede wszystkim bliskość, Jego obecność. Zawsze na każde moje zawołanie, na każde moje zbliżenie się, na każdą prośbę, na każde wezwanie. On jest. On nie to, że może będzie, tylko On jest. On jest. Czuję Jego obecność, czuję Jego ciepło, Jego miłość tak naprawdę. Jego miłość, którą on chce mnie nakarmić, napełnić, przemienić. I ta przemiana jakby się dokonuje i odbywa. Ja dalej jestem porywczym człowiekiem, że czasami się uniosę i nie wiem, krzyknę na dziecko któreś, podniosę głos. Ale to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. Ja kiedyś byłem naprawdę bardzo, bardzo nerwowym człowiekiem. Po prostu pełen krzyku i agresji. I Bóg przyszedł właśnie też do mnie z tą przemianą, gdzie wlał w moje serce miłość, dobroć, cierpliwość. Wiele takich cech, które w ogóle kiedyś były obce dla mnie. Doświadczyłem wspaniałego Boga, tak odpowiadając już wprost na pytanie. To trudne pytanie jest, bo szatan ciągle krąży wokół nas, tak jak mamy w Piśmie Świętym napisane, że on krąży wokół nas, aby nas spożreć. Na pewno życie sakramentalne to jest coś, z czego musimy korzystać, jeśli chcemy trwać przy Panu Bogu. Pogłębianie relacji z Panem Bogiem, a więc modlitwa. Musimy znaleźć, tak w moim przypadku jest, i to widzę, że działa, tak jak rozmawiam z innymi, to też jakby widzę, że musimy znaleźć w ciągu dnia taki czas najlepszy dla siebie, żeby nam nikt nie przeszkadzał, abyśmy mogli się po prostu spotkać z Panem Jezusem na modlitwie. Też uważam, że takim konieczną rzeczą do tego, aby trwać przy Panu Bogu, jest znalezienie sobie wspólnoty Kościoła katolickiego, która nam odpowiada, która ma jakiś, każda wspólnota, przynajmniej nasza Viatores, ma program jakiś formacyjny, gdzie ta przemiana i nawrócenie cały czas się odbywa i dokonuje. Też zachęcam do na pewno czynnego działania na rzecz wspólnoty, bo to też jest jedna z rzeczy, która angażowanie się w jakikolwiek sposób, taki, jaki my jesteśmy w stanie to zrobić. Bo jest to też jedna z rzeczy, która jakby buduje tą relację naszą i pozwala wytrwać przy Panu. Tak, opowiadam, bardzo chętnie opowiadam, ponieważ musimy o tym mówić. Wszyscy ci, którzy doświadczyli przemiany w swoim życiu, doświadczyli mocy Pana Boga, uważam, że powinni o tym mówić. No, robię to i uważam, że to jest konieczne. Konieczne, żeby po prostu o tych dziełach, o tych cudach, które, no bo to są cuda, które się dzieją i wydarzyły w moim życiu, opowiedzieć o tym i zachęcam po prostu często moich znajomych, kolegów, rodzinę, a nawet i osoby, które napotykam w życiu, mówię, czego Pan Bóg dokonał w moim życiu i robię to i jest to ogromnie ważne. No choćby nawet jeśli nie znamy osoby, z którą rozmawiamy, z którą mamy kontakt obecnie, no o tym, jak Pan Bóg zmienił nasze życie, w jaki sposób, jak kiedyś żyliśmy, jakie mieliśmy problemy i co Pan Bóg dokonał w naszym życiu, ale też i z osobami, które już jakby znamy od dawien dawna i jakby znają nasze dawne słabości. No po prostu mam wiele miałem takich nawet od moich kolegów z dawnego towarzystwa. Wiele miałem takich razy taką sytuację, że mówili mi, że ty jesteś, Tomek, jakiś taki inny. Ale ja mówiłem, ale co, jakiś zły? Nie, to, że zły, ale inny. I jakby tym właśnie naszą postawą możemy dużo, ogromnie dużo zrobić. Duch Święty jest dla mnie, jest ogromnie ważny. To właśnie podczas takich modlitw, spotkań moich osobistych z Panem Bogiem prosiłem właśnie Ducha Świętego o to, aby wkraczał w moje życie, aby przemieniał i aby zabierał dawnego Tomasza, aby przychodził z spokojem, z miłością, z cierpliwością, z dobrocią, żeby zabierał te wszystkie moje zachowania, to wszystko, co było, co nie pochodziło od Pana Boga. I nie było takiej rzeczy, która dla mnie była dobra, żeby Duch Święty jakby pozostawił ją bez odpowiedzi. To znaczy, jeśli byłem porywczy, to może za mało powiedziane. Ja byłem krzyk panował w moim życiu i strach na okrągło. I jakby jeśli prosiłem Ducha Świętego o to, aby przychodził z spokojem, aby przyszedł przemianą mojego serca, to zawsze on był, zawsze był. Prędzej czy później, zazwyczaj dosyć szybko, po prostu zabierał wszystko to, co nie pochodziło od niego, wszystko to, co było od szatana, wszystkie zachowania, wszystkie myśli, niepokoje, to wszystko zabierał i w to miejsce wprowadzał swój Boży ład i porządek. Także Duch Święty, a jeszcze no muszę powiedzieć, że jakby we wspólnocie Viatores, tak jakby to wszystko Pan Bóg przemienił i ułożył. Dzisiaj jestem takim wstawiennikiem, który modli się za inne osoby, za innych podczas właśnie spotkań naszej wspólnoty. I tam każda modlitwa w zasadzie, podczas każdej modlitwy pytamy Ducha Świętego i prosimy Go o to, aby zechciał się nami posługiwać, aby przychodził ze światłem, przychodził z obrazem, aby prowadził te modlitwy, które my wykonujemy. I on zawsze jest, zawsze przychodzi. Zawsze na nasze każde zawołanie wstawienników przychodzi do osób, za które się wstawiamy. Także no, kim dla mnie? Duch Święty jest dla mnie wszystkim, tak naprawdę. Wszystkim. No, wspólnota zajmuje się zbliżaniem do Pana Boga, odkrywaniem Jego miłości, a takim głównym charyzmatem wspólnoty jest modlitwa właśnie wstawiennicza. Na tych spotkaniach comiesięcznych, które teraz odbywają się w parafii świętego Michała Archanioła przy Puławskiej w Warszawie, to tam właśnie mamy comiesięczną mszę świętą, po tym mamy czas na świadectwa, a później jest adoracja, podczas której modlimy się właśnie wstawienniczo za osoby, które jakby przyjdą do nas, przyjdą prosić Pana Boga o taką modlitwę i nas, a my wstawiamy się za nimi u Pana Boga. I jakby to jest taki główny charyzmat naszej wspólnoty. Z Panem Bogiem, dziękuję.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, teolog Chrystusowiec. Szczęść Boże, Ojcze. Ojcze.
1: Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ojcze, przed Polską jest czas trudny. Mamy takie przeświadczenie, że czasy trudne wyzwalają w ludziach odpowiedź adekwatną. Nie we wszystkich, tak, ale zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Czy możemy, czy uprawniony jest w ogóle taki sposób myślenia z nadzieją o jakimś kryzysie, dramacie, kiedy patrzy się, że na przykład naród gnije?
1: Myślę rzeczywiście, że kryzys jest czasem przede wszystkim próby i to jest próba, która może mieć oczywiście konsekwencje bardzo różne, ale historia pokazuje, że bardzo często ta próba kończy się właśnie jakimś powstaniem, kończy się zalążkiem nadziei, kończy się czymś bardzo pozytywnym, mimo oczywiście też strat i kosztów, które jej towarzyszą. W tym roku przeżywamy, bo myślę, że warto o tym wspomnieć jakby na początku tej rozmowy, że przeżywamy 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu, podjętych w bardzo opresyjnych warunkach, podjętych właściwie w sytuacji kompletnej niemocy jakiejś oddziaływania zewnętrznego, w tym znaczeniu, że prymas jest uwięziony, nie ma oczywiście środków społecznego przekazu, Kościół jest represjonowany na różne sposoby. Siła ducha, siła prymasa, jego geniusz, jego świętość i jednocześnie otwartość też ludzi, zapotrzebowanie, czy powiedzmy może nie zapotrzebowanie, ale otwartość ludzi na ten powiew ducha. To wszystko stworzyło genialną syntezę, która, jak twierdzimy, uratowała Polskę w tamtym okresie czasu. Tu się oczywiście otwiera pewne pytanie, czy my dzisiaj mamy takiego przywódcę duchowego tej miary, czy mamy też w nas samych, czy jest właśnie takie pragnienie ducha, aby na to odpowiedzieć. Ale tak czy inaczej sądzę, że nie możemy przynajmniej w punkcie wyjścia odbierać sobie tej nadziei, która powinna nam towarzyszyć.
0: W obozach, w lagrach niemieckich i w lagrach sowieckich, a zapośredniczone mamy tę wiedzę o właśnie o tym, że nadzieja, że ludzie zakorzenieni w sensie, ludzie, którzy mieli do czego wracać, bardzo mocno tego pragnęli i szczególnie w tej grupie tych silnych w obozach koncentracyjnych byli ludzie wiary, głębokiej wiary. To jest największa próba, największa część tego zbioru. Lorenz i Szałamow dali nam świadectwa takich właśnie odpowiedzi na próbę. Znamy, nie wiem, odpowiedź świętego Maksymiliana również, tak? Ksiądz pisał o tym. I co tutaj jest warte opowiedzenia, żeby dziś ludzie zdali sobie sprawę, że nie ma sytuacji beznadziejnych, że my wcale nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, że my jesteśmy wręcz w niezłej sytuacji, ale przed nami wyzwania i mamy dowody na to, że w dużo gorszych sytuacjach ludzie wewnątrz siebie, spotykając tam Boga, albo jakąś nadzieję, albo jakiś sens, prawda? Bo nie zawsze to był Bóg. Nie wszyscy wiedzieli, że tą nadzieją jest Bóg. Co można naszym słuchaczom powiedzieć w tej właśnie mierze?
1: To jest bardzo zwięzłe pytanie, ale odpowiedź jest trudna w tej sytuacji, żeby spróbować przeanalizować i opisać choćby bardzo powierzchownie. Spróbuję jednak, posiłkując się tym, czym posiłkowałem się w swojej pracy dotyczącej łagrów i zachowania polskich łagierników w tych obozach, taką kategorią zaczerpniętą od Karla Jaspersa, wina, walka, cierpienie i śmierć. Ci ludzie byli po pierwsze zmuszani do przyznawania się do niepopełnionej winy. Czasem to były sytuacje absurdalne, jak w przypadku Czapskiego, który został oskarżony o to, że jest szpiegiem obcego wywiadu, dlatego że kupił sobie w Paryżu plan miasta. To była podstawa zarzutu do osadzenia tego człowieka w obozie w Ostaszkowie bodajże. Uniknął, jak wiemy, Katynia, ale otarł się o Katyń.
0: Józef
1: Czapski. Wacław Grubiński, pocztowiec, który został aresztowany w sytuacji wkroczenia Sowietów na tereny jego miejsca zamieszkania, na tereny Rzeczpospolitej. Ponieważ był w polskim mundurze, został oskarżony o to, że jest właśnie agentem i przedstawicielem obcego państwa na terenie sowieckim, dlatego został aresztowany. Takich przykładów oczywiście właściwie były niezliczone ilości, te wszystkie właściwie, które dotyczyły właśnie aresztowanych Polaków. Absurdalne zarzuty, ale później wielomiesięczne przesłuchiwania dążące do tego, aby ci ludzie przyznali się do niepopełnionej winy. Rzecz ciekawa. Dla mnie była to jedna z podstawowych spraw, które odkryłem przy okazji tych swoich badań, że ci ludzie przecież wiedzieli z reguły, że nie ma, że to jest sytuacja bez wyjścia, że oni po wielomiesięcznych, obojętnie czy po tygodniowych przesłuchaniach, czy wielomiesięcznych przesłuchaniach, oni i tak trafią do łagru i że ten wyrok nie jest w żaden sposób wyrokiem kierowanym jakimkolwiek prawem. To była decyzja naczelnika, który orzekał 5, 10, 15 lat, prawda? To była decyzja zupełnie arbitralna i ona mogła być w każdej chwili po tych 10 latach, powiedzmy, przedłużona o następnych 15. Ci ludzie albo to znali, albo się tego domyślali. A mimo to bronili się przed wyznaniem tej niepopełnionej winy, bo wiedzieli chyba, że istnieje właśnie jakaś granica między prawdą a nieprawdą. Granica, która sprawia, że dopóki są po stronie prawdy, choć są za nią prześladowani, to zachowują swoją tożsamość, to zachowują najgłębszą wewnętrzną wolność. Jeżeli natomiast staną po stronie nieprawdy, stają tym samym po stronie systemu, który jest systemem bardzo płynnym i który zresztą pokazywał, że były przecież takie sytuacje, że naczelnik łagru stawał się łagiernikiem, stawał się więźniem na podstawie zupełnie znowu absurdalnego donosu, absurdalnego zarzutu. Sytuacja nieprawdy nie ratowała człowieka. Sytuacja prawdy pozwalała zachować wewnętrzną wolność. Oczywiście te warunki w sytuacjach zarówno więzień przesyłkowych, łagrów, zsyłek były warunkami koszmarnymi. Ja w ostatnich latach miałem okazję dwukrotnie przebywać w Kazachstanie, miałem okazję przebywać między innymi w Oziornoje, miałem też okazję w ubiegłym roku być w Karłagu, czyli muzeum koło Karagandy, które obejmuje, to muzeum obejmuje centralę zarządu łagrem, którego sieć była podobno wielkości mniej więcej terytorium Francji. To był gigantyczny łagier rozciągający się, obejmujący oczywiście setki, tysiące jednostek, które obejmowały ogromną połać Związku Sowieckiego. I w tych warunkach, te warunki były po prostu niewyobrażalne. To były warunki oczywiście głodu, to były warunki dochodzenia do śmierci. Nazywano tych ludzi dochodiagami, dochodzącymi do śmierci. Byłem też na cmentarzu takich właśnie dochodiagów, ludzi, którzy ginęli, umierali już po prostu na ostatnim etapie życia w łagrze, który był usytuowany zresztą w takim obszarze, no można powiedzieć, malarycznym. To był jeden wielki koszmar. I co, nie rozwijając już tego obrazu, który i tak jest bardzo nieudolny i niemożliwy właściwie do opisania, chcę właśnie zauważyć jedno, że we wszystkich tych miejscach pojawiała się nadzieja płynąca przede wszystkim, jak pan wspomniał, właśnie z obecności Boga. Jedna z, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tej autorki, ale jedna z tych kobiet, pisząc o łubiance, powiedziała, że właśnie wielką siłą dla nich siedzących w jakiejś celi był wydrapany paznokciem na ścianie napis Bóg jest tu. I ta świadomość, że nawet właśnie w tej przestrzeni zupełnego osamotnienia, tej przestrzeni porzucenia i po ludzku rzecz biorąc bez nadziei była ta świadomość Boga. To była wielka pociecha. Oczywiście modlono się, oczywiście śpiewano pieśni, ale co jest też rzeczą charakterystyczną, chcę być tutaj dobrze zrozumiany, w każdej właściwie sytuacji granicznej, poczynając od więzień przesyłkowych, przez łagry, przez syłki, była sprawowana Eucharystia. Oczywiście to może były pojedyncze przypadki w skali w ogóle całego tego koszmaru, ale znajdowałem świadectwa, w których właśnie gdzieś ktoś raz sporadycznie, ale czy to w więzieniu, czy w łagrze, czy właśnie na syłce, miał możliwość sprawowania mszy świętej. To jest też niesamowity znak obecności Boga w tym piekle ludzkiego życia stworzonym przez człowieka, stworzonym przez ludzi owładniętych systemem totalitarnym. A więc po prostu to przesłanie nadziei, które jest przesłaniem, wydawałoby się niewiarygodnym, niemożliwym do uwierzenia w jej możliwość zaistnienia. To przesłanie nadziei po prostu płynęło i ci ludzie po prostu przetrwali. Jeszcze może jedna taka refleksja, może bardziej konkretna, bardziej wymowna. Jest rzeczą charakterystyczną, że w ramach tych pierwszych syłek właśnie na wschód do Kazachstanu chociażby, czy dzisiejszego, czy na tereny inne, kiedy wywożono tam Polaków, były takie dwie zsyłki. Jedna objęła, można powiedzieć, polskich żołnierzy, ale takich właśnie żołnierzy służby podstawowej, zasadniczej, którzy pochodzili z Kresów Wschodnich. I to byli często ludzie o bardzo nieustabilizowanej tożsamości. Ludzie, którzy nazywali siebie po prostu tutejsi. Oni nie czuli się ani Polakami, ani Białorusinami. To byli tutejsi. Ludzie o słabej właśnie tożsamości, o słabym z jakimś systemie wartości. A z drugiej strony druga zsyłka objęła właśnie kobiety, żony i dzieci polskich oficerów straconych w Katyniu. I rzecz ciekawa, że te słabe kobiety, te dzieci kierowane przez matki, które miały system wartości, miały wiarę, oni przetrwali. Prędzej zginęli ci ludzie pozbawieni ustabilizowanej, mocnej tożsamości. Natomiast ludzie słabi fizycznie, ale o określonych wartościach, oni po prostu w znaczącym stopniu przetrwali.
0: Nie pamiętam, czy to Herling, czy Sołżenicyn, a może Szałamow, literatura obozowa i taka uwaga, to były opisy lasy i wyrąb drzew, tak? I ci ludzie z miast, którzy tam zostali na stepie zrzuceni, czy też w tajdze, czy gdzieś, musieli sobie zbudować domy, baraki i po prostu przeżyć, bo tam państwo nic nie dało. Oni mieli tam powymierać, tak? Natomiast taka obserwacja, że najlepiej w tej sytuacji znaleźli się paniczykowie polscy. O białych rękach, nienawykli do pracy. I to w takim razie Rosjanin był autorem tej obserwacji, bo dla niego było to szokujące. To chyba był Szałamow, że i on się bardzo długo zastanawiał i potem zauważył pewną linię łączącą tych, którzy sobie dawali radę i zachowywali godność. I człowiekowi niewierzącemu wyszło, że to jest wiara, że to, co przynieśli, ten, powiedzielibyśmy, kapitał kulturowy, który przywieźli ci ludzie na ten step, nie tylko znajomość, jak się robi masło, tak, której w wielu rejonach na wschodzie znajomości masła nie było, to przywieźli cywilizację, ale przywieźli też kulturę i przywieźli też system wartości. Jak na dzisiejsze czasy to można przekładać tę wiedzę, którą mamy, tę płynącą z obserwacji ekstremalnych sytuacji, refleksji i prawdę, jaka płynie z tego?
1: Myślę właśnie, że te sytuacje pokazują przede wszystkim konieczność budowania takiego człowieka aksjologicznego, człowieka według wartości, człowieka żyjącego w świecie wartości, że ten spór, który dzisiaj się toczy właśnie o kulturę, o naszą tożsamość historyczną, narodową, o prawdę historyczną, o znaczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu w tożsamości polskiej. To nie jest spór ideologiczny, polityczny, to nie jest spór wywoływany sztucznie. To jest spór, który rzeczywiście ma znaczenie fundamentalne. I tutaj myślę, że no nie ma po prostu jakiejś możliwości na kompromis, tu nie ma możliwości na złagodzenie tej sytuacji. Po prostu albo przetrwamy, jeżeli ocalimy właśnie naszą tożsamość kulturową, nasze DNA kulturowe, a elementem tego DNA jest katolicyzm. Jeżeli ocalimy to, jeżeli umocnimy po prostu tę tożsamość, będziemy trwali też jako suwerenne państwo i mamy przyszłość. Jeżeli natomiast utracimy tę sytuację, to wszelkie zdobycze technologiczne, wszelkie pomoce finansowe, wszelkie jakieś programy, które jak się przekonujemy zresztą, te programy są równie absurdalne jak i szkodliwe. One po prostu właśnie nam nie tylko, że nie pomogą, ale nas wyniszczą. Dlatego to, co wydaje się być w takim pragmatycznym myśleniu dzisiaj czymś mało istotnym, ma ogromne znaczenie, ma fundamentalne znaczenie. I stąd też, jak sądzę, jest ten spór, którego doświadczamy w różnych wymiarach.
0: Jeśli myślimy o współczesności, jeśli myślimy o tożsamości i myślimy o wierze, to rodzina, atak na rodzinę, czy to nie jest... Ja mam cały czas takie... Zastanawiam się, na ile to, czym ta opresja, której kultura zachodnia została poddana, tak? Ta presja, której polskość została poddana, ta presja, której rodzina została poddana, tak? My to widzimy jako setki różnych dziwnych, osobnych rzeczy dolegliwych, tak? Natomiast no, bez wątpienia jest tak, że rozwój myśli nowożytnej doprowadził do tego, że dzisiejsza kultura jest taka, a nie inna. I moja myśl, ja myślę sobie w ten sposób, że skąd Czesław Miłosz, jak pojechał w 1968 roku, znalazł się w Kalifornii i zobaczył tę młodzież, która wkrótce miała rozpocząć tę rewolucję i iść przez instytucje do tego, żeby zniszczyć małżeństwo mężczyzny i kobiety, żeby zniszczyć państwo narodowe, żeby zniszczyć Kościół katolicki i w ogóle wiarę. I on patrzył na nich, to byli lewacy, czasami ludzie, którzy byli terrorystami, którzy mordowali z szczytnych ideałów, tak im się wydawało. I Miłosz powiedział, z żyru biesjacja. Takie przysłowie rosyjskie, że z nadmiaru się diableją, tak, że w Polsce to jest, starsi ludzie mówią, de im się poprzewracało, tak? I popatrzmy, że rzeczywiście tak się dzieje, bo wszystko to, czego dotyka dziś cywilizacja, ta rozwinięta, liberalna cywilizacja Zachodu, cywilizacja śmierci, kiedy dotyka nawet narodów zupełnie z innej tradycji, kiedy dotyka Koreańczyków, Japończyków, oni przestają się rodzić. To jest dotknięcie śmierci po prostu, tak? I teraz czy istnieją ośrodki, które pilnują tego procesu? Czy też to jest takie oddziaływanie na zasadzie takiej, że co pokolenie rodzą się wybitne umysły i one po prostu głęboko błądzą, bo wychowują się już w kulturze, w której nie ma Boga, w której nie ma antropologii biblijnej, w której po prostu się błądzi i od Marksa, który przynajmniej miał jakiś pozytywny cel, ta przemiana świata miała doprowadzić do jakiejś szczęśliwości. Dochodzimy do postmodernistów, gdzie już jest czysty nihilizm, tak? A ci ludzie po prostu, jak patrzymy na tę aferę Epsteina, to ci ludzie po prostu realizują, jak patrzymy na filozofów postmodernistycznych, którzy mają jakieś epizody poparcia ruchu legalizacji pedofilii na przykład, tak? Że ktoś napisał, że to po prostu facet miał takie skłonności i potem cała filozofia, jaką stworzył, była sposobem zabicia sumienia, czy też wytłumaczenia sobie, że wszyscy inni też tak robią, czy mogą robić. Pytam o rolę grzechu w przemianie 500 lat trwającej kultury, która no, przestała w ogóle rodzić, jest w stanie tylko niszczyć. Jaki jest ojca pogląd na ten rozwój, na tę linię od negacji Lutra przez Kartezjusza, Kanta, po marksistów, no, ideologów w ogóle, tak, wszelkiego typu, aż po postmodernistów i nihilizm filozoficzny?
1: Bardzo, bardzo rozległe są te dzieje, rozległe jest pytanie, rozległe są te dzieje, ale zacznę może od najpierw tego głębokiego utożsamienia się z tą tezą o tym dotyku śmierci, który dotyka nas dzisiaj na różne sposoby. Kiedy spojrzymy chociażby w przełom XX i XXI wieku, no warto zauważyć, ja często sobie i innym staram się uświadomić, że chociażby w latach 90. mieliśmy konferencję kairską dotyczącą demografii. Oczywiście konkluzja tej konferencji to jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Chwilę potem mieliśmy konferencję pekińską, która uchwaliła agendę praw kobiet i ta agenda oczywiście opierała jako naczelne prawa kobiet aborcję, antykoncepcję, sterylizację i reprodukcję in vitro. Na początku XXI wieku była taka konferencja klimatyczna w Kopenhadze. Tam stwierdzono, że za nadmiar dwutlenku węgla w świecie odpowiada oczywiście człowiek, który chyba jako jedyny ssak wydala właśnie dwutlenek węgla, w związku z czym rozwiązaniem problemów klimatycznych jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Wspominał o tym dlatego, że rzeczywiście żyjemy, no po pierwsze w namacalnej, empirycznej, no nie można tego kwestionować, nikt o zdrowym rozsądku, o elementarnym jakimś spojrzeniu na świat nie powinien po prostu w imię uczciwości kwestionować tego, że ten dotyk śmierci jest. Jego przyczyny to rzeczywiście z jednej strony można powiedzieć, to są pewne struktury grzechu, struktury zła, o czym pisał Jan Paweł II, używając tego pojęcia. One dzisiaj są trudne w pewnym sensie do zidentyfikowania, bo w świecie postmodernistycznym nie ma jakiejś jednej naczelnej, przynajmniej ujawnionej agendy działania. Są po prostu, jest decentralizacja, jest archipelag różnych działań. Te chociażby działania, o których tutaj wspomniałem, one są powiedzmy kierowane zarówno przez ONZ, jak i przez WHO, jak i przez jakieś agendy klimatyczne. I można powiedzieć, każda z nich odpowiada. Czy one są scentralizowane? Najprawdopodobniej tak, ale tutaj wkraczamy w ten bardzo niepopularny nurt rozważań nazywanych cynicznie teoriami spiskowymi, prawda, i tak dalej. Nie chcę tego wątku rozwijać, ale jestem przekonany, że jednak te działania pozornie rozproszone niewątpliwie są scentralizowane, ale u podstaw tego wszystkiego rzeczywiście stoi niewątpliwie rzeczywistość grzechu, która jest no, radykalnym odwróceniem porządku rzeczywistości. To jest odwrócenie się od Boga i zwrócenie się ku stworzeniu, ale zwrócenie się w sposób, powiedziałbym, cyniczny, taki, który jest no, działaniem właśnie wyniszczającym. Oderwanie od Boga jest działaniem wyniszczającym. To jest zresztą w ogóle jakaś potwierdzana właśnie w tym całym procesie rozwoju filozofii oświeceniowej, aż po czasy współczesne, taka myśl, że narastający jakiś ateizm czy antyteizm, który dzisiaj trzeba mówić chyba wprost o antyteizmie, radykalnej walce z Bogiem, on się ostatecznie ujawnia przede wszystkim w antyhumanizmie, staje się właśnie działaniem przeciwnym człowiekowi. I to jest niewątpliwie najgłębsze źródło tej rzeczywistości. Jeszcze inaczej na to patrząc, to jest oderwanie właśnie wolności od prawdy, o czym tak często pisał chociażby Veritatis Splendor święty Jan Paweł II. Oderwanie wolności od prawdy, które no, wyraziło się już w grzechu pierworodnym. Prawda, którą Bóg objawił człowiekowi, była prawdą o tym, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać wedle upodobania. Tylko z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść. Człowiek zakłamał tę prawdę w dialogu z kusicielem. Powiedział, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Stwierdził, że wielkość Bożego przywileju jest banałem, ze wszystkich wedle upodobania. To zostało pominięte, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Natomiast ten Boży zakaz precyzyjny, on został dwukrotnie zekstremalizowany. Tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, nie wolno nam jeść, a nawet go dotykać. To centralne drzewo, najważniejsze i na dodatek jeszcze zakaz, którego Bóg nie wyraził. To się ciągle dokonuje w naszej rzeczywistości właśnie pod wpływem pokusy grzechu, która zostaje przyjęta, zaakceptowana. Odrzucamy prawdę o Bożym darze, o wielkości Bożego przywileju, wielkości Bożego obdarowania. Ekstremalizujemy zakazy, które nas chronią, ale traktujemy je jako ograniczenie naszej wolności, jako właśnie zło, jako coś, co sprzeciwia się naszej godności. No i efekt jest taki, że zamiast cieszyć się tym dobrem danym od Boga, wybieramy rzekome dobro, które staje się po prostu wyrazem naszego nie tylko zagrożenia, ale po prostu zagłady. I myślę, że tego dzisiaj doświadczamy coraz mocniej w naszej antykulturze.
0: Mądrość jest córką pokory. Tak sobie myślę. I to jest też całkowicie wbrew myśli nowożytnej. Intelektualiści, którzy dla mnie są synonimem właśnie, można doprecyzować intelektualiści nowożytni, tak? Ale mnie chodzi o tych, ludzi, którzy zajmują się myśleniem, a jednocześnie uważają, że życie, że ich życie nie musi być sprawdzianem ich myślenia, tak? Że to są sfery zupełnie odrębne, że no dość ekstremalnie oni reagują, kiedy się mówi o tym, że ty głosisz wielkie idee, a swoje dzieci oddałeś do przytułku. Tak? I teraz rola pokory w kulturze myślenia. Mam Księga Syracha jest dla mnie wstrząsająca, nieomalże tak samo jak Pieśń nad Pieśniami, czy świętego Jana, czy świętego Pawła do miłości. No takie najbardziej najgłębsza poezja, jaka istnieje, poza Eliaszem oczywiście, który jest niedoścignionym poetą i prorokiem. Ale w Księdze Syracha to jest powiedziane wprost, że mądrość jest owocem bojaźni Bożej. Czyli, że Bóg w świecie zainstalował mechanizm, który sprawia, że większość osób nie wzrasta jakby w mocy oddziaływania, jeśli grzeszą. Że Bóg odkrywa kolejne zasłony, tak? Czyli kolejne obszary wiedzy o świecie dla osób, które wzrastają. Przecież pierwotni filozofowie byli mędrcami. I w pewnym momencie to zniknęło. Nagle, no bo nie potrzeba tego potwierdzenia życiem tego, co się mówi. Tak? No jak mówimy o Sokratesie, no to i o większości pewnie filozofów, szczególnie stoików, no to oni potwierdzali życiem swoje myślenie. Również z tego czasu, nie wiem, Budda nawet, tak, jeśli istniał, w każdym razie figura losu ludzkiego, jaka jest zawarta w jego postać, tak, to też jest człowiek, który zrobił to, do czego doszedł. Czy ta skaza nowożytności jest właśnie owocem pychy? Skoro mądrość jest córką pokory, a pokora ma wielki wpływ na mądrość, przecież nie tylko osób poszczególnych, tak, ale też zbiorowości.
1: Myślę, że rzeczywiście sprawą niezwykle istotną jest ten sposób podejścia do rzeczywistości objawiany przez wieki. Przez całe wieki w różnych kulturach człowiek próbował poznawać rzeczywistość, próbował ją odkrywać, uczyć się pewnych prawideł, reguł, zasad. Z czasem właśnie od tego przełomu kartezjańskiego, jak zazwyczaj się to określa, no człowiek przestał czytać rzeczywistość, zaczął ją tworzyć. Później jeszcze przychodzi właśnie marksizm ze swoją pragmatyczną koncepcją prawdy, która no mówi, że my po prostu nie musimy poznawać rzeczywistości, my ją tworzymy. My ją tworzymy i to w sposób właśnie taki, który łamie, narusza zasady prawa moralnego, prawa naturalnego. To jest oczywiście wyraz pychy, która prowadzi do katastrofy, która została potwierdzona no, w różnych przecież wymiarach, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym, w wymiarze przede wszystkim ludzkim, egzystencjalnym. Ale mimo to no, z jakimś uporem wciąż człowiek wierzy w to, że może właśnie być tym kreatorem właśnie własnych czynów, co z jednej strony oczywiście brzmi bardzo, bardzo pozytywnie, ale ta kreacja w tym wypadku obejmuje takie działania, które są oderwane od realnego porządku, od obiektywnego porządku moralnego przede wszystkim. I tutaj zaczyna się klęska. To jest wyraz rzeczywiście jakiejś ogromnej pychy, która już, jak wspomniałem, no nieraz doprowadzała do bardzo czytelnej, widocznej klęski. Mimo tego wciąż jest to podejmowane. Podejmowane jest to chociażby dzisiaj, nie ma może potrzeby tutaj wchodzić szerzej w ten temat, ale podejmowane jest to chociażby w tym wymiarze tworzenia i rozwoju.

0: tendencje, generalnie przeważające tendencje. Już okazuje się, że nawet wbrew koryfeuszom tego współczesnego postępu są jednak inne. A więc pycha bierze górę nad rozsądkiem, pycha bierze górę nad roztropnością. I raz jeszcze podkreślam, no mimo ewidentnych doświadczeń historycznych, mimo empirycznych faktów, które powinny nas przestrzegać, wybieramy pychę, a nie pokorę. Chociaż właśnie pokora jest wyrazem mądrości, to takiej mądrości bardzo głęboko życiowej, bardzo roztropnościowej mądrości.
1: Czym jest tanatologia?
0: To jest nauka o śmierci, mówiąc tak najogólniej. Nauka o śmierci i umieraniu. Może się to wydawać dość zaskakujące, ale że tworzy się taką dyscyplinę wiedzy, ale w związku właśnie z postępem, po pierwsze, w związku z pewnymi zmianami kulturowymi, które najkrócej rzecz ujmując, idąc tropem takiego wybitnego antropologa Philippa Ariet, przebiegają od śmierci oswojonej do śmierci zdziczałej. Tanatologia więc próbuje właśnie objąć te przemiany kulturowe, ale oczywiście zajmuje się też zagadnieniami związanymi ze współczesnymi dylematami bioetycznymi, które narastają, bo przecież mamy do czynienia z rozlicznymi tutaj problemami, chociażby dzisiaj słyszymy coraz mocniej głosy dotyczące rozwoju, proklamacji wręcz eutanazji. Francja, która wprowadziła jako pierwsze państwo na świecie konstytucyjne prawo do aborcji, dąży w tej chwili do konstytucyjnego prawa do eutanazji. I to są rzeczy, no, które pokazują nam grozę tej kultury śmierci w różnych postaciach, bo oczywiście tutaj tworzą się przeróżne jeszcze boczne zagadnienia. Cała ta dyscyplina jest, powiedziałbym, dość dla niektórych ponura, ale z drugiej strony jest dość intrygująca, może tak to określę. Ja w tej chwili już od lat pewnych się nie zajmuję bliżej tą tematyką, ale pamiętam przed laty w Karpaczu były organizowane corocznie takie konferencje tanatologiczne. Uczestniczyłem chyba w 5 z nich, to jeszcze były lata może 80., 90., no gdzieś 90. chyba ubiegłego wieku oczywiście. I te konferencje gromadziły wielu ludzi, wychodziły z tego potężne tomy, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia, bo i zagadnienia literackie, kulturowe, ale właśnie też bioetyczne, prawne, cały szereg zagadnień związanych z refleksją nad tematem umierania i śmierci.
1: Czym jest śmierć zdziczała?
0: Śmierć zdziczała jest przede wszystkim postrzegana w opozycji do śmierci oswojonej. Mówiąc tak obrazowo, pamiętamy z opisów zarówno biblijnych, opisów historycznych, literackich, że wyrazem śmierci oswojonej była taka śmierć, w której człowiek świadomie, dobrowolnie przechodził, może nie dobrowolnie, ale świadomie, i godząc się z istniejącą sytuacją, ostatecznie więc przyzwalał wolitywnie na to, że liczy się z tym porządkiem upływu czasu, przechodził z tego czasu do wieczności. To się dokonywało w otoczeniu najbliższych. I takie doświadczenia historyczne mamy zanotowane, ale też mamy świeżo w pamięci doświadczenie zupełnie niedawne, sprzed 20 lat, odchodzenia do domu ojca świętego Jana Pawła II. To było przecież odchodzenie w majestacie śmierci w otoczeniu najbliższych, nie pod dyktando aparatury medycznej, medykalizacji, ale właśnie umieranie w sposób godny, oswojony właśnie w tym znaczeniu, że ta śmierć była oswojona. Dzisiaj natomiast mamy do czynienia z takim procesem odwrócenia tej rzeczywistości. Mówi się, że takim elementem przełomowym był respirator, było właśnie uzależnienie człowieka od aparatury, które z jednej strony rzecz jasna, że miało swoje pozytywne i ma swoje pozytywne konsekwencje, ale z czasem stało się całkowitym podporządkowaniem człowieka aparaturze i oderwaniu go od tego wymiaru osobowego i relacyjnego. No dzisiaj bardzo często człowiek umiera gdzieś za parawanem, umiera po prostu w oderwaniu.

0: oddzieleniu od swoich najbliższych. Często, coraz częściej pojawia się jakiś tutaj taki moment decyzyjności odłączenia, włączenia czy odłączenia właśnie aparatury, która decyduje o całości. To wszystko, raz jeszcze podkreślam, ja nie chcę tu kwestionować postępu medycyny, nie chcę kwestionować podtrzymywania przy życiu człowieka, ale wiemy, że zaczynają się tutaj poważne problemy związane z uporczywą terapią, zaczynają się problemy związane no właśnie z pewną uporczywością, która jest też wbrew godności człowieka. Natomiast w tym wszystkim, przede wszystkim w tym procesie medykalizacji zanika ten wymiar osobowy i duchowy, zanika ta możliwość spokojnego pojednania się ze swoimi bliskimi, pożegnania z nimi i przede wszystkim pojednania z Bogiem. Oczywiście staramy się, zarówno rodziny, sami zainteresowani duszpasterze starają się o to, aby ten wymiar osobowy był podtrzymany, ale on jest jednak dzisiaj mocno zminimalizowany.
1: Powiedział ojciec o Francji, że jest w tym procesie w rozwoju cywilizacji śmierci przoduje. To najstarsza córa Kościoła. Być może jest po prostu tak, że ta myśl, ta idea, to co przyniósł Jezus na świat, po prostu jest jakiś cykl, któremu podlegają wszystkie społeczności, społeczeństwa, narody i być może doprowadzone to zostało przez ludzką pychę, przez ludzki grzech do swoich jakby konsekwencji już tych ostatecznych, tak? Bo kiedy patrzymy na to, kiedy wsadza się ludzi za modlitwę myślną, tak? Do więzień, tak? Kiedy nie pozwala się kiedy nie ratuje się dziecka, które jakoś uniknęło aborcji, zostawia się je na śmierć. No to tak, no mamy doszliśmy do jakiejś granicy, tak? Czy być może po prostu to jest jakoś zrozumiałe, że społeczeństwa się zlaicyzowały, że jak się zlaicyzowały, no to już przestały o cokolwiek się troszczyć i teraz będą tylko takie pojedyncze walki pojedynczych osób o własne zbawienie, o ile w ogóle ktokolwiek jeszcze tą kategorią się w skali społecznej posługuje. Chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że dziś możliwe, że zwycięstwo Boga jest możliwe tylko indywidualnie, jakby tak w życiu pojedynczego człowieka. Czy jest możliwe przywrócenie kultury, polskiej kultury, uratowanie jej i odwrócenie procesu, żeby ona stała się kulturą życia, tak? Czy w ogóle jest możliwe uratowanie kultury zachodniej, tak? Czyli prześwietlenie jej, tak jak kultury pogańskie zostały prześwietlone światłem mocy Chrystusowej, na powrót, danie społecznościom szansy na indywidualne zbawienie, ale dzięki temu, że czerpią z tego dobra, skarbca wspólnego, jakim jest kultura, bo dzisiaj kultura zatruwa ludzi. Czy mamy szansę tylko na nawrócenie indywidualne relacje z Bogiem, czy jest szansa na to, żeby jakieś ruchy typu MAGA i tak dalej doprowadziły do tego, że odbijemy kulturę z rąk rewolucjonistów, którzy ją przejęli w latach 70. i doprowadzili do już z poziomu twórczości kultury przez instytucje aż do najciemniejszych zakątków relacji społecznych. Tam już ta śmierć wchodzi, śmierć grzechu.
0: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, czy taka możliwość jest, ale wiem, że musimy o tę możliwość walczyć, bo inaczej byśmy też zrezygnowali, jak sądzę, z wymiaru misyjnego Kościoła. Kościół jest wciąż misyjny, nie zrezygnował z tego mandatu misyjności. Słowa Chrystusa, idźcie na cały świat i nauczajcie, wszystkie narody są nadal aktualne. I ten świat może się on może być w wymiarze nie geograficznym, ale może być właśnie w wymiarze odległości kulturowej, egzystencjalnej na obszarze naszego kraju czy na obszarze Europy. To jest sprawa po prostu nowych wyzwań misyjnych, nowych wyzwań ewangelizacyjnych, ale na pewno musimy o to walczyć, chociaż sytuacja bardzo, bardzo trudna. Francja jest tutaj szczególnie dramatycznym przykładem, jakimś straszliwym takim wyścigu o prymat. Tak się wydaje, że po prostu w jakimś sensie podjęła ten wyścig ze Stanami Zjednoczonymi, które no, od lat 70. od czasu tej ustawy aborcyjnej Roe versus Wade stały się właśnie takim pionierem w świecie zachodnim, w świecie wydawałoby się cywilizowanym, cywilizacji euroatlantyckiej, stały się pionierem tej kultury śmierci w wymiarze aborcyjnym, chociaż jak wiemy dzisiaj za sprawą mimo wszystko Trumpa, prezydenta Trumpa, chociaż stało się to za prezydentury Bidena, ale za pomocą składu sędziowskiego ustalonego jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, ta ustawa w Ameryce została radykalnie zmieniona i Ameryka wraca do, no, w sposób nie do końca, mówiąc oględnie, satysfakcjonujący, ale niemniej jednak znaczący, wraca do kultury życia. O tyle Francja jak gdyby w tym wyścigu właśnie przodownika państwa liberalnego, państwa oświeceniowego zajęła tutaj pierwsze miejsce poprzez tę ustawę aborcyjną. To jest dramat. Z drugiej strony myślę też, że mimo wszystko we Francji też dokonują się w wymiarze właśnie takim, w wymiarze ruchów, stowarzyszeń indywidualnym, o czym pan redaktor wspominał, dokonują się właśnie pewne przebłyski nadziei. To nie jest ten wymiar właśnie ruchu odrodzenia całego Kościoła, ale to pokazuje, że te iskierki żywego Kościoła są, że one nie zostały mimo wszystko zduszone, że nie zostały zupełnie zasypane, zagaszone. To nie jest, rzecz jasna, raz jeszcze podkreślam, satysfakcjonujące, ale daje tę iskrę nadziei, a my musimy starać się, no przede wszystkim na terenie Polski, która stała się przecież też krajem misyjnym, o czym już część z biskupów ma odwagę mówić. My musimy na obszarze Polski właśnie walczyć też o to odrodzenie, bo sytuacja jest coraz bardziej, jak sądzę, dramatyczna, kiedy obserwujemy przyzwolenie, przede wszystkim społeczne przyzwolenie na różnego rodzaju akty dewastacji religijnej, na no niszczenie nie tylko symboliki, ale po prostu żywego życia religijnego, na akty apostazji masowo dokonywane wśród tak zwanych celebrytów. To wszystko budzi oczywiście ogromny niepokój. Tutaj z jednej strony no, trzeba umacniać swoją postawę, ale trzeba właśnie też walczyć tą swoją postawą i świadectwem życia o to, żeby odrodzić Polskę w jej wymiarze katolickim.
1: Mamy Wielki Post. Moje doświadczenie jest takie, że ja musiałem wracać już po nawróceniu, ale musiałem wracać jakby do Kościoła i wiary. I jeden Wielki Post przeżyłem w taki sposób, że byłem na każdych gorzkich żalach i na każdej drodze krzyżowej z takim wielkim napięciem ducha i to mnie zmieniło. I zaczął się zupełnie inny czas w moim życiu i to nie jest subiektywne, tak, bo są tego owoce namacalne. Jak ten Wielki Post dla ojca, czy jest, no bo nawracajcie się przed odnowieniem umysłu, można się nawracać zawsze, tak, ale jest wyróżniony czas. Czym jest Wielki Post dla ojca? Przez konkret, ale też przez myśl, przez refleksję.
0: Cóż, bardzo osobiste pytanie, ale oczywiście rozmawiamy bardzo szczerze i nie mam tutaj żadnego oporu, żeby powiedzieć, że od pewnego czasu w ostatnich latach zauważałem, że ten Wielki Post jakoś był wtopiony w pasmo różnych zdarzeń, że po prostu to był normalny bieg życia, w którym poza kolorem szat liturgicznych poza zmianą tomu brewiarza właściwie niewiele się zmieniało. W tym roku mam różne motywy do tego, aby po prostu bardziej się jakoś zaangażować też we własną odnowę, we własne przeżywanie Wielkiego Postu. Staram się to jakoś zrobić. Zdaję sobie też sprawę z tego, że mimo z jednej strony pewnych aktywności, które staram się podejmować, wiele czasu tracę na rzeczy zupełnie bezsensowne, które są związane oczywiście ze współczesnymi środkami przekazu. Krótko mówiąc, to po prostu surfowanie po internecie, przeszukiwanie różnych stron, zawsze coś przykuje uwagę. Myślę, że tutaj ta asceza właśnie w tym zakresie jest dla mnie osobiście pewnym wyzwaniem, ale jest też pewnym zadaniem. Myślę także, że czas dopiero się rozpoczął, czas Wielkiego Postu, ale myślę, że będę starał się wrócić też mocniej, intensywniej do nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Był taki czas w moim życiu, że jeszcze nie tak dawno, że starałem się każdego dnia odprawiać to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ostatnich latach się dyspensowałem, tłumacząc po prostu różnymi zajęciami, różnymi zdarzeniami, ale doskonale wiem, że to są tłumaczenia nieprawdziwe. Dlatego chcę w tym roku także, nie chcę deklarować, że każdego dnia, ale będę starał się jak najczęściej po prostu wracać do tego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, bo to jest ogromna pomoc, ogromne przeżycie też po prostu pomagające. To jest fenomen, że spoglądając na tych 14 stacji, właściwie za każdym razem odkrywam w nich jakiś inny element pobudzający do refleksji, pobudzający do zastanowienia. Myślę, że to są te podstawowe takie sprawy, zadania, które sobie stawiam, a więc z jednej strony asceza, z drugiej strony właśnie to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Asceza w takim wymiarze specyficznym, może niezbyt wzniosłym czy niezbyt jakimś wyniszczającym, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie jest to wyzwanie dość trudne i zarazem dość ważne.
1: Wojciech Wenzel odkrył przede mną poezję gorzkich żalów. Jest to nieprawdopodobna polszczyzna. To są tak jak nie wiem, Bóg się rodzi, moc truchleje, tak? Kochanowski i parę rzeczy z Mickiewicza. To jest absolutnie najwyższa poezja, tak? Rozpływają się źrenice, tak? Tak, łez krynice. To, że przez 400 lat ten język jest żywy dalej, no to świadczy o jakimś, no, że sięgał bardzo wysoko ten, który te słowa pisał i pewnie nie sam tam sięgał, nie bez pomocy tam sięgał. I dla mnie to jest niesamowite, bo jak się zaczyna to po prostu śpiewać, ja siadam z daleka od ludzi, żeby nie musieli słuchać mojego fałszowania, jak się da, siadam z daleka, ale jak się to śpiewa pełnym gardłem, to ten banał, że kto śpiewa dwa razy się modli, nagle okazuje się po prostu zwykłą prawdą. Nawracać się przez odnowienie umysłu, ale też można się dzięki poezji, dzięki pięknu, dzięki fabule, tak, dzięki katarzis, można też się nawracać w taki sposób, że serce bezpośrednio, nawracać serce. Nie mam pytania tutaj. Jeśli ojciec nie ma komentarza, to przejdę do następnego pytania.
0: Bardzo, bardzo proszę, ale dziękuję za ten komentarz i refleksję. Ja w pełni się zgadzam z tym, że tekst Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali jest absolutnie unikalny, jest wstrząsający. I to też jest taki przyczynek też do refleksji nad współczesną twórczością w zakresie tej poezji religijnej, poezji śpiewanej, która no, jest tak często zbanalizowana, tak często po prostu płytka, że aż przerażająca. Te treści czy przytoczonej kolędy, no najcudowniejsze jest spośród wszystkich kolęd na świecie, jak i właśnie gorzkich żalów czy gorzkich żali. To są perły wyrażające wielkość ludzkiego ducha i naprawdę to są pomniki kultury nieprzemijające. Pełna zgoda i dziękuję za to przypomnienie.
1: Proszę powiedzieć, bo post to miłosierdzie, tak? To jest apel do miłosiernego Boga, nasz gest, który jesteśmy w stanie zrobić. Czym jest, w jaki sposób banalizuje się dzisiaj miłosierdzie?
0: Cóż, traktujemy miłosierdzie, może powiem, próbując powiedzieć jakoś najzwięźlej, kiedyś uderzyło mnie to, co jest najprostsze i najbardziej oczywiste. Mianowicie my mówimy w gorące do miłosierdzia Bożego, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, a więc to jest ta cena miłosierdzia. Jeżeli my dzisiaj miłosierdzie traktujemy jako proste jakieś przebaczenie, jeżeli traktujemy, łączymy miłosierdzie na przykład no, z ludzkim zachowaniem, humanitarnym zachowaniem wobec zwierząt, jeżeli przekładamy to humanitarne zachowanie wobec zwierząt, czyniąc z niego jakieś kryterium w ogóle człowieczeństwa ponad inne rzeczy, no to jest banalizacja miłosierdzia. Jeżeli mówimy właśnie o przyzwoleniu na to, aby obce hordy najeżdżały nasze granice i zagrażały naszej kulturze i naszej tożsamości, tłumacząc to miłosierdziem, to jest to dla mnie banalizacja miłosierdzia. To miłosierdzie jest wartością właśnie odkupioną krwią Chrystusa. To jest rzeczywistość, która sięga przemiany ludzkiego życia najgłębiej, sięga misterium nieprawości, misterium właśnie zła, które było niemożliwe do przezwyciężenia bez męki i śmierci Chrystusa. I to jest to sedno sprawy, w które musimy wejść, żeby zrozumieć, wytłumaczyć sobie miłosierdzie, to realne, które okazał nam przede wszystkim Bóg i które jest inspiracją do tego, abyśmy my w sytuacjach, powiedziałbym, bardzo będących wielkim wyzwaniem, potrafili okazać miłosierdzie. Być może staniemy wobec takiego wyzwania w jakiejś konfiguracji politycznej, która, daj Boże, przyjdzie jako pewna zmiana. I wtedy też, myślę, niedawno w gronie przyjaciół rozważaliśmy taki temat, co będzie, gdy, powiedzmy, zmieni się właśnie ta sytuacja polityczna, czy nie będzie w nas chęci odwetu, czy nie będzie, jak będzie można wyważać wtedy relacje sprawiedliwości i miłosierdzia. Mogą być właśnie bardzo konkretne pytania i mogą być bardzo konkretne dylematy, ale właśnie jedno jest pewne. Nie możemy z jednej strony zastępować miłosierdziem sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi być podstawą naszego życia. Natomiast miłosierdzie chroni właśnie sprawiedliwość przed działaniem, które byłoby właśnie działaniem zemsty, odwetu i tak dalej. Jest właśnie zabezpieczeniem sprawiedliwości przed radykalną niesprawiedliwością.
1: Zmiażdżenie języka, współczesne zmiażdżenie języka prowadzi również do tego, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nieba, tak? No bo już nie mamy takich tej rozpiętości, tak? Bo wszystko się, zacierają się granice, zacierane są granice między człowiekiem a zwierzęciem, mężczyzną, kobietą, każde granice, tak? Więc i zostaliśmy pozbawieni kategorii zbawienia. Tam trudno w ogóle sobie wyobrazić szczęśliwość wieczystą i pragnąć jej. Mało osób dzisiaj pragnie zbawienia. Ja sobie myślę tak w Wielkim Poście, przez co Jezus przeszedł, tak? Te wszystkie, to biczowanie, to ten krzyż, przebijanie kości, przybijanie, obnażenie, no wszystko, co było, co można człowiekowi zrobić, zrobiono Jezusowi psychicznie i fizycznie. I teraz po co on to zrobił? On zrobił to po to, żebyśmy nie trafili w ogień przygotowany dla szatana i jego aniołów, czyli żebyśmy nie trafili do piekła. Samo wymówienie słowa piekło dzisiaj czyni człowieka jakimś drugomoherem, tak? Kimś drugorzędnym intelektualnie. Ale kiedy widzimy, jaką cenę zapłacił Jezus za to, no to czym musi być piekło, jeśli Jezus dla nas dał się w taki sposób zabić, żebyśmy tam nie trafili?
0: No właśnie, to jest bardzo, bardzo cenna refleksja pokazująca, przestrzegająca nas przed banalizacją zarówno piekła, jak i banalizacją zbawienia. Naprawdę, my dotykamy tutaj no, spraw, które nas przekraczają, których nie jesteśmy w stanie sobie tak do końca zracjonalizować. Bo jak sobie właśnie wyobrazić tę rzeczywistość tej przeciwwagi? Z jednej strony właśnie Bóg, który oddaje swoje życie i to oddaje w sposób tak wyniszczający, tak upokarzający, tak bolesny, no, którego... Co jest jeszcze dodatkowo i przede wszystkim spotęgowane tym, że jest to ktoś, kto jest absolutną miłością, kto jest bez grzechu, kto jest całkowicie niewinny, kto nie uczynił nic, absolutnie nic złego, ani słowem, ani myślą, ani uczynkiem. I ten Bóg człowiek zostaje właśnie wydany na taką śmierć. I to jest cena za nasze zbawienie, to jest cena za to, żebyśmy nie trafili do piekła, tak jak pan redaktor właśnie to podkreśla i zauważa. Musimy po prostu tym się przejąć, musimy spróbować się przynajmniej tym przejąć, bo myślę, że tylko wielcy święci, wielcy mistycy potrafili, mając głębszy wgląd zarówno w tę rzeczywistość zbawienia, jak i w rzeczywistość potępienia, byli w stanie autentycznie się tym przejąć, ale my musimy próbować przynajmniej przejąć się, mając na uwadze całkowitą realność, całkowity realizm tych dwóch rzeczywistości, zbawienia i potępienia.
1: Dziękuję ślicznie. Proszę o błogosławieństwo.
0: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
1: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, teolog Chrystusowy. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowę Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście?
2: W dużym mieście, tak. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę. Życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. Nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna, bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu? I
2: przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonania o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajniej, fajnie oczywiście, że fajniej niż w domu, nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. Alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od Kościoła w pewnym momencie. Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak, tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak. Może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy. Znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy. I materialistyczna, i jakaś tam nie wiem, jak powiedzieć, ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno. Nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się?
0: No zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem, raczej jeszcze w dodatku, można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej. Okay. O co w ogóle chodzi? Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki. W końcu się pojawił taki związek bardzo poważny. Długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiła takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat. Przez przypadek lub nie przez przypadek trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No. na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, i po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta. Ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym, właśnie o takim przypadkowym, czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest... No to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły?
0: O, całe, takie teksty. Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła, no.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: No, teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem.
1: No. Ale
0: niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, okay, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Nie.
1: Tak? Że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda? Nie, sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas tak. Wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu. Bo czułem, że coś tam siedzi takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak, byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś. Dobrze. Mocną, ważną. I jak się to toczy? jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kieruje
1: żyjącym...
0: się tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest. Tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy... Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać. Miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji, tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. Zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest... ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
1: I do czego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji no tak. Jesteś zmuszony, czyli... I... Okay. Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś. Że chce iść...
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze... ja wiem, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No też, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że odszedłem od kościoła, nie chodziłem na mszę
1: świętą. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? I mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: I jak jest ten moment właśnie nawrócenia? Jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było... nadal było... wyglądało bardzo podobnie, jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład... zacząłem na przykład po jakimś czasie... przyniosłem sobie do domu Pismo Święte. Iż powiem to taka ciekawe przemyślenie, znaczy ciekawe, pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie. Jak niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod. Pewna osoba zainteresowała mnie astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która... no... jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem berowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie, co do... Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. I... no... ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mąci w głowie, a oddala od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przychodziłem kolejny trudny związek. Przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: Wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że.

0: zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak, że to też jest, sobie to przypomniałem w jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad na przykład nad swoim ciałem. I to i ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, okay, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że ja się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci. I tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I zacząłem, i tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło. I zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no jakimś niepowodzeniem, no, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym jako znaczy, no inaczej. Jeżeli zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła. Że muszę wrócić na mszę świętą do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, na ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi, już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz powiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no, do tej pory odczułem tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa.

znaczy to już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przeszło. Ale powiedziałem mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Zanowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie... Kurs był... Może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła, już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef i nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało. Ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? Znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu? Trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne, angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, tak, że...
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to zawsze wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to już... wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas, no właśnie podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to opisać. No to... Nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam na sam stanąłem z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy się przeżyć się samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o Jego o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy źle. To porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. No. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam, żal za grzechy taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedzi by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy, bardzo ciekawy, a ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi, może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był, tak jakoś świadomość z tego, obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie, jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji pomógł z naszymi słuchaczami?
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli.
1: Od kościoła.
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Ostatni dzień świętej Dżemmy Galgani. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Z listu do Galatów. 11 kwietnia, rok 1903. Lukka. Wielka Sobota. W małym pokoju na łóżku leży 25-letnia dziewczyna. Dżemma Galgani. Lekarze widzą gruźlicę, która zżera kręgosłup. Dżemma widzi coś innego. Dziś Bóg milczy w grobie. Dżemma wchodzi w samo serce tej ciemności. W pokoju trwa obecność. Dżemma nie musi otwierać oczu, by go widzieć. Jej anioł stróż. Strażnik czystości jej ofiary. Widzi każdą jej myśl. Nie pyta go o ratunek. Pyta, czy jej miłość jest wystarczająco czysta, by stanąć obok krzyża. On milczy. Ale jego obecność jest jak pionowa linia, która trzyma ją prosto, gdy ból próbuje ją złamać. Dżemma jest jak Szymon z Cyreny. Nie niesie własnej choroby. Pomaga nieść jego cierpienie. W jej pamięci wciąż pulsują czwartkowe noce. Chwile, gdy dłonie i stopy otwierały się w nagłym rozdarciu. Dżemma czuła każde uderzenie młota. Widziała rękę, która go trzyma. To nie był rzymski żołnierz. To była ona. To był każdy z nas. Stygmaty były odpowiedzią na grzech, który wciąż szuka ciała Chrystusa, by wbić w nie gwóźdź. Dżemma wystawiła własne ręce. Chciała przyjąć ciosy, które miały trafić w niego. Nie była ofiarą, była przy nim. Jest jeszcze jedna obecność, cichsza od cienia. Maryja. Niepokalana. Dżemma nauczyła się od niej najtrudniejszej sztuki. Trwania pod krzyżem bez odwracania oczu. Patrzeć wprost w rany umiłowanego. Nie zostawiać go samego w agonii. Wielka Sobota. Godzina, w której miłość schodzi do najgłębszych otchłani. Godzina 13. Dżemma otwiera oczy. Wszystko, co ludzkie, zostało wypalone. Została tylko naga, pokorna zgoda. Jej twarz nie jest twarzą ofiary. To twarz kogoś, kto właśnie kończy najtrudniejszą wartę. Usta poruszają się ostatni raz, bez głosu. Teraz już tylko ty. Oddech ustaje. Zostaje pokój, łóżko, krucyfiks. Na martwych dłoniach rany powoli bieleją. Bóg nie potrzebował jej cierpienia. Przyjął jej zgodę. Wielka Sobota trwa, ale w tym pokoju w Lukce nie ma już ciemności. Jest tylko oczekiwanie na poranek, który już świta w jej zamkniętych oczach.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego, innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałem miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, i w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson. I tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
0: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem. Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrabny jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi, benedyktyni, tak? Czyli spójność. Spójność tego, co robimy z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy, to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary, możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak, że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
1: nadstaw drugi policzek.
0: Że jest coś takiego jak przebaczenie, że jest coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę. I on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować i to nie jest tak, że ja, mówiąc o konstruowaniu tomu, mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan, bardzo dokładny sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i kłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosza. Bo w tym świecie Sorosza są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no, po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza, który oczywiście, wiadomo, miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosza, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. Wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to

0: dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę. Bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak, żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
1: Och, wiesz, w kwestii perspektywy krótkiej czy długiej, to oba jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem, wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone, skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on to jest ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.

0: powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. Co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich... wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak? Że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak? Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
1: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że każdy człowiek jest się... potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomym się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Znaczy, mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc w Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy, ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób, dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
0: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na Brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi: dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał, wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
1: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak naprawdę nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie, zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
0: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
1: Peter Thiele, tak.
0: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy, tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu jest wydany wyrok śmierci na ten system kooptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia, tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką no, morderczą, być morderczą argumentacją.
1: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że to jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
0: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
1: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, To pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
0: Wymień dwie.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy'm, prawda? O Cormacu McCarthy'm, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
0: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk.
1: No, bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
0: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
1: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
0: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
1: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
0: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
1: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, tak.
0: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
1: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
0: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on potrafi, i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
1: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakichś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy. Interesuje nas to, co jest dobre. To, co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak. Zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
0: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju.

Szatan jest bogiem silnych, potężnych i przywódców świata. Tak mówią, tak myślą, to robią. 10 lat temu najważniejsi przywódcy Europy uczestniczyli w satanistycznej ceremonii otwarcia tunelu wartego kilkanaście miliardów euro, w której centrum była postać o koźlej rogatej głowie, kobiecych piersiach, postać siedząca na ujarzmionym świecie. Sataniści mówią, musimy eliminować niedołężnych i niepełnosprawnych, którzy drenują nasze zasoby. W świecie realnym eutanazja stała się zjawiskiem powszechnym. W mainstreamie jest dziś miejsce satanizmu. Drodzy Państwo, tak jak za każdym razem, bardzo proszę o to, żebyście Państwo wspierali naszą działalność, kanał na YouTube i radio Niepokalane FM. W opisie tego kanału jest link do zrzutki. Kończymy właśnie zrzutkę. Bardzo prosimy o to, żeby pomóc nam ją skończyć. Tak samo link jest na Facebooku, jest przypięty wpis z tym linkiem. Bardzo też proszę o subskrybowanie kanału i o, jeśli ktoś coś z tego, co robię, jeśli czerpię z tego jakieś korzyści, to bardzo proszę o stałe wspieranie radia. Numer konta fundacji jest w obu tych dwóch miejscach, czyli na kanale, w opisie i na Facebooku. Stałe zlecenie, choćby 10 zł. Dla niektórych 100 zł również nie jest żadnym problemem. Są osoby, które wpłacają co miesiąc dużo więcej. Wracając. Satanizm coraz pewniej czuje się w mainstreamie, tak? Ta impreza biznesowa, ale też imprezy popkulturowe, tak? Show z quasi-satanistyczną symboliką w najważniejszej globalnej gali muzycznej to dzisiaj norma, tak? Ale też sygnał czytelny dla milionów ludzi. Jak oni mówią? Oni mówią tak, szatan jest bogiem silnych, potężnych i przywódców świata. Tak. Ja będę cytował momentami najwyższą kapłankę kościoła szatana. Zene LaVey, to jest córka założyciela pierwszego kościoła satanistycznego czasów współczesnych. Oni mówią, że im nie zależy na masach, że im zależy na liderach, na elitach. Mówią o tym, że to religia, satanizm, religia dla kompetentnych, wykształconych ludzi. To nie religia dla każdego, kto chciałby zostać satanistą. I to mówił mąż tej kapłanki będącej przywódczynią kościoła. To mówił człowiek, który stanowił tam zaplecze intelektualne tego ruchu, Nicolas Schleck. Tak? To jest koniec lat 90. Tak? A w 2016 roku była ta impreza, o której mówiłem, tak? W obecności kanclerz Angeli Merkel, prezydenta Francji François Hollande, premiera Włoch, premiera Liechtensteinu, kanclerza Austrii, otwarto w Szwajcarii tunel Gotharda. Tak? Nowy tunel Gotharda. Ten tunel ma 57 kilometrów, jest najdłuższym tunelem na świecie, co sprawia, że rytuał performance go otwierający był imprezą szeroko pokazywaną i szeroko komentowaną. Tak? I tej uroczystości towarzyszył rytuał będący formą satanistycznego przedstawienia. Tak? Przed tymi politykami występowali ubrani na biało niewinnej malutcy oraz na pomarańczowo zautomatyzowani robotnicy zombie. Tak? Pokazano proces seksualizowania i otępiania nieświadomej masy, a potem zacierania granic między płciami. Pamiętajmy, że symbolem kościoła szatana jest hermafrodyta z rogami. I teraz mówienie o rogach wywołuje uśmiech, ale co ja zrobię na to, że oni wybrali właśnie taką postać? Tak? To
w tej postaci jest bardzo czytelny przekaz i ona w sposób doskonały definiuje pewne założenie, które jest założeniem tej nowej postmodernistycznej fazy rewolucji światowej, to znaczy zacieranie granic, tak? Kobieta, mężczyzna to nie są istotne sprawy. Ale co więcej, tam dochodzi do zacierania granic nie tylko pomiędzy płciami, ale pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Tak? I tam były postaci jakichś potworków z twarzami dziecka. No, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, te szczegóły. Istotą jest, że ci normalni, niewinni, ten lud został ujarzmiony, spętany welonem, tak? Czyli duchowo owładnięty, tak? W tym czasie, w naszym czasie, w Stanach Zjednoczonych działa w sposób jawny kilkanaście kościołów satanistycznych, tak? I oczywiście ten główny, założony w końcu lat 60. kościół Szandora Laveya, ale tych kultów jest, tych katedr jest wiele, tak? Nie ma sensu, żeby je wymieniać. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tylko i wyłącznie inicjatywa jakichś ekscentryków, tak? Ostatnio przejawiło, tak, byliśmy świadkiem takiego przejawu ich obecności w świecie publicznym. Chcieli zakazać obecności krzyża w przestrzeni publicznej, tak? No i to im się raz udaje, mniej lub bardziej, to potem chrześcijanie kontratakują i te przepisy są wycofywane. Istota jest w tym, że oni traktowani są jak normalna religia. I teraz ten tunelowy biznes, tak, zwieńczony tą imprezą, biznes za 16 miliardów euro, tak? I jakie było zakończenie tej imprezy, tak? Na końcu centralnym elementem symbolicznym tego przedstawienia było wielkie, wszystko widzące oko, tak? Wokół niego unosiły się dusze, duchy tych, których złożono w ofierze temu krwiożerczemu Bogu. Tak? A ludzie padali na twarz przed kozłem. Padali na twarz z uległością i oddaniem. Jedna z kobiet zarzuciła na kozła biały welon, mówiąc: teraz jesteś panem świata. Powiedzcie mi, po co takie rzeczy są? Czy to jest jakaś ekscentryczne wybryki jakiejś grupy znudzonych, zbyt bogatych ludzi? Nie. To jest sygnał do tej średniej warstwy, czyli do menedżerów, do ludzi, którzy są operatorami naszej cywilizacji. Do ludzi, którzy, bo przecież nie przychodzi do nich, do szefów dużych organizacji, do właścicieli dużych biznesów. Nie przychodzi do nich pan w czapeczce z koźlimi rogami i nie daje im ulotki. Tak? Oni muszą, żeby znaleźć się w tym głównym nurcie, muszą dostawać jakieś komunikaty. Tak? I to symboliczne wydarzenie jest takim komunikatem. Za tym wydarzeniem stoi autorytet państw. Autorytet wielkich państw. Niemcy są największym państwem w Europie po zjednoczeniu, tak. I teraz ta rewolucja, której współczesna odmiana kojarzona jest z rewolucją obyczajową, rewolucją gender, rewolucją przebudzenia, tak, tych wszystkich ludzi, którzy się wstydzą za kolonialną czy też zbrodniczą przeszłością swoich krajów, czy słusznie, czy nie, to co innego. No ale myślę, że potomkowie Brytów, którzy stworzyli pierwszy obóz koncentracyjny dla burów, dla białych ludzi, że mają czego się wstydzić. Ale to odbiegamy tutaj od meritum. Meritum jest,
w tym, że ta rewolucja, mając dziesiątki różnych oblicz, tak? Czy to trans, czy to homo, czy to eko, czy to właśnie woke. Tego jest mnóstwo. Ale istota jest taka, że wszystkie te środowiska dążą do odwrócenia znaczeń, tak? Do perwersji języka, odwrócenia języka. I wtedy zło możemy nazwać dobrem, a dobro możemy nazwać złem. Tak? I to właśnie satanizm jest tym punktem wyjścia tych wszystkich religii, albo też punktem dojścia tych wszystkich ideologii i parareligii, no bo wegetarianizm, weganizm jest parareligią dla w ofierze ludzie się przed matką Gają, przed naturą, ludzie się ubezpładniają, tak? Ludzie się okaleczają, tak? Aborcja jest takim właśnie krwawym rytuałem wobec tego bóstwa, jakim jest Moloch, tak? A to właśnie satanizm jest zbudowany na zaprzeczeniu, odwróceniu hierarchii wartości. I satanizm jest takim pełnym wyrazem tych wszystkich ideologii, tak? Cywilizacja zachodnia została zbudowana na pewnym fundamencie i ten fundament jest radykalnie odrzucany. Radykalnie odrzucone jest dobro, tak? I teraz inicjacja w satanizm polega na takiej stopniowej eskalacji nienawiści satanisty do samego siebie przez coraz potworniejsze akty agresji, bluźnierstwa czy zbrodni. Chodzi o to, żeby w maksymalnie dużym stopniu wyrzucić ze swojego doświadczenia, ze swojej pamięci, a pamięć stanowi o tożsamości człowieka, wszystkie przejawy dobra, jakie nas spotkały. Tak? Czyli jeśli wchodzisz do sekty satanistycznej, jeśli tam jesteś, to poddając się temu prowadzeniu, będziesz musiał zabijać w sobie dobro. Tak. Bluźniercze traktowanie hostii jest po to, żeby taki człowiek nie miał poczucia, że ma gdzie wracać, tak? Więc tu chodzi o wypalanie dobra z duszy człowieka. Ja miałem taką sytuację, taką okazję. Jeden z egzorcystów z południa Polski zaprosił mnie, ponieważ miał przypadek, którego nie do końca wiedział, co z tym zrobić, nie do końca rozumiał. On się zaopiekował młodą, 30-paroletnią kobietą. Ona mieszkała w wynajętym mieszkaniu, wynajętym przez parafię mieszkaniu. I rozmawiałem z nią kilka godzin. No i ona opowiedziała całą historię. Osierocona została w wieku 9 lat. Jej 13-letni brat wtedy poprzysiągł, że się nią będzie opiekował. Ale w końcu w bezradności, no bo 13-latek nie jest w stanie poradzić sobie w życiu, zawarł pakt z szatanem jako 13-latek, tak? Potem trafił do sekty i tam był właśnie, plugawiono każdy przejaw dobra w życiu tego chłopaka i tej kobiety. Ja z nią rozmawiałem i widziałem wyraźnie, jak niszczono pamięć o każdej sytuacji, w której zaznała miłości albo nawet bezinteresowności. Tak? Ona, żeby miała poczucie, że już nie ma gdzie wracać, zbezcześciła Najświętszy Sakrament. Tak? I na koniec ten jej kochający, opiekujący się nią przez 10 lat brat zaprzeczył tej braterskiej miłości i oddał ją satanistycznemu kapłanowi, starszemu, o 50-letnim mężczyźnie. Została zgwałcona na ołtarzu, na ich ołtarzu, tak, zaraz po 18 urodzinach. I gdy rozmawiałem z tą kobietą, miałem przed sobą osobę wydrążoną, pozbawioną takich wyrazistych cech charakteru, niezdolną do prostych sądów, tak? Nie wiedziała, czy woli to, czy tamto, czy lubi coś, a czegoś nie lubi. Zabito jakąś część jej osoby. Podobne wrażenie miałem kiedyś, kiedy rozmawiałem z anorektyczką,
taką już właśnie w fazie finalnej. I podobne miałem wrażenie, kiedy rozmawiałem z wysoko inicjowanym masonem oraz z człowiekiem służb, który próbował mnie werbować. I teraz te zniszczenia to są osobiste, to jest oczywiste, tak? Hierarchia wartości odwrócona, próba narzucenia satanizmu jako takiego podglebia współczesnej kultury, próba udana, przeniknięcie środowisk artystycznych, wykorzystywanych, tak, i politycznych, które wykorzystują innych. To jest ten obraz, który chciałbym w tej pierwszej części, w tym pierwszym akapicie zawrzeć, żebyśmy byli tego świadomi. I teraz drugi wątek. Opętanie i trans są umieszczone przez organizację, tą Organizację Zdrowia Międzynarodową, WHO, w takiej klasyfikacji ICD-10. I w tej klasyfikacji nie mieszczą się takie przejawy, jak to, jak ten, że ludzie mówią w językach, których nie znają. Tak? Jest opisany w literaturze przedmiotu przypadek analfabety, który władał klasyczną greką. No, tak to jest niemożliwe. Tak? I teraz, dlaczego o tym mówię? Inna satanistka, z którą miałem do czynienia, również z południa Polski, wiedziała o mnie rzeczy, których nie mogła wiedzieć. Tak? W tym taką, o której wiedzą tylko dwie osoby. Tak. Świat demoniczny, potwierdzony przez ateistyczną organizację, no, materialiści nie są w stanie zaprzeczyć, tak? No, dlatego też jest taka kategoria trans i opętanie, ale oczywiście stamtąd wypruto te rzeczy, których się nie da wytłumaczyć jakimiś materialnymi przyczynami, no bo nie da się wytłumaczyć tego, że ktoś mówi w obcych, nieznanych sobie językach epilepsją czy jakimś innym, jakąś inną chorobą psychiczną. Więc te fakty, że spotykamy ludzi, którzy wiedzą rzeczy, których wiedzieć nie mogą, są przejawem właśnie mocy tej drugiej strony. Tak? Świat duchowy, również świat demoniczny, to realna rzeczywistość. Tą rzeczywistością nie da się bawić. Tak? I tak samo jak nie był dziecinadą mord, który w 1999 roku popełniono w Rudzie Śląskiej. Tam zabito w quasi-satanistycznym rytuale dwoje nastolatków, właściwie dzieci. I my czasami media, czasami ludzie, którzy, dziennikarze na przykład, czy ludzie, którzy uprawiają publicystykę, czy jakoś, jakieś tam sztuki paradokumentalnej prozy, czy telewizyjne formy, oni się zachłystują tą tajemnicą, która stoi za, nie wiem, za twórcami na przykład tego kościoła satanistycznego. A Anton Szandor LaVey, właśnie autor Biblii satanistycznej, był plagiatorem, hochsztaplerem, notorycznym kłamcą. I to jest postać wręcz karykaturalna, ale niepowaga aktu oddania się osobowemu złu, niepowaga nie czyni aktu nieskutecznym. Tak? Więc nie ma znaczenia, czy my tymi formułkami się bawimy, czy też rzeczywiście próbujemy czegoś dokonać w świecie duchowym, ale wszystkie osoby, które powtarzają te formuły, choćby z tej książki, oddają się w niewolę złu. Niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie wierzą w obiektywne istnienie szatana. Tak? I teraz w tej rozmowie tej kapłanki świątyni szatana i męża, która została zarejestrowana pod koniec lat, no, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, oni przedstawili z grubsza swój światopogląd, tak? I oni mówili, że świat duchowy nie istnieje, tak?
Bóg, szatan to archetypy. Jezus Chrystus jest taką samą realnością jak zajączek wielkanocny. Oni naprawdę tak mówią. Tak samo jak Herkules, Zeusz i wróżka Zębuszka. Tak? Jezus Chrystus dla nich jest po prostu kimś papierowym, nieistniejącym. Tak? Podział na dobro i zło to kulturowa konwencja i tę konwencję zmieniają kolejne fale i mody. Tak? Przytoczyli taki argument, że Napoleon 200 lat temu był uznawany za wcielenie diabła. Dziś już nie jest, tak? I że moralność zmienia się wraz z pogodą, tak? I zwycięzcy piszą historię. No tak, tylko że nikt poważny nie bierze pod uwagę ludzi, którzy z jakąś taką emfazą powtarzają zdania typu właśnie, że to... że Napoleon jest demonem, tak? No bo nikt poważny nie wypowiada tego inaczej, jak tylko w porządku metafory, tak? Więc całe to rozumowanie, mimo pozorów takiej skrajnie pragmatycznego, takiego skrajnie pragmatycznego cynizmu, to wszystko, to rozumowanie jest po prostu błędne. Ono jest oparte na przekonaniach tych osób, na ich opiniach i nie ma, za tym nie stroją takie fakty historyczne, jak na przykład za historycznym Jezusem stoją, tak? I ten satanizm lawajański to jest dość prymitywny kult egoizmu, siły, woli, mocy i którego nadzieją jest przekonanie, że nieśmiertelność nie istnieje, tak? Nieśmiertelność duszy, tak? Oni mają nadzieję, że nie poniosą konsekwencji za to zło, którego tutaj są autorami. Tak? Egoizm, siła, wola mocy. Tak? To są ich dążenia. Tak? Rób wszystko, co chcesz. Oto jest jedyne przekazanie. Tak? To jest właśnie z Biblii szatana. Więc myślą, że człowiek nie poniesie konsekwencji swych czynów, więc bardzo się zawiodą. Biblia satanistyczna mówi, że istnienie zasad jest skandalem, tak? Bardzo dużo tutaj jest odniesień do filozofii niczańskiej, tak? Oni myślą, że nikt nie może decydować, co jest dobre i co jest złe, tak? No jeśli ma się taki subiektywistyczne spojrzenie na rzeczywistość, no to zdanie prawdziwe. Ale my żyjemy w świecie, który jest oparty na przedustawnej hierarchii, na pewnych fundamentach, które nie są subiektywne. Tak? To, że człowiek ponosi konsekwencje swoich czynów, nie jest wymysłem. Tak? I on ponosi te konsekwencje już tutaj, na ziemi. Bo grzech niszczy wewnętrznie człowieka. I ten człowiek, dlaczego oni mogą w taki sposób myśleć? Tak, no mogą dlatego, że każdy kolejny grzech sprawia, że człowiek coraz mniej widzi realną rzeczywistość moralną. Tak? Oni twierdzą, że gdyby Hitler wygrał, podręczniki szkolne mówiłyby, że Hitler jest dobry, a wszystko inne jest złe. Tak? Oni myślą, że tylko oni patrzą na ludzkie zachowanie z realistycznej perspektywy, tak? I że żaden czyn człowieka czy zwierzęcia nie może być osądzony jako dobry i zły. No oczywiście są to ich przekonania, które bardzo są zgrabnie połączone z kultem egoizmu, tak? No i co jest zastanawiające? Hitler był weganinem i bardzo był przeciwny powodowania cierpienia zwierząt. Tak? No to jest absolutnie pozytywna postawa, tylko że w jakiś dziwny sposób ludzie, którzy odrzucają to, że wszyscy ludzie są równi, tak? Bo Hitler uważał, że są rasy panów i rasy podludzi, że ci ludzie muszą znaleźć jakiś punkt odniesienia. I tym punktem odniesienia na przykład może być ich czułość wobec zwierząt, tak? Czyli innymi słowy, w pewnym typie
takiej postawy wobec świata mieści się właśnie to, że my odmawiamy ludziom pełni praw, niektórym ludziom, ale w to miejsce, żeby się dobrze poczuć, my bardzo troszczymy się o zwierzęta. Innym tego typu, przykładem tego typu podmiany, czy wyparcia, czy też rodzaju redefiniowania wartości jest taka postawa bardzo często towarzysząca ludziom, którzy określają się jako lewica, że oni będą się troszczyć o dzieci na Madagaskarze, ale swoje dzieci oddadzą do przytułka. Tak? Ja oczywiście odrobinę przesadzam, ale jakby popatrzeć na życiorys Jana Jakuba Rousseau, który był jednym z pierwszych pisarzy, który ten właśnie taki sentymentalny pogląd na rzeczywistość zwierząt i na wychowanie ludzi reprezentował. No właśnie czymś takim jest Bambi z dzisiaj, tak? Czyli traktowanie, uczłowieczanie zwierząt i traktowanie ich jako z kompletnym niezrozumieniem ich istoty, tych zwierząt. Ja kiedyś znalazłem się 2 metry od 2 saren, które po prostu wyprysnęły mi spod nóg. I to nie były pluszowe, miłe zwierzątka, tak? To były węzły mięśni ścięgien, tak? I te zwierzęta wyskoczyły odruchowo, zrobiły skok w lewo, skok w prawo. Gdybym był myśliwym, nie trafiłbym oczywiście, ale one były jak harty, tak? A co sądzą na ich temat ludzie właśnie poddani tej ideologii bambizmu? No, sądzą, że to są pluszowe maskotki. I tak jest z wieloma innymi zwierzętami, czy też z postawą wobec wielu innych zwierząt. Oczywiście nie neguję tego, że miarą człowieczeństwa jest sposób, jaki człowiek traktuje zwierzęta. Tak? Zwierzęta są od nas po części zależne, też szczególnie, które żyją z nami. I należy po prostu je traktować tak, by niepotrzebnie nie cierpiały. Ale teraz mówimy o satanistycznej metodzie zacierania granic pomiędzy mężczyzną i kobietą, pomiędzy dorosłym a dzieckiem, pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem, tak? I teraz my

nieważnie od zwierząt. Natomiast może największym złem, mówi satanista, jest podtrzymywanie przy życiu milionów ludzi, którzy nigdy nie będą produktywni, którzy będą drenować wszystkie nasze zasoby i stworzą świat stagnacji. Chrześcijaństwo jest przebrzmiałe, oni mówią. Tak? W latach 90., bo to było w latach 80. nagrane, wielu ludzi kultury, sztuki wyjdzie z cienia, ujawniając się ze swym bezkompromisowym satanizmem. Tak? Właśnie tym się zajmujemy. Nadchodzi nas czas, satanistyczny świat. Tak? O tym mówił w latach 80., że w latach 90. to się stanie kapłan satanistyczny, no ale jakoś się to nie stało. I teraz my widzimy konsekwencje tych wszystkich działań, szczególnie oddziaływania na popkulturę, tak? Satanistycznych ideologii, tak? My widzimy, że za tym wszystkim stoi plan, tak? Ile przez te 30 lat udało się zrobić, żeby na przykład zaprzeczyć idei małżeństwa mężczyzny i kobiety, tak? W latach 2000-2001, najpierw w 27, a finalnie w 37 krajach, zalegalizowano grzech systemowy, tak? Czyli małżeństwo jednej płci, tak? To jest po prostu legalizacja grzechu. Wpisanie grzechu do konstytucji, tak jak wpisaniem grzechu do konstytucji jest legalizacja aborcji, tak? Ten satanista mówił o tym, żeby eliminować niedołężnych i niepełnosprawnych. A czym jest eutanazja? Tak? Czym jest eutanazja? Na początku miała być tylko litościwą śmiercią dla tych, którzy są chorzy, którzy tak terminalnie i to wszystko i są tak bardzo cierpią, że chcą umrzeć. Natomiast dziś można być poddanym eutanazji, bo się ma depresję, tak? Były projekty, żeby alkoholików, alkoholika dokonywać eutanazji, tak? Sensem jest po prostu obrona upadającego systemu opieki zdrowotnej, tak? No bo ludzie starsi wymagają bardzo kosztownych działań. Z roku na rok coraz większe pieniądze na to idą, więc jak to się mieści w takim technicystycznym, satanistycznym raczej oglądzie świata. I teraz popatrzmy na to, na te wszystkie elementy, o których mówiłem z takiej najdalszej perspektywy. To wszystko jest walka z miłością. To wszystko jest walka z miłosierdziem. To wszystko jest walka z więziami międzyludzkimi, tak? Chodzi o to, żeby nie było więzi małżeńskiej, chodzi o to, żeby nie było więzi rodzinnych, chodzi o to, żeby nie było więzi narodowych, tak? Chodzi o to, żeby mieć przed sobą tłum jednostek, nad którymi można zapanować, tak? My wiemy, jaki będzie skutek odwrócenia wartości, tak? Porażające jest to, że ten kult perwersji odwrócenia znaczeń, odwrócenia wartości szerzą dzisiaj przywódcy, liderzy, elita. Tak. To jest zupełnie porażające i tak jak możemy to zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał taki ruch alternatywy politycznej, to i w Europie coś takiego się dzieje. Boję się, że to zostanie jakoś przekierowane na taki bezsensowny bunt, który zostanie utopiony zostanie po prostu siłą państw zniwelowany. I to wszystko ku temu właśnie idzie. Ta cenzura, która jest coraz większa, ta inwigilacja, zamykanie kont bankowych ludziom, którzy się nie podobają państwu, zamykanie ludzi, którzy się nie podobają państwu, nawet wtedy, kiedy ci ludzie występują w interesie setek tysięcy gwałconych dzieci,

0: się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie dopiero po kilkudziesięciu latach, czy kilkunastu, nie pamiętam, zaczyna się mówić i struktury państwowe zaczynają ustosunkowywać się do tych gwałtów na brytyjskich dzieciach, na brytyjskich dziewczynkach. Jak zwykle spróbujmy teraz w tej finalnej części zobaczyć te wszystkie sprawy w takim kontekście jak najszerszym. Tak? Nasza cywilizacja sięga 18 wieków przed Chrystusem. Tak? Powstał monoteizm wokół państwa żydowskiego. Były również różnorodne monoteizmy, czy też zbliżone do monoteizmu w religię. Ta intuicja Boga, jednego Boga, była na całym świecie. I teraz ustanowione zostało prawo, tak? I to prawo wykrystalizował Chrystus, tak? Stwierdził, że miłość jest tym, co to prawo stanowi, tak? Czyli miłość Boga, miłość bliźniego i miłość samego siebie, tak? I jeśli ludzkość będzie posługiwała się tymi narzędziami, no to byt tutaj będzie najlepszy z możliwych tutaj na ziemi. Kościół przeniósł te wszystkie wartości, które stworzyły właśnie religie i kultury obce monoteizmowi żydowskiemu, tak? Grecki teatr, który był narzędziem do oddzielania wartości mniej wartych od tych najbardziej wartych, tak? Nie wiem, w Antygonie, która do dziś jest, mam nadzieję, w lekturach, w kanonie literatury, no mamy wyraźnie postawiony dylemat, tak? Czy ważne jest posłuszeństwo państwu, czy naturalna godność człowieka, która wymaga tego, żeby ciało człowieka zostało pochowane, tak? I teraz autor tej sztuki odpowiedział na to pytanie i ta sztuka była wystawiana we wszystkich teatrach greckich, tak? I ucierany był pogląd, tak? Na pewne rzeczy i powstawał naród, tak? Więc chrześcijaństwo i kultura grecka. Potem prawo rzymskie, tak? Czyli konieczność posiadania obrońcy, konieczność udowodnienia człowiekowi, że jest winny. To są rzeczy oczywiste dla nas, ale nie było oczywiste dla ludów Kaukazu jeszcze 100 lat temu, a może do dzisiaj nawet nie są oczywiste na Sycylii czy dla różnych plemion kaukaskich, które w dalszym ciągu posługują się wrzdą, czyli plemiennym poczuciem sprawiedliwości, to znaczy msta rodowa, tak? Że musisz pomścić, tak? A dla cywilizacji zachodniej było tak, że państwo, które przejmowało kontrolę nad przemocą, musiało uczciwie i sprawiedliwie traktować tych, którzy przekraczali prawo. Potem mamy ojców Kościoła, którzy tworzą język. Język, którym można opisywać rzeczywistość. Tak? I ten język również w obrębie tej wiedzy mieściły się wszystkie prawdziwe odkrycia wszystkich kultur i cywilizacji, z którymi chrześcijaństwo miało kontakt. Potem powstaje idea universitas, tak? Czyli idea Europy. Europy jako cywilizacji, której celem jest szerzenie tego uniwersalizmu chrześcijańskiego na cały świat. I oczywiście to odbywało się przy użyciu różnych metod. I oczywiście byli tacy, którzy używali chrześcijaństwa tylko jako jako ideologii, dzięki której ukrywane były interesy państw czy dynastii, ale czym innym jest popełnianie tego typu czynów i wszyscy uważają, że to jest ok, tak silniejszy ma rację, a czym innym jest popełnianie tego w środowisku, który to osądza. Tak? I czasami dobro nie ma siły, ale zawsze ludzie, którzy nie chcą uczestniczyć w złu, po prostu mogą, mają narzędzia do opisu tej rzeczywistości. Tak? Katolicyzm wyraźnie oddzielił sakrum od profanum i zagwarantował autorytetowi Kościoła, papieża, wyższość nad siłą. Tak? To znaczy, że hierarchia wartości jest taka, że liczą się bardziej, że duch liczy się bardziej. Tak? My do dzisiaj przecież, nawet to w komunistycznym państwie, jakim był PRL, co do tego też się zgadzano oczywiście na swój własny sposób, ale na przykład ja pamiętam, jak była taka apoteoza tworzona wobec pewnej nauczycielki, która uratowała dzieci z płonącej szkoły i poniosła śmierć, tak. Więc wyższe dobro nawet można było postawić nad życiem własnym, tak? No i przecież my wiemy, kto jest punktem odniesienia dla ludzi, którzy chcą żyć dobrze, tak? No człowiek, który oddał życie w najgorszym miejscu na świecie, tak? Dwa takie miejsca były. To były te miejsca, gdzie były łagry sowieckie i łagry niemieckie, tak? Tam nie liczyło się już nic. Więc jesteśmy w miejscu, w którym powstaje idea Europy. I w X-XI wieku powstają uniwersytety. I cała ta tkanka cywilizacyjna zaczyna się rozrastać. Tak? Mamy metody uprawiania ziemi, cystersi uczą ludzi jak kowalstwa, uczą wytapiania żelaza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dochodzimy do momentu, w którym następuje rewolucja, która wyrzuca Boga z cywilizacji. W centrum cywilizacji stanął człowiek. I to wszystko, z czym mamy do czynienia dziś, jest właśnie konsekwencją tego pierwszego ruchu. Człowiek stał się miarą wszystkich rzeczy. Tyle, że człowiek nie jest Bogiem. I nie może być miarą wszystkich rzeczy. Nie może stać w centrum cywilizacji, w centrum kultury. Więc powstało puste miejsce i w to miejsce wszedł zły duch. Dzisiejsza popkultura jest przesączona satanizmem. Ale to jest tylko naturalna konsekwencja tych wyborów, jakich dokonali intelektualiści, którzy przejęli hierarchizowanie kultury z rąk mnichów. I to jest naturalna konsekwencja. I nie mogą się oni obrażać na to, co ja mówię, ponieważ jest to naturalny ciąg upadania, spadania coraz niżej cywilizacji. Niedługo eutanazja będzie wpisana do konstytucji, zaraz za aborcją i możemy spodziewać się najgorszych, naprawdę najgorszych dzieci. Dziś już mamy do czynienia z aksamitnym, coraz mniej aksamitnym totalitaryzmem. Te metody, które zostały wypracowane w Chinach, wiemy o tym, że Macron jeździł do Chin i zdobywał know-how tego systemu całego weryfikacji i identyfikacji ludzi. Wiemy, jak w Kanadzie przetestowano na strajkujących kierowcach tirów odcinanie ich od pieniędzy, blokowano im konta bankowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest inna historia i może o tym innym razem. Drodzy Państwo, serdecznie polecam kanał i Rady Niepokalana FM Waszej szczodrobliwości. Proszę o suby, o to, żebyście Państwo subskrybowali ten kanał i proszę o wsparcie. Trwa zrzutka. Bardzo o to proszę. Zostańmy z takim obrazem, że wbrew temu wszystkiemu, co mówi do nas rzeczywistość, to Jezus zwyciężył świat. I zawsze będą miejsca, gdzie możemy się czuć bezpieczni. Być może zostaniemy zepchnięci do katakumb znów. Być może. Ale ja mam ciągle nadzieję, że uczciwa i bezinteresowna działalność przyniesie dobry skutek. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radości.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były równorakie i jedno chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji.
1: Tak, bardzo złej.
0: Która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie, nie, nie.
0: Przestraszyłem
1: się i
0: odczułeś
1: bardzo dobrze
0: realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak złe jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś, czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę. Tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek. Ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność. Jak wolny, to nie związek. Natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: nie
1: A
0: wiem.
1: Był dość ostry, bo...
0: Był dość ostry, tak.
1: Miałeś nawet epizod współpracy...
0: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem Nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w Nie i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy, delikatnie mówiąc, nie do końca wypełniali swoją misję tak, jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment, powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech państwo sobie nie myślą i ty, Robercie, też nie myśl, że się jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. Jaka wartość byłaby moja, gdybym robił to dla lipy? No jeżeli sakrament małżeństwa, który opiera się tak naprawdę na złożeniu pewnego przyrzeczenia, przysięgi tej drugiej osobie. Boga się bierze na świadka. On tutaj jest świadkiem tej naszej przysięgi, a sakramentu udzielamy sobie wzajem. Tak mnie wtedy poinformowano, że na tym to polega. Ale wiąże się też, trzeba przystępować z czystym sercem, w pełnej dyspozycji. No więc spowiedź. Spowiedź, u której nie byłem wiele lat. To była spowiedź u jezuitów na Starym Mieście. Ciężka, bardzo ciężka. Trafiłem na spowiednika, który bynajmniej nie chciał mnie głaskać po głowie, nie? Ciężko mi było po wielu latach. Ja nawet nie potrafiłem niektórych grzechów ubierać w jakieś słowa, w określenia fachowe, ale dzięki właśnie ksiądz, który był spowiednikiem, ojciec jezuita, który był spowiednikiem, sam to ubierał i to bynajmniej nie próbował jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie, także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł
1: A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym ciału.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty. Wspólnoty, które... myśmy... Nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no, cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło, życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób, no właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu. Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć, można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim, no, dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał, też w sposób bardzo spokojny, moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są... Później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy no, wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej. Również w takich sprawach no, po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która... Gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: Ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa, Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament Najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek? Skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat, czytałem sporo książek, tutaj książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Tak, kłamałbym, gdybym powiedział,
0: Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: to nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu, nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także w kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to tylko jałowe mielenie słów. Natomiast pewne zagrożenia dla mnie występują, bo właśnie taka pokusa intelektualna. Ja się dopiero dużo, dużo później musiałem dowiedzieć od ludzi, którzy na przykład zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, że umysł, wspaniałe narzędzie, dar od Boga w końcu, nasz intelekt, nasz rozum nas oszukuje. Bez przerwy nas oszukuje. To nie jest coś takiego jak sobie Kant, że czysty rozum. Nie. Rozum zawsze będzie działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów i nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświeceniowe złudzenie, iluzja.
1: To jest po prostu trochę lepszy komputer.
0: No. Jest to wspaniałe narzędzie, ale nie pozbawione wad, a może nas wspaniale oszukiwać. I właśnie cała sprawa związana z terapią, to jest, kochani, odrzućcie rozum. Rozum was przez całe wasze uzależnienie wspaniale oszukiwał. Dawał wam tysiące intelektualnych, racjonalnych argumentów, żebyście mogli dalej pić, wąchać, brać, oddawać się hazardowi. My w naszym zachodnim przynajmniej świecie, inaczej to trochę wygląda na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, trochę żeśmy za bardzo zaufali rozumowi. To jest chyba takie niechciane nieco dziedzictwo świętego Tomasza, który postawił mocno na rozum i nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zderzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze.
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem. Córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami. Co ten tata wyprawia? Co ze mną będzie? No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. I jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę. Tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem, jak dotąd oczywiście. Czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak, i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski. Czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny Ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: że tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz?
0: Kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia, właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana, no
0: tak,
1: bo
0: tak.
1: Kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącony i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą to było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja
1: że
0: myślę...
1: świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu Radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze, ja kocham nasze dzieci. Właśnie tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci. Ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu

0: starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła. Że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem pacierzem, modlić się do Maryi. No to tak, taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja, kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia. I przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba. Tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to, co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak by była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to był dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj, jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy. To zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziło do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa. I po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol. Szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem. Był moment, żeby jej coś oddać, więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Bo zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając 4 dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner. Prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. Ja my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać.
0: Panno chorebna i błogosławiona,
1: o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
0: z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Co może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Okej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tam to życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to było moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i
1: Przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie. Dlatego, że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii. Przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś standard, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie
1: wcześniej,
0: jest.
1: Ale wcześniej jeszcze?
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem. Mhm.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć?
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie, kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no, cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja. I moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że to jest, że ja odczuwam, potrafię wyczuć, odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas, każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też, te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei, step by step, na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, o których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, to mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali. Już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, wyniesiona na jeszcze
0: poniżej.
1: Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione na wyższy poziom. Natomiast no budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy on jest moim jedynym kochanym, ja mu się wypłaczę w mankiet i on mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: I z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze. Ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet wzbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: 11. I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz, w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta Bila. Lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: to
0: tyle.
1: To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie.
1: Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że znaczy jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, że jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne. To jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest, tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry, ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja powiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami, przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i

0: Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony. No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment i wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał i powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również. Kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje... Kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą.

0: No ale odpowiedź na to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment i przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: tam sobie można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że jest, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który on nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w nim jest odkupienie i przez niego nie ma innej drogi, tylko przez niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez niego do tego, aby przyjąć sakrament. Który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim on jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością... No, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa. Wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski i ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok i ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przenajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał no sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około no 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 11. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego. I jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. Ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi. I poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja no, tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie. Może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I no i właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. Ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje, ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja... że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. To był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie, nieraz można słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona. Dlatego, że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że ja jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuję się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję. Że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci i powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak mówię, babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I mama babcia mówi, natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już ta relacja też szybko się zakończyła w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co było we mnie gdzieś niepoukładane. I właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii, codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno. Jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki. Absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi. Ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze. Gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam. Ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez te pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu, no wszystko dostawałam. No naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam. Praca dostałam, mieszkanie dostałam. I to było w ogóle, to było coś niesamowitego. Ale cały czas byłam z nim. Wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę Cię, żebyś nie zabierał mi Twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z Tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa, i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 2015 rok. I były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis. Nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres. Znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko. I no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego Ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej, tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I no i tak naprawdę cały czas z Nim, cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. I było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym. Moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę? I dlaczego powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej? Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie. Zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię. Mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać. Tylko czerpać i brać garściami. Napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz. Z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. No Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten najświętszy sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiejś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: Nie Ojca
0: i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże. Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę
0: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
1: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc
0: te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję. Nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu, a jednak funkcjonuje i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publiczne, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówił mi się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza, i tak gdzieś, to też są bardzo, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób
2: jest... Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, to naprawdę choćby w samym warsztacie, człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć.

0: każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma, no na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem, dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda. Ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
1: A on musiał dokonywać wyborów. Musiał. Teraz bardziej był świadom tego.
0: Tak. On, Bogna, skąd ty wiesz? Bo ja
1: życiowego...
0: mam podpisać cyrograf albo nie.
1: Tak,
0: określił.
1: Faustyczna sytuacja całkowicie.
0: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
1: jaką podjął kolega decyzję?
0: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
1: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na już, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówi, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judą Tadeuszą i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja już nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko... I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
1: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
0: tak.
1: Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
1: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika... niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć, musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe

natury. Zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami. Jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie mało owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupoty. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia. No ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności, bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do samnasem, no, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, ja chcę cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził, bo ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne, i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie w Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny. I znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek. No. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda, że wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, wstrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi, ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tak, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach. Przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam do tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo. No to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat może się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie teraz właśnie.
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie, mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z wyprodukowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo. I profesjonalnie przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sam myślałam. Ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz, po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: że... Tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie. I już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle i zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie. I nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć, gdy...
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są...
1: Realne...
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci, jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. Idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja, potem już jest niby dobrze, to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają mnie, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, to już najświeższa.
1: Tak, tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mnie cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy, były takie momenty, że ja mam, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę no on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętego Marcina I, papieża i męczennika. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Z Dziejów Apostolskich. 13 kwietnia, rok 653. Konstantynopol, centrum świata. Nazywam się Leon. Jestem urzędnikiem cesarskim. Moim światem jest protokół, porządek, dokumenty, które kończą sprawy. Cesarstwo potrzebuje jedności, by przetrwać najazd Arabów. Cesarz wydał typos tes pisteos, wzór wiary. Zakazał dyskusji o naturze Chrystusa, ma być spokój. Biskup Rzymu, papież Marcin I, ten spokój zburzył. Zwołał synod, ogłosił, że Chrystus cierpiał naprawdę. Z ludzką wolą, taką jak nasza, z ludzkim bólem. Dla mnie to semantyka. Dla niego to była granica między prawdą a kłamstwem. Nie rozumiał polityki, więc polityka po niego przyszła. Przywieźli go z Rzymu na statku. Chory, wycieńczony, nogi opuchnięte od podagry. Przynieśli go do sali sądu na noszach. Patrzyłem na to z galerii. Widziałem starca, który ledwo oddychał. Zarzuty były polityczne. Spisek, bunt, bezprawie. O wierze ani słowa. Marcin milczał. Tylko raz się odezwał. Cicho, ale wyraźnie. Róbcie, co chcecie. Każda śmierć będzie dla mnie zyskiem. Wyrok: śmierć przez ścięcie. Wyprowadzono go przed pałac. Kat zdarł z niego szaty. Paliusz upadł w pył. Zdarto z niego wszystko, aż do koszuli. Wiał zimny wiatr od Bosforu. Chude ciało, ciężki łańcuch na szyi. Szedł powoli, pochylony, ciągnąc nogę za nogą. Wlekli go przez miasto. Szedłem obok. Czekałem na krzyk, na błaganie o litość. Słyszałem tylko brzęk metalu o kamień. W ostatniej chwili łaska cesarza, nie topór, lecz wygnanie. Chersones na Krymie, dzika ziemia na krańcu mapy. Wrzucili go na pokład jak worek ziarna. Marcin I nie patrzył na brzeg. Wiedział, że w Rzymie wybrano już nowego papieża. Został wymazany z akt, zanim przestał oddychać. Została mu samotność. Mijały miesiące, potem przyszedł list. Marcin pisał o głodzie, o tym, że w Chersonesie brakuje wszystkiego: chleba, ciepła, ludzi. Błagał Kościół o jedność. Jedno zdanie zostało mi w głowie. Modlę się, by wiara w Rzymie pozostała niewzruszona. Nie pisał o sobie. Pisał o Kościele. O ludziach, których nigdy nie zobaczy. Potem listy przestały przychodzić. Dziś rano dotarł posłaniec. Marcin zmarł. Z wycieńczenia.
z braku wszystkiego. Zostawił pustą celę i te kilka listów. Zamykam akta. Imię Marcin. Urząd był biskupem Rzymu. Wyrok wykonany przez czas i głód. W cesarstwie wszystko ma swoje miejsce, każdy zna swoją granicę. On ją przekroczył, bo wierzył, że Bóg stał się człowiekiem do końca, z ludzką wolą, z ludzkim bólem. Patrzy na swoje czyste dłonie urzędnika. Wszystko się zgadza. Protokół jest nienaruszony. Ale jedno zdanie nie daje mi spokoju. Modlę się, by wiara w Rzymie pozostała niewzruszona. Pisał to, umierając z głodu. Na krańcu mapy.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię klęka, zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą pokorną, nasze pokorne dziękczynienie. Chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
1: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowu czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
0: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
1: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach, pamiętam te kościoły.
0: To było miasteczko, wieś?
1: To w Warszawie.
0: Warszawie. A jaka dzielnica?
1: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
0: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
1: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast bardzo kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
0: Potem, młodsza siostra, tak?
1: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite